0: Autopromocja.
1: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
2: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
1: Trójkowy ekspres.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Za miłość. Wznosimy okrzyk, bo za miłość zawsze warto.
2: A poza tym to hasło przewodnie 36. Festiwalu Malta w Poznaniu. Malta trwa w najlepsze i łączy teatr, taniec, muzykę ze sztukami wizualnymi i rozmowami na ważne, współczesne tematy.
1: Nadajemy specjalne programy prosto z Poznania. Już dziś Terra Cultura od 13 do 15.
2: W sobotę od 13 do 15. Wszystko wszędzie teraz.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia w Poznaniu. Agnieszka Obszańska,
2: Katarzyna Borowiecka.
3: A w sobotni wieczór po 22:00 prosto z Festiwalu Malta, wyłącznie w Trójce, transmisja koncertu zespołu Bejrut.
0: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
2: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
3: Trójkowy ekspres.
0: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Takie rzeczy tylko w Trójce. Tylko raz, wyłącznie na żywo. Koncert zespołu Bejrut prosto z Festiwalu Malta w Poznaniu. Przed koncertem wystąpię w charakterze supportu w audycji festiwalowej o 21:00. Na koncert zapraszam po 22:00, już w sobotę. Bejrut z Malty w Trójce. Nie można tego przegapić. Powtórek nie będzie. Justyna Grabasz.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry. Właśnie minęła piąta, zatem czas na serwis Trójki, który przedstawia Anna Kowalik-Brankati.
3: Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. 4 osoby są ranne, to pacjenci i lekarz. Rafał Trzaskowski z absolutorium po burzliwej debacie na sesji Rady Warszawy o sytuacji w szpitalu południowym. Przed uczniami 9 tygodni laby, dziś koniec roku szkolnego. Agresywny mężczyzna zaatakował pacjentów i personel nożem w szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. 4 osoby zostały ranne. Dramatyczne sceny rozegrały się po 18:00, przekazała rzeczniczka placówki Karolina Knapik.
4: Obecnie wiadomo o 4 poszkodowanych osobach, jednym lekarzu, jednej pielęgniarce oraz 2 pacjentkach. Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, są pod opieką fachowego

0: personelu, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby byli zaopiekowani.
1: Podczas wieczornej konferencji prasowej ordynator oddziału chirurgii Artur Ploch poinformował, że troje poszkodowanych, lekarz i dwie pacjentki, mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna z tych osób również rany szyi. Ich stan ocenił jako poważny, ale stabilny. Policja potwierdza, że napastnik został

0: Była się burzliwa debata dotycząca sytuacji w Szpitalu Południowym. Michał Makowski.
1: Prezydent Trzaskowski przypomniał, że zlecił audyt po pierwszych sygnałach o nieprawidłowościach, co skończyło się zwolnieniem Dawida Kacprzyka oraz odwołaniem zarządu i Rady Nadzorczej szpitala. Tymczasem zgłoszenie byłego ordynatora chirurgii, który w Kanale Zero mówił o umierających pacjentach na SOR-ze, wpłynęło do władz szpitala rok temu, chociaż nie zawierało szczegółowych informacji.
2: W zgłoszeniu brakowało podpisu byłego ordynatora i członków zespołu, którym kierował. Nie zawierało ono żadnych informacji odnoszących się do zgonów.
1: Wystąpienie prezydenta głośno skomentowali przedstawiciele społecznej inicjatywy odwołania Rafała Trzaskowskiego, którzy wkrótce mają zacząć zbiórkę podpisów o zwołanie referendum.
3: Nie słyszycie obywateli, to prawda! Pan powinien przesłuchiwać prokurator!
1: Radni PiSu domagają się odwołania wiceprezydent Kaznowskiej, odpowiedzialnej za tematykę zdrowia w warszawskim ratuszu. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: W Gdańsku polskie firmy zabiegają o kontrakty z ukraińskimi partnerami. W pierwszym dniu konferencji odbudowy Ukrainy przedsiębiorcy zwracali uwagę na gwarancję bezpieczeństwa. Podkreślali także, że współpraca polsko-ukraińska przyniesie obopólne korzyści. Wskazywali na dostęp do europejskich funduszy, nowoczesne technologie i aktywizację rynku pracy. Na miejscu jest Maciej Jastrzębski.
4: Jedną z firm, która podpisała list intencyjny o współpracy z ukraińską spółką, jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Jak tłumaczył Polskiemu Radiu prezes Adam Leszkiewicz, chodzi o budowę dronów i elektronicznych systemów do ich zwalczania.
5: Porozumieliśmy się z naszym partnerem, robimy kolejny krok na drodze współpracy i mam nadzieję, że on na końcu zaowocuje współpracą produkcyjną, realizacyjną w jednym z naszych zakładów w Polsce.
4: W ocenie prezesa spółki budowlanej Budimex Artura Popko współpraca polsko-ukraińska przekłada się na wiele wspólnych korzyści.
6: To jest ogromny rynek i ogromne możliwości dla polskich producentów materiałów, ale też i wykonawców, dla polskich rodzin.
4: Polskie firmy są zainteresowane odbudową Ukrainy w szerokim zakresie. Chodzi m.in. o przemysł zbrojeniowy, drogi, infrastrukturę miejską, ale również o działania mające przygotować ukraińskie państwo do integracji europejskiej w wymiarach finansowym, prawnym i społecznym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Do 235 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ekipy ratunkowe stale przeszukują gruzy budynków. Na pomoc ruszyło wiele krajów. Poszkodowanym pomoże także Caritas Polska. Zastępca dyrektora Ireneusz Krause podkreśla, że ludność Wenezueli boryka się z wieloma problemami. Dlatego tak ważna jest pomoc dla mieszkańców również po trzęsieniu ziemi.
7: Caritas ma doświadczenie bardzo duże w pomocy w tym regionie. Wiemy, że sytuacja społeczna jest bardzo trudna. Od wielu lat panuje tam wysoka inflacja, jest bardzo niski dostęp do służby zdrowia. Bardzo wielu mieszkańców Wenezueli jest bezrobotnych. Dlatego szczególnie teraz po tej katastrofie będziemy się starać udzielać najpotrzebniejszego wsparcia.
0: W Wenezueli wystąpiły dwa silne trzęsienia, jedno zaraz po drugim. Według amerykańskiej służby geologicznej to najsilniejsze trzęsienie, jakie nawiedziło ten kraj od ponad 125 lat. Dziś koniec roku szkolnego. Wakacje rozpocznie blisko 5 milionów uczniów w całej Polsce. W tej grupie jest 14-letni Dominik, uczeń dwujęzycznej klasy w jednej z warszawskich podstawówek. Właśnie dostał promocję do 8 klasy, a rozmawiała z nim Agata Król.
8: Jakie masz plany na wakacje?
9: Głównie wyjazdy, mam zaplanowane obozy.
8: Po tych 2 miesiącach pewnie z radością wrócisz do szkoły.
9: No, nie wiem, trudno powiedzieć.
8: A co było takie najtrudniejsze podczas całego roku szkolnego?
9: Najtrudniejszym przedmiotem moim zdaniem było zachowanie, ponieważ najłatwiej dostać uwagę, a trudniej dostać pochwałę.
0: Przed uczniami teraz 9 tygodni odpoczynku. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: I wakacje, i wakacje, i lato, i dzisiejszy upalny dzień też przed nami. W całym kraju słonecznie, wiatr słaby, północny, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. No i to, co najlepsze, zostawiłem Państwu na koniec tej prognozy pogody. Zresztą pan synoptyk się rozkręca, bo to nie jego ostatnie słowo. Dopiero początek weekendu i początek upałów. Od 22 stopni dziś na Wybrzeżu, proszę Państwa, 26 na Pomorzu, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 28, w centrum koło 32, na południu i zachodzie 2-3, a najwyższa temperatura dziś na krańcach zachodnich do 34 stopni Celsjusza.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Trójkowy budzik.
11: 6 minut po godzinie 5. Dzień dobry Państwu.

Zapowiedzi nowego dnia, zapowiedzi lata i wakacji to oczywiście Państwa poranne sygnały, również muzyczny trójkowy kalendarz, rzut oka na Mundial, no i na pewno dużo radości, zapowiedzi tego, co dziś o poranku w porannym zapraszamy do trójki. Śledzimy spotkanie Paragwaj-Australia, na razie bezbramkowy remis na Mundialu. 14 minut po piątej.

Nie, no tak to się nie będziemy bawić, bo dogoni nas ten wschód słońca po 5:17. Na razie jeszcze cieszymy się, że słońce wschodzi chwilkę po godzinie 4, zachodzi chwilkę po godzinie 21. Dzień, rzecz jasna, jeden z najdłuższych w roku. W sumie potrwa 16 godzin i 45 minut, choć już dzień krótszy. No, nie w minutach, ale w sekundach to liczymy. Ale zawsze. Jeszcze nieodczuwalne, żeby nie było, imieniny Jeremiego, Pawła i Rudolfa i tu serdeczne życzenia. Urodzinowo także będziemy wspominać w muzycznym kalendarzu. Na razie skupiamy się na tym, że dziś piątek, 26 dzień czerwca. To oczywiście jedno ze spotkań, które wspomniałem na Mundialu. Paragwaj-Australia, bezbramkowy remis, 54. minuta tego spotkania. No i równolegle mecz Turcja-Stany Zjednoczone. Tam remis tyle, że 2:2. 5:18, a to sygnał dla Państwa. Budzik małpa polskieradio.pl. Mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 7 3. Piątkowy już prawie jedną nogą wakacyjne. 3 szybkie ciach-ciach.

0: Kid Rock na rozbudzenie 21 minut po godzinie 5 i oczywiście o Summer Long. A kto dziś na podium? Pan Irek ze Strzegomia jako pierwszy. Dzień dobry, panie Irku.
1: A dzień dobry, panie Piotrze i wszystkim słuchaczom.

0: Dobry, no mówiłem, że remisy na mundialu, ale w tej naszej rozgrywce budzikowej listy obudności to wygrana po pana stronie.
1: No tak, no na razie jest 5-4, jeszcze jedna szansa.
0: Na razie.
1: I może dobrze. Też będzie remis w tym tygodniu.
0: Panie Irko, dzięki, tak. Pierwsze miejsce, super, bardzo się cieszę. Miejsce drugie dziś dla pana Wojtka z Piaseczna. Kłaniam się, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie słuchaczy.
0: To się nazywa emocja, no naprawdę, coś pięknego.
2: No zdecydowanie, no 5-5, a w sumie licząc sobotą z zeszłego tygodnia, to jest, można powiedzieć, 6-6.
0: Och, ho, pięknie, miejsce drugie, pan Arek na trzecim na miejscu podium, brązowe miejsce. Dzień dobry, panie Arku, witam serdecznie w Trójce.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak pogoda w zachodniopomorskiem?
3: No, paskudna, ukrop, nie idzie wytrzymać, nie na czym oddychać.
0: To na działeczkę trzeba, na działeczkę, panie Arku.
3: A na działeczkę trzeba, bo trzeba iść to wszystko zlać, żeby to wszystko nie powysychało i coś z tego jeszcze było.
0: Jeszcze zanim się zrobi gorąco, zanim się zrobi paruwa. Trzecie miejsce dla pana Arka z zachodniopomorskiego, a czwarte na, no może nie na przeciwległym biegunie, ale jednak na południu. Górny Śląski, pan Sebastian, witam serdecznie.
4: Dzień dobry, jako korespondent z A1-ki dzwonię.
0: Tak jest, słuchamy pana korespondencji.
4: To ja się przyznam, że ja w piątek nie mam psychy na wjeżdżanie na A1, bo to jest takie nasze 6-6 jak w Ameryce. Dzisiaj jadę przez wioski.
0: No i bardzo dobrze. Powolutku, po cichutku, nie ma co się spieszyć. Weekend i tak poczeka. Bardzo serdecznie dziękuję. No to mamy budzikowe grono korespondencyjne. Bardzo się cieszę. Komplecik telefoniczny. Super. No i emocje też, jak państwo słyszą. 23 minuty po godzinie 5 będzie dogrywka. Jeśli mają państwo ochotę, to bardzo proszę. Na razie na mundialu, tak jak mówiłem, Paragwaj, Australia 0-0, Turcja, Stany Zjednoczone 2-2. A w muzycznym kalendarzu, jak słyszymy, a już rozpoznawalne dźwięki, chociaż przeróbek było wiele, to jednak ten oryginalny chyba brzmi najlepiej. W oryginale właśnie teraz na urodziny, które obchodzi Chris Isaak, amerykański piosenkarz. Wicked Game i okazja do tego, by zrobić głośniej.

0: Trójkowy kalendarz wróci za chwilę. Za moment skrót serwisu i prognoza pogody.
1: Autopromocja.
2: Listy na M.
3: Na samym początku pragnę Cię, a także Pana Marka gorąco pozdrowić.
4: Mój szef także uważa Was za radio numer jeden.
5: Chodzi o to, że ja uwielbiam Wham i George'a Michaela i bez niego nie mogę żyć.
6: Tydzień temu napisałam do Was, abyście przekazali na antenie pozdrowienia dla Andrzeja z Gdańska. Błagam, nie róbcie już tego.
3: Chcę wszystkich poinformować, że solista zespołu Europe jest tylko mój.
5: Mamy tu upalne lato. Na szczęście spokojne, bez wojny. Tu już się skończyła.
6: Przy okazji chciałabym poprosić panią od biologii, aby nie trzymała wiosną jeża w szkolnym akwarium.
4: Kończąc, zasyłam pozdrowienia dla Marka, Pawła i Marii.
2: Więcej w Trójce już od najbliższego poniedziałku między 9 a 12.
1: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy.
10: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
12: Halo, halo, czy nas słyszycie?
11: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
13: Habemus Papam!
11: Plebiscyt polskieradio.pl.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
16: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
17: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
16: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
17: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
16: Poleca JJ.
17: Krzysiek Skiba.
16: Poleca Polskie Radio.
18: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Żegnamy reklamy.
0: Już minęła 5:30. Skrót serwisu Trójki przedstawia Anna Kowalik-Brankati.
19: 4 osoby ranne po ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. To lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna z osób również rany szyi. Ich stan jest poważny, ale stabilny. Poszkodowana pielęgniarka ma obrażenia ręki. Policjanci ustalili, że napastnik to 19-letni Polak z Jastrzębia-Zdroju. Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium. Przeciw

0: Był opozycyjny klub Prawa i Sprawiedliwości oraz klub Lewica. Miasto jest nasze, wspólne jutro. Wcześniej odbyła się burzliwa debata dotycząca sytuacji w Szpitalu Południowym. Prezydent Trzaskowski tłumaczył, że ratusz zareagował natychmiast, odwołując zarząd i radę nadzorczą szpitala. Dodał, że badanie najpoważniejszych oskarżeń leży wyłącznie w gestii organów ścigania.
1: Oprócz naszego audytu mamy w tej chwili w Szpitalu Południowym prokuraturę i CBA. I one będą wyjaśniały te kwestie i te wszystkie pytania dotyczące zabezpieczania nośników itd., itd. To jest praca prokuratury CBA.
0: Opozycja domaga się dymisji wiceprezydentów i oskarża władze stolicy o brak należytego nadzoru nad warszawską placówką. Niemal 13 milionów funtów to wysokość podatków, jakie zapłacił król Karol III w ostatnim roku finansowym. Dwór po raz pierwszy w historii ujawnił sumy wpłacone przez brytyjskiego monarchę. Jak tłumaczy, ma to służyć większej przejrzystości. BBC szacuje, że w zeszłym roku król Karol był w pierwszej setce brytyjskich podatników odprowadzających najwyższe daniny. Książę William, następca tronu, zapłacił natomiast prawie 8 milionów funtów podatków za ubiegły rok. Pełny serwis Trójki o 6.
2: Upalnie i dziś w całym kraju słonecznie, tylko na krańcach północno-zachodnich może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Od 22 stopni dziś na wybrzeżu, 26 na Pomorzu, na Suwalszczyźnie 28, w centrum powyżej 30, na południu i zachodzie 33, na krańcach zachodnich do 34 stopni, jutro do 38, a w niedzielę nawet do 40.

Za 27 minut szósta wracamy do muzycznego trójkowego kalendarza. Stoi gitara w kącie, co się będzie chmurzyć, chciałem powiedzieć, co się będzie kurzyć. Okazja do tego, by raz jeszcze zrobić głośniej, tym bardziej, że... A no właśnie, The Clash już teraz.

The Clash w muzycznym trójkowym kalendarzu, bowiem w 1955 roku urodził się Mick Jones, gitarzysta i wokalista formacji. No i oczywiście także wspominamy tych wszystkich, którzy obchodzą dziś imieniny, świętują różnego rodzaju okazje, dziś Jeremiego, Pawła i Rudolfa, wszystkim świętującym najlepsze życzenia.

20 minut pozostało do godziny 6. Za chwilkę o tym, co dziś w porannej audycji po godzinie 6. Rzut oka na Mundial. Ciągle remis. Bezbramkowy w meczu Paragwaj-Australia i w meczu Turcja-Stany Zjednoczone. Tu remis 2-2, 78 minuta obu tych spotkań. Sygnał od Państwa mailowe, budzik@polskieradio.pl, 71335 smsowy, no i telefoniczne 2 2 7 3 w dogrywce. Może i tak przed wakacjami. Ciekaw jestem, kto jeszcze dopisze się do listy obudności. Kogo nie mieliśmy o poranku, może w tym tygodniu, może w ogóle. Proszę się odważyć. No i zdać relację, co tam po drugiej stronie radioodbiornika. Czy też tak upalnie jak za oknem na Myśliwieckiej? Teraz 20 stopni. W muzycznym kalendarzu teraz Kings of Leon. Proszę zrobić głośniej.

0: 47 lat kończy Nathan Fallow, perkusista Kings of Leon, na zamknięcie muzycznego kalendarza z najlepszymi życzeniami. Zdaje się, że pan Irek Strzegomia rozbił bank. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: A dzień dobry, jeszcze raz ponownie witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy.
0: Jak no, w tenisie mamy, 6 do 4, właśnie. Zapytam, jaka sytuacja na drodze?
1: No ja przyjechałem A4 między Kostromotami, a zjazdem na S8 we Wrocławiu, no jest... Już parno, duszno, czyli parno, bo 21 stopni, a duszno, bo słoniki lubią na lewą stronę jechać.
0: Wyścigi słoni, no dobrze.
1: No może wyścigi nie, ale jest duży już ruch, także to jest piątek, powrót, także wszyscy bezpiecznego powrotu życzę. Spokojnie jedźcie do celu, bo to weekendik za 8 godzin.
0: No tak, no i te wyjazdy wakacyjne właśnie.
1: Faktem daleko, bo za 2 miesiące, ale dla tych wszystkich, którzy już panują, niech uważają, niech myślą, kurde, o bezpieczeństwie przede wszystkim jadąc. Na weekend, na urlop, gdzie tam się wybierają.
0: Tak jest, na spokojnie.
1: Dobrego
0: na spokojnie.
1: I miłego dnia.
0: Bardzo dziękujemy, panie Irku. Pozdrawiamy również szerokiej i bezpiecznej drogi. To sygnał telefoniczny, ale także SMS-owo. Pani Maria dziś informuje, że wakacje, urlopy, piątek. No a dziś, prócz tego, że przygotowane walizki do wyjazdu, także na galowo. No to uroczystych apeli życzymy, a później już fantastycznych wakacji. Warszawski motorniczy też wita i jeszcze Rudolf Renifer z czerwonym noskiem. Bardzo serdecznie dziękujemy. No tajemnicze sygnały, ale też w skrzynce SMS-owej. Pani Kasia, nasza wiejska korespondentka, życzy najpiękniejszych wakacji. Mazury na słuchu. Pani Kasia również pozdrawia. Bardzo dziękujemy. To z północy sygnał. No jeszcze pan Stefan. Mam wolny piątek i nie zawaham się go użyć. No a ja teraz już na ciepło. Ciepło i nawet można by powiedzieć, że za ciepło. 14 minut pozostało do godziny 6. Witamy państwa bardzo serdecznie. Piątek, 26 dzień czerwca. Teraz męskie granie.

0: miłe. Takie to miłe na 10 minut przed godziną 6. Witamy Poznań. Halo, halo. Tam Michał Nogaś, poranny nasz prowadzący. Zapraszamy do trójki. Ranny ptaszek.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kawa już jest? Kawa po poznańsku?
1: Nie. Znamy historię z kawą w Poznaniu, także z maja, z czasów Impaktu. Oczywiście w Poznaniu kawy o tej porze zdobyć jeszcze nie można.
0: Jeszcze.
1: Ale będziemy grzecznie walczyć.
0: Dobrze.
1: Od razu powiem, że nadajemy z Placu Wolności, więc jeżeli ktoś by przechodził z dwiema kawami, bo nie jestem tu sam, tylko z kolegą z Radia Poznań, z Marcinem, którego przedstawi oficjalnie po 6, to my chętnie. Odrobina mleczka, bez cukru. Tak bym powiedział.
0: Dobra.
1: To nie są jakieś chyba specjalne wymagania.
0: Nie. No, żebyś się nie przekonał, że dużo poznaniaków przyjdzie i tych kaw będzie tyle, że nie wypijesz. No.
1: W tym przypadku wolę przesyt od niedosytu, jeżeli chodzi o kwestie kawy i kofeiny na poranku.
0: Na pewno atrakcji w Poznaniu nie brakuje. Co dziś będzie? Jaki przesyt antenowy? O czym będzie po 6?
1: No nie ma, nie możemy narzekać na brak atrakcji, gdy chodzi o Festiwal Malta, na którym jesteśmy dużą ekipą. Przypomnę, program trzeci jest patronem tego wydarzenia. Tramwaje będzie słychać na pewno gdzieś w audycji, bo jesteśmy, jak mówiłem, na Placu Wolności. Kawy, ale my dzisiaj będziemy w audycji porannej pytać o wakacje życia. Albowiem wakacje się dziś oficjalnie zaczynają, no i na pewno nasze słuchaczki i nasi słuchacze mają wspomnienia związane z wakacjami życia. Chętnie się dowiemy.

0: Co i jak? Ty masz takie wspomnienie?
1: No oczywiście, no przecież to najlepsze wakacje u dziadków, no co ja będę wspominał? No, to co było się właśnie... prawie 40 lat temu.
0: Nie obawiałem, ale spod... ile?
1: No tyle.
0: Kolega taki młody z głosu?
1: Ojojojojo.
0: Czyli to było w tamtym wieku, wręcz powiedziałbym.
1: Proszę pana, w końcówce tamtego, ale jednak.
0: No dobrze, to wakacje życia, o nie pytamy, 22 i 7 tujek, będzie się można z nami kontaktować także poprzez nasz profil na Facebooku i od 6 z Poznania zaczynamy tę historię.
1: Jedziemy wraz z tramwajami, jeszcze ich nie słychać było w tle, ale za chwileczkę być może...
0: Bimbami się mówi tutaj, bimbami się mówi.
1: Państwo to uwielbiają, takie audycje na żywo. No ale także, telefony jak państwo słyszeli, nie tylko 2 dwójki, 7 trójek.
0: Mówiłem, że nie ma kawy w Poznaniu.
1: A już jest? Już się pojawiło?
0: Nie, właśnie nie ma.
1: Zaraz się pojawi, na pewno. Także mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Polecamy bardzo serdecznie po godzinie 6:00 Michał Nogaś wprost z Poznania. Bardzo dziękujemy za chwilkę. Już tak oficjalnie powitamy się. Pewnie już do tego czasu z kawą właśnie. Za 7 minut będzie 6:00. Za 7 minut rozpocznie się poranne. Zapraszamy z Poznania. A my dziękujemy za dziś. Elżbieta Różycka, Piotr Łoda i dobrego weekendu.

0: Autopromocja.
1: Za miłość. Wznosimy okrzyk, bo za miłość zawsze warto.
2: A poza tym to hasło przewodnie 36. Festiwalu Malta w Poznaniu. Malta trwa w najlepsze i łączy teatr, taniec, muzykę ze sztukami wizualnymi i rozmowami na ważne, współczesne tematy.
1: Nadajemy specjalne programy prosto z Poznania. Już dziś Terra Cultura od 13 do 15.
2: W sobotę od 13 do 15 wszystko wszędzie teraz.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia w Poznaniu. Agnieszka Obszańska,
2: Katarzyna Borowiecka.
3: A w sobotni wieczór po 22 prosto z Festiwalu Malta, wyłącznie w Trójce, transmisja koncertu zespołu Bejrut.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Żegnamy reklamy.
8: Miasto Poznań nie śpi. Minęła szósta, piątek, 26 czerwca. Michał Nogaś, dzień dobry. Właśnie stąd, ale zaczynamy od serwisu z Warszawy. Anna Kowalik-Brankati, Artur Ewertowski.
9: Policja sprawdza, dlaczego 19-latek zaatakował pacjentów i lekarzy w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. 4 ranne osoby są w stanie poważnym, ale stabilnym.
10: Prezydent Warszawy z wotum zaufania od radnych na sesji zapowiadał wyjaśnienie afery w Szpitalu Południowym.
9: Wypłata pierwszej części unijnej pożyczki dla Kijowa i międzynarodowe kontrakty warte 10 miliardów euro. Za nami pierwszy dzień gdańskiej konferencji o odbudowie Ukrainy.
10: Policja bada motywy 19-latka, który wczoraj w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju zaatakował nożem 4 osoby. Poszkodowani to lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentki.
11: Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, są pod opieką fachowego personelu. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby byli zaopiekowani.
9: Mówiła rzeczniczka placówki Karolina Knapik. Lekarze, oceniając stan rannych, mówią, że jest on poważny, ale stabilny. Mężczyznę miał obezwładnić ordynator jednego z oddziałów i przetrzymać do przyjazdu policji.
10: Funkcjonariusze sprawdzają, czy 19-latek był pod wpływem alkoholu bądź innych substancji.
9: Po prawie 12-godzinnej dyskusji i chwilami ostrej debacie zdominowanej przez aferę wokół Szpitala Południowego, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski otrzymał od radnych wotum zaufania.
10: Opozycja z Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy domagała się dymisji wiceprezydentów i oskarżała władzę o patologię na SOR-ze Szpitala Południowego. Rafał Trzaskowski zapowiadał twardą reakcję.
12: To musi zostać wyjaśnione.

0: wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania.
1: O wyniku głosowania nad wotum przesądziła większość Koalicji Obywatelskiej.
2: O konsekwencjach afery w Szpitalu Południowym wczoraj debatowano w Senacie. Uchwalona została ustawa.

0: Lekarzy nie wystarczy.
1: To jest oczywiście ważny krok, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy, ale my musimy zacząć regulować ten rynek, bo inaczej lądujemy w sytuacji, w której coraz większa pula pieniędzy, które powinny iść na leczenie ludzi, na sprzęt, na funkcjonowanie szpitali, idzie na coraz bardziej wygórowane pensje dla lekarzy.
2: Obecnie 80% budżetów szpitali stanowią wynagrodzenia medyków. W niektórych placówkach poziom ten dochodzi do 95%.
0: Przypomnijmy, afera w Szpitalu Południowym rozpoczęła się od wypłynięcia informacji o zarobkach młodych lekarza bez specjalizacji, zarządzającego SOR-em. Miał on w rok zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
2: Na wieloletnie dobrosąsiedzkie relacje wskazywali premierzy Polski i Ukrainy Donald Tusk i Julia Swirydenko. Wydali oni wspólne oświadczenie przy okazji odbywającej się w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy.
0: Wczoraj szefowa Komisji Europejskiej poinformowała o przelaniu Kijowowi pierwszej transzy pakietu pożyczkowego opiewającego na 90 miliardów euro. Przed nami drugi dzień konferencji.
3: Szacuje się, że koszt procesu odbudowy Ukrainy to około 500 miliardów dolarów i Polska musi mieć zagwarantowany udział w części tych środków, powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
4: No trudno mówić o odbudowie Ukrainy z pominięciem Polski, ale sama geografia nie wystarczy. Tutaj potrzebne są konkretne narzędzia i my je tworzymy.
3: W trakcie tegorocznej konferencji zawartych ma być kilkaset międzynarodowych umów dotyczących odbudowy Ukrainy. Ich łączny koszt to około 10 miliardów euro. Gdańsk, Przemysław Lis, Polskie Radio.
2: Co najmniej 235 osób zginęło, a ponad 1,5 tysiąca zostało rannych w wyniku podwójnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę w nocy ze środy na czwartek. Według mediów były to najsilniejsze od ponad wieku wstrząsy odnotowane w tym kraju.
0: Najbardziej ucierpiał nadmorski stan położony około 30 km od stolicy Caracas. Pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez wyznaczyła tam strefę klęski żywiołowej. Do regionu kierowane są ekipy ratunkowe z innych części kraju.
2: Na koniec zmieniamy jeszcze temat. Dzisiaj ostatni dzwonek w tym roku szkolnym.
5: Na co dzień lekko stresuje lub mobilizuje. W takim dniu jak zakończenie roku szkolnego ostatni dzwonek przed wakacjami brzmi wspaniale. Wakacje smakują lepiej, gdy kończy się klasę z wyróżnieniem lub gdy udało się zrealizować wcześniej obmyślony plan. 14-letni Dominik, uczeń dwujęzycznej klasy w jednej z warszawskich podstawówek, właśnie dostał promocję do klasy 8.
6: Dla mnie był nawet łatwy, ale dużo się napracowałem, żeby dostać czerwony pasek. Najtrudniejszym przedmiotem moim zdaniem było zachowanie, ponieważ najłatwiej dostać uwagę, a trudniej dostać pochwały.
5: Agata Król, Polskie Radio.
0: Pierwszy weekend wakacji zapowiada się upalnie. W sobotę na zachodzie 36 stopni Celsjusza, w niedzielę nawet do 39 stopni.
2: Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Łodzi i Sosnowcu, w pozostałych miejscach kraju bardzo dobra lub dobra.
0: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 7% energii elektrycznej. Najwięcej prądu, 44%, produkuje się z wykorzystaniem węgla kamiennego.
2: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: W tej chwili w Poznaniu 17 stopni, ale się nie przyzwyczajajmy, bo zgodnie z tym, co jest tutaj zapowiadane, gdy chodzi o wzrost temperatury, to do 9, do której z Poznania nadajemy, temperatura wzrośnie o minimalnie 6 stopni, ale być może nawet o 10. Patrzę, proszę Państwa, na mapę z prognozą pogody dla Polski na piątek, 26 czerwca, i wszędzie wszystko na czerwono, nawet żółte słońce, zwykle żółte, jest na tej mapie w kolorze wściekle pomarańczowym. Najchłodniej 27 stopni będzie dziś na Podhalu, najcieplej 33 i uwaga, bez kropli deszczu. Na Mazowszu, na Opolszczyźnie, w województwie lubuskim, na Dolnym Śląsku i alert dla Wielkopolski w Poznaniu i okolicach. Sześć minut po szóstej.
7: Zapraszamy do Trójki.
8: Zapraszamy do Trójki w piątek, na razie bez kawy. Jesteśmy na Placu Wolności w Poznaniu, ale nie jesteśmy tu sami. My, to znaczy Marcin Książkiewicz z Radia Poznań i Michał Nogaś. Nad wszystkim w Warszawie czuwają dzielnie, podobno z kawą, Krzysztof Sagan, Monika Gosławska i Dariusz Pieruk. Zaczynamy od rozentuzjazmowanego zwierzaka.

Mana, mana. Czas na wakacje. 22,7 trójek. Dzisiaj będziemy Państwa pytać o wakacje życia. Wcale nie muszą być to odpowiedzi oczywiste. Bimby nas mijają w Poznaniu. Zaczynamy audycję od Boba Marleya.

0: Dziś zaczynają się wakacje po ostatnim dzwonku i w zdaniu świadectw, ale my uznajmy, że to już jest pierwszy piątek wakacyjny, no bo dlaczego nie? Zatem posłuchajmy, co dziś w pierwszym piątkowym wakacyjnym wydaniu zapraszamy do Trójki o poranku z Poznania. Na przykład będzie tak.
1: Wyjechałem na obóz, który miał być piłkarski, a się okazało, że boisko jest w remoncie, więc ośrodek, żeby nam to zadośćuczynić, wpuścił nas na salę dyskotekową, która okazała się salą z rurami.
0: Aha. No, takich opowieści chcielibyśmy dzisiaj o poranku usłyszeć wiele. O niespodziewanie udanych wakacjach, inaczej mówiąc o państwa wakacjach życia. Czy panowie muszą tak się tu tłuc o poranku w tym Poznaniu? Wakacje się zaczęły. O, znowu bimba. Przejeżdża. Wraca poradnik higieny cyfrowej.
2: Godzina 23:30, tuż przed północą, zmęczony po całym dniu korporacyjnych spotkań, Marek kładzie się do łóżka z mocnym postanowieniem. Wypije łyk wody i od razu idę spać. Ale przez przypadek klika w ikonę mediów społecznościowych i myśli sobie, a tylko 5 minut.
0: Oczywiście, to tylko 5 minut, na pewno. Magdalena Biga i Monika Suszek zaczną dziś przed siódmą, drugi sezon poradnika higieny cyfrowej. A co przed ósmą?
3: Pingwiny i upał. Czy to się wzajemnie wyklucza?
4: Zdawałoby się, że tak.
0: No właśnie, o pingwinach nie z Madagaskaru będziemy mówić, a także o pewnym filozofie.
5: Ferdynand de Saussure. Który to Ferdynand de Saussure powiedział, język jest sposobem myślenia.
0: Ferdynand de Saussure. Dziś będzie bohaterem cyklu Katarzyny Kasi i Barbary Czerskiej. No i jeszcze a propos powrotów i drugich sezonów, wracają momenty.
6: Rok 146. Witam w Rzymie.
0: No niesamowicie się ubawiłem przy tym stwierdzeniu. Witam w Rzymie, ja witam w Poznaniu, skąd nadajemy audycję poranną. To już może, Krzysiu, podgrywajmy fason. I przypomnę, że w niedzielę o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawią się oni, czyli Blauka.

0: Blałka Fason w niedzielę o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej się pojawią. Koncert będzie zapowiadał Mateusz Tomaszuk, który też jest w Poznaniu, choć on na innym festiwalu, my przypomnę, na Malcie. Czy państwo też słyszą te odgłosy miasta? Tu się odbywa sprzątanie po wieczorze i takie charakterystyczne stuki dobiegają. Ale nie o tym dziś będziemy mówić. Dziś będziemy mówić o tym, czy działka u babci, czy autostop, czy może egzotyczna podróż. Jakie były nasze wakacje życia? Pytamy o to na naszym Facebooku. Proszę tam się odezwać, napisać dzień dobry. Proszę napisać dzień dobry. Skoro kawy nie ma jeszcze w Poznaniu, to chociaż dzień dobry może nas tu obudzi. No i też oczywiście można dzwonić na Myśliwiecką 22 i 7 trójek. Pytamy o wakacje życia. I ja nie powtarzam tego numeru telefonu bez powodu. Koszulki i kubki przyjechały do nas. Nowa dostawa koszulek i kubków programu trzeciego. Najciekawsze trzy telefony nagrodzimy zestawem. Kubek plus telefon. 22. Kubek plus koszulka, o czym ja mówię. Telefonów nie rozdajemy. 22 i 7 trójek. 18 po 6.
1: Ktoś nie śpi.
0: Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: O, słyszymy się na linii Poznań-Kraków, a w Krakowie psycholożka, socjolożka Joanna Heitmann. Będziemy rozmawiać o czasie wolnym, o kanikule, o wakacjach. Pani Anno, czy pani lubi wakacje?
2: Tak, bardzo lubię ten czas wakacyjny i to niekoniecznie dlatego, żebym sama jechała na urlopy, ale z kolei w zawodowym życiu robi się luźniej, bo inni jadą na urlop.
0: A skoro się słyszymy tak dobrze, tak wspaniale o świcie, to czy zna pani odpowiedź na pytanie, czy Polacy umieją się na wakacje przygotować, by się potem nimi cieszyć?
2: To tak bym powiedziała, jak wytrawny psycholog, to zależy, bo ludzie czekają na wakacje, na urlopy, na dłuższy czas wolny i jednocześnie dla wielu też jest to źródło przynajmniej przez pewien czas jakiegoś stresu, zwłaszcza jeżeli trzeba zorganizować całą rodzinę, pogodzić różne możliwości, chęci, potrzeby, interesy. To oczywiście staje się też pewnym wyzwaniem, dopóki już się nie odbywa. Wtedy zazwyczaj wszyscy przyjeżdżają z dobrymi wspomnieniami.
0: A czy jest pani zdaniem, albo to wynika z pani praktyki jako psycholożki, socjolożki, czy jest jeden sprawdzony sposób na to, jak się dobrze do wakacji przygotować?
2: Powiem wprost, nie ma takiego sposobu. A to dlatego, że bardzo istotne jest to, w jakich okolicznościach to się odbywa, czy właśnie rodzinnych, gdzie trzeba wszystko mieć zaplanowane odpowiednio wcześniej, bo inaczej rośnie ten przedurlopowy stres i samo na przykład pakowanie rzeczy, przygotowywanie całej rodziny trwa zazwyczaj też ładnych kilka dni, a zupełnie jest inaczej, kiedy jesteśmy w pojedynkę czy we dwójkę, czyli że tak powiem, wakacje na lekko w stylu alpejskim, że tak powiem, porównując to, robiąc taką metaforę wspinaczkową versus taki tryb wyprawowy. No i to są wtedy zupełnie dwa różne przygotowania, więc naprawdę trudno sobie wyobrazić, żebyśmy tutaj sugerowali takim właśnie większym grupom rodzinnym, żeby tak spontanicznie podeszli do tematu, zabrali trochę rzeczy i sobie po prostu pojechali. Ale też nie ma powodu, żeby ktoś, to właściwie wystarczy mu dać dobry pomysł i wolne w pracy, żeby musiał się, że tak powiem, doktoryzować z urlopu na długo przed nim. Więc te okoliczności rzeczywiście bardzo decydują o tym, jak wiele tego czasu i energii trzeba w owe przygotowania włożyć.
0: To może inaczej spróbujmy podpowiedzieć. Czy jesteśmy w stanie wskazać najlepszy sposób na wakacyjny odpoczynek?
2: Jeżeli bym miała szukać rzeczywiście jakiejś może jedynej, niedużej takiej wskazóweczki wspólnej, to ona nie będzie na temat tego, czy to jest jakiś jeden sposób, tylko będzie na temat tego, żeby znaleźć taki sposób odpoczywania, który jest naprawdę

0: nasz. Co mam na myśli? My naprawdę, w zależności od osobowości, wieku, temperamentu, mamy zupełnie różne tryby regeneracji. Dla jednych to jest w aktywności, dla innych fizycznej, dla innych jest bardziej sposób taki bierny, powiedzmy to, dla innych to jest bardziej refleksyjny, taki poznawczy, bo mogą coś zwiedzać, czegoś się dowiedzieć. Dla innych to jest w grupie, dla innych to jest bardziej w ciszy i większej takiej izolacji. Ja bardzo dużo, pracując z klientami, poświęcam czas na to, żeby znaleźli ten swój sposób. Oczywiście, no, wiadomo, na ile jest to możliwe, że my o tym całkowicie decydujemy, bo tu mówimy też o rodzinach, większych grupach, ale żeby to jednak był ten własny sposób poznać siebie, co nam tą regenerację daje. Bo nie jest tak, żeby powiedzieć, dobrze, odetnij się od wszystkiego i sobie, nie wiem, siądź na plaży albo iść do lasu, choć wiemy o błogosławionym działaniu leśnych wycieczek w ogóle. Bo mamy to różne. Tylko poznajmy te, które są nasze. Nie to, co robią inni, nie to, co akurat nam się przyda. Tylko nawet jeśli tego urlopu jest mniej, ale my go spędzimy w taki sposób, o którym wiemy, bo sprawdziliśmy to, że nas naprawdę regeneruje, to to będzie dobre.
1: Tak sobie myślę, słuchając pani. Przypomnę, że w trójce Joanna Heitman, która zajmuje się na co dzień psychologią i socjologią, tak sobie słucham tego, co pani mówi do mnie, do nas, do Poznania, do całej Polski i świata, z Krakowa o poranku w piątek, że może trzeba nauczyć się odpoczywać wbrew przyzwyczajeniom. To znaczy nie jechać na wakacje, w wakacje, te główne, no i przede wszystkim nie ze wszystkimi.
0: Proszę mi wierzyć, to jest w ogóle święty graal, że tak powiem, urlopowy, czyli wygrywają ci, którzy nie muszą tego wykonywać dokładnie w czasie letnich wakacji czy tego okresu wakacyjnego oraz innych tak zwanych długich weekendów, bo rzeczywiście tak jest, że to jest taki czas, w którym no, można się na tych wakacjach nieźle też zestresować, próbując sobie trochę tak łokciami wypracować tego miejsca, gdziekolwiek to jest. Czy to jest na plaży, czy to jest w górach, bo ja chodząc dużo po górach, także tą strategię uprawiam, znaczy odwrotną, żeby nie być tam właśnie w wakacje i podczas długich weekendów, więc rzeczywiście ten, kto może, to wygrywa, planując sobie te urlopy czy wakacje w innym okresie niż to, kiedy tak jest odliczanie. Na przykład do końca roku szkolnego czy akademickiego, a potem wszyscy na start. No i może nie w jednym kierunku, ale w dość przewidywalnych kierunkach wszyscy pędzą.
1: O wakacje życia dzisiaj będziemy pytać pani Janno, słuchaczki i słuchaczy programu trzeciego. Pani pamięta swoje wakacje życia?
0: To muszę powiedzieć, że tak, ja, jak i wiele osób, z którymi pracuję, to jest charakterystyczne, że ten piękniejsze, takie bajkowe wspomnienia wakacyjne, one są umieszczone gdzieś w czasach dzieciństwa i one rzeczywiście są takie idealne i te wspomnienia z czasem narastają. Dla mnie to jest właśnie pobyt u dziadków, dość może takie typowe, banalne. Wiele osób ma takie wspomnienia. Malinowy chruśniak, ogród, spotkania z kolegami, koleżankami, których się widywało tylko w wakacje i wszystko było takie piękne, pachnące, kolorowe i zawsze nowe, i zawsze fascynujące. I to jest takie ciekawe i zabawne, bo pewnie te miejsca oglądane już dzisiaj nie byłyby takie fascynujące, ale to jednak bardzo z nami zostaje.
1: Joanna Heitman, psycholożka i socjolożka z Krakowa przez Poznań do całej Polski mówiła. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie i udanych wakacji.
1: I to jest także życzenie główne dla słuchaczek i słuchaczy programu trzeciego. O wakacje życia Państwa pytamy dziś 22 i 7 trójek. Przypomnę, że mamy za najciekawsze wypowiedzi. Nie myliłem się. Zestaw kubek i koszulka. Idealnie na wakacje. A to Nat King Cole i CeeLo Green w audycji porannej w piątek w programie trzecim 26 po 6.

0: No to zaczynamy naszą podróż przez wakacje życia. Przypomnę, dzisiaj trzy najciekawsze telefony nagrodzimy zestawem wakacyjnym. Kubek i koszulka programu trzeciego. Halo, dzień dobry panu.
1: Najlepsze wakacje mojego życia były wtedy, kiedy zabrałem swoją żonę pierwszy raz w Tatry. I spojrzenie na jej minę, kiedy zobaczyła morskie oko i góry, to było coś najpiękniejszego. Tego już żadne inne wakacje na pewno nie pobiją.
0: 22 i 7 trójek. Za chwilę wracamy.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: A, ale mi gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
2: Żegnamy reklamy.
0: 6.30. Skrót serwisu. Anna Kowalik-Brankati.
16: Policja bada motywy działania 19-latka, który wczoraj w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju zaatakował nożem 4 osoby. Poszkodowani to lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Lekarze oceniają stan rannych jako poważny, ale stabilny. Mężczyznę obezwładnił ordynator jednego z oddziałów i przytrzymał go do przyjazdu policji. 11 osób zostało poszkodowanych, 3 z nich z otarciami i lekkimi potłuczeniami przewieziono do szpitali. To skutki wczorajszego wypadku kolejowego w miejscowości Białośliwie na północy Wielkopolski. W składach, które po 18 najechały na siebie, było około 200 osób. O prawdopodobnym przebiegu wypadku mówi Tomasz Wiśniewski, zastępca wielkopolskiego komendanta Straży Pożarnej.
17: Wiemy, że pociąg Polregio z toru bocznego włączał się do ruchu, ponieważ przepuszczał pociąg Intercity, który zwalnia tu na tym odcinku na szczęście. No i doszło do obtarcia tych dwóch pociągów.
16: Kolejarze mówią, że jeśli nie doszło do uszkodzenia szyn, to jest szansa, że dziś wznowiony może zostać po jednym torze ruch kolejowy na trasie Piła-Bydgoszcz. Do 235 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. 4300 osób.
18: Bo nie wszystkich znaliśmy, czyli takie spotykanie tej codzienności innej niż którą znamy.
19: Wyjazd na Mazury z umiłowaną dziewczyną, kiedy zatopiliśmy się w totalnej błogości. Mieliśmy pełną możliwość

0: regeneracji, ustalania samodzielnie swojego rytmu, jedzenia, spania, wszystkich innych atrakcji. To było w naszym zabieganym, zmenedżeryzowanym i zbiurokratyzowanym świecie jedna z najpiękniejszych rozkoszy.
1: A jest jakaś przygoda, którą chciałby pan jeszcze przeżyć? Wakacyjna.
0: O, i te, które miałem do tej pory. No, tutaj już wiem, do czego służy rura, no to się nie powtórzy, ale jest wiele rzeczy, które mogę odkrywać. Ta z bezczasem jak najbardziej. Jestem otwarty cały czas na dużo nowych doświadczeń.
2: Z umiłowaną dziewczyną zatopiliśmy się w totalnej błogości. Jak to pięknie można powiedzieć o różnego rodzaju uniesieniach wakacyjnych. Dowiedziałem się też, dzięki Państwu, że samochód to jest bardzo intymna przestrzeń. Karolina Gonet pytała o wakacyjne przygody. 22,7 trójek. Można dzwonić do Darka. Przypomnę, koszulki i kubeczki na lato. No i na naszym Facebooku też można dać znać.
1: Przez

0: Zdrowia rozważa m.in. ograniczenie wynagrodzenia, także tachografy rejestrujące czas pracy.
1: Z danych wynika, że są szpitale, gdzie wynagrodzenia lekarzy pochłaniają 95% budżetu placówki.
0: Szef MON nieugięty, jeśli chodzi o przekazanie samolotów MiG-29 Ukrainie. Wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz powtórzył partnerom z Kijowa, że oddamy myśliwce za technologię dronową.
1: Minister obrony pytany przez naszego reportera o wstrzymany transfer MiG-ów na Ukrainę przypomniał, że jeszcze w ubiegłym roku ustalono jasne zasady.
2: Wy sprzedajecie drony na Bliski Wschód, to macie już możliwości do tego, żeby produkować. Jak zarabiacie już na tym, to nie ma tutaj moralnie żadnej uwagi do tego, że stawiamy warunki, że po prostu to ma być partnerstwo. Solidarność to jest relacja dwukierunkowa, ani jednokierunkowa. Ukraina nie może o tym zapomnieć.
0: W Gdańsku trwa tymczasem konferencja o odbudowie Ukrainy. Szefowa Komisji Europejskiej ogłosiła tam wypłatę pierwszej transzy pomocy finansowej dla Kijowa, opiewającej łącznie na 90 miliardów euro.
1: Administracja Donalda Trumpa łagodzi sankcje wobec Rosji. Departament Skarbu zdjął ograniczenia z grupy rosyjskich obywateli, kilku statków i firm. Jednocześnie przedłużono okres na negocjacje dotyczące sprzedaży zagranicznych aktywów Łukoilu.
0: Departament Skarbu powtarza, że usunięcie z listy sankcyjnej nie oznacza zmiany kursu wobec Moskwy. Krytycy, w tym byli amerykańscy dyplomaci, zwracają jednak uwagę na brak uzasadnienia tych działań.
1: Nadciąga fala gorąca. Dzisiaj na termometrach zobaczymy przeważnie w okolicach 30-33 stopni Celsjusza.
0: Jeszcze cieplej będzie w sobotę i niedzielę. Niektórzy ochłody szukają nad Bałtykiem.
3: Trzeba trochę wodzie, trochę nogi pomoczyć, pochodzić, napić się i się żyje. No a jak się nie da, to trzeba zejść i docieniaj się.
4: Cieplutko, bardzo ładnie, zadowoleni jesteśmy.
5: Jest ciężko, ale całe szczęście można się ochłodzić w naszym wspaniałym Bałtyku.
1: Wyjątkowo ciepły weekend przypada na początek wakacji. Dzisiaj w szkołach ostatni dzwonek.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 7:05, już za chwilę w studiu widzę go. Wyspełtowany, elegancki Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Michale. Chciałbym zapytać, czy w związku z upałami schłodzisz się w poznańskiej Malcie i pokonasz ten sztuczny akwen stylem zmiennym?
7: Na pewno pokonam jezioro, to bez dwóch zdań. Mhm. Ono będzie przeze mnie pokonane. Na razie pływałem pod prysznicem o poranku, żeby jakoś obudzić się do życia i też całkiem nieźle mi poszło, muszę przyznać.
8: No zazdroszczę,
7: a u ciebie jak to wygląda?
8: Zazdroszczę gabarytów tego prysznica, jeżeli zdołałeś tam popływać. Ja sobie przyjechałem na rowerze do pracy, jechałem nad Wisłą, było przepięknie, nie było jeszcze gorąco. Następnie wykąpałem się w dużo mniejszych gabarytach w radiu pod prysznicem, jest okej.
7: Możemy się wspólnie, jak chcesz, o 8:00 wykąpać w czasie serwisu sportowego w fontannie na Placu Wolności.
8: We fontannie. No dobrze, to zaczynamy. Co ty na to, jeżeli chodzi o sprawy sportowe?
7: Tak, co tam we mundialu?
8: No słuchaj, w mundialu w pierwszej kolejności ciekawa historia, bo w dopiero co zakończonym spotkaniu w Ingelud rozpędzeni współgospodarze turnieju Amerykanie musieli na zakończenie rozgrywek grupowych przełknąć gorycz porażki i przegrali 2-3 z pozbawioną szans na awans Turcją. Goście wbili zwycięskiego gola w 8:00 minucie doliczonego czasu gry. Amerykanie mimo to zajęli pierwsze miejsce w tabeli, drugi Australia, która bezbramkowo zremisowała z Paragwajem. To w grupie D. W grupie F Holendrzy zgodnie z planem 3-1 pokonali Tunezję i z kompletem punktów weszli do fazy play-off. Druga lokata dla Japończyków po remisie po 1 ze Szwedami. I jeszcze grupa E, a tu niespodzianka i porażka Niemiec z Ekwadorem 1-2. Wybrzeże Kości Słoniowej 2-0 porodziło sobie z Curaçao. Ekipa Juliana Nagelsmana, jak Amerykanie, mimo porażki wygrała grupę. Drugie miejsce zajęło Wybrzeże Kości Słoniowej. Zmieniamy dyscyplinę. Nasi siatkarze po umownych ciężarach z Belgią w kolejnym meczu Ligi Narodów przed własną publicznością w Gliwicach, tym razem 3-0 pokonali Turcję, mówi przyjmujący reprezentacji Polski Artur Szalpuk.
9: Ja to zawsze staram się być z siebie zadowolony, ale gdzieś z tyłu głowy mam, że może być lepiej. To raczej jest po prostu to, że chcę jak najlepiej grać, więc ja jestem zadowolony, że drużyna wygrała.
8: Jutro gramy z Niemcami w niedzielę przeciwko Argentynie. Kończymy tenisem i porażką. Niestety Katarzyny Kawy w trzeciej decydującej rundzie kwalifikacji do wielkosztemowego Wimbledonu 2-6 i 5-7 uległa Amerykance Kaylee Day.
7: Słyszałeś bimbę przed chwilą, czy nie?
8: Niestety nie.
7: To są tramwaje w Poznaniu, tak się na nie mówi. Jeżdżą koło naszego studia. Muszę jeszcze dodać, że gramy dalej na mundialu. Bośnia awansowała, ale właśnie ze Stanami Zjednoczonymi będziemy grać 1 lipca.
8: Ciężko będzie, ciężko. Amerykanie rozpędzeni, tak jak wspomniałem, chociaż jak się okazuje, są na nich patenty. Turcy
7: takie
8: znaleźli.
7: Tak, kolego, na Bałkanach.

0: potrafimy zrobić, naprawdę, więc...
1: No to prawda.
0: Ten mecz to będzie prawdziwa beczka prochu. Ile stopni za oknem przy Myśliwieckiej?
1: Ja myślę, że z 23.
0: 23. Tutaj też tak powoli zaczyna być. Halo, halo.
2: Najlepsze wakacje spędziłem ze swoją byłą narzeczoną. Zostaliśmy pod związkiem małżeńskim, pod namiotem. No i z tego urodził mi się pierworodny syn.
0: Czułem, że taki telefon się prędzej czy później pojawi. Czy ty masz podobne doświadczenia, gdy chodzi o wakacje życia, Krzysiek?
1: Nie. A ty?
0: Nie. Nie, ale wszystko przed nami. Ja nie mam syna, więc tutaj mogę się jakoś uratować, ale ty masz, więc no zobaczymy. Wakacje będą upalne, a na pewno początek wakacji w tym roku. 33 stopnie dziś, bardzo ciepło w połowie Polski, od Mazowsza przez Lubuskie po Górny i Dolny Śląsk. Proszę pamiętać o tym, żeby pić dużo wody, sięgać po elektrolity, wodę z cytryną i z solą.
1: Odrobiną soli, tak jest.
0: No i te tramwaje tak sobie jeżdżą.
1: Bimby,
0: jeżdżą,
1: tak?
0: Jeżdżą, bimby, tak. Teraz możesz nieco pobimbać. Słyszymy się po 8:00. Dziękuję.
1: Ciao.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Żegnamy reklamy.
0: 7:59.
3: Zapraszamy do Trójki.
0: Piątkowa audycja poranna z Poznania. Tutaj Marcin Książkiewicz i Michał Nogaś. W Warszawie nad wszystkim czuwają Krzysztof Sagan, Monika Gosławska, Dariusz Pieruk, ale jest z nami ktoś jeszcze.
5: Cześć, pozdrawiam, Krzysiek Zalewski.
0: No dobrze, to my też Krzyśka pozdrawiamy? Tak, tak, pozdrawiamy. I zaczynamy godzinę od jego nowego, wakacyjnego singla.

0: Tak, tak. Krzysztof Zalewski na początek drugiej godziny audycji porannej w Trójce. Dziś nadajemy z Poznania. Uwaga, uwaga, ważny moment o tej porze w piątki.
1: Nowe w piątek.
0: No przecież mówiłem, że w piątek. Piosenka dnia przed nami. Zaczynamy. Płyta będzie w listopadzie. To jest drugi singiel, który ją zapowiada. Baby Line nosi tytuł La Rue.

Lazu dziś z piosenką dnia Baby Line, nowa płyta jesienią. Nie nadajemy z zajezdni tramwajowej, to jest samo centrum Poznania, Plac Wolności. Tak on brzmi o 7:17 w piątek. A jak tam w temacie państwa wakacyjnego?

0: wakacji życia?
1: Ja o wakacjach mojego życia, które spędziłam kilka dekad temu, miałam wtedy niecałe 7 lat. Pochodzę z Pomorza, a rodzice wysłali mnie w góry. I w tej chwili wiem, że brali pod uwagę to, że pojadą po mnie, bo będzie mi tam bardzo źle. A to były najlepsze wakacje dlatego, że przynosiłam przez całe 3 tygodnie liściki między starszymi dziewczynami, najstarszymi, a najstarszymi chłopakami, bo wszędzie mogłam chodzić, więc tymi korytarzami przez 3 tygodnie pędziłam. I czułam się chyba najbardziej wtedy doceniana, zapracowana i taka potrzebna w życiu, bo wszyscy na mnie czekali, z każdej strony. To były moje najlepsze wakacje.
2: Dobrze się czyta.
0: Doceniam, muszę przyznać, wszystkie zalety poznanianek i poznaniaków, ale czy naprawdę trzeba myć całe miasto? W związku z tym, że audycja poranna w programie trzecim stąd się odbywa. W takich warunkach jeszcze o książce nie opowiadałem, ale zawsze jest pierwszy raz, może się trochę przejdę i gdzieś schowam, a jestem na Placu Wolności i tutaj klub festiwalowy Malty ma swoją siedzibę. W jego środku odbywają się spotkania. I wczoraj zakończyliśmy kolejną edycję cyklu Głosy Kobiet, w ramach którego rozmawiamy z pisarkami z Polski i ze świata o ich twórczości, o tym, co mają ważnego do powiedzenia. I wczoraj bohaterką spotkania była niekwestionowana królowa literatury współczesnej, pierwsza laureatka Nowej Hiszpańskiej Nagrody Literackiej. Swoją drogą dostała 1 000 000 euro w ramach tej nagrody. Samantha Schweblin, wybitna argentyńska pisarka, autorka opowiadań. Nowy tom, Dobre i Złe, w Polsce się też ukazał w związku z jej przyjazdem w przekładzie Tomasza Pindla. Dziękujemy. 13 przejechała na Junikowo. A w tej książce, w zbiorze opowiadań Dobre i Złe, Samantha Schweblin umieściła 6 opowiadań, które, jak mówiła wczoraj podczas spotkania, spotykają się ze sobą i rozmawiają. Gdybym miał powiedzieć, dlaczego wielbię, to w ogóle nie jest obiektywna historia, wiem, prozę Samanty Schweblin, to powiedziałbym, że dlatego, że ona znajduje najlepszy możliwy sposób na opowiedzenie o wszystkich lękach, strachach, o tym, co nas przeraża, o tym, co nas w jakiś dojmujący sposób czasami w głowie, we śnie i na jawie dociska. 6 opowieści z życia w jakimś sensie wziętych. W jednej opowieść o kobiecie, która jest tak nieszczęśliwa, że marzy tylko o tym, żeby już przestać żyć, ale nie jest w stanie się uwolnić od odpowiedzialności za dzieci, za męża, za bliskich. Ktoś ją podgląda, ktoś się obserwuje i jakkolwiek to brzmi, trzyma kciuki, żeby odnalazła szczęście. Być może nie na tym świecie. Jest też tu opowieść o chłopcu, który w czasie zabawy jako malutkie dziecko nieświadomie się krzywdzi, no a potem konsekwencje fizyczne i psychiczne ponosi przez całe życie, podobnie jak jego rodzice. Co się dzieje z ludźmi, którzy nie byli w stanie przypilnować własnego dziecka i potem muszą się mierzyć z tragedią. O tym też pisze Samantha Schweblin, ale pisze też o tym, co na pograniczu realnego i trudnego do zrozumienia. Czy to możliwe, żeby kot, który umiera w jednej części świata, objawił się nagle w drugiej części świata i drapał w drzwi? Ciekawy wątek. No i jeszcze wiele innych historii w tomie Dobre i Złe Samantha Schweblin zawarła. Wspaniale o tym pisząc, ja bym chciał zacytować, jeżeli w tej chwili znajdę w tym hałasie i szumie, jedno zdanie, które bardzo mnie poruszyło, bo ono też bardzo dużo mówi o tym, jak Samantha Schweblin pisze. Pisze tak w tekście zatytułowanym William w oknie. To jest ta opowieść o kocie. Rzecz się rozgrywa w Szanghaju, a bohaterka tak przyznaje. Jedyne, czym naprawdę zajmowałam się w Buenos Aires, zanim zdecydowałam się na ten wyjazd, było oczekiwanie na wiadomość o jego śmierci. Chodzi o jej partnera. Że wrócę do domu i zastanę go w fotelu sztywnego, albo nad ranem obrócę się w łóżku, dotknę jego stopy i poczuję, że jego skóra jest twarda i zimna. Przerażała mnie wizja jego ciała bez niego w środku. Jak można takie zdanie wymyślić?

0: jak można tak to napisać. Samantha Szweblin, wybitna pisarka, była z nami wczoraj na festiwalu Malta. W lipcu będzie ponownie, drugi już raz, gościnią audycji Wszystkie Książki Świata. A my dostaliśmy właśnie Dobre i Złe, wspaniały tom opowiadań w przekładzie Tomasza Pindla i ja ten tom dla Państwa mam.
1: Tymi Państwami zainteresowanymi udziałem w procesie odbudowy.
2: My mamy przewagę związaną z geografią, z tym, że no trudno mówić o odbudowie Ukrainy z pominięciem Polski, ale sama geografia nie wystarczy. Tutaj potrzebne są konkretne narzędzia i my je tworzymy. No KUKE będzie jeszcze mocniej zaangażowany na rynku ukraińskim właśnie po to, aby pomagać polskim spółkom.
1: Rząd pracuje nad stworzeniem jak najlepszych warunków dla polskich firm wchodzących w rynek ukraiński. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie produkować drony wspólnie z ukraińskim kontrahentem. Wczoraj w Gdańsku został podpisany list intencyjny w tej sprawie. Porozumienie obejmuje też produkcję systemów walki elektronicznej. To umowa, która pokazuje zainteresowanie polskiego przemysłu technologiami dronowymi i antydronowymi, mówi szef PGZ Adam Leszkiewicz.
3: Porozumieliśmy się z naszym partnerem, robimy kolejny krok na drodze współpracy i mam nadzieję, że on na końcu zaowocuje współpracą produkcyjną, realizacyjną w jednym z naszych zakładów w Polsce. To jest dla nas istotne i to jest cel tego porozumienia, więc podkreślam, ten obszar dronowy dla nas niezwykle ważny.
1: Jak podkreślił prezes PGZ Adam Leszkiewicz, porozumienie świadczy o rosnącym zainteresowaniu polskiego przemysłu technologiami dronowymi i antydronowymi. Drony oraz urządzenia do ich zwalczania będą spełniać standardy podwójnego zastosowania, zarówno w warunkach wojennych, jak i cywilnych. Szczegóły dotyczące konkretnych typów dronów oraz zaangażowanej polskiej firmy nie zostały na razie ujawnione. Cztery polskie giganty energetyczne wspólnie odbudują infrastrukturę Ukrainy. PGE, Enea, Tauron i Orlen podpisały list intencyjny o wspólnych działaniach na rzecz odbudowy infrastruktury energetycznej Ukrainy. Celem jest wypracowanie wspólnej strategii i przygotowanie spółek do aktywnego udziału w odbudowie i modernizacji ukraińskiego sektora energetycznego. I na koniec kursy walut. Dolar 3,77, euro 4,28, frank 4,65, a funt 4,97.
0: Gdzie dziś będą 32 stopnie, ale zanim o pogodzie, to telefon w sprawie wakacji życia. Halo?
4: Kiedyś też czasy przed wojskiem były, jak żeśmy mieli miesiąc do wojska z moimi przyjaciółmi, dwoma kumplami, siedzieliśmy na dworcu. Co by tu zrobić? Gdzie się do wojska? Wiecie co? Pakujemy się, jedziemy nad morze. I tak żeśmy powiedzieli, tak żeśmy zrobili. Spakowaliśmy się w piwory, namioty, wzięliśmy gitarę, bo jeden z nas grał. Pojechaliśmy pociągiem, co już mnóstwo przygód się nam tam wydarzyło. Wylądowaliśmy w Kołobrzegu. Tam żeśmy grali rano i wieczorem. Niemal cały dzień na gitarze. Mieliśmy mnóstwo fanów, mnóstwo dziewczyn się przewijało wokół nas. Także polecam każdemu taki spontaniczny wypad pociągiem pod namiot. Wakacje ze przyjaciółmi. Dla mnie to raczej były wakacje życia, ale tak jak mówię, każde wakacje są wakacjami życia, tak moim zdaniem.
0: I jeszcze nie było telefonu w sprawie wakacji u babci lub dziadka pod Gruszą. Przypomnę, że trzy najciekawsze wypowiedzi nagrodzimy zestawem wakacyjnym, kubek i koszulka. Oczywiście programu trzeciego, którego Państwo słuchają. O poranku w piątek nadajemy z Poznania. Schowałem się w klubie festiwalowym Malty. Po pierwsze ciszej, a po drugie, bo już można tu wejść, a po drugie chłodniej, bo jest ponad 20 stopni o 7:36 w piątek. I to będzie bardzo upalny dzień, najgorsze przed nami. Przypominam najważniejszy komunikat. Proszę dbać o nawadnianie własnych organizmów. Woda z cytryną i z solą, elektrolity, dużo wody, pijmy wodę, żeby nas te upały nie pokonały. A dziś będzie nawet do 33 stopni. Piosenki wakacyjne dzisiaj, nam się wylosowało kilka z nich w audycji porannej. Ta też się kojarzy na przykład z wiatrem, morzem, jazdą na rowerze albo samochodem. No pięknie, Tina.

0: 40 lat w tym roku mija. 86 rok, jak tą podstawówkę kończyłem i jak zwykle 22 lipca w Lubomierzu festyn był. I można było los tam za 50 zł kupić, pamiętam to jeszcze też ze Świerczewskim było. Tam różne nagrody były. I była parka prosiaków. Wyobrażam wam sobie, jeden los kupiłem, patrzę na numer, Jezu, prosiaki, co ja z tym zrobię? Od razu taki głos, kto kupi prosiaki? Moment byli, nie? Bo tam, i pamiętam, za Kopernika, za 1000 zł pędzlowałem tą parkę prosiaków. To dla mnie było niesamowito dużo pieniędzy, a ktoś się cieszył, bo miał praktycznie... No bo tam chyba parka wtedy coś koło 2000 kosztowała, a to za parkę to jakby za jednego zapłacił, nie?
1: To Tina Turner, Foreign Affair sprzed lat. No ładnie to brzmi o poranku w piątek. To może posłuchajmy jeszcze jednego telefonu. Halo, halo.
2: Chciałem opowiedzieć o moich najcudowniejszych wakacjach. Po 20 paru latach wróciłem do mojej miłości z 2000 roku. Pojechaliśmy z Skodą Octavią, z materacem, kombi, rowery z tyłu, na wakacje. Pojeździliśmy rowerami po Pradze. Mieliśmy chodzić po Alpach, ale niestety to był wrzesień i było za mało pogody i padał w Alpach śnieg. Uciekaliśmy później dalej na Chorwację. Później pojechaliśmy na Istrię, tam byliśmy na Premanturze i wróciliśmy przez Saksonię, odwiedzając naszych wspaniałych znajomych Heiko i Petrę z Saksonii. To były najcudowniejsze wakacje, jakie przeżyłem w życiu.
1: No dobrze, to czekamy na kolejne Państwa wspomnienia. 22 i 7 trójek. W tej sprawie oczywiście można do nas także pisać na Facebooku. Tam jest zdjęcie, możemy już podgrywać, Krzysztofie. Zdjęcie mężczyzny w krótkich spodenkach z miną niezwykle uradowaną. Nie było wtedy deszczu na betonie, podpowiem.
3: Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, półtora roku.

wyliżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy, z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: się urywa ni... Deszczu dziś nie będzie, będzie upał. Hop, hop, hop.
1: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
0: Szybciutko, ekspresem, Krzysztof Łoniewski.
2: No to lecimy. Komu będziesz kibicował w środku nocy? Hiszpanom czy Urugwajczykom?
0: Zawsze kibicuję słabszym.
2: Czyli Urugwajczykom w tym przypadku.
0: Tu jest słabszy. Tak, chyba Urugwaj.
2: Są nieco niżej notowani, natomiast jest to nacja, która absolutnie żyje futbolem, kocha futbol i miałem okazję porozmawiać z byłym ambasadorem Polski w Urugwaju, Jarosławem Gugałą, o jego przygodach piłkarskich. Swego czasu zaliczył, jak sam mówi, potężną wtopę.
3: Największa moja wtopa jest związana z piłką nożną. Chciałem być miły, będąc ignorantem futbolowym. Zapytałem na oficjalnym przyjęciu ówczesnego ministra spraw zagranicznych, Guillermo Sterlinga, jakiej drużynie kibicuje. On wtedy się zrobił czerwony. Myślałem, że zejdzie po prostu facet, że mu się coś stanie. Nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. I wybuchł wtedy i powiedział, że on rozumie, że ja jestem obcokrajowcem i mogę tego nie wiedzieć, ale w normalnych warunkach dostałbym w twarz za to pytanie, bo w Urugwaju wszyscy wiedzą, że rodzina Stirlingów kibicuje Nacjonalowi.
2: Ty chyba o tym wiedziałeś, prawda?
0: Oczywiście, ja właściwie urodziłem się z tą wiedzą.
2: Proszę Państwa, więcej takich historii od Jarosława Gugały w popołudniowym studiu mundialowym na pewno będą kapitalne. Zresztą nie tylko te wypowiedzi, będziemy mieli połączenie z Yumeko Kawamoto, Japonką, która śledziła dzisiejszy mecz Japonii ze Szwecją i mówi kapitalnie po polsku. Także zapraszam już na to popołudniowe studio, bo tam po prostu będziemy mogli, mówiąc wprost, się rozpędzić.
0: Hiszpania, Urugwaj dziś

0: Dzisiaj między innymi na Mundialu kolejne grupy się zamykają powoli, wchodzimy w fazę rozgrywek pucharowych. Widzisz, jak ładnie to powiedziałem, Krzysztofie?
1: Tak, ewidentnie wszedłeś nocy w fazę REM, czyli głębokiego snu i się wyspałeś.
0: Na pewno. A czy wyspana po oglądaniu kolejnych spotkań na Mundialu jest Renata Grochal? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, a ja wchodzę w fazę ADREM, czyli Ryszard Petru dzisiaj będzie moim gościem. Państwa przede wszystkim, ja jestem tylko dodatkiem, skromnym dodatkiem i pośrednikiem. Będziemy oczywiście rozmawiać o polityce.
0: Złotym, ale skromnym.
2: Złotym, ale skromnym. Będziemy oczywiście rozmawiać o polityce. Ja, jak już tutaj jako się rzekło kilka dni temu, na futbolu się nie znam, nie wyznaję się, nie kręci mnie to, nie oglądam, przesypiam. Ale z Ryszardem Petru porozmawiamy oczywiście dzisiaj o konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która trwa w Gdańsku dzisiaj drugi dzień. Już wczoraj 160 umów zostało podpisanych. Było przemówienie Donalda Tuska, który mówi, że przyszłość można budować tylko na prawdzie i wzajemnym szacunku. Wydawałoby się, że to truizm, ale w dzisiejszej sytuacji naszych relacji z Ukrainą to myślę, że ważne zdanie. Porozmawiamy też oczywiście o sytuacji w ochronie zdrowia i o sprawie pana doktora Kacprzyka i teraz już chyba dwóch lekarzy, bo pana jeszcze Emila Jędrzejewskiego, dwóch adwersarzy, nawet miało dochodzić do rękoczynów i dzisiaj ten były ordynator ujawnia rzekome nieprawidłowości w szpitalu, prokuratura będzie to badać, a zapytam pana posła Petru o możliwe skutki, konsekwencje polityczne.
0: Niesamowicie się ta historia rozwija. Renata Grochal zaprasza po 8.13. Dziękuję, do usłyszenia. A my teraz przenosimy się do warszawskiego zoo. Panowie Kruszewicz i Pieruk.
3: Wśród zwierząt.
4: Porozmawiajmy o przeciwieństwach. Pingwiny i upał. Czy to się wzajemnie wyklucza?
5: Zdawałoby się, że tak. Ale jak się pozna gatunki pingwinów, które występują na świecie, to okazuje się, że są pingwiny na Galapagos, czyli praktycznie na równiku. Że są pingwiny w Afryce na południu. Zresztą kiedyś, jak jeździłem ratować pingwiny, to nagrałem sobie wiadomość w telefonie. Poleciałem do Afryki ratować pingwiny. Nikt mi nie uwierzył w taką akcję. A tam rzeczywiście na południu Ameryki Południowej, na południu Afryki, przy przylądku Dobrej Nadziei, tam były duże kolonie pingwinów przylądkowych. Teraz to jest gatunek bliski wymarcia tak naprawdę, poniżej 10 tysięcy osobników, to już jest określany jako zagrożony.
4: A jak się miewają pingwiny w warszawskim zoo? Dzisiaj nie jest jeszcze tak gorąco. Największy upał w niedzielę i w poniedziałek i chyba we wtorek jeszcze.
5: Nasze mają pomieszczenia klimatyzowane, więc w każdej chwili mogą się schować. Rzeczywiście nie lubią upałów, ale woda, która jest w basenie, ma mniej więcej 20 stopni. Tam jest cały system tej wody przygotowywania, więc w każdej chwili mogą sobie zażyć kąpieli. I dzisiaj nawet przechodzimy, patrzymy sobie na nie, jak one pływają, jak ptaki lecące pod wodą. Wszyscy też bym tam zanurkował, no ale nie ma jak. W każdym razie one mogą. One mogą i mają poza tym klimatyzowane pomieszczenie. Na wypadek, gdyby taka potrzeba istniała, zimy nie znoszą. Więc one upałów nie znoszą tak naprawdę, ale mają cień, mają wodospad, mają możliwości schłodzenia się. Natomiast no, jeśli jest poniżej minus 5, no to tak, basen będzie już zamknięty, nie będzie dla nich dostępny, a im grozi odmrażanie paluszków, więc będą siedziały w środku.
4: Jaki jest poziom komfortu termicznego dla pingwinów? Ile to jest w sam raz?
5: To wszystko zależy od pingwina, bo te duże pingwiny cesarskie i królewskie, no to one mogą być przy minus 50, chodzą, idą spacerkiem po Antarktydzie, wskakują do wody. No woda oczywiście ma temperaturę powyżej zera, no bo musi zachować stan płynny, więc jest tam w miarę ciepło. Potężna poducha tłuszczu i tak naprawdę te pingwiny się mogą przegrzać latem, bo ta duża warstwa tłuszczu i ich rozmiary utrudniają chłodzenie. Więc to są pingwiny skrajnie przystosowane do klimatu zimnego, natomiast te przylądkowe, czyli Humboldty z Ameryki Południowej, one znoszą zupełnie nieźle takie wysokie temperatury, ale muszą mieć cień, muszą mieć możliwość schowania się i ochłodzenia w pomieszczeniu klimatyzowanym.
4: A przy jakiej temperaturze warszawskie pingwiny robią hop do środka i już ich nie widać?
5: Myślę, że to, co może być w ten weekend, czyli 30 parę stopni, tam mówią 37, może nawet 40, to myślę, że to już będzie taka temperatura, że one będą wolały być w środku niż na zewnątrz, ale zobaczymy.
3: Zwierząt.

pingwiny, hop, do środka. Tak, ten weekend będzie upalny. Nadciąga prawdziwe piekło, gdy chodzi o temperatury. W mieście będzie to nie do zniesienia. Już wczoraj w Poznaniu, z którego trójka dziś nadaje, przez prawie cały dzień nie dało się oddychać w ciągu dnia. Takie mamy w tym roku lato w mieście.

0: 22,7 trójek. Joe Cocker śpiewa, a państwo opowiadają, to znaczy pani konkretnie.
1: Moje wakacje życia tak naprawdę to jest powieść i cały czas dopisuję do niej kolejne zdania, kolejne strony. Zaczęła się dawno, dawno temu. Wyjeździłam do moich dziadków, do dziadka Ludwika i Stefana. Jako mała dziewczynka stawałam na stołeczku. Chciałam wyciągnąć jakieś pyszne smakołyki z dziadka z pizarni, gdy dziadek mi zrywał czereśnie w jego ogrodzie. I tak naprawdę tak się rozkochałam, bo to były dolnośląskie, że tak powiem, strony w górach Sowich, że dzisiaj mieszkam w chatce pod lasem i cały czas wracam do tamtych wspomnień, ale także buduję nowe, więc jakby budźmy te swoje marzenia, otwierajmy kolejne stronice, bo wakacje możemy mieć w zasadzie każdego dnia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz

0: potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
12: Żegnamy. Reklamy.
13: Minęła ósma, wakacje się zaczynają. Piątek, 26 czerwca. Michał Nogaś, dzień dobry z Poznania. Audycja poranna stąd, a serwis z Myśliwieckiej. Anna Kowalik-Brankati, Artur Ewertowski.
14: Do wieczora potrwają utrudnienia na trasie kolejowej między Bydgoszczą i Piłą. W Białośliwiu zderzyły się dwa pociągi.
15: Cztery osoby ranne po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Wśród nich są lekarze i pacjenci.
14: 14 punktów karnych i grzywna do 30 tysięcy złotych. Zatrzymano kobietę, która zawracała i jechała pod prąd za Kopianką.
15: Dopiero wieczorem może zostać wznowiony ruch kolejowy po zderzeniu się dwóch pociągów w miejscowości Białośliwie na północy Wielkopolski. Na razie składy pojechałyby po jednym torze.
14: O poranku na stacji kolejowej w Białośliwiu jak zwykle pojawili się pasażerowie.
16: Wiedziała pani, że jest dzisiaj zastępcza komunikacja, czy nie?
17: Nie, dlatego że ja też patrzyłam na stronę PKP rozkład jazdy i tam nie było nic i było zaznaczone, że wszystko idealnie jeździ.
16: Czyli przyszła pani na peron, oczekując na pociąg?
17: I tak, i nie, dlatego że jakaś ta moja intuicja mi mówiła, że może być problem.
16: A na peronie gdzieś pani widziała informację, że jest jakaś zastępcza?
17: Nie ma, dlatego że patrzyłam tutaj na tą wiatkę, gdzie można by z każdej strony tak naprawdę przykleić coś i nic nie ma.
15: Trzy wagony pociągów po zdarzeniu wypadły z torów.
14: W obu składach podróżowało łącznie ponad 200 osób. Spośród 11 poszkodowanych trzy osoby zostały przewiezione do szpitali z niegroźnymi obrażeniami. Przyczyny wypadku ma wyjaśnić komisja PKP.
15: Atak nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Poszkodowane zostały cztery osoby. O stanie rannych mówił wieczorem ordynator oddziału chirurgii Artur Ploch.
18: Najmniejsze obrażenia odniosła pani pielęgniarka pracująca w oddziale. Ma obrażenia kończyny górnej, a kolejne trzy osoby mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna osoba również rany szyi. Jedna osoba była zaopatrywana w warunkach bloku operacyjnego. Stan wszystkich pacjentów jest poważny, mówię o tej trójce, ale obecnie stabilny.
14: To lekarz obezwładnił napastnika i przytrzymał do przyjazdu policjantów. Też został on poszkodowany. Policjanci ustalili, że napastnik to 19-letni Polak z Jastrzębia-Zdroju. Został zatrzymany. Na razie policja nie informuje o jego motywach.
15: Nie może być tak, że dokładamy kolejne miliardy, nie mając wpływu na to, jak są wydatkowane. Szefowa resortu zdrowia reaguje na finansowy skandal w Szpitalu Południowym.
14: Kierownictwo ministerstwa oraz szefowie Narodowego Funduszu Zdrowia zapowiedzieli głębokie zmiany systemowe, w tym wprowadzenie

0: zniesienie maksymalnych limitów godzinowych dla lekarzy na kontraktach.
1: Opozycja tymczasem żąda rozliczeń.
2: O dymisjach w samym resorcie nie ma mowy, ale minister Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała twarde uszczelnienie systemu finansowania.
3: Na pewno budzi spore emocje, że my dzisiaj dokładamy kolejnych miliardów do NFZ-u, nie mając wpływu na to, jak te pieniądze są wydatkowane.
2: Mimo narastającej krytyki za brak wcześniejszego nadzoru, urzędnicy kategorycznie odrzucają żądania personalnych rozliczeń we własnych szeregach. Dyrektor generalny w Ministerstwie Zdrowia

0: pakietu legislacyjnego, w tym propozycja wprowadzenia sztywnego zakazu pracy ponad siły, mają zostać omówione 9 lipca podczas oficjalnego spotkania resortu z Naczelną Radą Lekarską. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Teraz Kraków i pytanie, kiedy pod miastem pojadą pociągi metra? Według pełniącego obowiązki prezydenta Stanisława Kracika początkowy termin rozpoczęcia prac w 2030 roku jest nierealny.
2: Moje doświadczenie i praktyka wskazuje na to, że to jest pierwszy realny termin. Skąd się wziął tamten? Być może był powodowany na pewno jakimś entuzjazmem, determinacją, że to się da zrobić i tak dalej. I zakładam, że nie był ściemą, no ale niekoniecznie wynikał jakby ze znajomości twardych realiów.
3: A twarde realia mówią, że pracę najwcześniej będzie można rozpocząć między 2040 a 2045 rokiem. W najbliższych tygodniach miasto chce rozstrzygnąć przetarg na przeprowadzenie odwiertów geologicznych, które pozwolą na dokładne sprawdzenie gruntu.
1: Na koniec zatrzymujemy się jeszcze niedaleko od Krakowa. Policja dotarła do kobiety, która zawracała, a później jechała pod prąd na Zakopiance.
3: Do zdarzenia doszło w okolicach tunelu pod Luboniem Małym. Film z tej brawurowej jazdy BMW trafił do sieci. Policjanci kobietę szybko namierzyli.
4: Kobieta skorzystała z przysługującego jej prawa nieprzyjmowania mandatu karnego, dlatego wobec niej został skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Za popełnione wykroczenie grozi grzywna do 30 tysięcy złotych oraz 14 punktów karnych.
1: Mówiła Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Sprawę niebezpiecznych manewrów policjantom zgłosiła Generalna Dyrekcja Dróg.
3: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Wyniki. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry ponownie.
7: Dzień dobry, klarują się sprawy na mundialu, co nie dziwi, bo jesteśmy na półmetku ostatniej kolejki fazy grupowej. Podsumowanie wieczornych, nocnych i tych rozgrywanych bladym świtem spotkań zaczniemy chronologicznie. Najpierw kopali w grupie E i tu doszło do niespodzianki sporego kalibru. Niemcy przegrały 1-2 z Ekwadorem. Tak tę porażkę trzeźwo na pomeczowej konferencji prasowej skomentował selekcjoner Die Mannschaft Julian Nagelsmann. Przegraliśmy, mimo że chcieliśmy zwyciężyć, nie zasłużyliśmy jednak na to. Nie pozostaje nam nic innego, jak to zaakceptować, a teraz spakować manatki i w niedzielę wylecieć do Bostonu, a w poniedziałek wygrać kolejny mecz na Mistrzostwach Świata. Stwierdził Julian Nagelsmann. W innym meczu tej grupy Wybrzeże Kości Słoniowej 2-0 wygrało z Curaçao i też gra dalej, ale to Niemcy wychodzą z pierwszego miejsca w grupie. W grupie F Holandia po wygranej 3-1 z Tunezją i Japonia po remisie po 1 ze Szwecją. I wreszcie grupę D wygrali Amerykanie, mimo że przegrali 2-3 z Turcją po golu Turków z 8 minuty doliczonego czasu gry. Z drugiej lokaty awansowali Australijczycy po remisie 0-0 z Paragwajem. A nasi siatkarze są konsekwentni. Ostatnio w Lidze Narodów kończą mecze tiebreakami. 3-2 pokonali ubiegłego, minionego wieczoru w Gliwicach Turków.
8: Można powiedzieć co chwilę te 5 setów, no bo już to jest, nie wiem, piąty tiebreak z rzędu. Nie liczę po Chinach. W Chinach akurat nie byłem, no ale wiem, że to jest męczące. Fajnie, że my z tego wszystkiego potrafimy wybrnąć i jednak pozytywnym wynikiem zakończyć. Zadowala najbardziej, że jestem na boisku i mogę pokazywać to, co potrafię robić najlepiej, czyli siatkówkę.
7: Mówił środkowy bloku naszej kadry Jakub Nowak. Jutro w Arenie Gliwice gramy z Niemcami, w niedzielę na zakończenie turnieju z Argentyną.
6: Wakacje życia, halo?
9: Miałem chyba 17 czy 18 lat. Razem z przyjacielem zapakowaliśmy rowery do pociągu. Pojechaliśmy do Augustowa, chcieliśmy objechać Wigry dookoła i wrócić pociągiem z powrotem. Mieliśmy całą masę przygód, ale najfajniejsze wspomnienie to jest potrawa, którą zjedliśmy po całym dniu jeżdżenia rowerem. Nakopaliśmy sobie ziemniaków gdzieś na jakimś polu. Wrzuciliśmy w menaszki te ziemniaki pokrojone, wrzuciliśmy konserwę i wszystko do ogniska. Po pół godziny wyciągnęliśmy z ogniska i ja mam już w tym momencie 42 lata, czyli to było 25 lat temu i do tej pory to jest najlepsza rzecz, jaką w życiu jadłem. Po prostu konserwa z ziemniakami, trochę wody z jeziora, ugotowane wszystko w ognisku po całym dniu wysiłku.
6: Nie ma to jak Polak, który potrafi, prawda, panie Krzysztofie?
7: No, absolutnie tak. Rozumiem, że ty też się tak odżywiasz w Poznaniu.
6: Ja nie jem mięsa.
7: A, no tak, rzeczywiście zapomniałem.
6: Poza tym nie rozpalam ognisk. Tutaj można jajecznicę na Placu Wolności.
7: Możesz stofu sobie ugotować do ziemniaki.
6: To prawda. Mieliśmy się wykąpać w fontannie. Zapomniałem o tym. To może następnym razem. Dobrze, ale teraz jeszcze wykorzystajmy czas, kiedy jesteśmy razem na antenie, by zaapelować o to, by nasi słuchacze i nasze słuchaczki dużo pili.

0: I dużo piły, przypomnijmy, elektrolity, woda z cytryną i z solą, prawda?
1: Tak, ja mam jeszcze jeden apel do tych, którzy są mi bardzo bliscy, czyli do środowiska biegowego. Drodzy biegacze, nie biegajcie w te upały, naprawdę. Albo bardzo wcześnie, albo późnym wieczorem. Widuję tutaj koło trójki takich, którzy na przykład robią sobie trening koło południa. To jest dramat, narażacie się na ogromne niebezpieczeństwo.
0: Nadchodzą piekielne dni, dziś w Polsce do 33-34 stopni. Każdy kolejny dzień przyniesie jeszcze wyższe temperatury. Uważajmy na siebie.
2: Autopromocja.
3: Listy na M.
4: Na samym początku pragnę Cię, a także Pana Marka gorąco pozdrowić.
5: Mój szef także uważa Was za radio numer jeden.
6: Chodzi o to, że ja uwielbiam Wham i George'a Michaela i bez niego nie mogę żyć.
7: Tydzień temu napisałam do Was, abyście przekazali na antenie pozdrowienia dla Andrzeja z Gdańska. Błagam, nie róbcie już tego.
4: Chcę wszystkich poinformować, że solista zespołu Europe jest tylko mój.
6: Mamy tu upalne lato. Na szczęście spokojne, bez wojny. Tu już się skończyła.
7: Przy okazji chciałabym poprosić panią od biologii, aby nie trzymała wiosną jeża w szkolnym akwarium.
5: Kończąc, zasyłam pozdrowienia dla Marka, Pawła i Marii.
3: Więcej w Trójce już od najbliższego poniedziałku między 9 a 12.
2: Autopromocja.
0: 9 minut po 8.
3: Zapraszamy do Trójki.
0: Na listy na M zapraszamy z Agnieszką, Justyną i Mateuszem. Od poniedziałku, od 9:00 będzie się działo, będzie nostalgicznie, wzruszająco i mamy nadzieję pięknie wakacyjnie. Polecamy się od poniedziałku w nowej letniej ramówce od 9:00. Listy na M, a to jest zespół Gorillaz z Stylo. W sam raz na taki upał.

0: Program trzeci, audycja poranna w piątek z Poznania, ale teraz przenosimy się na Myśliwiecką do studia M3.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, z nami w studiu jest Ryszard Petru, poseł klubu Centrum.
3: Dzień dobry, tak.

0: Gdy pan zakłada nową partię? Konfederację Light?
1: Chciałbym to zrobić na jesieni tego roku. Konfederacja Light to jest oczywiście sformułowanie takie bardziej publicystyczne, żeby oddać ideę, mianowicie partia do bólu pragmatyczno-gospodarczo, a jednocześnie antyksenofobiczna i jednocześnie prounijna. Tak bardzo upraszczając.
0: Ale po co wyborcy mieliby głosować na Podróba, jak mogą głosować na prawdziwą?
1: No bo nie chcą głosować na tę konfederację. Są bardzo skłonni oddać swój głos na coś bardziej poważnego, mniej infantylnego, jeżeli chodzi o program gospodarczy i nieoblanego takim brunatnym sosem. Oczywiście to jest zarówno moja teza, jak i wynik badań, jak i wynik spotkań. Niemniej jednak mam świadomość tego, że to wszystko będzie trzeba sprawdzić w praniu. Przyzna pani, że okres wakacyjny nie jest najlepszym okresem na tworzenie nowych bytów politycznych, ale jesień 2026 jest, wydaje mi się, najlepszym takim momentem.
0: Ale jak pan przekona wyborców, żeby głosowali na partię prorynkową, skierowaną do przedsiębiorców, jeśli partia Koalicja Obywatelska, która jest główną partią w koalicji, no ale jednak wy jesteście też w tej koalicji, nie dotrzymaliście obietnic. Kwota wolna od podatku z 30 do 60 tysięcy miała być podniesiona.
1: To jest, wie państwo, no to jest dokładnie to, czego wyborcy oczekują od nas i potrzebują mieć perspektywę chociażby, że to się wydarzy. Uważam, że dobrze, że pani to podniosła, tą kwestię. Ja dzisiaj mówię to z całą odpowiedzialnością. My musimy jako koalicja przyjąć w tym roku projekt ustawy, który albo, uwaga, podwyższa kwotę wolną nie od razu do 60 tysięcy, bo nas na to nie stać, albo obniża składkę zdrowotną, albo podwyższa progi podatkowe. To pierwsze rozwiązanie, czyli podwyżka kwoty wolnej, jest najlepsze, bo dotyczy wszystkich bez wyjątku. Obniżka składki zdrowotnej byłaby głównie skierowana wyłącznie do przedsiębiorców, niemniej jednak jest to najtańsze, a podwyżka progów z kolei byłaby do tych skierowana, którzy są na etatach. Stąd też moja propozycja jednak, żeby się skupić na kwocie wolnej. My musimy to Polakom pokazać. I
0: musicie pokazać, że dotrzymujecie obietnic, tak? Bo to było w 100 konkretach.
1: Jest. A nie, to, nie tylko, to było coś więcej, bo to było takie przekonanie, że ulżymy, odkręcimy Polski Ład. Widzi pani, dawno się o tym już nie mówiło. Żeby Polacy poczuli, że ta ich ciężka praca przekłada się również na to, że zostaje im więcej w kieszeni. No tak w skrócie. I ten na jesieni powinniśmy to przyjąć, żeby rozpocząć te ulgi podatkowe w ten czy w inny sposób od roku przyszłego.
0: A wiem, to nie będzie za późno? Wyborczy.
1: Wie państwo, dobrze wiemy, że już jest za późno. Niemniej jednak lepiej późno niż wcale. I taki bardzo głos jest potrzebny. Im silniejsze będzie takie ugrupowanie w przyszłej koalicji, tym większa szansa na realizację tego typu postulatów.
0: Pan zakłada partię na bazie klubu Centrum? Czy to ma być jakieś nowe ugrupowanie? Czy to ma być po prostu tylko szyld, a tak naprawdę wejdziecie na listy Koalicji Obywatelskiej, tak jak PSL prawdopodobnie wejdzie?
1: No właśnie, nie ma możliwości tworzyć ugrupowania bardzo prorynkowego, które jakby, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, ładnie, które bodźcuje, challenge'uje Koalicję Obywatelską do takich bardziej progresywnych działań w zakresie gospodarki. W związku z tym... No,
0: nie, zmusza po prostu, albo wymusza na koalicję.
1: Wymusza. Słowo challenge'owanie jest takie grzeczniejsze, takie bardziej delikatne.
0: A jednocześnie tak jest korpo gadki, korpo nowomowa taka korporacyjna.
1: To nie jest nowomowa, to jest to konkretne słowo. To coś znaczy.
0: Ale w korporacjach się tego...
1: Tak, to prawda. Chodzi mi tylko o to, że wspólny start z listy koalicji wtedy by jakby powodował, że takie postulaty byłyby mniej wiarygodne. To tak w skrócie. Wszystko na to wskazuje rzeczywiście, że PSL będzie startował na jednej liście z Platformą, z Koalicją Obywatelską. Tak to czytam. Oczywiście te decyzje będą zapadały za 6-9 miesięcy od dzisiaj. A to oznacza, że w naturalny sposób tworzy się przestrzeń dla tych wyborców, którzy głosowali poprzednio na trzecią drogę, dla tych wyborców, którzy dzisiaj rozważają głosowanie na Konfederację, ale woleliby mieć proeuropejską, nieinfantylną ofertę, tak bym to zdefiniował. I pamiętajmy jedną rzecz. Ja wchodziłem do polityki w 2015 roku. Od tego czasu weszło na rynek polityczny 12, w przyszłym roku będzie 12 nowych roczników, którzy mają zupełnie inne postrzeganie polityki, mają inne

0: oczekiwania i do nich trzeba zaadresować również ofertę. Mówię
1: a pan
0: o
1: jako lider nowoczesnej partii, która nie istnieje, który zmarnował tak naprawdę ten potencjał, będzie wiarygodny dla tych nowych wyborców?
0: Pani także, siła Platformy Obywatelskiej powstała na gruzach Kongresu Liberalno-Demokratycznego, a siła PiS powstała na gruzach Porozumienia Centrum. Ja wiem, że to jest prahistoria, może mało kto pamięta, a takie były początki zarówno Donalda Tuska, jak i Jarosława Kaczyńskiego.
1: Ale pani posłanka Niklowska mówiła wczoraj w Polsacie, że pan w gościu wydarzeń, że pan wychodzi przed szereg, że pan jest taką osobą, która zawsze wychodzi przed szereg.
0: No ale to nie jest chyba nic złego w polityce, no bo trudno, jakby się jest w szeregu, to nic z tego nie wynika, prawda? Znaczy chodzi o to, że ktoś musi zawsze pokazać kierunek i czasami się oczywiście mylimy, popełniamy błędy, może zbytnia naiwność, wiara w to, że w polityce jest sympatycznie. No jest, polityka jest brutalna, trzeba wychodzić przed szereg, trzeba stawiać na swoim. Trzeba mieć ograniczone też zaufanie do współinterlekutorów, współtowarzyszy broni i trzeba jednocześnie skupiać się na skuteczności działania, a najważniejsi są wyborcy, czyli trzeba uderzyć się w piersi, wyciągnąć wnioski z błędów i wyjść silniejszym do nowej walki, bo wie pani, mamy 26 rok, potem mamy 27.
1: Ale może to jest dzielenie skóry na niedźwiedziu, bo afera w Szpitalu Południowym w Warszawie, afera z lekarzem milionerem, nowe fakty, które wychodzą na jaw, zatopią waszą koalicję.
0: To jest naprawdę poważna afera. Tylko pytanie, które co jest faktem, a co jest fake newsem, prawda? No bez wątpienia kwota jest porażająca. 1 600 000 lekarz bez specjalizacji.
1: W rok.
0: No, rok. Dwa łączone godziny, jednocześnie z radnym, ewidentnie wpisywał więcej godzin, niż naprawdę pracował, no bo nie jest możliwe, żeby to wszystko się odbywało w tym zarejestrowanym czasie. To jest pierwsza kwestia i to jest bez wątpienia problem systemowy, nadużycie systemu, a problem systemowy wynika z tego, że lekarze mają kilka kontraktów tam, gdzie te kontrakty są, że tak powiem, rentowne z punktu widzenia szpitala, a te nierentowne z kolei są źle opłacane i ci lekarze mają znacznie niższe zarobki. A to są fakty. Co do saloników WIP, to mamy kolejne informacje, które wskazywałyby na to, że coś...
1: Które mieliby się politycy
0: koalicji. No właśnie, no bo na razie nie widziałem też listy tych polityków i nie wiem, czy to jest hasło, czy to jest prawda. No widziałem fragmenty tego wywiadu pana Emila, doktora Emila.
1: No właśnie, pani pośle, ale wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że jest były ordynator chirurgii Emil Jędrzejewski, lekarz sygnalista, który oskarża lekarzy, że przyczynili się do śmierci pacjentów, maskowali to, mówi, że tam giną ludzie, bo ktoś się uczy, czyli jak rozumiem ten Dawid Kacprzyk, który nie miał specjalizacji, uczył się na żywych organizmach.
0: To są bardzo mocne zarzuty. Najpoważniejsze, jakie można komuś postawić, bo to jest zarzut umyślnego, nieumyślnego doprowadzenia do śmierci pacjentów. No i teraz tak, jak to widziałem, to tak, pan redaktor Stanowski podpuścił pana doktora. Tak to odbieram tą dynamikę tej rozmowy. Nikt rozsądny nie oskarżyłby innej osoby o doprowadzenie do śmierci, nie podjąwszy wcześniej żadnych działań, no bo to jest mało wiarygodne, jeżeli wiedział, nic nie zrobił, przepraszam, wiedział, nie powiedział, a teraz nagle gada, bo ten go zaprosił do studia. Bardzo podejrzana sprawa.
1: Teraz wychodzą na jaw kolejne okoliczności. Okazuje się, że ten doktor miał konflikt z Dawidem Kacprzykiem, z tym młodym lekarzem, że doszło tam nawet do rękoczynów. Miał pretensje, że Kacprzyk go wzywa jako chirurga do konsultacji na SOR. Nie chciał przychodzić. Poszedł zeznawać do prokuratury pan doktor Emil Jędrzejewski. I Donald Tusk napisał na X-ie: wiarygodność pana Emila i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa. Dodam, że pan doktor nie chciał odpowiadać na żadne pytania prokuratury. W poniedziałek ma być przesłuchany już z pełnomocnikiem, bo chce mieć pełnomocnika.
0: Ma prawo do pełnomocnika i tutaj mamy dwa aspekty. Słyszałem, bo nie mam jakiejś takiej specjalistycznej wiedzy, że to jest bardzo dobry lekarz. To jest punkt pierwszy. Ale bardzo dobry lekarz, może też no, nie umie zachowywać się w takich sytuacjach, jeżeli chodzi o wywiady i rzucanie tego typu oskarżeń. I powiem tylko o moich wrażeniach, jak oglądałem ten wywiad –

0: Ale to bez wrażenie. Wyglądało, że się mści. Że chce przywalić. No, ja rozumiem, że każdego mogło denerwować, że młody chłopak, jeżdżący Porsche Panamera, tak, taki złote dziecko tego układu, można powiedzieć, w szpitalu południowym, wydaje mu polecenie, jest od niego ważniejszy, go źle traktuje i to może być bardzo wkurzające z punktu widzenia kogoś, kto ma jakiś dorobek już lekarski. I mam wrażenie, podkreślam wrażenie, że on się mści, ale to by też to pokazuje, że to jest trochę już przesadzone. Bo problemem tej afery jest to, że młody lekarz za dużo, bez specjalizacji, stanowczo za dużo zarabia. To pokazuje, jak durszlakowata jest system ochrony zdrowia, jeżeli chodzi o kontrolę wydatków. Jak nieprawdziwe są stwierdzenia, że jest za mało pieniędzy, bo jest po prostu źle zorganizowany system ochrony zdrowia. Można ochronę zdrowia lepiej zorganizować za te same pieniądze. Wielokrotnie o tym mówiłem. To po prostu jest nieszczelny system. Nie ma w nim konkurencji, która by powodowała, że te wyceny świadczeń są właściwe.
1: Albo kontroli tego, czy lekarze pracują rzeczywiście miejscach, gdzie deklarują, bo się okazuje, że tutaj ten młody lekarz pracował w 4 placówkach i tak naprawdę pytanie brzmi, ile on spędzał w nich czasu. Ale czy premier, który no, prokurator generalny ciągle jest ministrem sprawiedliwości, to jest jedna osoba, łączy te dwie funkcje. Premier jest zwierzchnikiem ministra sprawiedliwości. Czy premier powinien przesądzać o wiarygodności jakiegoś człowieka?
0: Nie, ma prawo do politycznego komentarza, wydaje mi się. Ma prawo, to jest, ja rozumiem, że to jest polityczne. Chcę pani powiedzieć,
1: ale w internecie od razu głosy to, się odezwały, że to jest nacisk na prokuraturę.
0: No, to jest, wie pani, zawsze jest dylemat polityka, a czy mam prawo wyrażać opinię w danej sprawie. Akurat tutaj bym premiera za to nie łajał. Uważam, że ma prawo do to jest polityczna ocena. Ja bym oczekiwał raczej działań innego typu, czyli głęboka reforma systemu ochrony zdrowia. Jest chyba przyzwolenie w końcu na to, bo ludzie widzą, że nieprawdą jest, że nie ma pieniędzy, tylko są źle wydawane. No i dwa, bardzo mocne dymisje wszystkich, którzy nie zadziałali, czy którzy wiedzieli, nie reagowali, bo to jest największe zaniechanie. Czy wiesz i nic nie robisz, tak? Czy bagatelizujesz sprawę?
1: I tak dochodzimy do Rafała Trzaskowskiego, który wczoraj składał na Radzie Miejskiej wyjaśnienia w tej sprawie, czy powinien się podać do dymisji. Takie są postulaty opozycji. Opozycja też domaga się powołania komisji śledczej.
0: No na tym poziomie, na razie mamy działania prokuratury, mamy też działania po stronie również samorządu, bo już trochę dymisji było. To, czy Rafał Trzaskowski miał wiedzę, czy nie, chciałbym wiedzieć, biorę pod uwagę awarian, że naprawdę mógł nie mieć pełnej. Jednak ten szpital południowy to jest kilka szczebli w dół. Natomiast chciałbym wiedzieć dokładnie, jaka grupa osób miała świadomość, dawała przyzwolenia na takie typu działania i one wszystkie powinny być zdymisjonowane. W firmach, jak są tego typu problemy, to firma traci klientów, ma straty albo upada. A w polityce, trzeba wywalać.
1: Czy w polityce będą takie konsekwencje jak w prywatnym biznesie? Porozmawiamy już w internetowej dogrywce państwa i moim gościem był poseł klubu Centrum Ryszard Petru. Jak zwykle będziemy teraz na YouTubie, na stronie internetowej Trójki, gdzie będziemy kontynuować rozmowę. Zapraszam serdecznie.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
1: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum? Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
2: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Radom.
3: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana Seal 5.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Żegnamy reklamy.
8: Jest 8:30. Anna Kowalik-Blankati.
9: Dopiero wieczorem może zostać wznowiony ruch kolejowy po zderzeniu dwóch pociągów w miejscowości Białośliwie na północy Wielkopolski. Na razie składy pojechałyby po jednym torze. Część wagonów wykoleiła się. Uszkodzony został m.in. rozjazd. Ruch na fragmencie trasy między Piłą a Bydgoszczą został wstrzymany. Na miejsce ściągany jest specjalistyczny sprzęt. W wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego troje trafiło do szpitala. Jesienią powstanie nowa partia, Konfederacja Light. O politycznych planach mówił bez uników w rozmowie politycznej w Trójce pomysłodawca nowego ugrupowania Ryszard Petru.
10: Konfederacja Light to jest oczywiście sformułowanie takie bardziej publicystyczne, żeby oddać ideę, mianowicie partia do bólu pragmatyczno-gospodarczo, a jednocześnie antyksenofobiczna i jednocześnie prounijna. Tak bardzo upraszczając.
11: Ale po co wyborcy mieliby głosować na podróba, jak mogą głosować na prawdziwą?
10: No bo nie chcą głosować na tę konfederację. Są skłonni oddać swój głos na coś bardziej poważnego, mniej infantylnego, jeżeli chodzi o program gospodarczy i nieoblanego takim brunatnym sosem.
9: Cała rozmowa Renaty Grochal z Ryszardem Petru na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Wielka Brytania szykuje się na kulminację fali ekstremalnych upałów. W Londynie oraz części południowo-wschodniej i wschodniej Anglii do 21:00 obowiązuje czerwony alert przed upałem. Najwyższy stopień ostrzeżenia oznaczający zagrożenie dla życia i zdrowia. W praktyce oznacza to, że niebezpieczny może być nie tylko długi pobyt na słońcu, ale także droga do pracy czy podróż pociągiem. Pełny serwis Trójki o 9:00.
8: Na audycja programu Trzypiego dziś z Poznania. Czas na pogodę na naszej antenie, ale może by mi ktoś pomógł. Oho. A co to jest za muzyka? Dzień dobry. Halo.
12: 8:32. Słuchamy Radia Poznań.
8: Halo, halo.
12: Ale... Właśnie, bo jesteśmy równocześnie na dwóch antenach. I z tego co wiem, na Placu Wolności w Poznaniu jest obraz z Trójki. Próbujemy teraz połączyć się równocześnie.
8: No, my cię słyszymy już.
12: Poznań. Czy to się udało, Michale?
8: My cię już słyszymy. Dzień dobry.
12: No, bardzo się cieszę.
8: Ten głos nasi słuchacze też znają, to Franciszek Walerych, który o poranku budzi Wielkopolskę, więc właściwie budzimy cały świat dzisiaj wspólnie, prawda?
12: I to tak podwójnie, bo Wielkopolskę podwójnie, bo i na antenie Trójki, i na antenie Radia Poznań. A łączymy się w związku z tym...
8: Poczekaj, Franek, sekundkę.

0: Franiu, Franiu, on mnie chyba nie słyszy.
1: Jakby do Poznania na festiwal Malta przyjeżdżał od lat. Czy po tych latach, kiedy ten festiwal powrócił na znaczenie i teraz ruszył od nowa, czujesz starą energię tego festiwalu oraz widzisz potencjał tego miejsca oraz tego całego zakresu teatralnych wariacji na nowo?
0: Franiu, czy ty mnie w ogóle słyszysz? Bo ja do ciebie mówiłem, kiedy ty mówiłeś do mnie, że zanim odpowiem na twoje pytanie, to jeszcze musimy o pogodzie opowiedzieć, bo u nas jest czas na pogodę, więc proszę powiedz, jaka jest pogoda w Poznaniu, a potem ci powiem.
1: To ja tobie odpowiem, jaka jest pogoda w Poznaniu, bo u nas też jest teraz czas na pogodę. Jeżeli chodzi o sytuację pogodową, to dzisiaj na termometrach niebo bezchmurne, zachmurzenie małe, na termometrach od 31 do 33 stopni w Wielkopolsce, wiatr słaby z kierunków północnych.
0: I to jest jedno z najcieplejszych miejsc w Polsce, Wielkopolska dziś. A teraz wracając do pytania z Radia Poznań od Franciszka Walerycha, to odpowiem, że tak, nowe oblicze Malty jest niezwykle intrygujące, pociągające. Program trzeci jest tutaj współtwórcą jednego z pasm, jednego z cykli Głosy Kobiet. Przyglądamy się temu, jak pisarki z Polski, ze świata piszą, ale muszę też powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób na festiwalu Malta przygotowuje się spektakle, jak się je wyławia z całego świata. Pracuje nad tym cały sztab ludzi z szefową Agatą Kołacz na czele, która podróżuje po świecie i przywozi do Poznania naprawdę najważniejsze, najciekawsze spektakle z całego globu i myślę, tak skracając moją odpowiedź, że jest czego Poznaniowi w tej nowej odsłonie Malty zazdrościć.
1: To my jako Wielkopolanie czujemy się do mnie jeszcze z takich słów. Tylko, że jeszcze krótko, co polecasz jeszcze na Malcie w najbliższych dniach, na co warto się wybrać, jeżeli mamy taką możliwość?
0: Second Woman, spektakl 24-godzinny w roli głównej Magdalena Cielecka i bardzo wielu mężczyzn, którzy będą jej towarzyszyć. Większość z nich po raz pierwszy na scenie. No i oczywiście koncert zespołu Bejrut w sobotę. On się pojawi na terenie hal targowych MTP w Poznaniu i tu się pochwalę, że tego koncertu będzie można posłuchać także na żywo na antenie programu trzeciego, więc się polecamy, tylko w bezpośrednim przekazie, nie będzie retransmisji od 22. O, to teraz...
1: Że Poznaniacy przyjęli cię godnie i że otrzymałeś już kawę.
0: Nie otrzymałem, ale ja już straciłem nadzieję, bo to jest drugi miesiąc z rzędu, kiedy nie można się tutaj dobić do kawy o poranku, ale może do 3 razy sztuka. Teraz my na antenie programu trzeciego zamkniemy dżingiel pogody. I chcę powiedzieć, że na antenie Radia Poznań i na antenie programu trzeciego zagramy w tej chwili tę samą piosenkę, tak? Franek wybrał do audycji swojej porannej. Ja się dostosowałem. To teraz na 3-4 odpalimy?
1: 3-4.
0: O, prawie się zgraliśmy w Radiu Poznań i w Trójce Manam.

0: Śmiechu co minęła. Podobno mnie lepiej było słychać na antenie Radia Poznań niż Franka Walewicha u nas, więc no, nie wszystko od nas zależy do końca. Technika też się nagrzewa w związku z upałem, który panuje w Poznaniu. Skracając, Franek pytał o to, co my myślimy o Malcie. Myśmy odpowiedzieli. Zapowiedzieliśmy, że w Trójce w sobotę o 22:00 jedyna szansa, by posłuchać na żywo stąd z Poznania zespołu Beirut. Pojawią się na Malcie. Justyna Grabarz przyjeżdża, będzie prowadzić audycję festiwalową, a potem na żywo z festiwalu Malta. Zak Kondon i koledzy, czyli Beirut na antenie programu trzeciego. Tego proszę nie przegapić. No dobrze, ciężkie próby i przejścia za nami, przed nami filozofia.
1: Wspólne różnice.
2: Dzień dobry Państwu. To jest cykl Wspólne różnice. Różnimy się wspólnie z matką Barbarą Czerską.
3: I Katarzyną Kasią, córką.
2: W sumie tak sobie teraz pomyślałam, że my ten taki łańcuch córkowo-matkowy to mamy ho-ho.
3: Ho-ho, tak. Moja matka też była człowiekiem, który miał w dyplomie napisane magister filozofii w zakresie chemii, ale jednak.
2: Moja córka, jak się dobrze postara, to będzie miała magister psychologii napisane.
3: A, no dobrze.
2: To jest jakaś nowinka, ta
3: psychologia. Ale może potem jeszcze przecież nigdy nie jest za późno na to, żeby uprawiać filozofię.
2: No bo także. Wiadomo, to jest jak z tym szczęściem, wszystko, na które zawsze jest pora.
3: Wszystko przed nią.
2: Kochana moja, takie zdanie mi tutaj podrzuciłaś. Filozof, ale właściwie też językoznawca, wybitny.
3: Główny językoznawca, autor najważniejszej książki, kurs de la linguistique contemporaine, czyli kurs
2: językoznawstwa współczesnego, Ferdinand de Saussure, który to Ferdinand de Saussure powiedział, język jest sposobem myślenia.
3: To jest niesamowite. Niesamowicie ważne zdanie, nie tylko dlatego, że na nim się w ogóle opiera cała nasza wiedza o świecie społecznym, o języku. Przy czym muszę powiedzieć, że to jest zdanie, które bardzo często budzi opór, bo nam się wydaje, że forma językowa to może być coś zewnętrznego wobec myślenia, że da się coś udawać, że język to jest właściwie jakaś taka
2: plastyczna masa,
3: która, tak, którą możemy sobie ozdobnie lub mniej ozdobnie kleić. Tak nie jest. Kurs językoznawstwa współczesnego pokazuje, że nasze myślenie ma tę warstwę zewnętrzną, warstwę wewnętrzną, że te sensy się tam różnie układają, że wreszcie dochodzimy do poziomu tekstu. No krótko rzecz ujmując, wszystko to jest tam pokazane, ale przede wszystkim jest pokazane, że nic się nie dzieje w naszym myśleniu
2: pozajęzykowo, czyli że nie ma tak, żeby te procesy intelektualne, te procesy opisywania świata dokonywały się poza językiem. Czyli w sumie idąc w drugą stronę, można byłoby powiedzieć, że dbanie o język, dbanie o tę strukturę, która porządkuje nasze myślenie, jest jakimś takim fundamentalnym obowiązkiem.
3: Ale też uwaga, granice języka są granicami naszego poznania.
2: I to naszego świata, tak pisał Ludwik Wittgenstein.
3: Znakomicie to widać. Wtedy, kiedy sobie uświadomimy, że w języku szwedzkim określeń dla śniegu jest kilkaset, a w niektórych językach narodów afrykańskich w ogóle nie ma tego słowa.
2: No bo nie jest potrzebne, więc...
3: Bo język jest też taką siatką znaczeń, którą nakładamy na otaczający nas świat. Dzielimy go sobie na kawałki,

0: poznajemy w tych właśnie nazwanych kawałkach, bo nazwać to poznać.
1: Ale też czasem zawładnąć i też czasem zrozumieć.
0: Ja myślę, że jest to jedno z podstawowych pytań filozoficznych związanych z człowiekiem. To jest to pytanie, no dobrze, człowiek jest istotą, która posługuje się językiem, ale skąd wziął się język?
1: To jest bardzo dobre pytanie, z którym Państwa zostawimy i z wezwaniem do tego, żeby przyjrzeć się Waszym językom, temu jak używacie słów i do czego ich używacie i na ile Wasz świat może się wzbogacić dzięki temu, że Wasze słowniki ulegną poszerzeniu.
0: Tak, bo są tacy, którzy do opisywania świata używają kilku słów, a są tacy jak Szekspir, którzy używają tych słów tysiące.
1: No to żeby ich było tysiące, tego Państwu życzymy na ten tydzień.
0: I czytania Szekspira.
1: Oczywiście, to zawsze. Dziękujemy Państwu bardzo i do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.
2: A ja oczywiście przypomnę, że cyklu Wspólne Różnice można słuchać w piątki o 8:40, ale potem wszystko jest do zobaczenia na naszym kanale na YouTubie, w naszych mediach społecznościowych i w serwisach streamingowych. Kolejne odcinki rozmów pani Basi i pani Kasi także łatwo znaleźć. Bardzo serdecznie polecam. Trzeci raz ten dżingiel dziś.
3: Nowe w piątek.
2: Po 10:00 audycja pod tym tytułem pojawi się na naszej antenie. Grajmy. A to jest singiel, który zapowiada płytę. Ach, te powroty po latach. Superpowers. Brzmi świetnie w wakacje. Słuchałem kilka razy o poranku i polecam. Superpowers. Nowa piosenka Kasabian.

0: Kasabian, Superpowers, nowa piosenka po 10:00 więcej w audycji Nowe w Piątek. Wakacje życia to temat przewodni dzisiejszego wydania audycji porannej. Program trzeci nadaje z Poznania. Przy okazji zapraszam w imieniu Agnieszki Opszańskiej dziś od 13:00 do 15:00 o Festiwalu Malta z Poznania, z Festiwalu Malta. Agnieszka będzie opowiadać, a jutro po 13:00 Katarzyna Borowiecka. Także. No i gdzieś jeszcze w okolicy można spotkać Mateusza Tomaszuka, który jest tutaj na festiwalu muzycznym z jego dźwiękami z Off Control związanym. Wakacje życia, halo?
1: Chciałem wspomnieć wakacje z

0: czasów studenckich z kumplem podróżowaliśmy przez Europę Środkową pomarańczowym dużym Fiatem, zwiedzając Słowację, Węgry, Słowenię i jeszcze kilka innych państw. No wiele atrakcji. Natomiast w szranki o te gadżety trójkowe chciałbym wystawić noclegi, a mianowicie po zwiedzeniu Budapesztu zjechaliśmy na obrzeża, znaleźliśmy nocleg, wydało nam się całkiem fajne, nawet z ładną panoramą Budapesztu. Rano nas obudziły kursujące śmieciarki. Okazało się, że śpimy na środku wysypiska śmieci. Następny nocleg z kolei na łonie natury, lasek, zadowoleni, że fajne miejsce znaleźliśmy, rozbiliśmy namiot. Nagle ekspres, pociąg śmignął parę metrów od nas, prawie podnosząc nam ten namiot. No i jeszcze na zakończenie wspomnienie z Chorwacji. Zjechaliśmy też w ustronne miejsce na nocleg. Okazało się, że było to pole minowe.
1: Najważniejsze, że wszyscy żyją. Halo Ekipo Warszawska, temu panu na pewno należy się kubek z koszulką. Nowe wakacyjne wydania, edycje naszych gadżetów. Trzy rozdamy dzisiaj takie zestawy. Jeden na pewno jest dla pana. Pierwszy piątek wakacji, tak sobie go nazwaliśmy, choć szkoła się kończy za kilka godzin. I powroty, drugie sezony. Uwaga, oto on, Robert Grzędowski.
2: Momenty były. W pierwszym odcinku drugiego sezonu Momentów zapraszam państwa w daleką podróż wehikułem czasu.
3: W trosce o komfort i bezpieczeństwo prosimy o zapięcie pasów.
2: Naprawdę daleko.
4: Daleko jeszcze?
2: Już niedaleko, mijamy IV wiek i proszę, jesteśmy. Rok 146. Witam w Rzymie. Na wyścigach rydwanów. Właśnie kończy się wspaniała historyczna gonitwa. Swoje ostatnie zwycięstwo w karierze odnosi
5: Gaius Apuleius Diokles.
2: Najbogatszy sportowiec w historii. Współcześni liderzy zestawienia najbogatszych sportowców zarabiają tylko ułamek fortuny, jaką zgromadził Diokles w ciągu 24 lat kariery. Wygrał łącznie 1462 gonitwy, a zarobił prawie 36 milionów sestercji, czyli szacowaną równowartość dzisiejszych 15 miliardów dolarów. Najbogatszy współczesny sportowiec, Cristiano Ronaldo, dotychczas zgarnął zaledwie nieco ponad 2 miliardy. Tak mógłby się teraz zaśmiać Diokles, ale nie wiemy, czy by to zrobił, bo niewiele wiemy o jego charakterze. Większość zachowanych informacji o nim dotyczy samych wyścigowych statystyk. Znamy je dzięki starożytnej rzymskiej inskrypcji, spisanej specjalnie na jego cześć. A Rzymianie igrzyska uwielbiali. Setki tysięcy ludzi zasiadały na trybunach, na przykład Circus Maximus, by oglądać niezwykle niebezpieczną rywalizację zaprzęgów. Najlepiej czterokonnych, bo te były najszybsze i też dawały najwięcej szans na spektakularne kraksy. Często śmiertelne, rzecz jasna, dla koni i jeźdźców, ale podnoszące odpowiednio poziom adrenaliny. Tu ciekawostka. W starożytnym Rzymie uczestnicy wyścigów startowali w barwach różnych drużyn, a kibice i też pseudokibice dopingowali swoim ulubionym zespołom. W czasach Dioklesa czerwonym, białym, zielonym i niebieskim. Gajusz Apuleius zaczynał karierę w barwach białych, po kilku latach przeniósł się do zielonych, pożegnał się z wyścigami jako członek czerwonych. Tylko niebieskich nie lubił. 24 lata kariery, 36 milionów sestercji, 1462 zwycięstwa. Choć w starożytnym Rzymie słowa sport nie znali, to chyba możemy śmiało powiedzieć o Dioklesie, że był jednym z czołowych sportowców wszechczasów. Bo w końcu jego najwspanialsze momenty historia zapamiętała do dziś. No, to teraz wracamy.
3: W trosce o komfort i bezpieczeństwo prosimy o zapięcie pasów.
2: Momenty były.
1: I Robert Grzędowski. Nad wszystkim w Warszawie o poranku czuwali Krzysztof Sagan.

No i tak, na koniec audycji doznaliśmy jeszcze awarii prądu w Poznaniu, dlatego przez chwilę nie było nas słychać, a nie bez powodu tę piosenkę wybraliśmy. Od poniedziałku o 9:00 zapraszamy w zestawie Justyna Grabasz, Agnieszka Szydłowska, Mateusz Tomaszuk i Michał Nogaś na audycję Listy na M. Będziemy wspominać, będziemy czytać. Wkrótce więcej informacji na naszej stronie i w mediach społecznościowych. Jeszcze raz się pożegnajmy. Monika Gosławska, Krzysztof Sagan, Dariusz Pieruk w Warszawie, Marcin Książkiewicz, Michał Nogaś w Poznaniu. Pa, pa, udanych wakacji.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Ty plus.

0: Plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert.
7: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
8: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 czerwca, minęła 9. Artur Ewertowski
10: i Anna Kowalik-Brankati.
9: Zapraszamy na serwis Trójki.
10: Najwcześniej wieczorem pociągi będą mogły pojechać jednym torem na trasie między Bydgoszczą i Piłą. Po wypadku składy wyskoczyły z torów.
9: Był trzeźwy, ale pod wpływem środków odurzających. Są nowe doniesienia o 19-latku, który nożem zaatakował pacjentów i lekarzy w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju.
10: Są ostrzeżenia przed upałami. Dzisiaj przeważnie 33 stopnie na termometrach. W weekend jeszcze więcej.
9: Specjalne dźwigi są potrzebne, aby podnieść pociągi, które zderzyły się w Białośliwiu na północy Wielkopolski. W wypadku rannych zostało 11
10: osób. Na miejscu jest nasza reporterka Dagmara Kędzior.
11: Wiemy, że ma przyjechać kolejowy dźwig. To on ma umożliwić wstawienie na tory wykolejonych wagonów. Jednak na razie nie wygląda na to, żeby doszło do tego szybko. Co do komunikacji zastępczej, to powiedziałabym, że z jednej strony jest ona wprowadzona, z drugiej strony, gdy wejdziemy na perony, nie ma tutaj żadnej informacji o tym, gdzie ta komunikacja zastępcza będzie się zatrzymywała, w których godzinach będzie jeździła i też jaką trasą. A to przecież jest z perspektywy pasażera bardzo istotna informacja.
9: A według ostatnich zapowiedzi najwcześniej wieczorem pociągi będą mogły pojechać jednym torem.
10: Prawdopodobnie dziś zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty 19-latek, który zaatakował nożem lekarzy i pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju.
9: Ranne zostały 4 osoby.
12: Wstępne badania potwierdzają, że znajdował się pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna przebywa u nas, jest zatrzymany. Policjanci nadal pracują nad całą dokumentacją, znajdują się także w szpitalu.
9: Powiedziała nam Halina Semik z policji, dodając, że mężczyzna był trzeźwy.
10: Do ataku doszło wieczorem. Sprawcę obezwładnił jeden z lekarzy, który sam też został ranny. Stan poszkodowanych według ostatnich doniesień jest ciężki, ale stabilny.
9: Polskie firmy nie boją się i już inwestują w odbudowę Ukrainy. Tak wynika z informacji przekazanych podczas trwającej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy.
10: O gwarancjach bezpieczeństwa i potrzebie współpracy polskich i ukraińskich firm mówili m.in. premierzy Donald Tusk i Julia Sfyrydenko. Na miejscu jest nasz wysłannik Maciej Jastrzębski.
13: Nie wystarczy chcieć. Trzeba jeszcze wiedzieć, czy to się opłaca, mówili Polskiemu Radiu polscy przedsiębiorcy uczestniczący w gdańskiej konferencji. Tak opłaca się i to jest bezpieczne, potwierdzali polscy bankowcy, przedstawiciele instytucji rządowych, wskazując na europejskie mechanizmy ochrony finansowej. Były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki powiedział, że proces ten już trwa.
14: Cyfry mówią same za siebie. Akwizycja Maspexu na Ukrainie, polskie kosmetyki, polska energetyka w zielonym tym sektorze. Naprawdę jest nas coraz więcej. Jest jakieś oswojenie tych warunków wojennych. Są przede wszystkim organizacje polskiego biznesu, które są w stanie zaopiekować się, jeśli ktoś chce szukać u nich pomocy, wsparcia, to one są na miejscu.
13: Polskie firmy są zainteresowane odbudową Ukrainy w bardzo szerokim zakresie. Chodzi m.in. o przemysł zbrojeniowy, drogi, infrastrukturę miejską, ale również proszę działania mające przygotować ukraińskie państwo do integracji europejskiej w wymiarach finansowym, prawnym i społecznym.
9: A relacjonował Maciej Jastrzębski.
10: Afera w Szpitalu Południowym pokazuje, jak durszlakowaty jest system ochrony zdrowia, jeśli chodzi o kontrolę wydatków, mówił Ryszard Petru, poseł klubu Centrum, w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce.

0: Katowice.
1: Lekarz bez specjalizacji Dawid Kacprzyk, od którego zaczęła się cała afera, w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Oprócz Szpitala Południowego pracował jeszcze w 3 innych placówkach.
2: Jest po prostu źle zorganizowany system ochrony zdrowia. Można ochronę zdrowia lepiej zorganizować za te same pieniądze. Wielokrotnie o tym mówiłem. To po prostu jest nieszczelny system. Nie ma w nim konkurencji, która

0: Kulminacja upałów. Już dzisiaj w wielu miejscach kraju termometry pokażą 33 stopnie Celsjusza.
1: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obowiązują do jutra, do 10, ale to dlatego, że później synoptycy mogą wydać ostrzeżenia najwyższego stopnia.
2: Oczywiście wszyscy powinniśmy unikać przebywania na zewnątrz w godzinach, kiedy jest największe słońce, czyli między godziną 10 a 15.
0: Mówił Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ten upalny weekend będzie pierwszym weekendem wakacji. Dzisiaj w szkołach zabrzmi ostatni dzwonek.
1: Zapach przypomina mieszankę zgniłych jaj, padliny i zepsutego mięsa. We wrocławskim ogrodzie botanicznym dziwidło olbrzymie jest już w pełni kwitnienia, a do szklarni ustawiają się długie kolejki.
3: I jak wrażenie zapachowe?
4: Super!
5: Ania, jak pachnie?
6: Nie pachnie!
5: Krzysiu? Cudownie, naprawdę.
3: Zapiera dech w piersiach.
5: Dokładnie, nawet bardziej.
3: Co ten zapach przypomina? Do czego go można porównać?
7: No takie mięso, takie... Nieraz jak leży kilka dni, to... No taka padlina, coś takiego.
0: Dziwidło olbrzymie zakwita tylko raz na kilka lat, a samo kwitnienie trwa zaledwie kilkadziesiąt godzin. Komu przeszkadza zapach, może zobaczyć roślinę na kanale YouTube Ogrodu. Trwa tam transmisja na żywo.
8: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Nisku, Nowinach, Radomiu, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie i Zawierciu. W pozostałych miejscach kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra.
0: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 34% energii elektrycznej. Od 10 do 16 jest zalecane zwiększenie zużycia energii. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport, Krzysztof Łoniewski.
10: Współgospodarze mundialu rozczarowani i Amerykanie w ostatnim meczu grupowym przegrali 2-3 z Turcją. Mimo porażki wygrali grupę D. Turcy z kolei wracają do domu. Dalej gra też na pewno Australia po bezbramkowym remisie z Paragwajem. W grupie F wpadka Niemców i porażka 1-2 z Ekwadorem. Wybrzeże Kości Słoniowej poradziło sobie 2-0 z Curaçao i razem z Die Mannschaft są pewni awansu. Tak jak w grupie F Holandia i Japonia, Oranie pokonali 3-1 Tunezję, Japonia po 1 zremisowała ze Szwecją. Dziś o pierwsze miejsce w grupie I zagra Francja z Norwegią.
11: To pierwszy taki przypadek w historii występów trójkolorowych na Mistrzostwach Świata. Didier Deschamps wrócił do Francji, by uczestniczyć w pogrzebie swojej matki. Informacja ta wywołała nacechwaną falę wsparcia dla szkoleniowca. W końcówce fazy grupowej reprezentację poprowadzi jego wieloletni asystent Guy Stiffon. Zadanie nie będzie łatwe. Norwegowie od początku mundialu prezentują wysoką formę i mogą liczyć na gorące wsparcie swoich kibiców, których gest wspólnego wiosłowania nawiązujący do łodzi Wikingów obiegł już świat. Duże zainteresowanie budzi również pojedynek gwiazd obu reprezentacji, Erlinga Haalanda i Kiliana Mbappé. Francuzi prawdopodobnie nas pokonają i wygrają cały turniej, uważa gwiazda Norwegów. Nad Sekwaną odczytano te słowa jako próbę wywarcia dodatkowej presji na trójkolorowych. Zadanie powstrzymania norweskiego olbrzyma może spaść na rezerwowych obrońców Francji. Sztab rozważa oszczędzenie kilku zawodników z podstawowego składu przed fazą pucharową. Francuzi muszą liczyć się nie tylko z rywalami, ale również z pogodą. W Bostonie zapowiada są burze, a to oznacza, że podobnie jak w poprzednim spotkaniu Le Bleu, możliwe są przerwy w grze. Tamten mecz został wstrzymany na ponad 2 godziny, co wywołało wyraźną frustrację wśród trójkolorowych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
10: Ten mecz o 21:00, a ze spotkań nocnych polecamy starcie Hiszpanii z Urugwajem, niestety o 2:00 w nocy. Wieczorem wczoraj nasi siatkarze znów po tiebreaku pokonali w Gliwicach Turcję w Lidze Narodów. Znów, bo przedwczoraj też potrzebowali 5 setów, żeby wygrać z Belgią.
12: Mogłem się troszkę lepiej zagrać. Starałem się gdzieś tam w innych elementach pomagać drużynie. Najważniejsze, że wygraliśmy. Szkoda, że nie za 3 punkty, ale myślę, że zwycięstwo też się liczy. Myślę, że po prostu teraz jest taki etap, gdzie tej świeżości nie ma, nie ma tej szybkości, tej mocy, jaka na pewno przyjdzie. Musimy po prostu być cierpliwi i żeby ta forma po prostu szła do góry.
10: Mówił atakujący naszej kadry Bartłomiej Bołądź. Jutro w Arenie Gliwice gramy z Niemcami, w niedzielę z Argentyną. A propos Argentyny i a propos siatkówki, mamy na zakończenie serwisu bardzo smutną informację. Nie żyje Daniel Castellani. Był znakomitym zawodnikiem, medalistą Mistrzostw Świata oraz Igrzysk Olimpijskich, ale przede wszystkim świetnym trenerem. To on poprowadził naszą kadrę do pierwszego triumfu w Mistrzostwach Europy w roku 2009. Zmarł w wieku 65 lat po długiej i ciężkiej chorobie.
1: Do Dużo słońca dzisiaj w całym kraju, jedynie w Kotlinie Kłodzkiej niewielkie zachmurzenia.
0: Żar będzie lał się z nieba od 27 stopni na Podhalu do 32 w centrum i 34 lokalnie na krańcach zachodnich. Chłodniej nad morzem od 22 do 26.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Walerys, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
12: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
13: Dostaniesz coś za świadectwo?
14: No raczej, rabat od Media Expert.
13: Wow, też chcę!
14: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
13: Mega!
15: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Winien i ma.
17: Dzień dobry, tu Radiowa Trójka, jest 9:13.

9.17, Monika Suszek, Marcin Kocięba i Michał Gardias tu w Gdańsku. Za konsoletą w Warszawie Krzysztof Sagan. To jest specjalne wydanie audycji Winien i Ma. Kłaniamy się Państwu nisko. Takie wydanie wyjazdowe. Jesteśmy w jednej z hal Amber Expo w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. To jest krótkie wprowadzenie teraz, co tu się dzieje, o czym jest dyskusja i dlaczego my tu w ogóle jesteśmy. To jest wielkie wydarzenie międzynarodowe, które no, przyciągnęło wielu europejskich liderów. Są lub byli przedstawiciele polskiego rządu, wielu ministrów i polskich, i ukraińskich, premier Ukrainy, Julia Sfrydenko. Są europejscy liderzy, jest przewodnicząca lub była Komisji Europejskiej, kanclerz Niemiec, przedstawiciele NATO, więc mnóstwo oficjeli, dyplomatów i uczestników z 80 krajów i organizacji międzynarodowych. W halach obok naszego konferencyjnego studia są też biznesmeni, wysłannicy wielu polskich i zagranicznych firm, którzy no, zabiegają o kontrakty na odbudowę Ukrainy. Cała ta impreza odbywa się z napiętymi relacjami polsko-ukraińskimi w tle, tak trzeba to powiedzieć. Nie ma tutaj prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W zeszłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki, przypomnę tylko, postanowił odebrać mu order Orła Białego za to, że ten nadał jednej z jednostek wojskowych imię UPA. Odbudowa to także to, co w nas, Ukraina, i słusznie chce być częścią zjednoczonej Europy, ale zawsze warunkiem prawdziwego, pełnego zjednoczenia było rozumienie własnej historii, autentyczna zdolność i gotowość do pojednania. To słowa premiera Donalda Tuska z wczoraj. Co bardzo istotne, nie ma tutaj również prezydenta Polski, dlatego że nie otrzymał od rządu zaproszenia. Padły już pierwsze deklaracje. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej,

0: Europejskiej, tylko tak przypomnę, powiedziała wczoraj tak. Przekażemy Ukrainie 3 miliardy euro na wsparcie budżetowe, a wkrótce 6 miliardów na drony. Środki będą pochodziły z unijnej pożyczki. A premier Julia Sferdenko powiedziała, że oczekuje podpisania ponad 160 umów o łącznej wartości 10 miliardów euro w ciągu 2 dni tej konferencji. A w naszym konferencyjnym studiu goście Jacek Piechota, były minister gospodarki, to podwójny w 2 rządach, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
0: Udało nam się też zaprosić przedstawiciela biznesu, czyli z nami jest pan Jarosław Grabowski z grupy WB, produkującej chociażby drony służące Ukrainie na froncie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panowie, pozwolą, wrócę do słów premierki Ukrainy. Julia Sferydenko dziękowała oczywiście Polakom za pomoc. Przekazała wczoraj, że tu w Gdańsku spodziewane jest podpisanie wielu umów, a powiedziała tak.
3: W ciągu 2 dni konferencji oczekujemy podpisania ponad 160 umów wartych 10 miliardów euro. Zawarte tu porozumienia będą dotyczyły wielu obszarów, w tym integracji europejskiej, kapitału ludzkiego, biznesu, rozwoju regionalnego oraz, po raz pierwszy, tutaj w Gdańsku, również umowy skupione na wymiarze obrony.
0: 10 miliardów euro, taka wartość umów, czyli mniej więcej 43 miliardy złotych. To tyle, co tak obliczyłem, program 800+ od stycznia tak do września. To jest dużo pieniędzy?
1: Jeżeli mówimy o 2 dniach, to bardzo dużo, ale tak naprawdę to jest cząstka wobec potrzeb. Bank Światowy w tym samym czasie ocenił, że już blisko 600 miliardów wynosić będą koszty odbudowy Ukrainy, zatem no, dobrze, że tyle wkładów Gdańsku zostanie w ten proces włożony. Biznes polski, ukraiński ma świadomość wyzwania, ale też ma świadomość ogromnych potrzeb rynku ukraińskiego. Także widzi w tym absolutnie szansę dla obu stron, żeby nie było wątpliwości.
0: A jak wyglądają dzisiaj te relacje polsko-ukraińskie i ukraińsko-polskie, relacje gospodarcze? Bo no, czy to jest tylko tak, że Ukraińcy przyjeżdżają do nas, do Polski i zakładają firmy? Bo ostatnie raporty mówią o ponad 100 tysiącach działalności założonych przez nich u nas w latach 22-25, ale jak jest w drugą stronę, czyli Polacy na Ukrainie w tych trudnych czasach?
1: No, po pierwsze, nieporównywalne warunki funkcjonowania biznesu. Tam spadają rakiety, tam co chwilę ogłaszane są alarmy, a pomimo tego żadna polska firma nie wycofała się z rynku ukraińskiego. To też trzeba absolutnie podkreślać przy każdej okazji. Nikt nie zrezygnował z prowadzenia działalności, a więc ci praktycy, którzy na co dzień widzą sytuację Ukrainy, widzą rynek ukraiński, widzą ukraińskie regulacje, nie podejmują decyzji o wycofaniu się. To jest najlepszy sygnał dla nas. Następnych. Szacuje się, że 3600 polskich firm z kapitałem ukraińskim wciąż działa. Nie wszystkie równie aktywnie, bo czas wojny na pewno wielu nie sprzyja działaniom. Polskie firmy w czasie wojny zarejestrowały w Ukrainie kilkaset spółek kapitałowych, zalążkowych można powiedzieć, start-upów po stronie ukraińskiej, by być lepiej przygotowanymi do tego procesu, kiedy godzina zero się zacznie. A co do tej polskiej strony, to pamiętajmy nie tylko o założonych działalnościach gospodarczych, to już nawet mówi się o 110 tysiącach zarejestrowanych działalności, bo takie warunki stworzyliśmy ukraińskim migrantom w Polsce. To również spółki kapitałowe, 26 tysięcy spółek kapitałowych, to ogromny wkład ukraińskiego biznesu w tworzenie polskiego PKB, ale też ogromne znaczenie dla gospodarki ukraińskich pracowników. Przy każdej okazji trzeba to podkreślać, bo słyszę różnego rodzaju pomysły szalonych polityków, którzy chcieliby wysyłać Ukraińców z powrotem do Ukrainy. Co piąta polska firma deklaruje, że miałaby ogromne problemy z prowadzeniem dalszej działalności, gdyby Ukraińcy wyjechali z Polski. Mhm.
0: A jak wygląda prowadzenie biznesu w kraju w stanie wojny? To już jest pytanie do pana Jarosława Grabowskiego z WB Electronics, z grupy WB, bo wiemy, że państwo mają chociażby no, fabrykę dronów FlyEye w tym kraju.
2: Ja może cofnę się 2 kroki, ponieważ my jesteśmy dość nietypową firmą, jedną z tych 3600, która prowadzi działalność w Ukrainie, ale nasza działalność tam nie zaczęła się ani rok temu, ani 2 lata temu, ani podczas wybuchu pełnoskalowego konfliktu. Grupa WB jest obecna na Ukrainie.

0: roku 2014, a od 2016 mamy tam założoną spółkę, która bardzo aktywnie działa w ciągu ostatnich lat, bardzo dynamicznie się rozwija. W tym momencie zatrudniamy ponad 150 pracowników tam na miejscu i to są właściwie wyłącznie obywatele Ukrainy. Mamy tam centra serwisowe, mamy wiele aktywności, o których nie do końca mogę mówić. Niemniej jednak spółka jest jedną z krytycznych, jeżeli chodzi o biznes związany z obronnością. Może tak dość nieprecyzyjnie powiem, ale...
1: Drugim koncernem po Polskiej Grupie Zbrojeniowej, jeśli chodzi o zbrojeniówkę.
0: Tak, ja muszę przeprosić pana redaktora i słuchaczy, dlatego że z oczywistych względów niektóre moje wypowiedzi będą takie troszkę nieprecyzyjne. Oczywiście ja bardzo bym chciał, żeby w Polsce trochę większa świadomość była tego, co Grupa WB i co w ogóle polscy przedsiębiorcy robią na Ukrainie, ponieważ wracając do pana pytania, to nie są normalne warunki prowadzenia działalności z jednej strony, ale z drugiej strony akurat Grupa WB bardzo dobrze rozumie to, że my powinniśmy tam być. Nie tylko jako firma polska, nie tylko jako firma, która produkuje jedno z kluczowych dla obronności wyposażeń, ale także jako firma, która rozwija technologie, które tam w sposób absolutnie niezwykle szybki i niezwykle dynamiczny po prostu zmieniają sposób prowadzenia walki. Więc my tam jesteśmy od lat. Inwestujemy bardzo dużo. Rozwijamy zarówno spółkę, jak i nasze relacje. Nasze produkty są cenione i rozpoznawalne i bardzo nam zależy, żeby ten klimat dotyczący współpracy był możliwie jak najlepszy. Chyba nie powiem niczego odkrywczego, jeśli tak podsumuję, że biznes lubi przewidywalność i nawet w absolutnie nieprzewidywalnym środowisku prowadzenia wojny, my jednak wolelibyśmy trochę więcej spokoju, jeśli chodzi właśnie o kwestie emocji między naszymi państwami, między naszymi politykami, ponieważ co ciekawe, mieliśmy wiele rozmów z użytkownikami naszych produktów, wiele rozmów z naszymi kooperantami, partnerami, którzy dzwonili do nas, się upewniali, czy na pewno między nami wszystko jest w porządku, tak? Czy to napięcie, które ostatnio pojawiło się na poziomie politycznym, czy ono się przekłada na kontakty gospodarcze. No i my cały czas ich zapewniamy, że absolutnie nie, że my jesteśmy zdeterminowani, jesteśmy tam od wielu lat, dużo inwestujemy, rozwijamy naszą działalność i bardzo nam zależy na tym, żeby te kontakty były częste, były nacechowane zaufaniem i żebyśmy my również byli dla naszych partnerów przewidywalni.
1: Padło słowo klimat wcześniej. Jaki jest klimat na konferencji tutaj na rzecz odbudowy Ukrainy? Czy to są spotkania, takie okrągłe, delikatne, piękne słowa, czy raczej za tym też coś idzie?
0: Pan redaktor tutaj nawiązuje do rozmowy, którą tuż przed rozpoczęciem wywiadu.
1: Tak jest, ja bym chciał, żeby to było na antenie.
2: Wszystko pan redaktor wykorzystał.
0: No ale dobrze, to oczywiście to moje prywatne zdanie, tak tutaj nadmienię. Natomiast ja widzę takie dwa poziomy. Ponieważ jest tutaj bardzo wielu przedstawicieli zarówno instytucji publicznych, polityków, i oczywiście setki przedstawicieli biznesu. I mamy tutaj takie dwa poziomy komunikacji. Pierwszy, gdzie pada bardzo dużo bardzo pięknych słów o współpracy, o wzajemnej pomocy, o solidarności, o zaufaniu. I uważam, że to bardzo dobrze, bo tego typu słowa od czasu do czasu muszą padać, żeby obie strony, czy wszystkie strony upewniały się nawzajem, że sprawy idą w dobrym kierunku. Natomiast ta druga warstwa, mnie osobiście bardziej interesująca, to są rozmowy w kuluarach, na stoiskach targowych, na panelach, czy podczas nieformalnych spotkań, gdzie mówimy już o konkretach, to znaczy mówimy o inwestycjach, mówimy o możliwościach współpracy, poszukujemy partnerów, budujemy relacje i z mojego punktu widzenia ta warstwa jest chyba nawet ważniejsza, ponieważ ona te wszystkie piękne deklaracje przekuwa na konkretne działania, a to dopiero one później skutkują efektami, tak? Skutkują inwestycjami, skutkują produktami, skutkują zamówieniami. I myślę, że to jest prawdziwa wartość i prawdziwa

0: prawdziwy sukces tej konferencji.
1: No właśnie, to były takie zakulisowe tutaj szczegóły. Tam mikrofonu nie ma w tych rozmowach, więc bardzo dziękuję za te odczucia. A czy wróćmy do tej dyplomacji, czy ta nieobecność Wołodymyra Zełenskiego to i te trudne relacje na linii Warszawa-Kijów to w jakikolwiek sposób mają wpływ na współpracę? Tak jak pan Jarosław mówi, że absolutnie nie.
2: Czy ja potwierdzam to, o czym mówił pan Jarosław. Biznes kieruje się innymi przesłankami niż politycy. Politycy grają o swoje elektoraty i o głosy, a biznes myśli w kategoriach czysto ekonomicznych, czy określone działanie przyniesie w efekcie wynik pozytywny, dodatni, czy straty. Dlatego też ja nawet tutaj w wielu rozmowach odczułem takie wrażenie, które często było artykułowane, że ta sytuacja na tej wielkiej polityce nawet bardziej motywuje do tego, by szukać dobrych relacji, dobrych partnerstw, by konsekwentniej, szybciej, skuteczniej budować te gospodarcze fundamenty naszej współpracy. WB Electronic rzeczywiście jest firmą, która już dawno w Ukrainie, od dawna jest, poznała świetnie ten rynek, zna te uwarunkowania doskonale i doskonale sobie radzi. Wiele polskich firm dzięki takim debatom tutaj, wielu polskich przedsiębiorców, dzięki takim spotkaniom z tymi wyjadaczami, że tak powiem, przepraszam, nie obrazi się pan Jarosław, może zdobyć niezbędną dla nich wiedzę, jak poruszać, jak wchodzić na rynek ukraiński, wobec czego być ostrożnym, na co rzeczywiście uważać, jakich błędów nie popełnić. Uczmy się na cudzych błędach niż na własnych, to mniej bolesne. Także to też jest doskonała okazja naprawdę dla polskiego biznesu, by lepiej przygotować się do obecności na rynku ukraińskim. I potwierdzam, to tak naprawdę najważniejsza warstwa tego spotkania. Naszą izbą, naszym generalnym zadaniem jako izby jest właśnie tworzenie warunków do budowania networkingu, bezpośrednich relacji między przedsiębiorcami, którzy w jakiś sposób zostali już przez życie, przez rynek, przez biznes zweryfikowani i do których można mieć w związku z tym zaufanie. Także od tej strony oceniamy kongres, jego przebieg naprawdę bardzo wysoko, ale muszę też jeszcze o czymś powiedzieć, bo wielu uczestników, nasz wiceprezes Izby Darek Szymczycha uczestniczyło w kongresach wcześniejszych. Darek był i w Rzymie, i w Berlinie wcześniej. Wielu, którzy byli tam, podkreślają naprawdę wysoki poziom organizacji tego kongresu. Sprawność organizacyjna nieporównywalna z tym, co działo się w Rzymie czy w Berlinie. Ja tam nie byłem, ale ci, którzy byli, to podkreślali. Wielokrotnie mówiąc szczególnie o Rzymie, gdzie w kilka godzin czekało się do zarejestrowania w pełnym słońcu, a ludzie mdleli. To nie tylko to. Wiele, wiele błędów organizacyjnych po tamtej stronie. My się tutaj jako Polska naprawdę sprawdziliśmy jako organizator tak wielkiej globalnej konferencji. No a miasto Gdańsk budzi zachwyt. Wczoraj przeszliśmy przez wyspę Spichrzów. Co lokal, co restauracyjka, delegacje z całego świata. Jedna Włoszka z Florencji mówiła, jaki piękny ten Gdańsk. Także to jest z punktu widzenia promocji Gdańska i Polski naprawdę nie do przecenienia.
1: Miasto przepiękne, to prawda, ale w sercu moim cały czas Lublin i tego absolutnie nie skreślę. Zapytał wprost jeszcze.
2: Też jest piękny.
1: Jak duża jest przestrzeń do działania dla Polaków na Ukrainie? No bo w kontekście oczywiście odbudowy tego kraju, bo widzimy, że Ukraińcy sami też sobie świetnie radzą, sami szybko odbudowują różne budynki czy mosty.
2: Tak, ja w ogóle podziwiam kreatywność Ukraińców, którzy zmuszeni funkcjonować w tak ekstremalnych warunkach są tak kreatywni, pomysłowi. Tu cenne jest to, że na przykład WB Electronic z tej kreatywności ukraińskiej korzysta, bo każdy pomysł tam w Ukrainie jest weryfikowany właściwie natychmiast na froncie. Oni stworzyli wyjątkowy system wdrażania różnego rodzaju innowacji bezpośrednio na linii frontu i testowania tego wszystkiego. To się fantastycznie sprawdza i obyśmy z tego jak najlepiej korzystali. Coraz lepiej zresztą i w tym sektorze obronności to rzeczywiście wygląda. Natomiast no, przestrzeń jest przeogromna, bo potrzeby, mówiliśmy o tych 600 miliardach potrzeb, jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy, więc nie

0: Nie ma praktycznie sektora, w którym polska firma nie mogłaby znaleźć przestrzeni dla siebie. Dobrze, że to już przed kongresem mieliśmy znaczące decyzje. Decyzja PZU o kupieniu ukraińskiego ubezpieczyciela życiówki MetLife, to ponad 40% ubezpieczeniowego rynku w Ukrainie. Fantastyczna, naprawdę fantastyczny projekt sytuujący nas w sektorze finansów, ubezpieczeń niezmiernie mocno, właściwie jako lidera na rynku ukraińskim. Ale i spożywka, Maspex, który kupuje 80% udziałów w Karpackich Wodach Mineralnych, co pokazuje, jaki może być zakres polskich inwestycji w Ukrainie. Co ważne, nie odstajemy od zachodnich firm, jeżeli chodzi o otoczenie finansowe. Nasz Bank Gospodarstwa Krajowego, świetny team, który tam pracuje, uznany przez Komisję Europejską za instytucję finansującą w ramach programu Ukraine Facility, już dzisiaj obrabia kilkadziesiąt projektów zgłoszonych przez polskie firmy, w dużej mierze poprzez naszą Izbę Gospodarczą. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych jest liderem, jeżeli chodzi o ubezpieczenia od ryzyka wojny dla środków transportu, reasekuracja KUKO, ubezpieczenia ze strony PZU. To wszystko się dzieje. Po cały system pożyczkowy z funduszy Ministerstwa Polityki, Funduszy i Polityki Regionalnej, te 10-milionowe pożyczki na super dogodnych warunkach, a więc to instrumentarium finansowe też jest budowane. Wcale tutaj nie odstajemy od świata zachodniego, no tylko to podkreślamy zawsze, na końcu tego łańcucha działań jest przedsiębiorca, a on musi wypełnić ten przysłowiowy kupon, mieć dobry biznesplan, dobrze do tego się przygotować, bez wypełnienia tego kuponu na pewno nie wygramy.
1: Przedsiębiorca. Właśnie, polski sprzęt obecny jest na froncie, to już wiemy doskonale. Są też hity eksportowe. Tutaj będzie trochę takiej konkurencji. O tych hitach eksportowych mówił wczoraj wiceprezes PGZ-u, czyli Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Jan Grabowski.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa, tak jak i cały nasz kraj, wsparły Ukrainę tego samego dnia właściwie, kiedy konflikt się rozpoczął, bo wszyscy czuliśmy, że coś nadchodzi. I Polska jako kraj i Polska Grupa Zbrojeniowa jako część naszego elementu obronnościowego przekazaliśmy sprzęt na Ukrainę i ten sprzęt po dziś dzień walczy. Ten sprzęt po dziś dzień walczy, ten sprzęt wraca do nas na remonty, do huty Stalowa Wola między innymi, bo nasze kraby 155 mm, artyleria walczy w Ukrainie, walczą tam nasze rosomaki 8x8 w różnych konfiguracjach, między innymi jako raki 120 mm moździerze, walczą też pioruny. Dzięki tej wojnie znowu, dzięki, coś pozytywnego. Rakiety Piorun stały się naszym hitem eksportowym, bo w Ukrainie okazało się, że nic tak dobrze nie działa przeciwlotniczo, jak pioruny z Meska, ze Skarżyska Kamiennej. I my dzisiaj dostarczamy te pioruny już nie tylko na Ukrainę, ale też do naszych krajów sojuszniczych, nie tylko w Europie, w NATO, ale też do Stanów Zjednoczonych.
1: To wszystko walczy, ale też polskie drony sprawdziły się na Ukrainie, prawda? To już pytam biznes.
3: Tak, zdecydowanie, ale zanim odpowiem na to pytanie, muszę tylko jedno zastrzeżenie zrobić. Mianowicie pan Jan Grabowski, którego bardzo cenię, nie jest moją rodziną. Tak, przypomnę, Jarosław Grabowski, Grupa WB.
1: Kłaniamy się, panowie.
3: Powiem tak. Grupa WB, a właściwie WB Ukraina, bo my oczywiście dostarczamy część komponentów, ale duża część produkcji jest zlokalizowana na Ukrainie i to, co tam w tym momencie sprzedajemy, to jest po prostu produkcja ukraińska, naszej ukraińskiej spółki, co też daje nam bardzo dobrą pozycję w rozmowach w ogóle z Ministerstwem Obrony, tudzież innymi agendami rządowymi, które od nas sprzęt zamawiają, ponieważ oni nie ukrywają, że preferują dostawców ukraińskich, tudzież produkcję, która jest zlokalizowana na terenie Ukrainy. I tak, mamy kilka hitów. Takim chyba najbardziej rozpoznawalnym jest dron obserwacyjny FlyEye, używany zresztą przez polską armię również i kilka innych na świecie. Dostarczamy bardzo wiele platform. Tutaj padło takie sformułowanie podczas tej wypowiedzi prezesa Grabowskiego, że sprzęt został przekazany, a teraz wraca na remonty, jakby walczy aktywnie.

0: U nas to troszkę wygląda inaczej, dlatego że właściwie 80% napraw my realizujemy na miejscu. I to jest bardzo duża, to jest coś, za co jesteśmy bardzo cenieni. Niewiele firm ma tego rodzaju system tak rozbudowany. Tak jak wspomniałem, większość sprzętu, który jest uszkodzony, jest naprawiany na miejscu i bardzo szybko wraca do jednostek frontowych, co jest dla nich niezwykle ważne. Natomiast warto też powiedzieć, że to nie jest jakby... Cały system napraw, cały system serwisu jest spięty zarówno narzędziami IT, wsparciem naszych specjalistów w Polsce. To jest środowisko, które wypracowaliśmy latami i które, że tak powiem, pozwala nam właściwie natychmiast wiedzieć, jakie są oczekiwania użytkowników, czego oni potrzebują w związku ze zmieniającą się bardzo sytuacją na froncie i jakie zmiany do swoich produktów powinniśmy wprowadzić. I co prawda platforma jest ta sama od kilku lat, jeżeli mówimy o FlyEye'u, natomiast to, co tam w środku się znajduje, bardzo, bardzo szybko ewoluuje. Bo jak dobrze Państwo wiedzą, ta wojna w tym roku jest zupełnie inna niż rok temu i kompletnie inna niż w roku 2022. Więc bardzo szybko ewoluujemy właśnie między innymi dzięki temu, że mamy bezpośredni dostęp do oczekiwań, do bardzo jasno wyrażanych przez użytkowników naszego sprzętu. Mówiąc krótko, pod żołnierzy. Oni dość otwarcie wyrażają te oczekiwania. Czasami bardzo... taki, powiedziałbym, bardzo bezpośredni sposób. I to, co w naszej pracy jest chyba najważniejsze, to zrozumienie, że oni mają do tego pełne prawo. Znaczy, oni prowadzą wojnę i jeżeli ta wojna ewoluuje, jeżeli zmieniają się zagrożenia, jeżeli pojawiają się nowe wyzwania, to my musimy równie szybko reagować. W przeciwnym razie wypadniemy po prostu z tego rynku. A na to po pierwsze nie chcemy, a po drugie nie możemy sobie pozwolić.
1: No właśnie, bo wiele osób też mówi tak wprost, że to a propos tej odbudowy Ukrainy, że biznes amerykański, niemiecki, turecki też będzie walczył o swój, ten, no, brzydko to określę, kawałek tortu, ale tak ludzie niestety o to określają, przy odbudowie Ukrainy. Mamy szansę gonić takich gigantów jak Rheinmetall na przykład w tym wyścigu? Jak bardzo ciasny jest ten ukraiński rynek? Trudne pytanie się wylosowało.
2: Trudne pytanie, bo oczywiście wobec takich potęg dużo trudniej stanąć w szranki konkurencji, ale tutaj, znaczy naszym atutem jest to, że ten rynek ukraiński, te ukraińskie relacje, między innymi dzięki takim firmom jak WB Electronics, doskonale znamy. My się od lat dobrze po Ukrainie poruszamy. Mówiłem już wcześniej o polskich inwestycjach rzędu blisko miliarda dolarów w Ukrainie i spółkach, które się z tego rynku nie wycofały. To są te nasze naprawdę znaki jakości w gospodarce ukraińskiej. Korzystając z tych doświadczeń, przy dobrym zapleczu finansowym, o którym mówiłem wcześniej, sięgając do szczególnie Ukraine Facility i Banku Gospodarstwa Krajowego, naprawdę możemy się równać z tymi największymi. No ale tak jak powiedziałem na końcu jest właściciel, czy przedsiębiorca, czy management zarządzający firmą, który musi wykazać się naprawdę dzisiaj już kompetencjami na poziomie światowym, bo Ukraina jest już dzisiaj bardzo wymagającym rynkiem. Jeżeli po tym rynku poruszają się najwięksi z tego świata szukają tam miejsc, no to tylko najlepsi z Polski będą mogli się tam znaleźć. Jeśli to się nie uda, to ja już dzisiaj apeluję, nie zwalajmy tego na Ukraińców, na złe okoliczności, potrafmy, bo ja przez wiele, wiele lat kierując Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, miałem multum takich przypadków, gdzie to polska firma popełniała błędy, to polski management wprowadzał zamieszanie, a później najprościej było zwalić wszystko medialnie na Ukraińców, na ten rynek, na korupcję i tak dalej, i tak dalej. Także bądźmy po prostu dobrze przygotowani do udziału w odbudowie Ukrainy. Temu służy działalność Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która uruchomiła tą listę firm zapisujących się z chęcią udziału w odbudowie, ponad 3,5 tysiąca firm zapisanych, no ale

0: Czy proces jakby edukacji, przygotowania przebiega właściwie, no to już powinni ocenić sami przedsiębiorcy. Chyba nie zawsze jest najlepiej. No chociażby fakt zamieszania w Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych, odwołany cały zarząd, rada, konkurs, dopiero nowe kierownictwo za chwilę. To są takie elementy, które nie sprzyjają naszemu dobremu przygotowaniu.
1: My tu jesteśmy cały czas w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, tylko przypomnę. Audycja Winien i Ma. My wracamy za kilka chwil po krótkiej muzycznej przerwie.

0: 9:48 na zegarach, tu Radiowa Trójka. Meldujemy się w Gdańsku, w samym centrum jednej z najważniejszych konferencji w Europie. Mówią o niej organizatorzy. Jesteśmy na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Dzisiaj audycja winien i ma na wyjeździe. W naszym studiu nieustannie, cały czas, Jacek Piechota, były minister gospodarki, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i przedstawiciel biznesu Jarosław Grabowski, Grupa WP. Dodam tylko drugi największy koncern zbrojeniowy po polskiej grupie zbrojeniowej. Dyskutujemy dzisiaj o polskim biznesie już obecnym na ukraińskim rynku i o możliwościach, które być może właśnie się tworzą. Marcin Klucznik, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego, powiedział wczoraj, że problem dla przedsiębiorców przy odbudowie Ukrainy to może stanowić taki fakt, że Ukraina nie przeszła jeszcze w pełni transformacji instytucjonalnej.
1: To jest ta trudna rzecz, którą my przeszliśmy przez nią. Przede wszystkim w latach 90., trochę na początku tego stulecia, związanej na przykład z walką z korupcją, większą przejrzystością prawa, budowaniem instytucji publicznych w Polsce. To jest oczywiście proces. To jest proces, który zajmuje dużo czasu, ale który w Polsce koniec końców opłacił się i przyistoczył się we wzrost gospodarczy. Ta ścieżka oczywiście jest także dla Ukrainy, no, chyba do przejścia, tylko jakby to będzie na pewno zajmować czas.

0: Czy panowie mają jakiś przekaz po tej konferencji, no, która jeszcze dzisiaj trwa de facto?
1: No, zgadzając się z ekspertem, trzeba powiedzieć, że ten proces integracji Ukrainy z Unią Europejską trwa. Dopiero co zostało nam ogłoszone, że otwarty został pierwszy klaster negocjacyjny, a to jest właśnie klaster o instytucjach, o wymiarze sprawiedliwości, o instytucjach antykorupcyjnych. To po pierwsze. Po drugie, no, Zachód uczył się o ukraińskiej korupcji przez długie lata. Mógłbym tutaj mnożyć przykłady z przeszłości, ale wymuszenie na Ukrainie utworzenia niezależnej prokuratury antykorupcyjnej, czy tej instytucji słynnej NABU, i presja Zachodu już swoje przyniosła. Przypominam przełom lipca-sierpnia ubiegłego roku, kiedy prezydent Zełenski próbował ograniczyć samodzielność, niezależność tych instytucji antykorupcyjnych. No, skończyło się trzęsieniem ziemi, skończyło się upadkiem drugiej osoby w państwie, szefa sekretariatu prezydenta Ukrainy, pana ministra Jermaka. To zupełnie nowe realia, to się dzieje. Firmy długo uczyły się tych uwarunkowań, a też i my jako Izba mamy za sobą wiele działań właśnie przeciwdziałania korupcji. To jest też ważne, by organizacje biznesu były tutaj zjednoczone w tym działaniu, monitorowaniu sytuacji, sygnalizowaniu i w konkretnych sprawach reagowaniu. Wczoraj, wbrew pozorom, ja nawet nie liczyłem na to, że tak dobrze przebiegnie to spotkanie, ale z naszej inicjatywy zorganizowany został okrągły stół organizacji biznesu, NGO-sów skupiających biznes. Naprawdę bardzo dobra dyskusja i konkluzje, zakończyło się to wspólnym apelem i konkluzje takie, że musimy budować sieć organizacji biznesu, by występować w wielu sprawach wspólnie, coraz skuteczniej w Ukrainie. Więc nie jest tak źle, jak bywało jeszcze kilka lat temu.
0: To pan Jacek Piechota. To pytanie do pana Jarosława Grabowskiego z grupy WB. Pan tutaj podkreślił, że jesteście na rynku ukraińskim już od 11-12 lat, tak? Od 2014 roku. Czy od początku były jakieś takie przeszkody instytucjonalne na Ukrainie?
2: Zawsze są jakieś przeszkody. Zawsze jest biurokracja, zawsze jest niezrozumienie wzajemnych oczekiwań.
1: W Polsce też ich nie brakuje.
2: Tak, w Polsce też ich nie brakuje, mimo całej transformacji i wielkiego sukcesu gospodarczego naszego kraju. Natomiast ja bym troszkę odwrócił to pytanie. Po pierwsze, dlatego że my, z racji tego, że dostarczamy sprzęt wojskowy, podlegamy trochę innym ograniczeniom niż większość przedsiębiorców i u nas nie ma miejsca na jakiekolwiek niejasności. Tak? Oczekiwania ukraińskiego Ministerstwa Obrony są bardzo jasne, bardzo klarownie wyrażane. No i albo je spełniamy, albo nie. Więc myśmy, zwłaszcza przy tej zmianie pokoleniowej, która się teraz razem z ministrem Fiodorowym dokonuje właśnie w Ministerstwie Obrony, my po prostu musimy się do tego dostosować i to jest dla nas oczywiste.
0: Można powiedzieć tylko powodzenia w dalszej działalności.
2: Dziękuję bardzo.
0: Na koniec jeszcze może temat zmienimy. Teraz będzie o unijnym dofinansowaniu, drodzy panowie, dla przedsiębiorców w dziedzinie biotechnologii. Trochę zejdziemy z wojny, a więcej opowie Monika Suszek i jej gość.
3: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4: A naszym gościem jest doktor nauk medycznych Anna Czarnecka, ekspertka w dziale zarządzania strategicznego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: A dziś o naborze STEP. Biotechnologie realizowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. To może na początek, czym jest program STEP?
5: Program STEP to inicjatywa Parlamentu Europejskiego. Jej głównym celem jest budowanie lokalnych zdolności do rozwoju i wytwarzania technologii krytycznych i ochrony ich łańcuchu wartości. Ale to również budowanie suwerenności technologicznej w tych obszarach technologii krytycznych, w których Unia Europejska jest mocno uzależniona od rynków trzecich.
4: I dziś rozmawiamy o biotechnologii. Dlaczego akurat biotechnologie zostały objęte wsparciem?
5: Sektor biotechnologii jest jednym z najszybciej rozwijających się globalnie. I to zarówno na tym poziomie naukowym, jak i wdrożeniowym. Przełomowe innowacje dzieją się na naszych oczach i my jako Europa nie możemy stanąć w tyle. Musimy przystąpić do tego wyścigu. Ale biotechnologie to również bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo lekowe. To także liczne bioprocesy, które są niezbędne do rozwoju biotechnologii przemysłowej i środowiskowej. I

0: również dokładnie w założenia instrumentu STEP wpisują się projekty, które miałyby na celu rozwój produktów leczniczych lub ich składników, które znajdują się na unijnej liście leków krytycznych.
1: Co NCBR może zaoferować przedsiębiorcom?
0: NCBR może zaoferować największe w tym roku środki dla biotechnologii. To jest 300 milionów złotych w dwóch naborach. Ścieżka A jest przeznaczona dla tych projektów przełomowych, innowacyjnych, o wysokim potencjale gospodarczym, gdzie mamy tą innowacyjność minimum na poziomie Unii Europejskiej. Tu już nie patrzymy tylko krajowo, tylko patrzymy z perspektywy całej Unii Europejskiej. Natomiast ścieżka B jest dla projektów, gdzie wnioskodawca będzie w stanie udowodnić, że rozwijany rezultat realnie przyczyni się do ograniczenia, zmniejszenia strategicznych zależności w jakimś obszarze technologii krytycznych. Wnioski można składać od lipca do września. Zachęcamy wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, małe, średnie, duże, które mają zamknięte minimum 2 lata obrotowe, aby aplikowały. W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju kryteria w naborach STEP skierowanych do biotechnologii zostały dostosowane do specyfiki sektora biomedycznego, to znaczy długiego cyklu badawczo-rozwojowego. I jeżeli do wprowadzenia danej technologii medycznej na rynek byłoby wymagane przeprowadzenie badań klinicznych, taki projekt może zostać podzielony na etapy i zakończyć się najwcześniej na etapie przygotowania serii produktu leczniczego gotowego do wejścia do badań klinicznych albo na przeprowadzeniu jednej z faz. I wymóg wdrożenia w takim projekcie będzie spełniony, jeżeli badania kliniczne będą dalej kontynuowane poza projektem.
1: A co przedsiębiorcy powinni wiedzieć przed zgłoszeniem się do NCBR-u?
0: Przedsiębiorcy muszą wiedzieć, że to jest specyficzny instrument, gdzie ta perspektywa jest właśnie unijna i to może rodzić różne pytania. Tam są również różne zapisy, których nie ma w innych naszych programach. Na przykład podmiot nie może być kontrolowany przez jakieś podmioty spoza Unii Europejskiej czy obszaru EOG. Dlatego warto odwiedzić stronę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ncbr.gov.pl. Również można wypełnić formularz, krótki formularz i w nim przedstawić wstępne założenia swojego projektu, które chcemy złożyć w naborach STEP i otrzymać od nas odpowiedź, czy te założenia są zgodne z celami STEP. Jeżeli nie, to też zawsze wskazujemy inne aktualnie realizowane przez nas programy i konkursy. Dlatego warto zapisać się do newslettera. To nie jest spam. Raz w tygodniu wysyłamy pigułkę informacji o naszej ofercie programowej, o wszystkim, co dzieje się w NCBR, o naszych spotkaniach informacyjnych. Warto również codziennie skontaktować się, jeżeli są jakiekolwiek pytania, z naszym infopunktem. Mailowo, telefonicznie zawsze udzielamy odpowiedzi.
1: Doktor nauk medycznych Anna Czarnecka, ekspertka w dziale zarządzania strategicznego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3: To była Monika Suszek i jej gość, a naszymi gośćmi byli dzisiaj Jacek Piechota, były minister gospodarki, powtórzę, podwójny prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.
4: Dziękuję bardzo.
3: Bardzo dziękuję Państwu. Jarosław Grabowski, Grupa WB.
5: Dziękuję Państwu.
3: Kłaniamy się nisko. Monika Suszek, Marcin Kocięba, Michał Gardias. Dziękujemy i kłaniamy się, pozdrawiamy z Gdańska, z konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Audycję w Warszawie zrealizował Krzysztof Sagan. Do usłyszenia.
4: Bardzo dziękuję.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
15: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Radom.
16: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent

0: hybrydowego sedana SIL 5.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 czerwca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W ten weekend może paść rekord wysokości temperatury w Polsce. W Gdańsku trwa drugi dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Do 235 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Synoptycy i eksperci spodziewają się w ten weekend pobicia ponad stuletniego rekordu temperatury. Dotychczasowy został odnotowany 29 lipca 1921 roku w miejscowości Pruszków na Opolszczyźnie i wynosił 40,2 stopnia. Pobicie tego rekordu jest bardzo prawdopodobne, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
9: Na tą chwilę prognozy synoptyczne, modele numeryczne są dość zgodne. Tutaj mówimy głównie o zachodniej części kraju, gdzie te temperatury lokalnie mogą dochodzić do 40 stopni. Także im bliżej tego terminu, tym większa szansa na tak wysokie temperatury.
8: Pobicie rekordu spodziewa się też Michał Brenek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Ekspert podkreśla, że to efekt zmian klimatu.
10: Same ciepłe pogody w końcówce czerwca to pewnie nic takiego niespotykanego. Tym powiemy, że typowe dla tej pory lata są właśnie pogody wyżowe z niewielkim zachmurzeniem. Natomiast planeta cieplejsza o parę stopni powoduje, że mamy do czynienia właśnie z takimi wyjątkowymi w skali już całego kontynentu falami upału.
8: Eksperci podkreślają, że takie fale upałów będą się w przyszłości powtarzać. W Gdańsku drugi dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. To konkretne decyzje, głównie dotyczące gospodarki, mówi Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. Podpisywane są umowy na realizację inwestycji u naszych sąsiadów. Polska chce być w tej kwestii liderem, dodaje minister Balczun.
11: PZU, nasz narodowy ubezpieczyciel, który jest aktywny w Ukrainie, w tej chwili przejmuje, finalizuje przejęcie największego ubezpieczyciela ukraińskiego, firmy MetLife, która należy do Amerykanów, więc bardzo spektakularna kwestia. Bardzo dobrze rozwija się oferta w ogóle Team Poland, bardzo dobrze rozwija się oferta naszych podmiotów, które pomagają polskim przedsiębiorcom wchodzić na rynek ukraiński. To wszystko się dzieje, mimo że tam trwa cały czas wojna.
8: Bank Światowy szacuje, że na odbudowę Ukrainy będzie potrzebne 580 miliardów. Andy Burnham może zostać nowym liderem Partii Pracy 17 lipca. Jeśli będzie jedynym kandydatem jeszcze tego samego dnia, może też przybliżyć się do objęcia urzędu premiera Wielkiej Brytanii. Były burmistrz Manchesteru jest dziś głównym faworytem do zastąpienia Keira Starmera.
12: Partia Pracy podała kalendarz wyboru nowego lidera, ale najważniejsza jest jedna data. 17 lipca Burnham może zostać ogłoszony następcą Starmera, jeśli nikt inny nie zdobędzie wymaganego poparcia. Każdy kandydat musi zebrać podpisy ponad 80 posłów Partii Pracy, a potem uzyskać nominacje od organizacji związanych z ugrupowaniem, w tym związków zawodowych. Jeśli Burnham pozostanie jedynym kandydatem, głosowania wśród członków partii nie będzie. Po ogłoszeniu nowego lidera Keir Starmer będzie mógł pojechać do króla i złożyć rezygnację z funkcji premiera. Następnie Karol III będzie mógł powierzyć Burnhamowi misję utworzenia rządu. Burnham wrócił do parlamentu po wygranych wyborach uzupełniających w okręgu Makerfield. Dziś to właśnie jego brytyjskie media najczęściej wskazują jako polityka, który może zastąpić Starmera. Jeśli jednak pojawi się drugi kandydat z wymaganym poparciem, Partię Pracy czeka dłuższy wyścig i głosowanie członków ugrupowania. Wtedy wynik poznamy dopiero pod koniec sierpnia. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
8: Liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 235. Istnieją obawy, że będzie ona znacznie wyższa. Trwa akcja ratunkowa. Wenezuelczycy przebywający za granicą próbują się kontaktować z bliskimi.
13: Zawalił się budynek.

Tak, zobaczcie, jak to wygląda. Budynek właśnie się zawalił, nadal się trzęsie. W mediach społecznościowych mieszkańcy terenów, gdzie doszło do wstrząsów, na bieżąco prezentowali materiały wideo ukazujące ogrom tragedii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ponad 4300 osób zostało rannych. Do strefy dotkniętej katastrofą zmierzają specjaliści do spraw ratunkowych.

0: Podczas wizyty w La Guardia, stanie najbardziej dotkniętym przez wstrząsy, Cabello poinformował, że władze pracują nad przyspieszeniem akcji poszukiwawczo-ratowniczej z wykorzystaniem specjalnych brygad oraz ciężkiego sprzętu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj słoneczniej, coraz goręcej, 27 stopni na Podhalu, 28 na Suwalszczyźnie, 32 w centrum i 33 na południu, a 34 na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem, od 22 do 26.
3: Autopromocja.
4: Listy na M.
5: Na samym początku pragnę Cię, a także Pana Marka gorąco pozdrowić.
6: Mój szef także uważa Was za radio numer jeden.
7: Chodzi o to, że ja uwielbiam Wham i George'a Michaela i bez niego nie mogę żyć.
8: Tydzień temu napisałam do Was, abyście przekazali na antenie pozdrowienia dla Andrzeja z Gdańska. Błagam, nie róbcie już tego.
5: Chcę wszystkich poinformować, że solista zespołu Europe jest tylko mój.
7: Mamy tu upalne lato. Na szczęście spokojne, bez wojny. Tu już się skończyła.
8: Przy okazji chciałabym poprosić panią od biologii, aby nie trzymała wiosną jeża w szkolnym akwarium.
6: Kończąc, zasyłam pozdrowienia dla Marka, Pawła i Marii.
4: Więcej w Trójce już od najbliższego poniedziałku między 9 a 12.
3: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Tu Polskie Radio Warszawa.
20: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
21: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
22: 8 minut po godzinie 10. Michał Kowarski, Krzysztof Sagan, Gosia Jakubowska. Witamy w pierwszy dzień wakacji.

0: Nowe w piątek.
1: No i przywitał nas chór Trójki, który się rozśpiewał nie tylko w piosenkarni, bo Opęd Carolina, który to właśnie cykl kończy się utworem Lato w porannym Zapraszamy do Trójki. Ale spokojnie, dalej będziemy śpiewać, choćby jutro w Trójkowym Ekspresie. A być może będzie to nowe Rolling Stones? Kto wie?

Divine Intervention, The Rolling Stones jako jeden z dwóch nowych singli. Mam nadzieję, że jeszcze w tej godzinie uda nam się wysłuchać drugiego. I tak też właśnie The Rolling Stones powracają. Już w lipcu ukaże się ich nowy album, a my szykujemy w związku z tym małą niespodziankę, ale proszę jeszcze wstrzymać się i nasłuchiwać, wyczekiwać, bo padną te magiczne słowa w odpowiednim momencie i czasie. No dobrze, jak to zwykle bywa w audycji Nowe w Piątek, druga piosenka to jest nasza piosenka dnia.

LaRue i Baby Line, nasza piosenka dnia, która ma stanowić hymn rozpoczęcia życia na nowo, wyjścia z burzy i uwolnienia się od wszystkiego. No, czy to może stać się również hymnem tegorocznych wakacji? To z pewnością. My teraz wracamy do kolejnych rockowych brzmień. Yard Act i New Beginnings.

Wczoraj obchodziliśmy Global Beatles Day z okazji rocznicy historycznego wykonania piosenki All You Need Is Love BBC. Z tej okazji w internecie pojawiła się pokolorowana wersja tego legendarnego występu z 1967 roku. No a polscy fani wczoraj mogli go oglądać z nami w Trójce właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wieczór ten poprowadził Piotr Metz, a wczoraj też ukazała się składanka wybranych kilku utworów Beatlesów, których to motywem przewodnim jest właśnie miłość. Stąd Love Me Do.

przed chwilą w audycji Nowe w Piątek. Kto był, jak się podobało, proszę dzwonić i dzielić się swoimi wrażeniami 2273 albo napisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Podpowiem, że nasz numer telefonu będzie teraz potrzebny, ponieważ już w najbliższą niedzielę 28 czerwca ostatni koncert w tym sezonie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na żywo, więc zapraszamy, kto chciałby dołączyć. Zespół Blauka odwiedzi to studio i za chwilę również audycję Nowe w Piątek.

0: Ich teledyski były doceniane na festiwalach filmowych nie tylko w Polsce, ale również za granicą, między innymi w USA, Kolumbii, Niemczech, Włoszech czy Rumunii. My jako trójka objęliśmy patronem medialnym właśnie trasę koncertową prezentującą album Volta. Ich piosenka Figura Lichtenberga znalazła się w zestawieniu najlepszych piosenek zeszłego roku w zestawieniu redakcji muzycznej Trójki. Przed chwilą wysłuchaliśmy utworu Kicks, a w studiu Gorgina Tarasiuk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Lewańczyk.

0: Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Czyli Blauka, jak się macie?
2: Wspaniale.
0: Stresujecie się przed tą niedzielą?
2: No raczej chyba nam towarzyszy taka trema pozytywna, mobilizująca. Gramy próby dzielnie przed tym koncertem niedzielnym i jesteśmy dobrej myśli. Myślimy, że też ta temperatura, która no tego dnia ma być,
0: prawie 40
2: może sprawić,
0: stopni.
2: Że będzie jeszcze bardziej gorąco niż planujemy.
0: Myślę, że tak, ale planujecie też coś wyjątkowego, innego?
2: Planujemy na pewno zagrać premierowo nowy utwór, który dziś ma swoją prapremierę, jest już wszędzie dostępny i dokładnie 30 minut temu miał też premierę swoją na wizualną. Teledysk jest już też dostępny, więc zapraszamy tam, żeby sobie zobaczyć, co właśnie upichciliśmy, bo na początku wspomniałaś o tym, że gdzieś tam zauważalne są te nasze wizualne rzeczy, więc zapraszamy.
0: No właśnie, jakbyście mogli trochę powiedzieć, jak gra się wam Voltę na koncertach, zanim przejdziemy do nowego singla jeszcze.
1: Fantastycznie, fantastycznie. Jest to w dalszym ciągu bardzo świeży temat w nas. No, płyta miała premierę rok temu. To jest w sumie całkiem niedawno mimo wszystko.
0: Mimo wszystko, tak.
1: Więc tak, jesteśmy głodni koncertu w dalszym ciągu, żeby grać Voltę na żywo i właśnie Everest. Tak.
0: No właśnie, bo Volta ukazała się rok temu, mówię, że stosunkowo niedawno, ale z perspektywy rynku i branży myślę, że to jest już dawno. Stąd też pojawia się dzisiaj wasz nowy singiel Everest. W takim razie na jakim etapie wspinania się na ten szczyt jest teraz zespół Blauka?
2: Ja sobie myślę, że w sumie my tego tak nie odczuwamy, że to było tak dawno, bo jeszcze w listopadzie ukazała się Volta na winylu i mieliśmy koncert premierowy, w sensie finał trasy w Warszawie. I dla nas to było naprawdę całkiem niedawno. A na jakim jesteśmy etapie teraz? Na pewno na naszym horyzoncie widnieje już wizja kolejnego utworu, który mógłby się pojawić, a reszta jest jeszcze w różnej fazie, że się tak wyrażę. Przeżywa różne przeobrażenia i jakby na razie jesteśmy w tym twórczym procesie, szukamy.
1: Tak, jest to intensywny czas eksperymentowania.
0: Super, a na czym polega ten czas eksperymentowania?
1: Jest to czas prób i błędów. Często bardziej błędów. I niestety to wymaga czasu. No ale tak, szukamy jakichś nowych rozwiązań, jakichś nowych środków, żeby przekazać to, co nam w duszy gra.
2: Myślę, że też głównie robiliśmy to przez te ostatnie miesiące, a teraz mamy kilka koncertów przed sobą. Jakby latko nas uroczyło koncertowo całkiem miło. Można sobie sprawdzić, gdzie zagramy. I wrócimy do takiego intensywnego procesu prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września. I wtedy możliwe, że będzie można się też spodziewać czegoś nowego od nas, ale chciałabym, żeby słuchacze mieli dla nas chociaż trochę taryfy ulgowej, ponieważ my wszystko robimy sami, jakby jesteśmy niezależnymi twórcami. I jak sobie człowiek pomyśli o tych wszystkich innych rzeczach, które trzeba zrobić dookoła wydania takiego nowego utworu, to jest bardzo dużo pracy, ale my jesteśmy zawzięci. Jak śpiewaliśmy na naszej pierwszej płycie. I tak, nie odpuszczamy, nie składamy rękawicy i działamy cały czas we dwójkę.
0: Z czego wynika ta samodzielność i potrzeba tej samodzielności, Piotr?
1: Wynika z genezy zespołu w zasadzie, ponieważ przy miniaturze, przy naszym pierwszym albumie po prostu chcieliśmy wydać piosenki, chcieliśmy wydać muzykę. Nie chcieliśmy czekać na wytwórnie, nie chcieliśmy czekać na różne podmioty, więc stwierdziliśmy, że weźmiemy to w swoje ręce. Jakoś ten wózek tak w dalszym ciągu pchamy i zbieramy bardzo dużo doświadczenia.
0: A przy okazji super wrażeń po drodze. No,
1: no na pewno też. Wrażeń, tak. Więc tak, jest to na pewno bardzo rozwijające.
0: To kończąc nasze dzisiejsze spotkanie,
2: chciałabym tylko dodać, że jako twórcy mam taką, może nie powinnam udzielać zbyt wielu rad, ale jeżeli ktoś chce, żeby coś się wydarzyło, to niestety ten los na loterii trzeba kupić i trzeba się dzielić tymi swoimi utworami, więc zachęcamy wszystkich artystów do tego, żeby pracowali i kupowali ten los na loterii.
0: Tak, i wspierali polskich artystów, my też się pod tym podpisujemy, między innymi właśnie przychodząc na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej już w najbliższą niedzielę o godzinie 19:00.

0: Zapraszamy serdecznie do dzwonienia i zapisywania się. Jeszcze mamy ostatnie wejściówki. 2273, Michał Kowarski czuwa przy telefonie. A my już za chwilę wysłuchamy Everestu, czyli nowego waszego singla. Myślę też o tym, że tutaj inspiracją mogło być Slow Dive, przynajmniej w brzmieniu tej gitary, którą za chwilę usłyszymy.
1: Okej, okej, ciekawe.
0: Takie shoegaze'owe bardziej brzmienie.
1: Tak, tak, tak. To jest, mam wrażenie, że to jest takie rozszerzenie troszkę brzmienia, które było na Wolcie. Tak, tak, to jest takie pierwsze słowo w zdaniu, które gdzieś tam powiemy.
2: A z drugiej strony pojawił się też remake, tak, że tak powiem nowocześnie, Zawzięcia, który już mam wrażenie, że nakreślił też tę naszą ścieżkę.
1: Tak, poniekąd tak, tak.
2: Więc zachęcamy też do odsłuchania właśnie tej nowej wersji Zawzięcia, która powstała po 6 latach od premiery tego utworu. Tak.
0: Zespół Blauka, przypominam, w najbliższą niedzielę, godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej, 2-2 i 7-3. Georgina Tarasiuk i Piotr Lewańczyk byli z nami w audycji Nowe w Piątek. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy, zapraszamy.
1: Dziękuję.

0: Jakiś czas temu ukazała się informacja, jakoby Phoebe Bridgers miała powrócić, ale do branży filmowej, nie muzycznej. Dziś natomiast wraca z pierwszą zapowiedzią swojego solowego albumu od 6 lat i coś mi się wydaje, że to będzie jedna z głośniejszych premier tego lata. W sierpniu możemy się spodziewać całego wydawnictwa.
1: Trójka.
0: A my teraz zaglądamy na listę przebojów. Pierwsza trójka. Zachęcamy do głosowania. Do godziny 12 możemy wybierać, przebierać, słuchać na naszej stronie internetowej i głosować na listę przebojów. Pierwsza trójka. Ja myślę, że jedną z dobrych propozycji, tych wszystkich dobrych, które tam są, jest na przykład jedna z nowych piosenek Artura Rojka.

Gdy wszyscy zachwycają się całkiem słusznie Oliwią Rodrigo, to ja słucham Oliwii Sidakal. Mimo słyszalnych inspiracji Lana Del Rey czy Taylor Swift, słychać jakąś taką indywidualność i pomysł tej artystki. Myślę, że warto ją obserwować, ponieważ szykuje się do wydania swojego debiutanckiego albumu. Mam nadzieję, że nastąpi to jeszcze w tym roku. Myślę, że to samo można powiedzieć o Charlie XCX.

0: Kobiece zakończenie pierwszej godziny audycji Nowy w Piątek. Proszę koniecznie pozostać z nami, bo druga część przyniesie kolejną porządną porcję nie tylko muzyki rockowej, ale wszelkich premier. Dzisiaj myślę, że jest bardzo dobry piątek, jeżeli chodzi o premiery. Jak oceny na świadectwach? Też można śmiało do nas pisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl bądź zadzwonić 227-3. Kto wybiera się na koncert Blauki? Proszę również w tej sprawie śmiało się do nas odzywać. No więc jeszcze jeden głos. Halo, halo?
1: Cześć, tu Barbara Wrońska. Dzisiaj jest premiera mojego kolejnego nowego singla pod tytułem Pochwała codzienności. Krótko mówiąc, jest to o takiej odwadze życiowej, o zaakceptowaniu pewnych spraw, które się wydarzają, ale też rzeczy, na które nie mamy wpływu. Piosenka powstała razem z Miłoszem Szefnerem, Mateuszem Kulbujem i Wawrzykiem Topą. I wszystkich Was zapraszam do posłuchania.

0: Autopromocja.
1: Takie rzeczy tylko w Trójce. Tylko raz, wyłącznie na żywo. Koncert zespołu Bejrut prosto z Festiwalu Malta w Poznaniu. Przed koncertem wystąpię w charakterze supportu w audycji festiwalowej o 21:00. Na koncert zapraszam po 22:00, już w sobotę. Bejrut z Malty w Trójce. Nie można tego przegapić. Powtórek nie będzie. Justyna Grabasz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
10: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
11: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
10: No to pa!
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Dostaniesz coś za świadectwo?
17: No raczej! Rawat od Media Expert!
16: Wow, też chcę!
17: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę

0: Szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
2: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 czerwca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ofiary ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju są w stabilnym stanie. Po karambolu nieprzejezdna jest droga numer 94 w Pyskowicach w powiecie gliwickim. Dziś początek wakacji dla prawie 5 milionów uczniów w całej Polsce. Po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jeden z lekarzy będzie miał operację klatki piersiowej. Zaatakowani są przytomni i w stanie stabilnym, mówi ordynator chirurgii ogólnej szpitala Artur Ploch.
5: Pacjenci spędzili noc spokojnie, byli stabilni, wymagali dużej dawki leków przeciwbólowych, nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji. Dwie panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale, natomiast poszkodowany, ranny pan doktor będzie dalej leczony w oddziale torakochirurgii i w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut zostanie tamże przewieziony. Jego stan jest obecnie stabilny, ale uznaliśmy, że korzystniejszą metodą leczenia będzie leczenie torakochirurgiczne, czyli chirurgia klatki piersiowej.
4: Do ataku doszło wieczorem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik ranił nożem lekarza, pielęgniarkę i dwie pacjentki. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału i to on przejdzie dziś zabieg. Policjanci zatrzymali 19-letniego mieszkańca Jastrzębia-Zdroju. Był pod wpływem środków odurzających. Zablokowana jest droga krajowa nr 94 w Pyskowicach w powiecie gliwickim. Przed siódmą na fragmencie ulicy Gliwickiej zdarzyło się 5 pojazdów. W tym zdarzeniu udział brały 3 osobówki i 2 samochody ciężarowe, relacjonuje nadkomisarz Marzena Szwed z gliwickiej policji.
6: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący samochodem Mercedes najechał na tył pojazdu Volkswagen Polo, w wyniku czego ten uderzył samochód ciężarowy marki Scania z naczepą, a następnie Scania najechała na pojazd Seat, który dodatkowo jeszcze uderzył w Skodę.
4: Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, kierujący pojazdami byli trzeźwi. Droga w stronę Tarnowskich Gór jest nieprzejezdna, policja kieruje na objazdy. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych kończą rok szkolny. To początek wakacji dla prawie 5 milionów uczniów w całej Polsce i kilkuset tysięcy nauczycieli. To kolejny rok, który pokazał nam, że edukacja się zmienia, mówi dyrektor 8 Liceum Ogólnokształcącego imienia Zofii Naukowskiej w Lublinie, Kamil Dąbrowski.
7: Jest coraz więcej takich potrzeb związanych z niestandardową edukacją, z nauką poprzez warsztaty, z nauką poprzez projekty, z nauką poprzez realizację zielonych szkół.
4: To długo oczekiwany moment dla nas, mówią uczniowie.
8: Przyda się nam ten odpoczynek po całym roku. Już jestem po prostu troszkę zmęczony rokiem szkolnym.
9: Jakie plany na wakacje?
8: Myślę, że wyjścia ze znajomymi.
10: Chcę spędzić czas ze znajomymi.
9: Jakaś nauka będzie?
10: Coś tam może być, ale troszkę.
9: Będziesz tęsknić ze szkoły?
10: Nie.
4: Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka weźmie udział w uroczystościach w Zespole Szkół Morskich w Darłowie. Rośnie zagrożenie pożarowe w lasach, na łąkach i na nieużytkach. Po wielu dniach bez opadów wystarczy iskra, niedopałek papierosa albo ochwilanie uwagi, żeby ogień szybko wymknął się spod kontroli. Jak mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków, najlepiej pokazuje to wilgotność leśnej ściółki.
11: Brak opadów i ekstremalnie wysoka temperatura powietrza powodują, iż wilgotność ściółki leśnej spada poniżej 10%. Dla porównania, kartka suchego papieru ma około 15% wilgotności. W takich warunkach ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie.
4: Strażacy przypominają, że ogniska i grille można rozpalać tylko w miejscach wyznaczonych przez leśników. Apelują też, by nie wyrzucać niedopałków, nie parkować aut na suchej trawie. Przy takiej pogodzie trzeba uważać również nad wodą. Jak dodaje brygadier Betleja, szczególnie groźne są alkohol i zbyt szybkie wejścia do zimnej wody.
11: Alkohol zaburza ocenę własnych możliwości i koordynację. Rozgrzane słońcem ciało w kontakcie z zimną wodą może zareagować szokiem termicznym, skurczem lub omdleniem. Wchodząc do akwenu, schładzaj się stopniowo. Pamiętajmy, aby pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w zamkniętych samochodach, nawet gdy wychodzimy na chwilę. Samochód rozgrzany do nawet 60 stopni stanowi śmiertelną pułapkę.
4: Pamiętajmy też o zwierzętach. W tak upalne dni powinny mieć cień i stały dostęp do świeżej wody. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Dzisiaj słonecznie i coraz goręcej, 27

0: stopni na Podhalu, 28 na Suwalszczyźnie, 32 w centrum, 33 na południu, 34 na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem od 22 do 26.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Słowo. Napisałem je tu na starej maszynie do pisania i wygląda niewinnie, ale przecież siła jego rażenia jest...

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: 7 minut po godzinie 11.
14: Nowe w piątek.
13: Witamy w ten upalny dzień, ale jakże udany dla muzyki. Gosia Jakubowska, Michał Kowarski, Krzysztof Sagan. Do godziny 12 jesteśmy razem i te osoby, które dopiero teraz do nas dołączyły, zasługują na dogrywkę Rolling Stones.

0: To już drugi utwór, który pojawia się w audycji Nowe w Piątek, The Rolling Stones. Jealous Lover to jeden z dwóch, które pojawiły się dzisiaj premierowo i też zapowiadają nowy album The Rolling Stones. Ten ma ukazać się 10 lipca. My dzień wcześniej szykujemy przedpremierową niespodziankę, ale na razie nic nie mogę powiedzieć, bo zanim lipiec, to jeszcze czerwiec i 28, czyli w najbliższą niedzielę, koncert Blauki, na który cały czas zapraszamy. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca, 2-2 i 7 trójek. Michał Kowarski czuwa przy telefonach i tak też właśnie jeden otrzymaliśmy.
1: Bardzo się cieszę, bo to było moje wielkie marzenie, żeby być chociaż raz w życiu w studiu właśnie Agnieszki Oszyckiej. Jadę rowerem z Poznania, spałem, przejechałem wczoraj 168 km, a dzisiaj do Warszawy mam 190. I zostało mi, jestem koło koła i zostało mi do przejechania do Warszawy 139 km.
0: To trzymamy kciuki. Wytrwałości przede wszystkim przy tych upałach. Proszę nie zapominać o nawadnianiu się, no bo jednak wysiłek fizyczny jeszcze potęguje odwadnianie, więc proszę pamiętać o butelce wody. Jeżeli ktoś natomiast chciałby dołączyć do naszych słuchaczy, to zapraszamy serdecznie. Widać rowerem, można miejską komunikacją, pieszo, jak kto woli, do studia imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę, 28 czerwca o godzinie 19. 2-2 i 7 trójek. Blauka zagra koncert. No dobrze, a my teraz wracamy do kolejnych nowości. Wśród nich Nectar Woody i Lights Off jako fragment jej płyty.

Biba Dubi. Właśnie tak gra w 2026 roku Sun Has Set. To utwór, o którym już tydzień temu opowiadałam, bo też i Biba Dubi wybrała kilku swoich fanów, do których wysłała odtwarzacze MP3, na których była zapisana właśnie ta piosenka i tydzień później wszyscy możemy już jej słuchać. Zapowiedź jej najnowszego albumu, który ma ukazać się już niebawem. Tak samo jak niebawem ukaże się nowość od bardzo potrzebnego duetu. Nikt nie prosił, a wszyscy potrzebowali. Błażej Król i Dawid Tyszkowski połączyli siły i tak też utworzyli nową formację Ewa Koc, a tak brzmi ich najnowszy singiel.

Gracie Abrams i nowy singiel Look at My Life, który zapowiada płytę. Ta ma ukazać się 17 lipca, Daughter from My Hell. Na pewno będziemy do niej wracać, ponieważ jest to obecnie jedna z popularniejszych songwriterek swojego pokolenia. Myślę, że do tej popularności też przyczyniło się to, że miała okazję supportować Taylor Swift na jej koncercie, na jej trasie koncertowej Ears Tour. Natomiast jeżeli chodzi o Grace Abrams, to jest artystka, która w tamtym roku pojawiła się w Gdyni w ramach Open Era, tak się składa.

zakłada, że już w środę najbliższą, 1 lipca, rozpocznie się kolejna odsłona tego wydarzenia. Do Gdyni co roku przybywa naprawdę tysiące uczestników i to jest wielkie wydarzenie, bo to też jest jeden z tych większych festiwali, które na dobre już rozpoczyna u nas w Polsce sezon festiwalowy. I z tej okazji też mam przyjemność zaprosić wszystkich słuchaczy do słuchania audycji Fest Programu w każdą środę między godziną 20 a 21. Z Anią Lalką mamy ogromną przyjemność opowiadać o tym, co dzieje się obecnie w line-upach festiwali, przyglądać się z różnym zjawiskom. Tak też można powiedzieć, że jednym z tych zjawisk jest to, że do line-upów powracają duże nazwiska, nazwy, które kojarzymy. The Cure, David Byrne to tylko na openerze, a wśród tych znanych nazwisk m.in. DXX.

Fest, program w każdą środę od godziny 20 do 21. W imieniu swoim i Ani Lalki zapraszamy na te spotkania. One naprawdę są fantastyczne, ponieważ zawsze zostawiamy naszych słuchaczy z możliwością zgarnięcia karnetów, biletów, wyjściówek na konkretne wydarzenia. I tak też właśnie ostatnio wspominałyśmy o off-festiwalu. Skoro o festiwalach i ten wątek się pojawił w audycji Nowy w Piątek, to myślę, że warto zajrzeć do właśnie wspomnianego OFA, gdzie do line-upu również dołączyły legendy, gwiazdy, wśród nich Johnny Marr, i teraz zaprezentujemy utwór Spin. Na ten utwór możemy głosować na naszej liście przebojów. Pierwsza trójka, do godziny 12 mamy na to czas. Zachęcam serdecznie i do słuchania również dzisiaj listy po godzinie 19. Być może ten utwór znajdzie się w ścisłej 30. Mam taką nadzieję. Spin, teraz w trójce.

0: bić.
1: Maja Kleszcz, Cortez, utwór Mam nadzieję, czyli jako jedna z nowości w naszej poczekalni do listy przebojów pierwsza trójka. Do godziny 12, przypominam, można oddawać i głosować na naszą listę przebojów. Dzisiaj po 19 okaże się, czy ta nowość z poczekalni właśnie wskoczyła do ścisłej trzydziestki. Wszystko się okaże w swoim czasie.
2: Trójka.
1: A my teraz zaglądamy znowu do tego, co dzieje się za granicą. 10 lutego wystąpi w Warszawie zespół Editors ze swoją nową płytą Surface, Echo and Sound. I też sam wokalista mówi tak, że myśl o znalezieniu pocieszenia w bliskich mi osobach, przyjaciołach, bliskich i rodzinie to temat, który pojawia się nieustannie. Tak narodził się utwór The Rush.

Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Powraca do lat 80., bierze na warsztat utwory i prezentuje w nowej odsłonie. Premiera singla Manekiny zbliża się i w sumie zbiega się z zapowiedzią większego projektu, który będzie kontynuowany. To nie jest jednorazowa sytuacja. Myślę, że możemy spodziewać się więcej różnych interpretacji, a nawet usłyszeć je na żywo w ramach Jarocin Festiwal 19 lipca. To się właśnie wydarzy. Natomiast w liście osobistej Piotra Metza mogliśmy już usłyszeć przedpremierowo ten materiał. On jest zapisany na naszym YouTubie Trójki. Zachęcam serdecznie, żeby tam zaglądać. Świetne wykonanie Mary z Polski i też wizualna gratka, bo cały zespół ma oczywiście odpowiednią wizualizację do nowego materiału. A my powracamy do nowości z zagranicy. Tam Sombr i My Body Isn't Ready.

I jak wrażenia? PJ Harvey powróciła z utworem Voyager, który to też powstał w odpowiedzi na prośbę profesora fizyki Briana Coxa, który zaprosił artystkę do współtworzenia swojego widowiska wizualnego Emergence, opowiadającego o pochodzeniu wszechświata. Podobno po tym, jak PJ Harvey wysłała mu próbkę tekstu, a także melodii, to naukowiec natychmiast skojarzył ją z sondą Voyager i sygnałem wysyłanym z kosmosu na Ziemię. I w tej informacji kluczowe jest jedno, że nowy album PJ Harvey za pasem. Tak samo jak 16 nowych płyt z zapisami koncertowymi Joy Division. Jedną z zapowiedzi jest Transmission i tymi kosmicznymi wątkami kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Już teraz zachęcamy do pozostania z nami. Za chwilę trójkowo-filmowo. Ryszard Jaźwiński już za szybą, a my życzymy muzycznych i wspaniałych wakacji, no i też filmowych. Gosia Jakubowska, Michał Kowarski i Krzysztof Sagan. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Za miłość. Wznosimy okrzyk, bo za miłość zawsze warto.
2: A poza tym to hasło przewodnie 36. Festiwalu Malta w Poznaniu. Malta trwa w najlepsze i łączy teatr, taniec, muzykę ze sztukami wizualnymi i rozmowami na ważne, współczesne tematy.
1: Nadajemy specjalne programy prosto z Poznania. Już dziś Terra Cultura od 13 do 15.
2: W sobotę od 13 do 15. Wszystko wszędzie teraz.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia w Poznaniu. Agnieszka Obszańska,
2: Katarzyna Borowiecka.
3: A w sobotni wieczór po 22:00 prosto z Festiwalu Malta, wyłącznie w Trójce, transmisja koncertu zespołu Bejrut.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
9: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
10: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
9: Nie wierzcie elektrykom. Wierzcie własnym uszom.
10: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
9: Poleca JJ.
10: Krzysiek Skiba.
9: Poleca Polskie Radio.
11: Dostaniesz coś za świadectwo?
12: No raczej, rabat od Media Expert.
11: Wow, też chcę!
12: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
11: Mega!
13: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju działa zespół kryzysowy po ataku nożownika.

0: Białośliwiu jest już specjalistyczny dźwig, który podniesie wykolejone wagony. Dożywocie dla terrorysty z Magdeburga mężczyzna zabił 6 osób na jarmarku bożonarodzeniowym. Bohaterska postawa jednego z ordynatorów prawdopodobnie uratowała życie kilku osób, uważa dyrekcja szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Wczoraj 19-letni mężczyzna zaatakował pacjentki i personel wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Jak podkreślił dyrektor medyczny placówki Wojciech Krajs, lekarz obezwładnił napastnika i przytrzymał go do przyjazdu policji, mimo że sam został ranny.
1: Chciałem podziękować panu doktorowi, który, można powiedzieć, poprzez swoje naprawdę bohaterskie działanie uratował życie prawdopodobnie kilku osób. To, co się stało, będzie oczywiście przedmiotem takiej długiej analizy, myślę też z udziałem nie tylko naszego szpitala, ale także władz samorządowych.
0: Ranny lekarz przejdzie operację, pozostali poszkodowani, dwie pacjentki i pielęgniarka są przytomni, ich stan jest stabilny. Po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju działa zespół kryzysowy. 19-letni napastnik został zatrzymany. Według wstępnych ustaleń policji był pod wpływem środków odurzających. Do Białośliwia w Wielkopolsce dojechał specjalistyczny dźwig, który ma podnieść wykolejone wagony Intercity. Wczoraj po południu w tej miejscowości doszło do zderzenia pociągów na rozjeździe kolejowym. Wykoleiły się 3 wagony Intercity i tylna część składu Poloregio.
2: Teraz służby ściągają sieć trakcyjną, by umożliwić dźwigowi podniesienie wykolejonych wagonów. Jest to niezbędne do tego, by służby techniczne mogły przystąpić do naprawy poważnie uszkodzonego rozjazdu. Mówił o tym Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK.
3: Zakończenie tego etapu jest planowane na późne godziny popołudniowe, wczesne godziny wieczorne. Wszystko tutaj zależy od tego, jak ten proces kolejania będzie przebiegał.
2: Po zakończonych działaniach na tym torze będzie mógł zostać wznowiony ruch kolejowy z ograniczoną prędkością pociągów. Potem służby przystąpią do podnoszenia składu Polregio i naprawy drugiego rozjazdu. Ich działaniom nie sprzyjają jednak wysokie temperatury. Jak zaznaczył wcześniej Bartosz Pietrzykowski, niektóre prace technologiczne nie są możliwe do wykonania w trakcie upałów. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Polskie firmy, nie zważając na ryzyko, inwestują w odbudowę Ukrainy. Tak wynika z informacji przekazanych podczas trwającej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. O gwarancjach bezpieczeństwa i potrzebie współpracy polskich i ukraińskich firm mówili m.in. premierzy Donald Tusk i Julia Swirdenko, a także eksperci biorący udział w konferencji.
4: Nie wystarczy chcieć, trzeba jeszcze wiedzieć, czy to się opłaca, mówili Polskiemu Radiu polscy przedsiębiorcy uczestniczący w gdańskiej konferencji. Tak, opłaca się, jest to bezpieczne, potwierdzali polscy bankowcy i przedstawiciele instytucji rządowych, wskazując na europejskie mechanizmy ochrony finansowej. Był ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki potwierdził, że proces ten już trwa.
5: Cyfry mówią same za siebie. Akwizycja Maspexu na Ukrainie, polskie kosmetyki, polska energetyka w zielonym tym sektorze. Naprawdę jest nas coraz więcej. Jest jakieś oswojenie tych warunków wojennych. Są przede wszystkim organizacje polskiego biznesu, które są w stanie zaopiekować się, jeśli ktoś chce szukać u nich pomocy, wsparcia, to one są na miejscu.
4: Polskie firmy są zainteresowane odbudową Ukrainy w szerokim zakresie. Chodzi m.in. o przemysł zbrojeniowy, drogi i infrastrukturę miejską. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Wyrok dożywocia wydał niemiecki sąd dla sprawcy tragedii w Magdeburgu. Półtora roku temu w Łodzi na jarmarku bożonarodzeniowym wjechał samochód prowadzony przez Taleba A. Saudyjczyk zabił 6 osób, ranił ponad 300.
6: Sąd nie tylko wymierzył najwyższą możliwą karę, ale także zaznaczył, że to wyjątkowo ciężkie przestępstwo. To oznacza, że Taleb A nie będzie mógł już po 15 latach ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie. Ten okres zostanie wydłużony. Postawa skazanego w czasie procesu pokazuje jednak, że trudno będzie o jakiekolwiek łagodzenie kary. Saudyjczyk więcej niż o samym ataku na uczestników przedświątecznej zabawy mówił na rozprawach o spisku na niego ze strony aparatu niemieckiego państwa, w tym urzędów i policji. Taleb A w Niemczech przebywa legalnie od ponad 10 lat. Ostatnio pracował jako lekarz psychiatry. 20 grudnia 2024 roku wynajętym samochodem ominął zabezpieczenia największego bożonarodzeniowego jarmarku w stolicy landu Saksonia-Anhalt i wjechał w tłum. Z prędkością blisko 50 km na godzinę jechał przez ponad 300 metrów. Stanął dopiero po minięciu terenu jarmarku. Zginął 9-letni chłopiec i 5 kobiet. Ponad 300 osób zostało rannych. Poszkodowanych reprezentowało w procesie 40 prawników i ponad 200 oskarżycieli posiłkowych. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Klimat. Powietrze w kraju jest dobre i bardzo dobre, na południu miejscami umiarkowane. Dostateczna jakość powietrza jest w Gorzowie Wielkopolskim. Ponad 50% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W całej Polsce słonecznie, 27 stopni na Podhalu, 28 na Suwalszczyźnie, 32 w centrum, 33 na południu i 34 na zachodzie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl...
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałam, do kogo się zwrócić.

0: się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
10: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty. W Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
12: Już popołudniem, 8 minut po 12. Pozostaje z nami Krzysztof Sagan, który i tę audycję zrealizuje. Zapraszamy.
13: Kamera!
14: Trójkowo.
13: Akcja!
14: Filmowo.
12: Ryszard Jaźwiński, witam, zapraszam do 13. No i można powiedzieć festiwale, festiwale. Zakończyły się te wiosenne, bo skończyła się wiosna, zaczęły się letnie, no bo mamy już lato i potrwają jeszcze naprawdę długo. Pierwsze z nich, nawet niektóre już się kończą i o nich też dzisiaj wspomnimy. Bo zajrzymy chociażby na festiwal Malta. Ja wprawdzie doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że to festiwal poświęcony przede wszystkim teatrowi, ale jest tam też mocny wątek filmowy właśnie, to kino kobiet. No i dzisiaj zapowiemy pokaz wieczorny, przedpremierowy ciągle filmu Miłe Kobiety w reżyserii Marii Wojtyszko i Jakuba Krofty, a w trójkowo-filmowo porozmawiam z aktorką, która zagrała bardzo interesującą jedną z głównych ról w tym filmie, z Lidią Bogaczówną. No a poza tym już jutro rozpoczyna się pod patronatem Trójki 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Bella Tofifes. Fest potrwa do 3 lipca i dzisiaj połączymy się, no, na odległość. Niestety nie spotkamy się w studiu z dyrektorką festiwalu Kawką Jaworską, by zapowiedzieć jego najważniejsze wydarzenia. No i jeszcze przed 13 zapowiemy rozpoczynający się 1 lipca, czyli też już niedługo, 19 z kolei festiwal kinoletnie Sopot Zakopane. Zawsze też dodaję i Giżycko, bo w Giżycku również letnie pokazy, ale o tym wszystkim opowie nam pomysłodawca i organizator tego festiwalu Paweł Adamski. A już za moment wracamy do niedawnej premiery, myślę, nie tylko tego tygodnia, tego miesiąca, ale całego sezonu, czyli Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego.
15: Drodzy słuchacze Trójki, Ewa Puszczyńska, jestem producentem filmu Ojczyzna, polskim producentem, bo film jest koprodukcją 4 krajów, Polski, Niemiec, Włoch i Francji. I ja jako producentka, ale również jako osoba, jako widzka zakochana w tym filmie, bardzo serdecznie zapraszam słuchaczy Trójki i nie tylko do kina, żeby sami osobiście obejrzeli ten film.
12: I właśnie możemy już to zrobić. Myślę,

0: że wiele osób ojczyznę już widziało, a jeśli nie, no to absolutnie ciągle zachęcam. I zapraszam dzisiaj na rozmowę ze scenografami, bo kto widział film, ten wie, jak piękna jest w nim właśnie scenografia. Autorami scenografii w filmie Ojczyzna, zresztą nie tylko w tym filmie Pawła Pawlikowskiego, bo również w poprzednich, mam na myśli Idę i Zimną wojnę, autorami scenografii byli Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński.
1: Kamera!
2: Trójkowo.
1: Akcja!
2: Filmowo.
0: Jaka była pierwsza Państwa reakcja po przeczytaniu, jak się domyślam, scenariusza, czy może po rozmowach dotyczących wizji reżysera Pawła Pawlikowskiego na to, żeby podjąć się takiego właśnie tematu, te pierwsze skojarzenia?
3: Wydaje mi się, że nasza reakcja była jak zazwyczaj, kiedy Paweł dzwoni i kiedy mówi, będziemy, mam nadzieję, coś robili, bo długo nie wiedzieliśmy, czy tak naprawdę nasza praca w trakcie tak zwanego prepu, czy przygotowywania będzie zwieńczona tym, co Państwo zobaczycie na ekranie. Po drugie, sam temat i sposób wydał się od razu fascynujący, dlatego że troszeczkę takie działanie, no wbrew wszystkiemu. Nawet po kanańskiej premierze przeczytaliśmy w niemieckiej chyba prasie, że Paweł Pawlikowski, który jest Polakiem, bada niemiecką duszę, więc to na pewno też wydawało się zaskakujące, ale interesujące, ponieważ wybrał tą idę w sposób niezwykły.
4: Ja tutaj absolutnie poprę to, co Kasia powiedziała, bo za każdym razem, kiedy Paweł woła nas do wspólnej przygody, a to jest nasza trzecia przygoda, bo wcześniej była Ida, była Zimna wojna, teraz Ojczyzna, Vaterland, to jest ciekawość przede wszystkim, z jakim światem się zmierzymy, z jaką historią. Oczywiście to stanowi również dla nas też wyzwanie, no bo taka jest rola też scenografa, żeby później wykreować ten świat, ale tutaj absolutnie to jest nasza wspólna wizja, bo chyba taką największą radość nam sprawia to spotkanie, kiedy tęsknimy za sobą, możemy się przy danym projekcie spotkać znowu. Zawsze ten scenariusz jest punktem wyjścia i później staram sobie go wyobrazić, gdzie znaleźć te miejsca. No tutaj w tym wypadku 49 rok, Tomasz Mann, sam w sobie ta historia już jest na tyle intrygująca, że ona pobudza wyobraźnię i chce się wejść głębiej, zanurzyć w tą rzeczywistość.
0: No właśnie, jak to współcześnie wygląda? Czy trudno jest znaleźć lokację dla takiego filmu, rok 49? Czy trudno stworzyć tam scenografię? Czy to jest dla Państwa akurat pestka?
4: Nie, ja myślę, że to jest coraz trudniej dla scenografów.
3: Coraz trudniej.
4: Bo oprócz tego, że czytając scenariusz, to mówimy, dobrze, fajnie, super, możemy sobie to gdzieś wyobrazić, natomiast no, później jest ten kolejny krok, czyli dobra, no to teraz w którą stronę, w jakie miejsce, w jaką krainę pojechać, żeby znaleźć, zbudować ten świat. No tutaj opowiadaliśmy też wcześniej, że to był Dolny Śląsk i Górny Śląsk. 90% tych obiektów zdjęciowych lokacji była zbudowana w Polsce, wykreowana w Polsce, żeby stworzyć tą tkankę wizualną. Część też odbyła się na hali zdjęciowej, to wszystko jakby magia kina i to, żeby uwieść widza i żeby to, ten świat był przekonywujący, ale to co powiedziałem wcześniej razem z Kasią, że coraz trudniej dla nas, to jest ta poprzeczka idzie w górę, żeby znaleźć. Oprócz tego te obiekty, które są, przywołują ten świat, ale żeby one były po raz kolejny, żeby one jeszcze nie były dotknięte przez inne realizacje filmowe.
3: I tutaj się to udało. Jest tutaj kilka takich specjalnych rodzynków, które widzowie być może, ci co wnikliwie śledzą tak zwane tło scenograficzne w polskim, nie tylko w polskim filmie, udało się nam znaleźć takie miejsca, które zachwyciły nas i jednocześnie po raz pierwszy się otwarły na nas.
0: No tak, ale tu trzeba zauważyć, że tak jak Państwo mówią, właściwie brali Państwo udział w całej, nazwijmy to, jak zresztą przed laty już wspominał o tym Paweł Pawlikowski, w tej trylogii powojennej, prawda? Więc to pewnie też była trudność, żeby no coś było z tego, co w poprzednich filmach, ale jednocześnie ciągle coś nowego. Były te odkrycia, tak?
3: Znaczy to wszystkie obiekty, bo akurat jeżeli chodzi o nie jest tajemnicą, że w Idzie i w Zimnej wojnie widz bardziej wnikliwy znajdzie tak zwany wspólny element, bo jest jeden plener, który jest plenerem wspólnym, co było pewnego rodzaju klamrą, którą chcieliśmy z Pawłem użyć. Natomiast tutaj poruszamy się taką no, inną trochę ideą filmu Drogi i nie wróciliśmy nigdzie, gdzie już byliśmy z Pawłem tak naprawdę. Nawet nie próbowaliśmy takich rzeczy proponować tym razem. Szczególnie, że no gdzieś ten pierwiastek niemieckości, który był tym razem tematem tego tła, no też stworzył no, potrzebę innych wycieczek troszkę.
4: Znaczy to jest za każdym razem, te filmy się gdzieś tam łączą ze sobą. To jest rodzaj pewnej metafory filmowej, my to nazywamy charakterem pisma filmowego, pewnej poetyckości, pewnej wizji też Pawła. Więc jak widz będzie oglądał te trzy projekty i będzie je

0: porównywał, to z jednej strony dostrzeże to, co łączy te filmy, jakby sposobem opowiadania. Trudno uciec od siebie, prawda? Znaczy to jest jakiś taki charakter, czy jakaś pewna, nie wiem, sposób wypowiedzi twórczej, która jest przypisana danemu twórcy. I to jest jego, tak jak wspomniałem wcześniej, charakter pisma. Z drugiej strony to są trzy odrębne jednak historie, prawda? I o innych bohaterach. To, co ich łączy, to jest między innymi, że to są emocje, które są zawarte, że to jest o konkretnych bohaterach i zawartych między innymi emocjami. Jak Paweł Pawlikowski też tłumaczył, czy to jest film o Tomaszu Manie, on jakby od tego się trochę dystansuje. Mówi, że bardziej go intrygowała ta relacja pomiędzy ojcem, córką i Klausem, który popełnił samobójstwo. Że ten trójkąt emocjonalny go bardziej intrygował, ta figura emocjonalna tych bohaterów, niż film, czy niż ta historia dokumentalna, bo to też nie jest jakby wizja stricte dokumentalna, tylko to jest jakby trochę opowiadana, sfabularyzowana pewna historia, której tylko punktem wyjścia czy punktem odniesienia były konkretne postacie historyczne, czyli Tomasz Mann, córka i Klaus.
1: Myślę, że Paweł to pięknie nazywa. Paweł mówi o tym, że po prostu wziąłem z ciekawej historii w ciekawym momencie historycznym trudny element emocjonalny i za tym poszedłem, dając pole do zastanowienia się widzowi po prostu nad tym.
2: Ojczyzna ma absolutnie przepiękną, zamkniętą, artystyczną formę. Nie mam co do tego wątpliwości. Państwa praca też się na to przecież w ogromnym stopniu złożyła. Ale trzeba zauważyć, że to jest też film pewnej prostoty, by nie powiedzieć ascezy. Czy to się też przekładało właśnie na scenografię?
1: Zawsze się przekłada na scenografię, dlatego że, ale to jest ten wspomniany tutaj wcześniej charakter pisma reżysera. To jest pewien sposób patrzenia już wspólnego bardzo z operatorem Łukaszem Żalem. To jest też nasza świadomość. To jest trochę tak, czasem mniej znaczy więcej, to już od Idy powtarzamy sobie tą sekwencję, to po pierwsze. Po drugie, ten świat jako tło, które ma tak trudne zadanie, nie wyprzedzić tych bardzo istotnych, bardzo minimalnymi środkami granych emocji, no musi powstać jako coś kompletnie kompatybilnego, prawda? Więc tak, no to jest po prostu rodzaj języka.
0: Ja bym powiedział tak, że to jest artystyczna dyscyplina, która towarzyszyła jakby wizji reżysera Pawła Pawlikowskiego i nam wszystkim. I w tym również obraz, który z nami stworzył Łukasz Żal, więc... A tak samo i scenografia twarzy, bo jak będą mieli okazję ludzie zobaczyć, widownia, to zobaczy, jak precyzyjny jest zbudowany jest ten świat w każdej warstwie, zwłaszcza tej warstwie wizualnej, ale też i narracji samej.
2: O filmie Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego mówili Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński, czyli autorzy scenografii, pięknej scenografii do tego filmu. Ojczyzna już w naszych kinach, no i jeszcze jedno zaproszenie.
3: Dzień dobry, jestem Łukasz Żal, autor zdjęć do filmu Ojczyzna i zapraszam słuchaczy Trójki do kin.
4: Kamera!
5: Trójkowo,
4: akcja!
5: Filmowo.
2: A my już zmieniamy temat i oczywiście wchodzimy właśnie w wątki festiwalowe, to już mówiłem. Od jutra, 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Bella Toffi Festa. W Trójce witamy dyrektorkę tego festiwalu, Kawkę Jaworską. Dzień dobry. Halo, halo.
6: Dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry, witam.
2: Zgadza się to wszystko już od jutra. Rozumiem, że jesteś już ze wszystkim, z programem, z pomysłami zapięta na ostatni guzik, chociaż gorąco.
6: Program jest zamknięty już od dawna.
2: No ja wiem, dawno tak. Ale mam na myśli wszelkie szczegóły.
6: Mam nadzieję, że wszystko jest tak, że wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Natomiast wiadomo, festiwal to żywy organizm, żywa tkanka. Zawsze coś się może wydarzyć. Ale mimo tego, że zbierają tutaj się nam wszystkie upały i słońca, to kino chyba jest jednak najlepszą tą przestrzenią, żeby kulturalnie się wyżyć nawet wielkie upały.
2: No to może zaczniemy od tego, czyli czym zwykle kończą się wszelkie festiwale, a kończą się wręczeniem nagród. Oczywiście nie mam tutaj na myśli tego, by zapowiadać, kto w tym roku odbierze nagrody na Toffi Fest, bo tego rzeczywiście jeszcze nie wiemy i dowiemy się pewnie dopiero 3 lipca. Ale oczywiście wiesz, do czego zmierzam. Zmierzam do powiedzenia o laureatach nagród honorowych, nagród specjalnych. Jest ich kilka i to już wiemy. kto ta nagroda odbierze.
6: To już wiemy, tak, to już wiemy. My wręczamy nasze nagrody honorowe zarówno podczas gali otwarcia, jak i gali zakończenia. Już jutro początek i w ramach gali otwarcia, zanim przejdę do gali zakończenia, dwie bardzo ważne

0: ważne, festiwalowe nagrody, nagrody za niepokorność twórczą. To nagrody jedyne takie, jakie przyznajemy jako festiwal filmowy i w ten sposób chylimy czoło ku twórcom z bardzo konsekwentnym, odważnym w swojej twórczości, wielowymiarowym. I naszymi laureatami jutrzejszymi jest Tomasz Szuchart i Agata Kulesza. A już bezpośrednio nawiązując do twojego pytania, gala zakończenia to tutaj również kilka niezwykłych osób, postaci. Trzecia tegoryczna nagroda Złotego Anioła za niepokorność twórczą i tu hipnotyzująca europejska aktorka Anastazja Kim. Bardzo się cieszymy, że do nas przyjedzie. Odbędzie się z nią również spotkanie autorskie. Przypomnimy wspaniały film Romana Polańskiego Test, w którym odegrała główną rolę. A tych naszych laureatów jest o wiele więcej, ponieważ po raz pierwszy w czasie festiwalu zostanie przyznane najbardziej honorowe, najwyższe odznaczenie prezydenta miasta Torunia, medal Torunium. Toruniowi właśnie, Bogusławowi Lindzie. Cieszymy się, że Torunianin wraca do macierzy i że również spotka się z widzami. Ale te nagrody, owszem, nie znamy jeszcze wyniku, ale ta gala zakończenia to nagrody przede wszystkim w naszych dwóch konkursach. W konkursie polskim.
1: No właśnie, bo teraz powiedzmy o tych sekcjach konkursowych, bo to ważne, a kino polskie dla mnie też zawsze jest szczególnie interesujące.
0: Kino polskie to to, które pokazujemy podczas naszego festiwalu, to taka esencja ubiegłego roku, całości tego, co wydarzyło się na przestrzeni ostatnich de facto 12 miesięcy. I w tym roku do tej sekcji Łukasz Maciejewski, który jest kuratorem konkursu i dobiera te filmy bardzo starannie, wybrał aż 15 tytułów. Myślę, że to niezwykle dużo, ale rzeczywiście wybór i konkurencja były ogromne. Tu po raz pierwszy tak naprawdę mamy taką sytuację, że pokazujemy nie tylko filmy fabularne, ale mamy też dwa niezwykłe dokumenty, ponieważ mamy i dokument Kandydaci śmierci Macieja Cuska i Bez końca Michała Marczaka. Mamy też oczywiście eklektyczny, niezwykły film, twór, który dla mnie jest absolutną jazdą bez trzymanki, to Północ-Południe. I to też jest film, który został zakwalifikowany do tego konkursu. Wreszcie czwarty tytuł, też myślę dość intrygujący, to Godaj Domie.
1: No właśnie, absolutna
0: Polska.
1: Premiera wasza festiwalowa, tak?
0: Tak. Premiera Polska, film wyreżyserowany przez Roberta Talarczyka, dyrektora Teatru Śląskiego. To myślę, że taka dość ciekawa przygoda, teatr, film, film, teatr i połączenie tego właśnie w finalnym efekcie, który zobaczymy w kinie. Ja jeszcze chciałabym tylko powiedzieć o tym, w tym konkursie jest bardzo ważny film dla nas tutaj, regionalnie, lokalnie, ponieważ my zawsze bardzo mocno akcentujemy tą naszą dumę z tego, co tu się dzieje. I w tym roku pokażemy pokaz przedpremierowy filmu Zuzanny Grabowskiej, debiut, a my bardzo kochamy debiuty, Droga Rzadziej Przemierzana. I też serdecznie zapraszamy na ten film w konkursie polskim pokazywany, gdzie, uwaga, nagrodę przyznaje nie kto inny, tylko nasza publiczność.
1: No i pięknie, to konkurs From Poland, to teraz musimy powiedzieć o tym międzynarodowym, czyli On Air. I zacznijmy może właśnie od polskiego akcentu, bo myślę, że nic nie przeoczyłem. Mamy tylko jeden, ale za to głośny bardzo tytuł reprezentujący właśnie Polskę w konkursie międzynarodowym, prawda?
0: Tak, zgadza się. W tym roku zakwalifikowanych zostało 12 filmów. Nieczęsto w konkursie pojawiają się filmy polskie, a w tym roku tak, rzeczywiście. Chyba myślę, jeden z najgłośniejszych filmów, o którym najwięcej dyskutowano. Film, oczywiście mowa o filmie Emi Buchwald, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Bardzo jestem ciekawa, jak ten film będzie rezonował z kolejną jedenastką, bo myślę, że tutaj będzie walka merytoryczna i nasze jury w składzie Magdalena Łazarkiewicz, Andrzej Chyra, Karolina Gruszka, Ksawer Żuławski i Wojciech Gostomczyk będzie miało, mam nadzieję, niełatwe, że tak powiem, zadanie. A tych filmów, tak jak wspomniałam,

0: jest, myślę, szczęśliwa dwunastka. To wszystko to, oprócz oczywiście polskiego akcentu, to są polskie premiery, co jest dla mnie, selekcjonerki tego konkursu, niezwykle istotne, bo to jest kino przyszłości. Te filmy, które pokazujemy w tym paśmie, to one potem tak naprawdę będą kształtowały drogę kinematografii. To często są młodzi twórcy, no, jak sama nazwa konkursu wskazuje, dopiero rozpoczynający swoją ścieżkę zawodową, ścieżkę filmową, i dają nam zawsze taką świeżość, oddech, myślę, no, fantastyczne widzenie, tak naprawdę najczęściej inne, z kompletnie innej perspektywy na świat i na codzienność. I gdybym tak miała podsumować ten konkurs, bo oczywiście mogłabym o każdym filmie opowiadać, natomiast jestem absolutną przeciwniczką spoilerowania. Mogę tylko powiedzieć, że cała dwunastka jest wybitna, ale zdefiniuję ją może tematycznie. To są filmy o miłości, o samotności, o duchowości, tego jeszcze u nas nie było, i o bliskości. I myślę, że w ten sposób chyba najlepiej podsumować właśnie konkurs On Air, główny konkurs festiwalu.
1: Oczywiście dotyczy to takich stanów i emocji, które są ważne, myślę, dla wszystkich. Tak patrzę, zaglądam tutaj do programu festiwalu Bella Tofi Fest. No rzeczywiście bardzo dużo różnych propozycji, a nawet sobie pomyślałem przed chwilą, słyszałaś to zapewne, w audycji w Trójkoło Filmowo mówiliśmy o filmie Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Ten również pokażecie w nim.
0: Oczywiście.
1: W niedużej roli wprawdzie piosenkarki. Na bankiecie pojawia się Joanna Kulik, ale też pojawi się w innym filmie już w dużo większej roli, czyli tutaj myślę oczywiście o sekcji Polonika. Kilka filmów, myślę, też bardzo interesujących.
0: Sekcja Polonika to taki nasz specjalny ukłon w stronę polskich filmowców, którzy robią niezwykłą karierę zawodową, międzynarodową, i pokazują, jak wielkie jest polskie kino, jak obarczone jest wielkim talentem. Ojczyzna, nie mogła ojczyzny zabraknąć w naszym programie, bo to kino nie tylko wybitne, ale też wykonane i popełnione przez naszego laureata Nagrody Złotego Anioła za niepokorność twórczą, o której wcześniej wspominałam, czyli Pawła Pawlikowskiego.
1: No i również wcześniej laureata Oscara przecież.
0: No to oczywiście, jak najbardziej. To chyba nawet ważniejsze, prawda?
1: No chyba tak.
0: Chociaż
1: dla was może niekoniecznie.
0: Ja to zawsze jednak wychodzę z takiego założenia, że to, co tu rodzimy, jest najważniejsze.
1: No oczywiście, dla was na pewno na festiwalu w Toruniu ważny jest Złoty Anioł.
0: Natomiast tak, Joanna Kulik będzie naszą gościnią, pojawi się, tak jak wspomniałeś, dwukrotnie, bo przede wszystkim pokażemy najnowszy film z jej udziałem, film Izola, który będzie miał u nas polską premierę, też w tym paśmie, będzie zagrała niezwykle z Fanny Ardant właśnie w tym obrazie, a spotkanie po filmie odbędzie się również z reżyserką filmu Norą Janikę.
1: No właśnie, i oczywiście poza tym wiele, wiele innych sekcji, sporo też retrospektyw i bardzo dużo, myślę, pięknych, bo tak to się zapowiada, spotkań na festiwalu, prawda?
0: Festiwal filmowy to jest sztuka i człowiek. I bez tych spotkań, wiadomo, nie mógłby się żaden festiwal odbyć. Oprócz tego, że po większości projekcji będzie można się spotkać z twórczyniami i twórcami, porozmawiać, a co ważne, wstęp na spotkania z twórcami jest u nas nieodpłatny, to też wiele takich wydarzeń, w ramach których chcemy przedstawić, czy to nowe projekty, i chociażby tutaj wspomnę, myślę o dość fantastycznym spotkaniu Dawida Janickiego i Piotra Głowackiego, który narodził się całkowicie spontanicznie w głowach właśnie tych obu panów, kiedy kończyli zdjęcia do filmu Adam. Ponieważ to są trunianie, to są dziś już mężczyźni, którzy kochali kino od małego, chodzili do tej samej szkoły, chodzili na spotkania DKF-u i właśnie o tym nam opowiadali.

0: wiedzą, prezentując jednocześnie przedpremierowy pokaz teasera filmu Adam, który dopiero w przyszłym roku będzie można w ogóle zobaczyć w kinach. Myślę, że taką dla mnie osobiście bardzo ważnym spotkaniem, któremu towarzyszyć będzie film, to będzie już drugie spotkanie z twórczością Ryszarda Bugajskiego. Przypomnę, że od ubiegłego roku mamy ten zaszczyt wręczać tę nagrodę, którą funduje wdowa po tym wielkim reżyserze Maria Mamona. I w tym roku zaprezentujemy, myślę, nieco mniej znaną może produkcję tego reżysera, ale rzeczywiście bardzo wyjątkową, film Zajęcia dydaktyczne. I po tym filmie odbędzie się spotkanie właśnie z Marią Mamoną, ale też gościnią specjalną będzie Anna Nechrebecka i Jacek Petrycki. I też podczas gali zamknięcia, z której zaczęliśmy, poznamy laureatkę bądź laureata tegorocznej drugiej odsłony tejże nagrody.
1: Pięknie, pięknie. I odsyłamy w takim razie wszystkich słuchaczy Trójki do wszelkich już informacji dotyczących naprawdę bardzo wielu jeszcze innych sekcji festiwalowych. Przypomnijmy, gdzie szukać informacji.
0: Strona internetowa www.tofifest.pl.
1: Bo dzisiaj już musimy kończyć, ale spotkamy się niedługo w Toruniu, bo oczywiście będę na festiwalu Bella Toffee Fest i za tydzień, od razu powiem, za tydzień w całości trójkowo-filmowo właśnie z tego festiwalu, właśnie z Torunia. Dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Dzięki.
1: Gościem audycji była Kawka Jaworska, dyrektorka 24. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Bella Toffee Fest. Ten od jutra do 3 lipca. Dziękujemy. Pozdrawiamy.
2: Kamera!
3: Trójkowo,
2: akcja!
3: Filmowo.
1: Miłe kobiety to tytuł filmu, ale jak się zagłębimy w jego treść, to różnie to bywa.
4: Bo musimy być miłe, musimy być mocne, musimy być ładne, musimy sobie ze wszystkim radzić, musimy mieć 5 etatów i tak dalej, i tak dalej. A potem jak się zagłębić w to, to okazuje się, że to wcale nie jest takie miłe do końca.
1: No i trzeba zobaczyć film, żeby zorientować się, jak to, co sympatyczne w ludziach, w tym wypadku w kobietach przede wszystkim, ewoluuje. Kim jest pani bohaterka?
4: Moja bohaterka jest kobietą, która musiała opuścić te rodziny z różnych powodów. Wszyscy myślą, że z powodów egoistycznych, bo chciała mieć wolność dla siebie. Kiedy wraca po latach, bo zmarł jej drugi mąż, okazuje się, że powody były bardzo konkretne, jak zawsze w życiu kobiety. Kobieta sama z siebie, no chyba że występuje jakaś patologia, nie opuści dzieci. Najczęściej opuszcza się dzieci, kiedy się już nie ma żadnego ruchu i kobieta ratuje życie.
1: To jest właśnie nasza kolejna propozycja, również festiwalowa, bo obiecywałem, że zajrzymy dzisiaj także na kończący się już niedługo festiwal poświęcony absolutnie teatrowi, Festiwal Malta. Na nim również kino kobiet, projekcja filmu Miłe Kobiety, o którym myślę, że wiele osób rozpoznało ten głos, opowiada nam dzisiaj Lidia Bogaczówna, twórczyni jednej z głównych ról w tym filmie. Projekcja filmu dzisiaj w Parku Starego Browaru o 21:30. Miłe Kobiety to film, który wciąż jeszcze nie miał swojej oficjalnej premiery, wyreżyserowany przez Marię Wojtyszko i Jakuba Krofta, a w obsadzie między innymi Anita Sokołowska, która również dzisiaj będzie miała okazję spotkać się z publicznością festiwalu Malta, podobnie jak dwójka reżyserów, i porozmawiać po projekcji, ale to już w Poznaniu, bardzo późnym dzisiaj wieczorem. A my tymczasem w Trójkowo Filmowo wracamy do rozmowy z Lidią Bogaczówną, oczywiście na temat jej roli i pracy na planie filmu Miłe Kobiety.
4: Coś w tym rodzaju. Dlatego wraca. Ale jak, no właśnie nie chcę spoilerować, ale to jest tak, że właściwie nie wraca dlatego, żeby odkupić swoje winy czy grzechy, bo ona nie czuje, że je ma. Natomiast wraca być może z pomocą jako dobry anioł, żeby się to nigdy więcej nie powtórzyło.
1: Pani przede wszystkim spełnia się jednak w teatrze, od czasu do czasu tylko w filmie, więc jak doszło tutaj do tej współpracy z dwójką reżyserów, bo zdaje się, że właśnie podstawą był znowu teatr.
4: Tak, oczywiście, dlatego że z Marysią Wojtyszko, genialną scenarzystką i z jej mężem Kubą Croftą, który jest reżyserem, oni się absolutnie dopełniają i właściwie jedno przenika drugie, spotkaliśmy się w Teatrze Słowackiego, kiedy reżyserowali Kwiat paproci.

0: wspaniały spektakl rodzinny o Wyspiańskim. Jedna ścieżka to jest dla małych dzieci z lalką małego Stasia i on szuka szczęścia, szukając kwiatu paproci, natomiast duży Staś mówi, że będzie nieśmiertelny przez sztukę. No i ta piękna baśń o Wyspiańskim, o Mehoferze, o pisaniu wesela i tak dalej, zapoczątkowała moją znajomość z Marysią i Kubą, bo grałam tam i Kwiat Paproci, i Hermesa, który przeprowadza Wyspiańskiego na drugą stronę. No i potem, kiedy oni dostali pieniądze, zresztą nieduże, na swój debiut, no to poprosili mnie, żebym zagrała i ogromnie się z tego ucieszyłam, bo to są naprawdę wspaniali ludzie o wielkiej kulturze, klasie i inteligencji.
1: No to właśnie, muszę jeszcze o to zapytać, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, to taka ciekawostka. Wspomniała pani już o tym, że to reżyserskie małżeństwo, ale w dodatku ludzie dwóch różnych narodowości, więc jak to się uzupełnia wzajemnie na planie i jak się w ogóle pracuje z dwójką reżyserów jednocześnie na planie filmowym? Czy tu jest jakiś wyrazisty podział obowiązków, czy wszystko się przenika, jak to było?
0: Pracuje się cudownie, bo jedno drugie dopełnia. Kuba, będąc Czechem, jest spokojniejszy, wyluzowany bardziej. Marysia, jak to Polka, jak to u nas bywa, prawda? Ma ten nerw taki i emocjonalność inną troszeczkę.
1: Dodam tylko, że córka znanego nam doskonale Macieja Wojtyszki.
0: Oczywiście, że tak. I w związku z tym oni się cudownie uzupełniali. I dawno nie pracowałam w takim spokoju, w takiej pewności i w takim komforcie, dlatego, że poczuliśmy się taką jedną wielką rodziną, bo też byli otwarci na nasze propozycje i na nasze pomysły, na naszą intuicję. I w ten sposób naprawdę spędziliśmy wspaniałych 16 dni. Tylko 16, bo tylko w 16 dni ten film został zrobiony.
1: To rzeczywiście bardzo szybko, to bardzo krótki okres zdjęciowy, no ale jak już mówimy o rodzinie, to musimy powiedzieć o tej filmowej rodzinie. Tytuł już sugeruje to, że na pierwszym planie to przede wszystkim kobiety, ale kobiety w różnym wieku, reprezentantki różnych pokoleń, również aktorskich. I musimy o tym powiedzieć, bo no, ten zestaw aktorski jest, powiedziałbym, bardzo interesujący, ale też imponujący. I nawet no, w pewnych wypadkach rzadki.
0: Tak, tak rzeczywiście. Dlatego, że najważniejszą osobą, kobietą w tej rodzinie jest oczywiście babcia, a dla niektórych nawet prababcia. I pech chciał, że aktorka, która miała to grać, niestety odeszła tuż przed zdjęciami. No i troszkę byliśmy w kłopocie, kto zagra prawie 90-letnią prababcię. No i pomysł okazał się genialny i rewelacyjny, ponieważ zgodziła się Basia Wrzesińska, no słynna panna Basieńka z kabaretu Olgi Lipińskiej.
1: Dodajmy, że od dawna już właściwie mało publicznie aktywna, więc tym bardziej jest to warte zauważenia.
0: Tak, ona miała tyle w sobie młodzieńczej energii, tyleż zapału, tyle chęci bycia z nami, że często naprawdę była młodsza od nas. I to było cudowne, robiła to całym sercem, zrobiła to tak nieprawdopodobnie pięknie i wzruszająco, powiedziałabym. To jest w ogóle coś w aktorach starszych, w ludziach starszych, prawda? Jest coś takiego, znaczy czuć to przeżyte życie. I to jakby wychodzi, właściwie starzy ludzie nie muszą nic udawać, dlatego że my widzimy te pełnię życia w nich. I to jest właśnie tak było z Basieńką, która po prostu taką miała energię, że powiedziała naprawdę, że już jest właściwie gotowa też na to, żeby zrobić jakąś sztukę w teatrze.
1: A im być może wspólnie panie coś zrobią, tak?
0: Tak, tak, bo właśnie Basia mnie namawiała koniecznie i mówi, zróbmy jakąś sztukę razem, dlatego że po prostu my jesteśmy, jak patrzę na ciebie, to jesteś taką samą wariatką, jak ja byłam kiedyś, mówi, w związku z tym bardzo dobrze się będziemy rozumiały.
1: I to może być naprawdę coś interesującego, ale jeszcze słówko dodajmy o dwóch pozostałych aktorkach, bo to reprezentantki z kolei młodszego pokolenia.
0: Tak, to Anita Sokołowska, moja jedna córka.
1: Filmowa oczywiście.
0: Filmowa oczywiście. Druga to Ania Smołowik, genialne aktorki i w ogóle genialna młoda dziewczyna Julia Totoszko, naprawdę wróży jej wielką karierę.
1: To właściwie chyba taki debiut.
0: Debiut chyba tak, chociaż już w trakcie naszych zdjęć już robiła ogromny serial gdzieś na Mazurach. W związku z tym, jak ktoś jest dobry, to jak się fama rozniesie, to natychmiast jakby zasysa. Także widać, że ona robi ogromnie dużo. Teraz też gra w Varieté w Heksach, bodajże w Krakowie. Także naprawdę jest świetna.

0: niezwykle profesjonalna, piękna. Mam nadzieję, że dobrze jej pójdzie w zawodzie.
1: To wróćmy do tej pani filmowej, niemiłej kobiety, bo kiedy ją poznajemy, kiedy pojawia się na ekranie w pierwszych scenach, no trudno. Trudno naprawdę o niej pomyśleć ciepło i pomyśleć o tym, że jest miła. I również pozostałe bohaterki tak raczej o niej nie myślą. Potem się to trochę zmienia.
0: Tak, zmienia się dlatego, że jeżeli wracam po wielu latach, mając gdzieś może nie wyrzuty sumienia, ale jednak niezałatwioną sprawę, to obudowuję się skorupą, prawda? Nie wiem, jak zostanę przyjęta, nie wiem, co będzie dalej. W związku z tym udaję oschłą, twardą, a jednocześnie troszkę pokorną też z tego powodu, że za wszelką cenę chcę tam zostać. Natomiast potem, kiedy sytuacja się zmienia, kiedy już wrastam w jakiś tam sposób w tę historię i widzę, co się tam dzieje, no to ja już jestem niemiłą kobietą, ja już jestem silną kobietą. I ja w pewnym sensie biorę sprawy w swoje ręce. W pewnym sensie. I jest tam taka jedna scena w kuchni, którą bardzo długo nagrywaliśmy, dlatego że w ogóle jesteśmy cudownie dowcipnymi i wesołymi ludźmi, a tu była tragedia i naprawdę trzeba było zagrać tragedię i co chwilę pękaliśmy ze śmiechu, aż wreszcie no, troszeczkę nas zdyscyplinowali Marysia z Kubą.
1: To ta scena z naleśnikami, tak?
0: Tak, scena z naleśnikami. Także myślę, że to jest wszystko to, co mamy w życiu, my kobiety. I powiem tak, że jak mężczyźni oglądają ten film, bo ktoś powie, że to jest kino kobiece. Co to jest kino kobiece? To nie ma czegoś takiego jak kino kobiece, to jest kino ludzkie.
1: O kobietach.
0: O kobietach, ale kino ludzkie. Dlatego, że paru mężczyzn oglądało i powiedzieli, że właściwie się wstydzą za mężczyzn.
1: Ale znam też takich, co kręcą nosem, że mężczyźni są troszeczkę w tym filmie przedstawieni, no nie dość, że zapchnięci kompletnie na bok, to też przedstawieni w krzywym bardzo zwierciadle.
0: Widocznie narzekają ci, którzy mają troszeczkę za uszami. Myślę, że tak, dlatego że ci bardziej, no nie chciałabym nikogo obrazić, ale wrażliwi, empatyczni, jednak czują, że coś jest nie tak. Rzeczywiście, że te kobiety są też takie, bo to akcja, reakcja jest i niestety trzeba troszeczkę przeanalizować to, jak to jest rzeczywiście. Dzisiaj przeczytałam fragment Odysei i tam jest taki fragment, że syn mówi do matki, bo ona się tam chce wtrącić i powiedzieć coś o tej wojnie. I on mówi, matko, idź na górę, bo mowa jest nasza, a ty zajmij się swoimi sprawami. I gdzieś te 3000 lat u nas pokutuje dalej w naszej cywilizacji przez 3000 lat. Ciągle te kobiety są uciszane. Oczywiście, że to niby się zaczyna powoli i mężczyźni czują się tym wszystkim zaniepokojeni. Może dobrze, bo my nie czułyśmy się zaniepokojone przez 3000 lat, tylko zdeptane 3000 lat. A w tej chwili wiadomo, że jak jest rewolucja, to być może lecą głowy, być może się przesadza, ale nie ma letniej rewolucji po prostu. Żeby wywrócić z powrotem jakiś porządek, no to trzeba się dużo napracować i włożyć w to naprawdę ogromnie dużo siły.
1: No to myślę, że z tym większą ciekawością czekamy na oficjalną premierę kinową Miłych Kobiet. Na razie możemy tylko powiedzieć, że film pojawia się na festiwalach, a nawet zdobywa nagrody.
0: Tak, z czego się ogromnie cieszymy. Tak, zdobył nagrodę na Off Camera, no to wspaniały festiwal. No i miejmy nadzieję, że dalej będzie leciał wysoko, a Państwa zapraszamy do kin, bo mam nadzieję również, że się w kinie znajdzie, bo myślę, że to jest bardzo wartościowy i mądry film.
1: A komu by go Pani szczególnie poleciła? Czy jest taki rodzaj odbiorców, czy absolutnie możemy traktować tę propozycję jako całkowicie uniwersalną?
0: Dla mnie to jest absolutnie uniwersalna, ponieważ to jest dla kobiet, żeby zrozumiały, że mają prawo być zmęczone i powiedzieć, że jestem zmęczona i że nie daję rady. To jest dla panów właśnie, żeby się zawstydzili i zobaczyli troszeczkę drugą stronę, bo jak my mówimy swoim mężom często dokładnie to samo, to nie chcą tego słuchać, denerwują się i wychodzą na przykład, prawda? Albo na piwo, albo strzelają drzwiami, albo mówią, że jesteśmy wariatkami i idą do innej, prawda? To bardzo często tak jest. To jest też dla młodych dziewczyn, znaczy dla młodzieży w ogóle, żeby się nie uczyli starych szablonów, żeby po prostu dziewczyny wiedziały, że są wartościowymi kobietami, a młodzi mężczyźni, żeby się uczyli, jak nie żyć.
1: Pewnie już się pani przygotowuje do kolejnego sezonu teatralnego, ale czy może też szykują się jakieś nowe propozycje filmowe?
0: Jeszcze czekają mnie, z czego się ogromnie cieszę, bo lubię to robić, zdjęcia do trzeciego sezonu Zatoki Szpiegów w Warszawie, bo już trwają. Myślę, że te sceny moje w Warszawie będą jedne z ostatnich. No i w takim razie zapraszam Państwa, bo uważam, że to jest bardzo dobry serial, naprawdę dobrze zrobiony, ciekawy, taki Hans Kloss troszeczkę. Natomiast dalej jestem otwarta, ja nigdy nie robię planów, jak telefon

0: zadzwoni, to dobrze, jak nie zadzwoni, to też dobrze, ponieważ w teatrze no, jest co robić i aż za dużo mam, bo jestem w paru teatrach, w związku z tym wtedy mam mniej gimnastyki pomiędzy Warszawą, Gdańskiem na przykład, a Krakowem.
1: O filmie Miłe Kobiety opowiadała nam Lidia Bogaczówna. To propozycja na dzisiaj wieczór na festiwalu Malta w Poznaniu. Projekcja filmu po 21.30, później spotkanie z twórcami, a to też w Trójkowo Filmowo wstęp do większej całości z Poznania, z festiwalu Malta. Po 13.00 usłyszymy się z Agnieszką Opszańską, która właśnie jest tam na miejscu, Terra Cultura w całości dzisiaj z Malty. A my za chwilę zapowiemy już kolejny wakacyjny festiwal.
2: Kamera!
3: Trójkowo!
2: Akcja!
3: Filmowo!
1: Bo to ze mną w studiu już Paweł Adamski. Dzień dobry, witaj.
4: Dzień dobry, witaj serdecznie.
1: Czyli organizator, pomysłodawca festiwalu, no naprawdę za rok już jubileusz. Ile to, jak to szybko upłynęło? 19 już festiwalu Kino Letnie Sopot Zakopane. Ja zawsze od razu też dodaję Giżycko i tu się rozumiem, nic nie zmieniło, tak?
4: Tak, no ale nie, mamy nowości w tym roku, ale ja chcę powiedzieć, że to chyba jest no taki ewenement, bo jak sobie pomyślałem ostatnio o tym, to nie ma na świecie chyba drugiego takiego festiwalu, gdzie przez 62 dni odbywają się bezpłatne projekcje filmowe każdego dnia wakacji, a w tym roku w ramach najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce, czyli Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane, dołączyło do nas, tak jak wspomniałeś, Giżycko we wszystkie poniedziałki i wtorki wakacji, jedyne chyba też w Polsce, jeśli nie na szerszym terytorium,
1: kino jachtowe.
4: Tak? I to jest też nowość właśnie tegorocznej edycji, wybrane środy i czwartki wakacji, kino samochodowe na torze Służewiec, uwaga, w Warszawie.
1: Czyli w Warszawie, to już proszę, Warszawa tutaj urosła do rangi kurortu.
4: Ja myślę, że Warszawa zawsze jest po prostu wspaniałym miejscem, a tak naprawdę wakacje przez Warszawę się wszyscy przemieszczamy. A kino samochodowe to chyba jedyne w ogóle w stolicy, jakie będzie.
1: Ile tam jest miejsca na samochody?
4: No będzie około 100 samochodów i około też 100 osób co najmniej na leżaczkach, bo to będzie takie łączone. To jest w ogóle przepiękny obiekt tor Służewiec. I od razu powiem, że 1 lipca zapraszam bardzo serdecznie na inaugurację, która festiwal startuje 1 lipca równolegle w trzech miastach, bo to będzie Sopot, Zakopane i Warszawa.
1: I właściwie w każdym z tych miejsc będzie działo się coś naprawdę bardzo interesującego, tak?
4: Tak, i chcę powiedzieć tutaj wyjątkową niemalże rzecz, jeżeli chodzi o Warszawę. Zacznę od tej Warszawy, bo to nowość. Ponieważ będziemy mieli okazję obejrzeć film Wielka Warszawska. Polską produkcję z twórcami, którzy też przyjdą na tą inaugurację, z producentami, z gośćmi specjalnymi, a film, muszę powiedzieć, że powstał w tym miejscu. Powstał właśnie na torze Służewiec. No i to jest taki jedyna w swoim rodzaju właściwie, można powiedzieć, aż mam takie ciarki troszeczkę, okazja, bo to tak jakby oglądać Gladiatora, nie wiem, w Koloseum w Rzymie, no to my będziemy oglądali Wielką Warszawską na inauguracji na torze Służewiec.
1: Ale tak no to jak rzeczywiście bardzo fajny pomysł i to właśnie 1 już
4: 1 lipca o godzinie 21 zapraszamy serdecznie na wyjątkową inaugurację tutaj w Warszawie. Natomiast podobnie...
1: No właśnie, co w tym samym czasie będzie
4: w tym samym momencie.
1: Zakopanem i w Sopocie.
4: Tak, wyświetlamy film Pan Tadeusz i od razu powiem, mamy w tym roku, czcimy rok Wajdy, Andrzeja Wajdy, naszego mistrza światowego właściwie, można powiedzieć, kalibru największego, jednego z największych.
1: I stąd pomysł na Pana Tadeusza, tak?
4: Ach, zdradzasz tutaj tajemnicę, to ja od razu powiem, że nie tylko na Pana Tadeusza, ale nawet na odrestaurowaną cyfrową wersję Pana Tadeusza i w Zakopanem na inauguracji uświetni, no można powiedzieć, no to kultowa już rola, Zosieńka, czyli Alicja Bachleda-Curuś, aktorka, wspaniała nasza gwiazda, która przylatuje specjalnie tutaj w związku z obchodami też Andrzeja Wajdy specjalnie.
1: No, ale w jakimś sensie będzie też u siebie, prawda?
4: W jakimś sensie troszkę będzie u siebie, ale też no mogę powiedzieć, że to historia właściwie jej kariery zaczęła się od tego filmu. Ja czytałem przygotowując
1: pamiętam,
4: się.
1: Pamiętam, tak.
4: Ty pamiętasz, a ja...
1: Pamiętam konferencję z Andrzejem Wajdą, kiedy właśnie przedstawiał wtedy 14 czy 15-letnią Alicję Bachleda-Curuś, jeszcze była w 8 klasie, zdaje się.
4: Niesamowite.
1: Niesamowite było to, z jak wielkiej liczby młodych dziewczyn została wybrana.
4: Chyba tak, 1700 kandydatów. No wiele aktorek też starało się o tą rolę. Także to się dzieje w Zakopanem. W Sopocie również uroczysta projekcja. Rozpoczynamy festiwal, najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy. Tak jak wspominałem, wiele atrakcji, spotkań z gwiazdami, ale mogę tak powiedzieć, bo taką sobie statystykę zrobiłem, że będzie ponad 150 seansów filmowych w związku z tym, że mamy właśnie Sopot, Zakopane codziennie.

0: i w poniedziałki, wtorki Giżycko, a we środy i czwartki Warszawę, to zrobiło się tego bardzo dużo. No i Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane, można powiedzieć, że swoim zasięgiem obejmuje w tym roku no, prawie całą Polskę.
1: No to pięknie, a jeśli chodzi o same filmy i nazwijmy to sekcje festiwalowe, to czy tak jak w poprzednich latach kontynuujecie ten wątek w taki sposób, że każdy dzień ma swój temat, czy swojego bohatera, bohaterów, tak samo jest?
0: To się bardzo sprawdziło, tak, to się bardzo sprawdziło, dlatego że, no tak mówię, gustów kinowych jest bardzo dużo, staramy się co roku wszystkie zaspokoić, ale mamy takie nasze ulubione dni tematyczne, które powtarzamy i zaczynamy tutaj, mogę powiedzieć od razu, że poniedziałki wszystkie festiwalowe, to jest kino familijne, czyli spędzamy ten czas wszyscy na świeżym powietrzu, zresztą no w ogóle lato sprzyja oglądaniu filmów na świeżym powietrzu i to od wielu, wielu lat propagujemy. Wtorki super hity i tu jest jesteśmy zarówno, tak jak wspominałem, w Giżycku, w Warszawie i w Giżycku, w Sopocie i
1: Zakopanem.
0: W Zakopanem, czyli poniedziałki, wtorki, super hity we wtorki. Środy Made in Poland by Lotto, czyli mamy polskie tytuły. Bardzo dużo tych tytułów jest fajnych, ja tu wspominałem o kilku, ale powiem może o tym, że zamierzamy puścić na przykład Drogówkę Kamerdynera. Nawet myślimy, tutaj będzie projekcja Samotności w sieci, bo 25 lat mija od premiery książki, 20 lat od premiery filmowej tego filmu, więc to też takie miłe, ładne podsumowanie. Czwartki kultowe i tutaj też warto sobie przypomnieć takie filmy jak Notting Hill czy Pulp Fiction, nawet Dirty Dancing.
1: No to rzeczywiście absolutnie kultowe.
0: Czy nawet Casablanca, która będzie, jak już patrzę tutaj na kalendarz 16
1: lipca. Klasycznie kultowe.
0: Klasycznie kultowe nawet. Oscarowe piątki, no bo tu nie mogłoby się obyć od największych nagród filmowych świata, więc będzie Emilia Perez, Substancjal, Grzesznicy będą, czyli najświeższe, można powiedzieć tutaj, najświeższe filmy, Formuła 1 film, F1 z Bradem Pittem. Soboty jest akcja, czyli tu już jesteśmy w weekendzie i w soboty i jesteśmy w Sopocie i w Zakopanem i tutaj mogę powiedzieć takie kilka tytułów, chociażby jak Civil War, czy Bodyguard i żona zawodowca, czyli takie typowe kino akcji. I sportowe niedziele, bo też w tym roku taki ukłon w stronę naszego tutaj partnera tytularnego festiwalu i sportowe niedziele. To są też wyjątkowe filmy, bo z polskich na przykład będzie Najlepszy, czyli Prawdziwa historia Jerzego Górskiego. Natomiast będą takie filmy jak Wielki Marty, czyli też dość świeży, czy King Richard, Zwycięska rodzina. I gdzie to znaleźć może
1: właśnie,
0: jeszcze?
1: Właśnie to jest ten moment, bo nasza rozmowa dobiega już końca, a tutaj na pewno wszyscy chcieliby wiedzieć, gdzie szukać szczegółowych już informacji na kolejne tygodnie, bo to wszystko od 1 lipca
0: do 31 sierpnia. Do 31 sierpnia przez całe wakacje. Kinoletnie.pl, strona internetowa, tam najlepiej sprawdzić repertuar. Oczywiście zapraszamy do wszystkich kurortów i życzymy wspaniałych filmowych wakacji nad morzem, w górach i na Mazurach. I również w stolicy.
1: I co warte jeszcze raz podkreślenia, wstęp na wszystkie te pokazy.
0: Bezpłatny.
1: Chyba się nie mylę, nieodpłatny, tak?
0: Tak, bezpłatny. Dziękuję, że to wspomniałeś. To jest rzeczywiście ten ewenement chyba naszego festiwalu. Wszystkie projekcje są bezpłatne. Tu trzeba pamiętać o zakupie biletu na Molo, bo tu projekcje
1: no właśnie
0: mamy...
1: to się nie zmieniło, tylko żeby wejść na Molo, bo tam właśnie ogląda się filmy.
0: W Sopocie, tak, na najszerszej części drewnianego Mola.
1: No to trzeba się zaopatrzyć tutaj w bilet. Tak.
0: Tutaj trzeba wejść na obiekt Molo, ale to też jest taki, no można powiedzieć, tak widowiskowy i tak pięknie, jak słońce zachodzi nad Klifem Orłowskim. Można powiedzieć, ten moment rozpoczęcia seansu, że serdecznie zapraszam do tego, żeby wejść troszkę wcześniej, przespacerować się po sopockim Molo, pooddychać powietrzem sopockiego kurortu i zostać na seansie filmowym. No zresztą również zapraszam do Giżycka, do Warszawy i do Zakopanego, szczególnie na inauguracje, które się zapowiadają niesamowicie.
1: No rzeczywiście brzmi to ciekawie, no i też fajnie, że się rozwijacie, że jest kolejne miejsce, że także Warszawę można odwiedzać filmowo-wakacyjnie podczas tego festiwalu. To przypomnę 19 już festiwal filmowy Kinoletnie Sopot Zakopane.
0: Tak, ja tylko chcę powiedzieć, że to kino samochodowe w Warszawie absolutny ewenement z tego względu, że ktokolwiek, kto przyjedzie elektrycznym samochodem, będzie mógł naładować się podczas seansu bezpłatnie. Więc nie tylko kino bezpłatnie, ładujemy się energią kulturalną i samochodową.
1: Dziękuję bardzo, tu stawiamy kropkę. Paweł Adamski był ostatnim gościem Trójkowo-Filmowo. Do usłyszenia już za tydzień z Torunia, Ryszard Jeźwiński.
2: Kamera!
3: Trójkowo.
2: Akcja!
3: Filmowo.
2: autopromocja.

0: emocja.
1: Listy na M.
2: Na samym początku pragnę Cię, a także Pana Marka gorąco pozdrowić.
3: Mój szef także uważa Was za radio numer jeden.
4: Chodzi o to, że ja uwielbiam Wham i George'a Michaela i bez niego nie mogę żyć.
5: Tydzień temu napisałam do Was, abyście przekazali na antenie pozdrowienia dla Andrzeja z Gdańska. Błagam, nie róbcie już tego.
2: Chcę wszystkich poinformować, że solista zespołu Europe jest tylko mój.
4: Mamy tu upalne lato. Na szczęście spokojne, bez wojny. Tu już się skończyła.
5: Przy okazji chciałabym poprosić panią od biologii, aby nie trzymała wiosną jeża w szkolnym akwarium.
3: Kończąc, zasyłam pozdrowienia dla Marka, Pawła i Marii.
1: Więcej w Trójce już od najbliższego poniedziałku między 9 a 12.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
10: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
11: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
12: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
13: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
14: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
16: Została nam już tylko apteczka.
15: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
16: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
15: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
17: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
15: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
17: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
18: Adamet. Z pasji do rozwoju.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
20: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
22: Marian?
23: Hmm?
22: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
23: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
22: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
23: O, i to lubię najbardziej.
6: Żegnamy reklamy.
24: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Upał coraz odważniej wkracza do Polski. Rekordowe temperatury utrzymają się do poniedziałku. PCK rozpoczął rozbiórkę na pomoc po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Wieczorem futbolowy hit na mundialu. Zmierzą się Francja z Norwegią. Nad Polskę nadciąga fala upałów, która utrzyma się co najmniej do poniedziałku. Miasta próbują się przygotować na wysokie temperatury. O sytuacji w stolicy Dolnego Śląska opowiada Agata Dzikowska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
25: W 14 lokalizacjach we Wrocławiu.

0: W Pławiu są zdroje z bezpłatną wodą, kontrolowaną bardzo skrupulatnie przez MPWiK. W najbliższych tygodniach powstaną kolejne takie miejsca. W tych najbardziej gorących dniach uruchomimy dodatkowe kurtyny wodne. Takie kurtyny w dwóch miejscach działają w samym rynku, ale chcemy je umieścić w kilkunastu innych lokalizacjach.
1: Wraz z upałami rośnie także ryzyko pożarów lasów. Służby przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
2: Przede wszystkim trzeba zrezygnować z używania otwartego ognia. W wielu regionach kraju obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jak podkreślają Lasy Państwowe, wilgotność ściółki w lasach spadła już poniżej 10%. Dla porównania, zwykła kartka papieru ma wilgotność około 8%.
3: My nie zamykamy lasów, w tym momencie nie zamykamy parków narodowych. One mają służyć też ludziom jako miejsce schronienia, jako miejsce wytchnienia, ale apelujemy i prosimy o ostrożność, absolutne nieużywanie ognia.
2: Mówił wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała. Pożary są wykrywane przez sieć wież obserwacyjnych, kamery i lotnictwo. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak przypomina jednak, że równie ważna jest szybka reakcja świadków.
4: Pamiętajcie Państwo te dwa numery, 112 998, jeżeli coś się dzieje, trzeba dzwonić.
2: Służby przypominają, że sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Przed wyjazdem do lasu warto sprawdzić komunikaty publikowane przez nadleśnictwa i parki narodowe. Jan Olęcki, Polskie Radio.
1: Prokuratura i Policyjny Wydział Kontroli wyjaśniają śmierć młodego mężczyzny podczas policyjnej interwencji w Kołobrzegu. Do zdarzenia doszło wczoraj w nocy. Policjanci skuli agresywnego 25-latka, który następnie stracił przytomność.
5: Policjanci dostali wezwanie do mężczyzny, który po zażyciu środków psychotropowych i alkoholu demolował mieszkanie. Na miejscu zastali pobudzonego 25-latka, ponieważ nie stosował się on do poleceń i stawiał czynny opór. Policjanci go obezwładnili i skuli kajdankami. Chwilę po tym 25-latek stracił przytomność. Jak relacjonuje policja, funkcjonariusze natychmiast zdjęli mu kajdanki i przy wsparciu ratowników pogotowia rozpoczęli resuscytację. Mimo godzinnej walki nie udało się przywrócić mężczyźnie czynności życiowych. O zdarzeniu powiadomiony został prokurator. Wyjaśnieniem przebiegu tej interwencji zajmie się też Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Polski Czerwony Krzyż rozpoczął zbiórkę na pomoc po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Liczba ofiar wzrosła do 235. Istnieją obawy, że będzie ona znacznie wyższa. W wielu miejscach doszło do zniszczeń budynków i infrastruktury, mówi Malwina Kosela z PCK.
6: Na miejscu są ratownicy Czerwonego Krzyża, którzy razem z służbami ratowniczymi i z władzami państwowymi wspierają wszelkie działania na rzecz osób poszkodowanych w tej katastrofie. W odpowiedzi na tę sytuację Polski Czerwony Krzyż ogłasza pilną zbiórkę funduszy na wsparcie działań ratunkowych i pomoc humanitarną dla osób dotkniętych właśnie trzęsieniem ziemi w Wenezueli.
1: Najpilniejsze potrzeby to teraz transport leków i materiałów opatrunkowych, zapewnienie zdatnej do spożycia wody i żywności, a także schronienie koców, śpiworów, namiotów oraz zestawów higienicznych dla osób, które straciły swoje domy. Dziś wieczorem na mundialu starcie liderów grupy L i Francji i Norwegii. Obie drużyny mają już zapewniony awans do 1/16 finału Mistrzostw Świata, ale wciąż walczą o pierwsze miejsce w tabeli. Francuzi rozegrają ten mecz w szczególnych okolicznościach. Będą musieli poradzić sobie bez swojego selekcjonera.
7: To pierwszy taki przypadek w historii występów trójkolorowych na Mistrzostwach Świata. Didier Deschamps wrócił do Francji, by uczestniczyć w pogrzebie swojej matki. Informacja ta wywołała nacechwaną falę wsparcia dla szkoleniowca. W końcówce fazy grupowej reprezentację poprowadzi jego wieloletni asystent Guy Stiffon. Zadanie nie będzie łatwe. Norwegowie od początku mundialu prezentują wysoką formę i mogą liczyć na gorące wsparcie swoich kibiców, których gest wspólnego wiosłowania nawiązujący do łodzi Wikingów obiegł już świat. Duże zainteresowanie budzi również pojedynek gwiazd obu reprezentacji, Erlinga Haalanda i Kiliana Mbappé. Francuzi prawdopodobnie nas pokonają i wygrają cały turniej, uważa gwiazda Norwegów. Nadsekwaną odczytano te słowa jako próbę wywarcia dodatkowej presji na trójkolorowych. Francuzi muszą liczyć się nie tylko z rywalami, ale również z pogodą. W Bostonie zapowiadane są burze, a to oznacza, że podobnie jak w poprzednim spotkaniu Le Bleu możliwe są przerwy w grze. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Pierwszy gwizdek w tym spotkaniu brzmi o 21 czasu polskiego. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj słonecznie i coraz goręcej. 27 stopni na Podhalu, 28 na Suwalszczyźnie, 32 w centrum, 33 na południu i 34 na zachodzie.
9: Autopromocja. Takie rzeczy tylko w Trójce. Tylko raz

wyłącznie na żywo. Koncert zespołu Bejrut prosto z Festiwalu Malta w Poznaniu. Przed koncertem wystąpię w charakterze supportu w audycji festiwalowej o 21:00. Na koncert

0: to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
11: Ach, co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
16: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
17: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
18: Żegnamy reklamy.
19: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
20: Terra Cultura.
21: Cześć, nazywam się Justyna Wasilewska. Zapraszam bardzo serdecznie na Terra Cultura w Trójce.
22: Dokładnie tak, a skoro aktorka Justyna Wasilewska zaprasza, to nie możemy inaczej. Krzysztof Sagan w Warszawie, Marcin Książkiewicz realizuje nas w Poznaniu. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska i zapraszam do godziny 15 prosto z Malta Festival, a wraz ze mną Laru i nasza piosenka dnia, Baby Line.

Leroy i Baby Line to nasza piosenka dnia, a my prosto z Poznania i 36. edycji Malta Festival. Festiwal, który od lat pokazuje, czym jest teatr, czym są ważne rozmowy, czym jest performance, taniec, dobre koncerty, ale także myślenie o tym, jak połączyć naszą duszę z naszym ciałem. To wszystko Malta Festival, który podlegał wielu przeobrażeniom. O tych przeobrażeniach także porozmawiamy dzisiaj. Zapewne w drugiej godzinie. Ja słuchałam radia od rana i mam nadzieję, że Państwo słuchali także Krzyśka Łonieskiego i Michała Nogasia, żeby zabierać ze sobą elektrolity. Ja karnie zrobiłam sobie wodę z cytryną i jeszcze do tego z solą. Wszystkich do tego zachęcam, bo tutaj naprawdę bardzo gorąco. Gorąco wczoraj było, może nie jeśli chodzi o temperaturę, ale na pewno o temperaturę koncertową na festiwalu, który no, właściwie otworzył taką bardzo mocną sekcję muzyczną. Ta sekcja zaczęła się od występu Maro, no ale potem na scenę wszedł on.

0: long as you're next to me.
1: Show me, śpiewa Devendra Banhart. No i pokazał wczoraj w sali MPT, jak można z piękną dezynwolturą podejść do koncertu. Ale to było zjawiskowe. No i o tym musimy opowiedzieć. Ze mną Justyna Czarna z Malta Festival. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Justyna, która zawiaduje tutaj scenami, wie wszystko o programie, jest spiritus movens, wielu technicznych, ale nie tylko, także merytorycznych spraw. Zajmujesz się muzyką, zapraszasz tutaj tych, których my chcemy słuchać, oglądać, tańczyć do ich muzyki i nie tylko. Ja teraz nie mogę zrobić nic innego i otwieram po raz pierwszy w Terra Cultura sekcję, którą nazwę od razu Trójelek. Trójelek, czyli cała zakulisowa prawda w trójce o muzycznym świecie Malta Festival.
2: Czy to znaczy, że mam codziennie przychodzić, dawać relacje?
1: Oczywiście. Trójelek czeka.
2: Dobrze.
1: Ja od razu cię zapowiemy innym prowadzącym. Więc Trójelek, zaczynamy od tego. W jakim stroju wjechał do Poznania Benjamin Clementine?
2: No, Benjamin Clementine jest absolutnie świadomy, gdzie jest Polska, więc troszeczkę byłam zaskoczona, kiedy przyjechał w bardzo długim, wełnianym płaszczu. Ale jakby wychłodziliśmy i samochody, i salę, i przeżył, i na scenie również wystąpił w długim, wełnianym płaszczu. Więc są artyści, dla których wygląd zewnętrzny jest równie ważny jak muzyka, więc doceniam.
1: Ja przypomnę, że mamy tutaj niemalże 36 stopni, ale jesteśmy bezpieczni, bezpieczne pod taką, można powiedzieć, kopułką na Placu Wolności. Jeżeli państwo chcą nas odwiedzić, zapraszamy bardzo serdecznie. Wystarczy spojrzeć, odwrócić głowę od fontanny, spojrzeć na niebieskie schody, wejść po nich i tam będziemy my. Zapraszamy Terra Cultura do godziny 15 tutaj z Malty. Benjamin Clementine w płaszczu, w tym samym, w którym zagrał jednak fenomenalny koncert. I to jest dowód na to, jak artysta i fortepian, bo nie było z nim żadnego zespołu, może zbudować tak koncert, tak napięcie, tak zawładnąć publiczność swoją osobowością, że właściwie nie można wydusić z siebie potem ani słowa.
2: No, ja byłam w szoku. Jakby powiem szczerze, że bardzo długo byliśmy przekonani,

0: Nie, że ten koncert będzie jednak w pełnym składzie, ale z wielu powodów logistycznych po prostu nie był w stanie tego zespołu przywieźć w pełnym składzie, więc zdecydował się na występ solo. I miałam duże obawy, ale po pierwszym utworze wiedziałam, że jest to wręcz coś lepszego i widziałam go już w różnych wersjach. Widziałam, kiedy występował w powiększonym składzie, widziałam, kiedy występował z zespołem. Teraz był on, jego głos i to, jak grał i na tym skupiała się cała uwaga. I też mu to powiedziałam, że ten występ był najlepszym jego występem, jaki widziałam, więc mam nadzieję, że nikt nie był zawiedziony tym, że występował sam. Oprócz tego, że przepięknie śpiewa, fantastycznie gra, to jeszcze nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale miał własną choreografię na lewą rękę, więc to było fantastyczne, że można powiedzieć, że też tańczył ręką po prostu.
1: Ale to mnie ominęło. Rzeczywiście, może ktoś ze słuchaczy był na koncercie i zauważył. Proszę pisać agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Ja spoglądałam na zupełnie coś innego, czyli cały czas na jego skupioną twarz, ale też taki rodzaj zwierzęcości przy momentami nawet bardzo delikatnej muzyce. Oddanie jego temu, co robi, jest przeogromne. Jeżeli spotykamy artystę pełną gębą, no to jest Benjamin Clementine.
0: To jest artysta, ja bym to porównała do gry aktorskiej, bo w nim cały dzień siedzi koncert i on się do niego przygotowuje. To nie jest tylko wyjście na scenie i odegranie kilku piosenek, ale też miałam przyjemność z nim po koncercie rozmawiać i on faktycznie na kilka godzin przed, cały dzień układa sobie pod koncert i on wtedy wprowadza się w nastrój, nawet jeśli jest szczęśliwy, wesoły i chciałby żartować, to próbuje tego nie robić. Właśnie dlatego, że chcę być autentyczny i być w tych piosenkach jak najbardziej zanurzony, więc to też jest inne podejście niż zazwyczaj mają muzycy. Bardzo mocno to przeżywa i faktycznie robi to na takim bardzo wysokim profesjonalnym poziomie. No, mi kojarzy się to właśnie z grą aktorską, kiedy aktor wchodzi na plan i coś odgrywa, a wcześniej staje się tą postacią, tak? Jakby przygotowuje się, szuka tej postaci. Więc tak, to myślę, że to jest odpowiednie nawiązanie.
1: To jest też rozmowa, która dotyczy tych, którzy chcieliby posilić się na przykład rekomendacją, znaleźć teraz, może nie znają Benjamina Clementine'a i wynaleźć jego muzykę, a być może się w niej zakochać. Wcześniej Maro, w której zdecydowanie muzycznie można się zakochać.
0: Ja absolutnie się zakochałam, a występ na żywo mi to tylko potwierdził.
1: Fenomenalna Portugalka i jeżeli ktoś myśli tylko o Saudade, o tym, że to jest takie powolne, portugalskie, takie trochę naznaczone duchowością, smutkiem, tym szumem oceanu, to nie.
0: To właśnie była odwrotność tego, co prezentował Benjamin. Więc tak, ona brzmi bardzo spokojnie na nagraniach i jest to bardzo taka emocjonalna, songwriterska muzyka, a na żywo jest z dziką energią, wspaniały zespół i można się do tego po prostu świetnie bawić.
1: Maro. To teraz otwieram po raz kolejny sekcję Trójelka. Trójelek, czyli sekcja Aftera Kultura. Od dzisiaj mam nadzieję, że oddam to innym programom. Spoglądam na Katarzynę Borowiecką. Trójelek, czyli cała prawda w trójce o koncertach. Więc teraz Devendra Banhart. Został nam ten nieprawdopodobny brodaty dżentelmen, który wszedł na scenę. Jak wspominałam o jakimś rodzaju dezynwoltury, to od razu muszę to wyjaśnić. Devendra, kochany, lubiany w Polsce, na całym świecie, wszedł na scenę i zagrał tak, jakby grał w klubie.
0: Przydymionym
1: pubie.
0: Tak, on sobie sam wykreował taki klimat, jaki chciał. Więc jakby to jest artysta, który robi to, co chce. Bardzo często zapowiadając jego występ mówiłam, że w zasadzie nie wiemy, czego się spodziewać, że jest jakiegoś rodzaju nieoczywisty, nieokiełznany i że ciężko mi powiedzieć, co zaprezentuje. No, końcówka była wstrząsająca, więc każdy myślę, że miał jakiś rodzaj zaskoczenia, ale taka warta zapamiętania, bo warto powiedzieć, że zakończył swój piękny gitarowy występ takim mini DJ setem.
1: Mini DJ set, czyli w pewnym momencie chłopak z gitarą, mężczyzna z gitarą poważny, ale też żartujący pomiędzy, bo przecież jeżeli pojawił się tutaj na koncercie i być może nie wszystkie piosenki dograł do końca, a nawet

0: większości chyba nie dograł do końca, to jednak jego osobowość, to co robił pomiędzy, jak działał z publicznością, jak na przykład zaprosił na scenę młodą dziewczynę, rzucając wcześniej apel, czy jest tu na sali ktoś, kto nie zaśpiewał przed publicznością ani jednej piosenki, jest songwriterem i chciałby to zrobić. No i proszę bardzo, hop, brawa za odwagę. Wyskoczyła dziewczyna i zaśpiewała piosenkę, której nawet nie miała wcześniej ułożonej z głowy. No i też to jest Devendra Banhart. To też jest osobowość, która może sobie na to pozwolić. No, no i rzeczywiście na końcu wskoczył DJ-ski stół, za nim stanął Devendra i powiedział, macie jakieś życzenia? Ale wcześniej zagram wam Vashti Bunyan.
1: Dokładnie. No Devendra... cały czas, mam wrażenie, się rozwija w każdą stronę i bardzo głośno zapowiadał nam, że gdyby ktoś wiedział i znał reżyserów, którzy szukają osoby do napisania muzyki, to on jest bardzo chętny, więc aktualnie jest skupiony na tym, żeby zrobić muzykę do filmu, wrócić na Malta Festiwal i zagrać ją na żywo. To jest jego aktualny plan z wczoraj.
0: Nie będę cię zabierać innym. Ja zapraszam także do tego, żeby śledzić program muzyczny Malta Festiwal. Malta Festiwal rozpoczął się, ten slot muzyczny rozpoczął się wczoraj, potrwa do niedzieli. Dzisiaj dzień klubowy, jutro dzień, który także ogłaszamy na naszej antenie i od razu zapraszamy od 21:00. Audycja specjalna, którą poprowadzi Justyna Grabarz, a potem u nas na żywo, tylko raz, tylko specjalnie dla słuchaczy Trójki na całym świecie, bo można nas słuchać także w sieci Beirut, czyli Zak Kondon i jego drużyna. Przejechał tramwaj na tę okazję tutaj, na Placu Wolności. Czy coś szczególnie mocnego z twojej perspektywy, osoby, która wie więcej niż inni, polecasz podczas tych 4 dni?
1: Ja bardzo polecam zespół, który wystąpi w niedzielę, otwierając ten dzień, King No One, ponieważ wszyscy skupiają się na headlinerze tego dnia, Tudor Cinema Club. A moje osobiste zdanie jest takie, że jeszcze kilka lat i King No One będzie wyżej niż headlinerzy, więc bardzo zachęcam, żeby zapoznać się z tym zespołem i ich posłuchać i świetnie się z nami bawić.
0: Ja także, bo posłuchałam ich dzięki tobie, wcześniej ich nie znałam. Ja z kolei dzisiaj zapraszam na High, to będzie bardzo ciekawe elektroniczne z kolei spotkanie. No ale teraz wróćmy muzycznie do tego niezwykłego, brodatego dżentelmena, który przez cały czas wczoraj puszczał do nas swoje diabelskie oko.

porywający, nieokrzesany, nieprawdopodobnie utalentowany Benjamin Clementine, Jupiter na naszej antenie. Przypominam, że dzisiaj do godziny 15 Terra Cultura prosto z Festiwalu Malta w Poznaniu. Ogromny upał, ale jesteśmy przygotowani. Mam nadzieję, że także o siebie dbacie. Uważajcie, nie uprawiajcie za dużo sportów, na pewno nie na zewnątrz. Teraz, o, dokładnie, tutaj właśnie była trąbka, która mówiła: nie biegamy dzisiaj aż do wieczora. Teraz biegniemy dalej jednak my, ale to jest taki bezpieczny bieg. Niesamowite pokazy też w trakcie Festiwalu Malta i przejdziemy teraz na stronę teatru, chociaż nie klasycznego. Będzie to teatr, performance, opera. Dokładnie w poniedziałek i we wtorek można było zobaczyć to nieprawdopodobne spotkanie z siostrami Cocorosi. La Mort de la Mer z gościnnym udziałem aktorki Justyny Wasilewskiej. No to teraz może delikatnie, muzycznie wprowadźmy się w ten klimat.

Into My Life i siostry Kokorozi, Bianca i Sierra Cassidy. Tutaj na Malta Festiwal w zupełnie innej odsłonie. Jeżeli ktoś zna siostry Kokorozi muzycznie z koncertów, ja kocham, ale wiem też, że są kochane bardzo.

0: bardzo mocno tutaj w Polsce, ale tutaj przy okazji L'Amour de la Mer, opery, performance'u, spotkania teatralnego z mnóstwem nawiązań, świetnymi światłami, znakomitym tancerzem Buto, znakomitymi innymi aktorami, no i przede wszystkim specjalnie zaproszoną do tego projektu Justyną Wasielewską, no to może być zupełnie inna odsłona, zupełnie inne, porażające wręcz spotkanie z formą twórczą, którą w swojej głowie wymyśliła Bianca Cassady, która całość ułożyła nam, mówię nam w liczbie mnogiej, bo byłyśmy razem z Agnieszką Szydłowską, udało się złapać na chwilę bardzo zmęczoną już po dwóch spektaklach tego dnia Justyną Wasielewską, żeby podzieliła się z nami swoimi przemyśleniami na temat tego spotkania. Spotkania, które wcale tak oczywiste nie było, bo skąd one się wzięło, to spotkanie przy okazji L'Amour?
1: No, to jakoś tak się wydarzyło, że ja sobie to po prostu jakoś wymanifestowałam, no, po prostu. Ja poznałam ten świat 20 lat temu, będąc na koncercie w CSW właśnie Kokorozy. Ja doznałam kompletnego po prostu, no, oczarowania jakby na zakładzie. Tym światem, tą opowieścią, tą formą też i ich głosami, które ja no, cały czas jak ja je słucham, to ja mam ciarki po prostu, bo gdzieś to jest takie intensywne. I Sierra i Bianca mają tak te głosy różne, a oba tak dotykające jakoś mnie. To po prostu ten świat jest w jakimś sensie mi bliskim. Bliski jakiejś mojej wyobraźni, jakiejś mojej wrażliwości. Coś jest w nim takiego, co po prostu jakoś mi się tak pozwala w tym zanurzać, tak jakbym się zanurzała trochę w swoich wyobrażeniach, snach czy opowieściach, no czy bajkach po prostu. Tak jakbym te bajki sobie już kiedyś opowiedziała sama sobie i one się teraz tak, no rozumiesz, ziszczają na zewnątrz. To po prostu jest coś bliskiego w tym dla mnie.

0: Co cię najbardziej uwodzi w tym świecie? Świat L'Amour de la Mer jest kompletnie nieoczywisty i właściwie mogłabym zadać najprostsze pytanie. Co to jest za opowieść? Z czego ona jest utkana?
1: Przede wszystkim ten spektakl był grany pierwszy raz w Bolzano rok temu chyba jakoś i to jakby jest już pełna forma, która powstała. No z tego, co Bianka opowiada, to jej jakieś pożegnanie ze światem, który się nam na naszych oczach po prostu dokańcza, że jest jakiś strach, lęk albo zapowiedź III wojny światowej, że jest to jakieś pożegnanie, jakaś opowieść o żałobie za światem, który na naszych oczach po prostu się kończy poprzez wiele kryzysów. Jakby teraz to oczywiście mówię swoimi słowami, jakby gdzieś tam syntezuję to, co Bianka opowiadała na początku o tym, czym to dla niej jest. No i kiedy ja znalazłam się w środku tego świata i zaczęłam oglądać, przyglądać się temu, czym, jakimi dysponuję opowieściami, obrazami, no to też jakby mam poczucie, że to jest po prostu opowieść o pożegnaniu na różnych levelach. No tylko ja mam jednak takie bardzo mocne poczucie, że to jest takie, że te pożegnania, one są mimo wszystko takie, że jednak zwiastują jakieś powitanie, no. Że te kropki jakby, no wiesz, że po prostu jest coś takiego, że dużo jest tutaj obrazów, forma jest eklektyczna, masz dużo rzeczy, które możesz sobie jako widz sam poopowiadać, sam wybrać.
0: Nie masz wyjścia wręcz.
1: Wręcz nie masz wyjścia, tak. I dla mnie osobiście to jest coś, co jest o końcu, ale o tym końcu, który jest zarówno początkiem czegoś innego.

0: Pomyślałam o jednej rzeczy, bo była to dla mnie rzecz zaskakująca. Mhm. Tu mamy taniec, tu mamy operowy śpiew Sierry, Biankę, która jest bardzo specyficzna też na scenie. Mamy obraz, mamy muzykę, aktorstwo w czystej postaci. Mhm. Opowiedz trochę o tym połączeniu i o tym złożeniu, bo to wygląda jak element naczyń połączonych, na którym świetnie panujecie, choć to wcale nie wygląda na łatwe.
1: Jest bardzo mocna struktura tego i przede wszystkim Bianka jest cały czas na żywo kreatorem tego świata, bo my mamy ją cały czas w uszach. Wszystko, co się dzieje, wypuszczane jest jakby na żywo z jej realnej tu i teraz kreacji i dyrygowania tym światem. Mamy uszka, więc jest to jakaś też taka bardzo mocna jej opowieść, wizja i jej też opowieść o samym akcie tworzenia, w sensie właśnie tym, że ona to teraz tutaj wytwarza. Oczywiście ma to swoją strukturę, zresztą bardzo mocną, no tylko to, jak to się wydarza, którą stronę idzie, jakie impulsy dostajemy, jest po prostu na żywo to i teraz płynie z Bianki. No. To jest ciekawe doświadczenie, bo musisz realizować swoje zadania, to znaczy wypowiadać tekst, realizować ruch, śpiewać czy dźwięczeć, a jednocześnie no, cały czas jest tutaj prowadzona narracja i muzyka. To jest bardzo, bardzo nowe doświadczenie dla mnie w ogóle, takiego operowo-koncertowego bycia w nieustannym prowadzeniu tu i teraz przez kreatora świata, nie? W sensie przez Biankę. To jest takie bardzo ciekawe. To paradoksalnie nie jest takie nieprzyjemne, bo oddajesz kontrolę. Po prostu ktoś cały czas jakby jest i cię prowadzi, no. I bardzo wielka inspiracja Tadeusz Kantor i ona gdzieś tutaj szukała w tych rejonach i dokładnie takie to było. No zresztą ta scena całkowicie jest prowadzona, jakby ja robię tylko to, co ona mi powie. Nie mam tam w ogóle autonomii w tym momencie.
0: Jakie to było dla ciebie doświadczenie? Co ty z tego wyjęłaś? Z tego bycia?
1: Ja jeszcze nie wiem, co ja wyjęłam. Ja dopiero zeszłam ze sceny w ogóle. Jestem trochę, wiesz, po pierwsze zmęczona, po drugie troszkę zszokowana tym wszystkim. Wiesz, to jest takie, to się wydarzyło w przeciągu ostatnich 6 dni, cały ten spektakl, ten proces, jakby to wszystko było takie szybkie, intensywne bardzo. Dwa przebiegi codziennie. Więc wiesz, po prostu ja pewnie będę patrzeć, co ja zebrałam dopiero, jak ja odpocznę. Się dopiero okaże, jakby co tam się, wiesz, w tym koszyczku zebrało i co to tam jest za zbiory tym razem dokonane. To było wspaniałe, w sensie, mówię o emocjach, po prostu jak masz, jak uruchamiasz taki świat, to było to super ciekawe.

0: La Morte de la Mer, siostry Bianca Sierra Cassady i fantastyczne połączenie z aktorką Justyną Wasilewską, która opowiadała o tym spektaklu. Ja mam jedną nadzieję, że ten performance, opera to niesamowite wydarzenie i spotkanie, które daje nam tak dużo na wielu poziomach, jeszcze będzie do zobaczenia w Polsce. Na pewno w Polsce. Na pewno w Poznaniu są takie miejsca, które zdecydowanie warto odwiedzić i jednym z nich na pewno jest Barak Kultury, a ze mną Przemysław Prasnowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Mandar Purandare. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam, witam.
0: Właśnie z Baraku Kultury, ale niesiesz ze sobą, Mandar, muzykę. Czy możemy jej posłuchać?
2: Jak najbardziej.

0: Proszę Państwa, takie sytuacje tylko w Trójce, ale nie tylko w Terra Kultura. Zachęcam, żeby słuchać nas codziennie od rana do nocy, w środku nocy też. To jest instrument i zapytam Cię teraz, Mandar, który na pewno ma jakąś nazwę i wielką, ogromną, długą tradycję.
1: Tradycję, to jest bardzo nowoczesny instrument. Instrument to się nazywa tank drum i to jest w pewnym sensie no, podróbka tego hang drama lub hang pena.
0: Który jest już dosyć stary.
1: Który też ma... jest wynaleziony... to jest wynalazek 2000 roku, więc 20 lat powiedzmy, 20-25 lat.
0: To młodziak.
1: Bardzo młodziak, ale właściwie ten instrument, który tu widzimy, to jest stara butla gazowa.
0: Czyli to jest instrument stworzony z czegoś?
1: Tak, to jest tak zwany recycled instrument.
0: Co służyło do... zupełnie innych rzeczy.
1: Tak, tak, tak.
2: Więc... Mandar się specjalizuje w takich niespodziankach różnego rodzaju, także tutaj mamy właśnie jedną z nich.
0: Przemysław Prasnowski, to jest też takie zaproszenie i rekomendacja dla wszystkich, którzy nas słuchają, żeby koniecznie, kiedy jesteście w Poznaniu, zajrzeć i spojrzeć przychylnym okiem na to, co robi Fundacja Barak Kultury. Opowiedz trochę o tym, co przed nami, co za nami. Za nami na przykład wspaniałe spotkanie przy jeziorze Rusełka i projekt, o którym zresztą opowiadałam w Terra Kultura wraz z Tobą. Ale Barak Kultury to jest takie miejsce, które fantastycznie opowiada nam o świecie, nie tylko tym lokalnym, poznańskim, na wiele sposobów.
2: Tak, no w baraku mówimy wieloma językami, także w zasadzie powinienem się dzisiaj przywitać w związku z tym, że jest Mandar Namaste, ale w związku z tym, że gościmy w naszych progach imigrantów z Białorusi i z Ukrainy, to powinienem też się przywitać privit. W baraku mówimy wieloma językami i ta różnorodność jest dla nas taką wartością nadrzędną. Także staramy się opowiadać o świecie, który jest różnorodny, który w Polsce coraz bardziej jest dostrzegalny, widoczny. I ta różnorodność dla nas jest taką wartością dodaną.
0: I to jest coś, co robicie od lat. Ja od lat śledzę Barak Kultury i z ogromną chęcią i satysfakcją dzwonię od czasu do czasu, żeby opowiedzieć o waszym świecie i tym świecie, który dajecie nam. Opowieść, która jest bardzo różnorodna. To są wystawy, to są spotkania, to są oprowadzania, to są koncerty, to jest muzyka. Jako fundacja działacie bardzo prężnie i macie bardzo dużo do powiedzenia. To jest też oczywiście teatr. I ten teatr też jest dla was bardzo ważny.
2: No dokładnie. Tu zresztą z Mandarem jutro zapraszamy do Kieksza, bo gramy spektakl dla dzieci na podstawie baśni indyjskich. Także ta edukacja też jest dla nas bardzo ważna. A jak mówisz o teatrze, to oczywiście zapraszamy po wakacjach we wrześniu na kolejną edycję festiwalu Druga Próba, Teatr Ponad Granicami, który robimy z imigrantami, głównie z Ukrainy, z Białorusi, którzy tutaj w Poznaniu są i tworzą. Nie mogą w dużej części pracować w zawodzie, także robią to po godzinach, ale tym bardziej warto docenić ich pasję do tego, żeby kontynuować mimo wszystko, mimo tej swojej trudnej życiowej sytuacji, kariery artystyczne. A Mandar nam też bardzo w tym pomaga, bo bierze udział w wydarzeniach, które teatralnych jako muzyk, jako aktor, więc tutaj łączymy siły i taki międzynarodowy miks tworzymy, który myślę, że jest głównie oparty o wspólnotę, bo to jest dla nas w baraku zawsze nadrzędna wartość.
0: Mandar, co jutro będziesz robił na spektaklu?
1: Jutro gramy taki spektakl performance, to jest bardzo interaktywny performance, to się nazywa Co się dzieje na drugiej...
2: Po drugiej stronie kuli ziemskiej,
1: taka nazwa, ale to opowiadam w pewnym sensie baśni indyjskie lub bajki indyjskie, ale i wtedy jakby zapraszamy dzieci na scenie i oni te wszystkie role jakby zagrają, oni są aktorami, to wszystko oni tworzą, oczywiście my jesteśmy tam, my jakieś wskazówki dajemy, to po prostu prowadzimy ten sposób i to jest taki ciekawy, interaktywny spektakl. Też opowiadamy trochę o muzyce, trochę o kulturze, trochę o ubiorów i tak dalej.
0: Gdzie zapraszamy? Koniecznie, jeżeli ktoś nas słyszy, proszę skorzystać.

0: z tego zaproszenia.
1: Kieksz to jest w zasadzie taka miejscowość, można powiedzieć, że nawet już dzielnica Poznania z pięknym jeziorem i tam o godzinie 11 w świetlicy, dodam, klimatyzowanej świetlicy,
0: to ważne.
1: To jest ważne. Zapraszamy o godzinie 11 jutro do Kieksza. A dzisiaj jeszcze zapraszam, bo wspomnieliśmy o naszym miejscu na Alejach Marcinkowskiego 21, które, ponieważ znajdujemy się na Placu Wolności,
0: niedaleko
1: jest
0: stąd.
1: W zasadzie 5 minut stąd. Zapraszam na oprowadzanie kuratorskie wystawy Kwadrat bez konturu Dory Gaj, jednej z artystek teatralnych, bo Dora jest znana z grupy Mixer, która tworzy kostiumy teatralne, znają ją wszędzie, gdzie teatr instytucjonalny i offowy jest obecny, także a w przyszłym tygodniu joga zagości w Baraku Kultury u nas w siedzibie. Promocja nowego wydania Czasu Kultury, który właśnie jodze jest poświęcony, także będziemy się wyciszać w Baraku Kultury.
0: Ale w Baraku Kultury jako fundacji nie wyciszamy się, tylko proszę zaglądać na stronę fundacji. Znakomite miejsce. To jest też taki rodzaj spotkania w Terra Cultura, który bardzo lubię i staram się dbać o to, żeby spoglądać też na te mniejsze organizacje, mniejsze jednostki kultury, które robią wielkie rzeczy. I ja tu widzę, że skromność w oczach pojawia się Przemka, ale od razu powiem, tak jest przy okazji Baraku Kultury. Kochajcie Barak Kultury, zaglądajcie, wspomagajcie Barak Kultury i korzystajcie z tego dobra, który rozdaję wam przy okazji przeróżnych wydarzeń.
1: Czy ja mogę jeszcze coś powiedzieć?
0: Myślę, że tak.
1: Po takim wspaniałym...
0: O ile Krzysztof Sagan tylko pozwoli, z Warszawy muszę dostać sygnał.
1: Znaczy, to Agnieszka, o czym mówiłaś, o tym wsparciu takich inicjatyw jak nasza, jest dla nas bardzo ważne. Także w imieniu tych organizacji z całej Polski chciałem ci serdecznie podziękować, że dostrzegasz takie inicjatywy właśnie poza centrum, którym jest Warszawa, i zawsze to ceniłem w twojej pracy i też na antenie Trójki, że dostrzegają, czy dostrzegacie coś, co jest poza centrum. Także bardzo, bardzo to ważne.
0: To nie tylko ja, to bardzo wielu dziennikarzy i dziennikarek w Trójce. Zatem zapraszam i do Trójki, i do Baraku Kultury. Dziękuję wam bardzo za to spotkanie. Dobrego spektaklu jutro. Chrońcie się przed upałami. No i mogę tylko powiedzieć tak, Przemysław Prasnowski, Mandar Purandare. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.
0: A my teraz zakończymy pierwszą godzinę w uścisku. My tutaj trochę w słonecznym uścisku, ale jakoś sobie radzimy. Mandar, masz jakiś sposób na słońce?
2: Pić dużo wody i nie wiem, jogurtu i ajranu i maślankę.
0: Maślanka, Mandar Purandare. Biegnę do sklepu. Do usłyszenia po 14.00.

0: Autopromocja.
1: Zabiorę cię na bal, mimo wszystko.
2: A co by było, gdyby tak piosenki dla dzieci nie były tylko dla dzieci?
3: Z tej strony Basia Derlak
2: i Jacek Szabrański z duetu No Cześć.
3: W audycji Rezydencja będziemy wspólnie szukać muzyki, która otwiera dialog między dziećmi i dorosłymi.
2: Opowiemy wam o naszej

0: tej płycie Gang Otwartych Serc oraz posłuchamy innych utworów, które nie infantylizują, a inspirują słuchaczy w każdym wieku.
1: Słyszymy się w audycji Rezydencja w niedzielę między 14 a 16. No cześć!
0: No cześć!
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
12: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
13: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
14: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
16: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Radom.
15: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
17: Ale mi gorąco, Barbara.
18: Mnie też, Marian.
17: To co, klima?
18: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
17: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
18: No przecież.
17: No.
19: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Żegnamy reklamy.
20: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 czerwca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Upały w Polsce. Pogotowie ratunkowe notuje coraz więcej interwencji związanych z osłabnięciami. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Dziś zakończył się rok szkolny i zaczęły wakacje dla 5 milionów uczniów w całej Polsce. Coraz więcej karetek na ulicach Łodzi to efekt trwających upałów. Wysokie temperatury dają się we znaki mieszkańcom, a ratownicy medyczni odnotowują więcej interwencji związanych z zasłabnięciami i apelują o ostrożność.
21: Upał daje się we znaki nie tylko mieszkańcom, ale również ratownikom medycznym. Coraz częściej słychać sygnały karetek, które wyjeżdżają do osób, które zasłabły z powodu wysokich temperatur. Ratownicy apelują, by regularnie pić wodę, unikać przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia i nie lekceważyć pierwszych objawów przegrzania. To właśnie odwodnienie jest jedną z najczęstszych przyczyn pogorszenia samopoczucia podczas upałów. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
20: Gorąco jest na tatrzańskich szlakach. Upał może być niebezpieczny dla turystów wybierających się w ten weekend w góry. Według prognoz w Zakopanem temperatura przekroczy 30 stopni. Na tatrzańskich szczytach powyżej 2000 metrów ma sięgnąć 20. Na takich wysokościach słońce odbija

0: Odbijające się od skał działa znacznie mocniej. Warto pamiętać o okularach przeciwsłonecznych, nakryciu głowy, kremie z filtrem i, ważne, odpowiednim nawodnieniu. Apeluje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Przede wszystkim możemy się odwodnić, więc tak jak w centralnej Polsce wszyscy mówią, tam są wyższe temperatury zresztą niż w Zakopanem. Prawidłowe nawadnianie to jest bardzo istotne. Człowiek dorosły powinien wypić przynajmniej 3 litry płynu, a wędrując po górach to jest 4-5 litrów. Mówimy o całej dobie.
0: Pracownicy TPN-u przypominają też, by nie pić wody z tatrzańskich potoków. Jest ona nisko zmineralizowana, bywa zanieczyszczona i nie nadaje się do spożycia. Prokuratura w Jastrzębiu-Zdroju zamierza wystąpić z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o atak w tamtejszym wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Wczoraj mężczyzna zaatakował nożem pacjentki i personel placówki. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Grozi mu dożywocie, mówi Jacek Grzeszowski z prokuratury rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju.
2: Napastnik w dniu dzisiejszym został doprowadzony do prokuratury. Prokurator referent wykonuje z nim czynności procesowe. Ogłosił postanowienie o przedstawieniu zarzutu, przesłuchuje. Planujemy wystąpić z wnioskiem do sądu o jego tymczasowe aresztowanie.
0: Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna był pod wpływem środków odurzających. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze służby więziennej obchodzą swoje święto. Centralne obchody odbyły się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Był uroczysty apel, zmiana warty przed grobem nieznanego żołnierza oraz oficerskie promocje. Bezpieczeństwo to wyzwanie w każdej służbie państwowej. My stawiamy na bezpiecznego funkcjonariusza, mówiła szefowa służby więziennej pułkownik Renata Niziołek.
3: Pod oddziały, baczność, na ramię, broń!
4: Panie i panowie więziennicy, są takie instytucje, których znaczenie ujawnia się w momentach próby. Do takich instytucji należy służba więzienna. Tutaj spotykają się kwestie bezpieczeństwa, sprawiedliwości, odpowiedzialności i szacunku dla godności człowieka.
0: W formacji służy około 30 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Zakończył się rok szkolny, świadectwa rozdane, rozpoczęły się wakacje. Zapytaliśmy, jakie plany wakacyjne mają najmłodsi z Olsztyna.
5: Ja wpierw będę jechała na taką świetlicę terapeutyczną, później będę do babci jechać.
6: Ja będę jeździć na działkę z koleżankami, może na rowerze przed blokiem.
7: Do Stegny na 5 dni.
8: Będę na jeziorze, po prostu popływać.
9: Ja będę wyjeżdżać do Grecji, będę jechać też do Gdańska.
10: Nie wiem, już nie wiem.
11: Wjeżdżę do Warszawy i to wszystko.
12: Ja będę jechać do Londynu i pojedziemy w góry.
13: Będę jeździć do babci, dziadka.
14: Czasem będę nad morze jechał. Co szczerze, będzie na pewno fajnie.
0: Zakończenie roku szkolnego to początek wakacji dla prawie 5 milionów uczniów w całej Polsce i kilkuset tysięcy nauczycieli. To był Serwis Trójki.
15: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dzisiaj słonecznie i do końca dnia gorąco, 27 stopni na Podhalu, 28 na Suwalszczyźnie, 32 w centrum, 33 na południu, 34 na zachodzie.
16: Autopromocja.
17: Wszystko miało być inaczej. Od samego początku życia miało być inaczej.
16: Lato 2026 w Trójkowym Teatrze. Przypominamy słuchowisko, które znalazło się wśród nagrodzonych na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
18: Krzysztof Bizio, Na południe. Reżyseria Wicza.
19: Polecam Scenę Teatralną Trójki. Łukasz Lewandowski, członek jury tegorocznego festiwalu Dwa Teatry.
16: A ja z przyjemnością po raz kolejny zapraszam Barbara Marcinik. To w sobotę po 19:00. Autopromocja.
20: Zapraszamy do reklamy.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
22: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia. blisko ludzi. Tak właśnie wygląda TeleExpress. TeleExpress. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i

0: EVP Info.
1: Wszystko, czego dziś chcesz,
2: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcesz.
4: Kiedyś co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. No.

0: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
10: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: I już 9 minut po godzinie 14.
14: Terra Cultura.
13: To chyba przeleciał samolot tutaj w Poznaniu. Mam nadzieję, że w tym samolocie wszyscy, którzy jeszcze nie dotarli na Malta Festiwal. Krzysztof Sagan w Warszawie, Marcin Książkiewicz w Poznaniu. Ja nazywam się Agnieszka Opszańska i zapraszam do 15:00 prosto z 36. edycji Festiwalu Malta. Tutaj w Poznaniu niezwykle gorąco. Dbajcie o siebie, zabierajcie wszędzie, gdzie idziecie, wodę. Może lepiej się nigdzie nie ruszać dzisiaj i po prostu odpocząć, jeżeli nie wszyscy muszą. No i zacznijmy może od utworu, który przypomni nam poranne słońce, a rano o godzinie 7 było tutaj 20 stopni.

I poleciał samolot. Może w nim Benjamin Clementine, który zagrał wczoraj fantastyczny koncert. Od wczoraj działa tutaj na Malta Festiwal Scena Muzyczna, a my jesteśmy na Placu Wolności w klubie festiwalowym. Jeżeli ktoś chce nas odwiedzić, zapraszamy. Wystarczy wejść po tych pięknych, niebieskich schodach do góry i tam już my. To teraz wybiegnę w przyszłość. Malta Festiwal to, tak jak wspominałam, spotkanie z muzyką, spotkanie z ważnymi rozmowami, debatami, z filmem także. O tym więcej jutro w programie Wszystko Wszędzie Teraz. To także spotkanie z naszą duszą i ciałem, tym połączeniem, z teatrem klasycznym, z performancem, ale także tańcem. I to taniec od jutra będzie królował, bo tutaj zaproszony został fenomenalny spektakl taneczny, performance, za który odpowiada Ewa Dziarnowska. Choreografką jest właśnie ona, ale tancerką Lia Majorewicz. One razem występują na scenie w 3-godzinnym spotkaniu z publicznością. Bardzo oczekiwane jest to spotkanie, a leitmotywem muzycznym tego spotkania jest ta piosenka.

Oklaski. Mam nadzieję, że bardzo wiele oklasków pojawi się. Ja właściwie jestem pewna na This Rustic Patience. To jest spotkanie z performancem tanecznym Ewy Dziarnowskiej. Przed chwilą posłuchaliśmy Dionne Warwick, piosenki, która jest leitmotivem tego taneczno-performatywnego spotkania. Dwie fantastyczne tancerki, 3 godziny. Ja miałam okazję ten performance widzieć na festiwalu Sant'Arcangelo we Włoszech i od razu wiedziałam, że musicie się z tym zmierzyć, że musicie zmierzyć się z tą opowieścią, z tym spektaklem, z tym spotkaniem. Ewa Dziarnowska i Lija już tutaj na miejscu w Poznaniu, w próbach, więc przygotowują się do jutrzejszego, pierwszego spotkania. No i myślę, że możemy zacząć z Ewą tę opowieść. No i oczywiście nie zabraknie w niej muzyki.

0: Ewa Dziarnowska.
1: Tancerka, performerka, choreografka, aktualnie pracująca na całym świecie, ale stacjonująca w Berlinie. Berlin to dobre miejsce dla tańca może, no ale to nam wyjdzie gdzieś po drodze. Ruszamy tropem twojego choreograficznie, ale wspólnego waszego performance'u, którego tytuł brzmi?
0: Disrupting Patience.
1: To jest też ciekawa historia. Skąd wzięłaś ten tytuł, bo to bardzo dużo mówi też, myślę, o tym, jak pracujesz.
0: Tak, ja zazwyczaj też nie lubię tytułów. Mam wrażenie, że one nadają jakieś takie kierunki interpretacyjne. Jednak wolałabym, żeby to było bardziej otwarte. Ale wiadomo, tytuł jest potrzebny. Tytuł jest fragmentem graffiti, na które się napotkałam w Lizbonie kilka lat temu. Disrupting Patience is made of what you said, but never deliver. Sfrustrowane troszeczkę oczekiwanie, niespełnione obietnice, które też odnoszą się, myślę, do naszych jakichś kontekstów osobistych, ale też politycznych, może coraz bardziej i też jakby radzenia sobie z zawodem, jakoś transformowania uczuć, które nie zawsze są łatwe, na jakieś bardziej pozytywne.
1: To teraz wyobraźmy sobie sytuację, kiedy wchodzimy do przestrzeni i tam wy, ty oraz...
0: Lia Marojewicz.
1: 3 godziny z tańcem współczesnym to jest dużo. Co dwie tancerki, choreografki, nawet doświadczone, niezwykle operujące ciałem, znające techniki klasyczne, ale też podróżujące w stronę współczesnego odczytania tańca jako swobody po prostu i wypuszczenia ze swojego ciała emocji. Co mogą zrobić dwie choreografki i tancerki? Więc mogą wszystko. Powiedz trochę o tym procesie i o tym, jak ty myślisz sobie taniec, jak ty ten taniec widzisz.
0: Tak, ten proces cały był dla mnie naprawdę magiczny. Myślę, że też zaczął się od zgromadzenia Dream Teamu. To jest Lia Marojewicz, Krzysztof Bagiński i Jacqueline Zobiszewski. Proces był bardzo ciekawy. Też myśleliśmy na początku o spektaklu w kontekście instalacji. Także te 3 godziny były jakieś tam arbitralnie założone od początku. Cała kompozycja była zrobiona w bardzo intuicyjny sposób. Były to materiały ruchowe, które nas interesowały. Przyglądaliśmy się tym materiałom i staraliśmy się zrozumieć, w jaki sposób najlepiej oglądać. Wtedy też okazało się, że jakoś to właśnie ten czas, który się rozciąga, tak naprawdę bardzo pomaga w aktywowaniu takiego sposobu patrzenia, który nas interesuje.

0: który jest bardziej poetycki, medytacyjny i wtedy też zdecydowaliśmy, że ten po prostu spektakl powinien trwać 3 godziny non-stop. My nie wychodzimy też z przestrzeni, przebieramy się. Mamy momenty, w których troszeczkę możemy odpocząć, też mamy momenty solowe, ale jakby non-stop jesteśmy obecne i tak naprawdę było to dla mnie dużym zaskoczeniem, kiedy robiąc pierwszy przebieg, który dopiero nam się udało zrobić na próbie generalnej, okazało się, że ta próbna widownia, która z nami była, nikt tak naprawdę nie chciał wyjść. Ja sobie to wyobrażałam, że to będzie taka rzecz, która po prostu jest rzeczywiście zrobiona w sposób instalacyjny, że osoby będą wchodziły, zostaną może pół godziny, no jak im się to znudzi, to wyjdą, niekoniecznie muszą wrócić, że to też jest jakby okej, że nie wszyscy widzą wszystko. No ale jednak się okazało, że bycie w tym pomieszczeniu z nami jest dla osób bardzo przyjemne i że nikt nie chciał wyjść. I od tego czasu tak naprawdę przerodziło się w co taki spektakl 3-godzinny. My nadal zawsze zaznaczamy, że można wchodzić i wychodzić, kiedy się chce. Wydaje mi się, że to też jest mega ważny element tej pracy, bo to powoduje, że widzowie też mają zupełnie inne podejście do jakiegoś takiego odpowiedzialnego oglądania, odpowiedzialnego bycia z nami, że to są ich własne decyzje, sami decydują się na to, żeby zostać. Dla mnie to też jest komfort wiedzieć, że nikt nie jest tak naprawdę przymuszany przez jakieś te formy, żeby tam zostawać, jeżeli osoba chciałaby być gdzie indziej w tym momencie. Co też daje nam właśnie bardzo dużo swobody, żeby być z tańcem w taki sposób, nie wiem, lekki. Są też momenty, w których tej energii jest więcej, w której jest mniej. Czasami skupiamy się na detalach, czasami ten taniec jest bardzo taki ekspresyjny, energetyczny. Także te wszystkie przepływy afektu, formy, zmiany też w naszym postrzeganiu tańca, przestrzeni, widowni. Mam wrażenie, że to wszystko tam może współistnieć.
1: To teraz, słuchając ciebie, być może słuchacze i słuchaczki po drugiej stronie słyszą słowo lekkość, swoboda i że to takie nic, że każdy może, to ja od razu powiem. Następuje tam wiele bardzo trudnych, skomplikowanych sekwencji, których prawdopodobnie większość z nas nie wykona nigdy, chociaż życzymy sobie, żeby kiedyś dojść do tego momentu, bo nie wiem, czy robisz to przez skromność, czy przez taki już sposób myślenia o tańcu i otwarcie, ale macie z Leą wspólnie bardzo duże doświadczenie w tańcu, bardzo duże umiejętności, a jednocześnie ujawnia się tutaj pewien stosunek do tańca, który wpuszcza w tę historię także nas. To jest twoje myślenie o tańcu?
0: Tak, na pewno. Po pierwsze, mnie zawsze interesowała improwizacja w tańcu, też jako technika, jako sposób myślenia, jako jakieś takie konkretne narzędzie, które też uczy nas bycia w relacji do czegoś, innych sposobów zaangażowania, innych też sposobów wartościowania tańca, własnego performance'u itd., itd. I przez lata mam wrażenie, że poszukiwałam jakiejś takiej formy, która to utrzyma. Jakby improwizacja często nie jest łatwa do oglądania, nie jest przystępna i mam wrażenie, że tutaj coś takiego się magicznego wydarzyło w This Resting Patience, że rzeczywiście znaleźliśmy ramy, które są w stanie to utrzymać. I też mam wrażenie, tak właśnie oglądając przez lata improwizację, kiedy improwizacja udaje się, kiedy rzeczywiście jest się w nią zaangażowanym, kiedy się ją dobrze czuje, kiedy też osoba czuje się bezpiecznie na scenie, także daje sobie dużo swobody, żeby być z tą improwizacją, to wydaje mi się, że te tańce są zawsze najpiękniejsze na świecie tak naprawdę i dużo bardziej złożone niż te tańce, które choreografujemy, które setujemy. Także to też jest na pewno bardzo ważny element i coś, z czego jestem szczególnie zadowolona przy tym projekcie. Z drugiej strony jesteśmy po latach edukacji tanecznej, którą doceniamy, ale do której też podchodzimy na pewno krytycznie. Moją przygodę z tańcem też na pewno zmieniło właśnie w jakieś takie wpadnięcie troszeczkę w kulturę klubową i zmianę mojej relacji do tańca i do tego, do czego ten taniec służy, co nam może przynosić w życiu, też jaką pełni funkcję, jak poznajemy inne osoby przez to i tak dalej, i tak dalej.
1: Z waszego spektaklu od razu widać, że taniec może przynieść nam radość. Pojawiła się na wstępie piosenka, która powtarzana jest wielokrotnie, wy odtwarzacie pewne sekwencje do tych nieskończonych początków tego utworu, którego wykonawczynią jest?
0: Dionne Warwick.
1: Ilu ludzi próbowało? Fantastyczne, właściwie powtarzalność tego gestu muzycznego, do którego tańczycie. 6-7 razy na początku zaczyna się ten sam motyw muzyczny i po 8 już myślimy, kurczę, nie, to się nie wydarzy, to nie będzie jeszcze raz. I jest, i za każdym razem jest zupełnie inne. Ale drugim utworem, który pojawia się przy okazji waszego performance'u, jest utwór polski.

0: I od razu zapowiem, on się pojawi na antenie Trójki Polskiego Radia i programu Terra Cultura zaraz po naszej rozmowie. Serce.
1: Serce to jest tancerz. Tak, to jest wspaniały polski remix, który znalazł dla nas Krzysztof.
0: Krzysztof Bagiński, dodajmy, który stworzył fantastyczną muzykę i dźwięki, i całą oprawę właściwie dźwiękową.
1: Tak, tak, tak. Piosenka Dionne Warwick jest zatytułowana What the World Needs Now i ona śpiewa Is Love, Sweet Love. I na pewno myślę, że światu potrzebne jest dużo miłości, ale też dużo tańca. Wydaje mi się, że to też jest dla nas. Osobiście, jeżeli myślę o tańcu, to jest to jakiś prezent w moim życiu i po prostu bardzo się cieszę, że mam ten taniec i że on zawsze ze mną jest i że jest jakimś takim po prostu narzędziem do bycia w świecie, do radzenia sobie z tym, co się dzieje, do właśnie przetwarzania, transformowania emocji. Też mam wrażenie, że zawsze nas naprowadza na jakieś takie inne sposoby bycia ze sobą, na inne sposoby postrzegania, na komunikację właśnie niewerbalną. Pokazuje nam, że na świecie tak naprawdę jest jeszcze dużo, dużo więcej innych rzeczy niż te, które dostrzegamy w takim życiu codziennym.
0: Upraszczając nawet z tego świetnego remiksu, jeszcze raz powtarzam, będziecie wszyscy na niego skazani, ale to jest świetny utwór w kontekście naszej rozmowy. Serce to jest tancerz, umysł to jest fałszerz i właściwie nie ma co dodawać się tutaj. Ciała, same rwą się do tańca, wykonania po swojemu jakiegoś ruchu i wy to prowokujecie w pewnym sensie.
1: Zdarzyło nam się przy ostatnim graniu w Monachium, że dwie osoby pod koniec spektaklu wstały i gdzieś tam z boku tańczyły sobie z nami, co też było bardzo wzruszające i piękne. Na pewno w spektaklu chodziło mi o to, żeby też cały ten zabieg jakby przybliżenia widza do nas, to miało na celu jakieś takie wykreowanie zaangażowania na innym poziomie, też takiego oglądania, które nie skupia się na znaczeniach, na interpretacjach, tylko jest właśnie bardziej takie...
2: Jest to współuczestniczenie.
1: Tak, i też jak działa na zasadzie trochę bardziej krajobrazu. To wszystko jak się trochę rozpływa. Jeżeli jesteśmy blisko czegoś, też inaczej to na nas wpływa, inaczej oddziałuje. Mam wrażenie, że też jakby inaczej osadza się w naszym ciele. I że te ciała po prostu też do siebie mówią. I jakieś takie oglądanie tańca z bliska zawsze sprawia, że jakoś tak umysł zamiera i otwierają się inne zmysły.
0: Czym chcesz nas dotykać w swoim tańcu?
1: Wydaje mi się, że na pewno żyjemy w bardzo skomplikowanych czasach, gdzie jest dużo przesytu informacjami, obrazami i tak dalej. Też mam wrażenie, że sztuka czasami w tym całym zgiełku trochę się skłania bardziej ku jakiejś takiej funkcji rozrywki. Dla mnie jednak nadal jakoś tam kładę nacisk na to, żeby to właśnie było przestrzeń poszukiwania, jakieś odkrywania po prostu nowych światów i nowych sposobów. Z Rią zawsze właśnie myślimy o tym spektaklu jako o miejscu, jako zapraszaniu widzów do naszego domu. Mówimy, że to jest po prostu przestrzeń, którą my wykreowałyśmy, w której my istniejemy na takich zasadach, na których chcemy to robić i wtedy widzowie są zapraszani do tego naszego świata, mogą się tam zadomowić, jakby mam wrażenie, że to też zupełnie otwiera nowe przestrzenie do współbycia i zależy mi bardzo właśnie na sztuce, która gdzieś tam kwestionuje no, jakieś takie nasze utarte normy, zwyczaje i otwiera nam po prostu oczy na nowe możliwości.
0: Ewa Dziernowska, This Resting Patience, już jutro i pojutrze tutaj na Malta Festival w Poznaniu. Jeżeli ktokolwiek ma okazję gdziekolwiek zobaczyć ten performance, proszę się nie wahać, biorę za to pełną odpowiedzialność. I teraz, tak jak wspominałam, będzie utwór, który może być wstrząsający dla niektórych, jeżeli chodzi o obecność na naszej antenie, ale ja uważam, że jest bardzo adekwatny. Istnieje taka postać jak Magda Durecka i taka piosenka, właściwie remix, jak Serce to jest tancerz. Serce to jest tancerz wybrzmi także w spektaklu This Resting Patience Ewy Dziarnowskiej. Zatem chyba nie mamy wyboru. Proszę Państwa, proszę nie regulować odbiorników. To Trójka, Polskie Radio i program Terra Cultura. Magda Durecka. Serce to jest tancerz. I Agata Kołacz.

0: Magda Durecka, Serce to jest tancerz i oczywiście piosenka, która towarzyszy, tak jak wspominałam, performance'owi tanecznemu Ewy Dziarnowskiej, This Resting Patience. To już jutro i pojutrze tutaj na 36. edycji Festiwalu Malta w Poznaniu, a z nami dyrektorka artystyczna festiwalu Agata Kołacz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Serce to jest tancerz?
1: I ty dobrze o tym wiesz.
0: A rozum to jest fałszerz.
1: Ty to czujesz, ty to wiesz.
0: I dokładnie, czujemy i wiemy. Nie bez powodu ten spektakl znalazł się tutaj na Malcie. Miałyśmy okazję obejrzeć go akurat przypadkowo zupełnie. Spotkałyśmy się w Sant'Arcangelo na Festiwalu Sztuk Performatywnych, fenomenalnym festiwalu we Włoszech, który od bardzo wielu, bodajże 65 lat już, opowiada za pomocą performance'u o świecie. Performance to jest dzisiaj taki gatunek sztuki, który jest niezwykle nośny, niezwykle świeży i opowiada, bardzo szybko odpowiada na to, co dzieje się dzisiaj ze światem, na wszystkie wyzwania. Masz takie poczucie trochę? Zapraszając.
1: Bardzo czujny. Mam takie absolutne przekonanie, że performance jest sztuką, w której zawsze jest otwartość na zmiany, w której zawsze jest otwartość na warunki, w których się wydarza. I oczywiście z jednej strony możemy mówić o warstwie znaczeniowej i metaforycznej, ale równocześnie w samym założeniu performatyki jest to, żeby adaptować się do sytuacji, w jakiej się znajdujemy, i ta niepowtarzalność tej sytuacji jest absolutnie wyjątkowa, dlatego jestem przekonana, że to This Resting Patience, które wydarzy się w Starym Browarze na trzecim piętrze Słodowni, czyli tam, gdzie onegdaj trwał program Stary Browar, Nowy Taniec, będzie inne, ale równie piękne jak to, które widziałyśmy w Sant'Arcangelo.
0: Stary Browar, Nowy Taniec, to jest bardzo dobre przywołanie z twojej strony, ponieważ tutaj w Poznaniu istniała onegdaj jedyna i bardzo

0: Bardzo mocna, niezwykle intrygująca scena tańca. Tańca współczesnego, który do dzisiaj mówi się o nim o wiele więcej, na pewno tutaj w Terra Cultura jest pawilon tańca.
1: Ty zawsze o tym mówiłaś doskonale, to pamiętam, jak przy tym programie pracowałam i na Agnieszkę Opszańską polska choreografia zawsze mogła liczyć.
0: Ja to czuję, serce to jest tancerz, ale zmierzając do jeszcze jednego wątku w tym temacie, taniec współczesny to jest niezwykle intrygująca gałązka, wielka, ogromna gałąź, można powiedzieć, polskiej sztuki, polskiej kultury. A skoro wspominałam o performatywności, a tak ładnie to rozwinęłaś, dosyć performatywny to rok, ponieważ L'Amour de la Mer, Sióstr Kokorozji i z gościnnym udziałem Justyny Wasielewskiej, to też przecież spotkanie, wydarzenie, które zakłada bardzo dużo nieprzewidywalności.
1: Jest to absolutnie otwarta rama, w której spotykają się muzycy, aktorki, wokalistki, autorki tej pracy, w której ryzyko jest jedyną świadomą, pewną zmianą, która jest równie pewna w jego założeniu. L'Amour de la Mer ma oczywiście swoją dramaturgię, ma teksty, które tłumaczone były na polski, przepisywane i atrybuowane Justynie Wasilewskiej, ma swoje założenia muzyczne, ma wspaniałą formę, która zaprasza, żeby odkrywać to z każdej strony, bo nie wstydzi się tego, że sztuka dzieje się na naszych oczach i zaprasza do tego, żeby podglądać ją z każdej strony, a wydarza się naprawdę na żywo, bo z rozmów z twórcami, którzy byli na scenie, wiemy, że Bianca Caselli, czyli jedna z sióstr Kokorozji, która na scenie jest obecna, non-stop nawijała przez mikroporty prosto do ich uszu w trakcie spektaklu.
0: I to jest element, który wstrząsnął mną, jak tylko i Agnieszką Szydłowską także, bo razem byłyśmy na wywiadzie. Kiedy tylko Justyna Wasilewska opowiedziała o tym, pozdrawiamy bardzo mocno, Justyna, gdziekolwiek jesteś, byłaś wspaniała.
1: Chyba odpoczywa, a nie jest w próbach, ma jakiś duży koncert w Teerze 3 kwietnia.
0: Dokładnie tak mówiła, ale to jest też o tym, że Justyna Wasilewska, świetna aktorka, weszła w ten bardzo nieregularny świat Bianki, głównie Caselli, Bianki, która wymyśliła cały konspekt, cały scenariusz. Weszła, jakby się znała z tymi dziewczynami od miliona lat i to była ogromna siła tego spotkania. Na granicy opery, performance'u, przepiękne operowanie światłem, genialna gra aktorska, wspaniały. Naprawdę. Wspaniały tańcerz Buto i Chihara. Muzycy. Czego tam nie było. I ja mam nadzieję, a może już coś o tym wiesz, że będziemy mogli jeszcze kiedyś w Polsce zobaczyć
1: Polecam to połączenie. Każdemu, kto chciałby to zaprosić. Mogę przeprowadzić przez meandry tego skomplikowanego przedsięwzięcia. Łatwo nie jest, ale warto.
0: Agata Kołacz rekomenduje, jeżeli ktoś chciałby zaprosić do Polski, L'Amour de la Mer, rekomenduje także ja, aby znajdzie się jeszcze naprawdę bardzo dużo osób, które ten spektakl tutaj widziało. To jeszcze do niedzieli festiwal. Przeróżne kolory, odmiany, temperatury. Może o temperaturze nie wspominajmy, powietrza, ale ten festiwal też ma swoją temperaturę. Co takiego ryzykownego jeszcze? Może trochę nam byś poleciła?
1: Myślę, że na ryzykowne dla nas są efekty specjalne o godzinie 16 dzisiaj na skrzyżowaniu ulicy Długiej i Półwiejskiej. Właśnie przybiegłam tutaj do ciebie i do państwa prosto z próby generalnej, która się tam odbywa. No i jest to wydarzenie, które udaje film akcji na ulicach. Film akcji, który oczywiście wygrodziliśmy. Mamy tam mnóstwo i ochrony, i osłony, ale właśnie mamy kamery, mamy sztuczny śnieg, mamy fontanny wodne, no i mamy trzech wspaniałych tancerzy, Daniela Michnę, Adama Górala i Madeleine Rewlon, którzy weszli jak w masło w koncepcję zaprogramowaną i zaproponowaną przez Lucię Akunię i Alejo Mogliańskiego, który, jak po nazwisku słychać, w 1/8 jest Polakiem i jest to jego pierwsza wycieczka do Polski z Argentyny. Praca ta niezmiernie mnie kręci, bo jako poznanianka zawsze marzyłam, żeby to śliczne miasto znalazło swoje miejsce na ekranach, no i tutaj taka mała próbka.
0: Coś tutaj bębni, coś tutaj huczy, czy jakaś
1: to
0: próba.
1: To pewnie Banda Kadabra, albo, a nie, to może być próba do spektaklu Down Single, bo tutaj siedzimy sobie na tarasie Ratajczaka 44 budynku Arkadii, z niego spadają schody, dają stronę Placu Wolności.
0: One
1: i tam
0: się
1: właśnie
0: leją, od tego
1: się leją w kolorze niebieskim. I na tych schodach dzisiaj po raz drugi Melissa G., wspaniała szwajcarska choreografka, wystąpi w swoim performensie Down Single. Wczoraj zrobiła absolutny szał, a to jest spektakl na tancerkę i na perkusistę, który w tym momencie właśnie sprawdza, czy pamięta ciągle, jak to równo grać.
0: No, ja potwierdzam, to działa. Perkusja nadal działa.

0: Umie w to, więc zachęcamy. Przybywajcie tutaj na Malta Festiwal jeszcze do niedzieli, bo to, o czym wspominałaś teraz, to jest też niezwykle ważny wymiar festiwalu, czyli spektakle uliczne, które powróciły do programu po latach i są...
1: Nigdy tak naprawdę nie zniknęły, ale bardzo się cieszę, że dzięki Dominice Kulczyk mamy szansę po prostu przywrócić do pełnowymiarowego programu, który na tych ulicach jest widoczny, obecny i po prostu dobrze zakomunikowany. Strasznie się cieszę, że jesteśmy w tym razem bardzo licznie i tak, rozbudowaliśmy ten program, powróciliśmy do korzeni i jest to nasza wielka radość, tłumacząc przy barierkach, dlaczego przejścia nie ma.
0: No, dlaczego przejścia nie ma, dlaczego przejście jest. Uliczne spektakle oczywiście otwarte i bezpłatne i to jest też bardzo ważny wymiar tego festiwalu, jak podobnie cały program, który tak naprawdę obejmuje jeszcze bardzo wiele innych zagadnień, o których dzisiaj nie opowiedziałyśmy, ale ten bęben zmusza nas chyba do marszu. Musimy maszerować. Maszerujemy. Agata Kołacz.
1: Dziękuję bardzo. Zapraszam na 24 godziny The Second Woman i wspaniałe koncerty i wydarzenia, które jeszcze do końca weekendu.
0: A teraz w takim razie ochłódźmy się trochę w marszowym rytmie. Ochłódźmy się trochę z Karol G. Provenza i usłyszą tam państwo. Może to pomoże.

0: 4%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 26 czerwca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga na upał, czekają nas temperatury sięgające 40 stopni. Po ukraińskich celnych atakach Rosjanie wprowadzili stan wyjątkowy na Krymie. Po męsku o zdrowiu czas, by panowie zadbali o siebie. Prawie cała Polska objęta jest czerwonym alertem, ostrzeżeniem trzeciego najwyższego stopnia przed upałem. W weekend temperatury będą ekstremalnie wysokie i przegrzanie, a nawet udar słoneczny to realne zagrożenie życia. Objawy przegrzania to ból głowy, blada i spocona skóra, zawroty głowy czy drżenie mięśni. Gdy spotkamy kogoś, kto uskarża się na złe samopoczucie w słońcu, reagujmy. Pierwsza pomoc jest bardzo prosta, ale kluczowa, mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
5: Ważne, żeby zabrać tę osobę z pełnego słońca, żeby obniżyć tą temperaturę ciała, podać odpowiednie płyny, czyli wodę, najlepiej chłodną. Można również podać chłodny kompres, ale mówimy tutaj o chłodnych, nie lodowatych.
6: Czyli mrożonki nie przykładamy?
5: Absolutnie nie przykładamy, dlatego że nie chcemy, żeby organizm dostał po prostu szoku z bardzo wysokiej temperatury w bardzo niską, bo to również może źle się skończyć.
4: Medycy apelują, by unikać godzin, gdy będzie największy skwar, a z domu wychodzić rano i wieczorem. Z ekstremalnymi upałami zmaga się cała zachodnia i centralna Europa. W Paryżu od tygodnia temperatury sięgają 40 stopni, co powoduje rekordowy napływ pacjentów do placówek medycznych. Władze podejmują nadzwyczajne działania, by uniknąć przeciążenia systemu ochrony zdrowia.
7: Lekarze z paryskich szpitali ostrzegają, że wczoraj napływ pacjentów osiągnął

0: osiągnął kulminacyjny poziom. Korytarze są przepełnione pacjentami. To głównie osoby starsze i pacjenci z objawami hipertermii, powiedział telewizji BFM lekarz i deputowany Philippe Juvin. Sytuacja budzi tym większy niepokój, że fala upałów ma utrzymać się do końca weekendu. Aby zwiększyć dostępność personelu medycznego, władze ogłosiły najwyższy poziom planu ochrony zdrowia. Podjęto także działania prewencyjne, mające ograniczyć liczbę pacjentów trafiających na oddziały ratunkowe. Zdecydowano m.in. o wprowadzeniu zakazu sprzedaży i spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej w Paryżu. Zdecydowano również o odwołaniu masowych imprez. W weekend w Paryżu nie odbędzie się Parada Równości, ani popularny festiwal muzyczny Solidays. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Stan wyjątkowy na Krymie. Rosyjskie władze okupacyjne twierdzą, że rozwiązanie to pozwala na maksymalne zapewnienie potrzeb mieszkańców. Stan wyjątkowy został wprowadzony na czas nieokreślony. Wojska ukraińskie w minionych tygodniach prowadziły ataki strategiczne na strategiczne obiekty komunikacyjne oraz na infrastrukturę paliwową i energetyczną. Dostawy drogą lądową są utrudnione. Półwysep Krymski pozostaje pod rosyjską okupacją od 2014 roku. W najbliższych dniach warszawska prokuratura okręgowa ma przesłuchać Dawida Kacprzyka, lekarza milionera, który bez specjalizacji kierował SOR-em w Szpitalu Południowym. Sprawa jest wielowątkowa. Śledztwo obejmuje nieprawidłowości na szpitalnym oddziale ratunkowym, nadużycia finansowe oraz fałszowanie kart zgonu i dokumentacji w prosektorium. Teraz zostanie przesłuchany bohater tej historii, mówi prokurator krajowy Dariusz Korneluk.
2: Od pierwszego dnia prokuratorzy podjęli czynności łącznie z tym świadkiem, są z nim w kontakcie i na jego prośbę to przesłuchanie zostało przełożone i wiem, że w najbliższym czasie zostanie czynność zrealizowana, a także z jego pełnomocnikiem i wszystkie wątki są w tej chwili badane.
1: Śledztwo prokuratury dotyczy niedopełnienia obowiązków w latach 2024-2026 w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem SOR-u oraz nieprawidłowości przy zatrudnieniu i wypłacie wynagrodzeń dla koordynatora placówki. Postępowanie obejmuje również ewentualne niedopełnienie obowiązków przez urzędników miasta stołecznego Warszawy.
3: Ważne, żeby
1: Mężczyźni żyją w Polsce średnio 75 lat, o 7 lat krócej niż kobiety. Częściej chorują na choroby układu krążenia i rzadziej wykonują badania profilaktyczne. Czas, by panowie zadbali o siebie, zachęcali eksperci podczas debaty po męsku o zdrowiu w resorcie zdrowia. Kardiolog profesor Piotr Dobrowolski podkreśla, że recepta na zdrowie jest prosta.
3: Ważne, żeby zabrać tę osobę z pełnego słońca, żeby obniżyć tą temperaturę ciała, podać
4: Co trzeba zrobić? Zaprzestać palenia, zaprzestać spożycia nadmiernej ilości alkoholu. W zasadzie każda dawka alkoholu jest szkodliwa. Zacząć aktywnie się ruszać. Zdrowa dieta, umiejętność radzenia sobie ze stresem, odpowiednie wartości ciśnienia tętniczego, glukozy, cholesterolu. I drodzy panowie, dogonimy kobiety w długości życia.
5: Klimat.
1: Ponad połowa prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do 16 prognozowane są zielone godziny, natomiast o 20 zalecane będzie oszczędzanie prądu. Większość terytorium Polski objęta jest ostrzeżeniami trzeciego stopnia przed upałem. Wiele regionów zmaga się z suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia, wieczorem i w nocy pogodnie i bez deszczu. Na razie od 27 stopni na Podhalu do 33 w centrum i 34 na zachodzie, nad ranem od 14 na Podlasiu do 17-19 na pozostałym obszarze, a jutro do 37, w niedzielę do 41 stopni.
7: Autopromocja.
8: Takie rzeczy tylko w Trójce. Tylko raz, wyłącznie na żywo. Koncert zespołu Bejrut prosto z festiwalu Malta w Poznaniu. Przed koncertem wystąpię w charakterze supportu w audycji festiwalowej o 21. Na koncert zapraszam po 22. Już w sobotę. Bejrut z Malty w Trójce. Nie można tego przegapić. Powtórek nie będzie. Justyna Grabasz.
7: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej.

0: Professional.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątroba.

Prób było wiele. No i oczywiście ta najlepsza. Finalna wersja zarejestrowana na setkę przy pomocy 6 gramofonów. Gramofonów Torrensa. Gramofonów na pasek. Zatem bolduje tutaj rzemiosło i umiejętności DJ-skie. Ale tak to już na tym świecie jest. Sami zresztą przyznacie, że każdy kołderkę ciągnie w swoją stronę. A mówię o tym, ponieważ Splendor wcale nie spadł na Grandmastera Flasha, o którym, jak pomyślę, ile on czasu musiał poświęcić na to wszystko, żeby to w ten sposób doskonale wręcz zmiksować. No i on w moim przekonaniu powinien być najważniejszy. No niestety, podpłynęła grubsza ryba, wynosząc DJing sportowy, czyli turntablizm, ale też przy okazji breakdance i całą masę automatów perkusyjnych, syntezatorów i oczywiście ten scratch, który się do niego przykleił. A myślę tu o Herbie Hancocku, który prosząc do współpracy Billa Laswella i grandmixera DST z Nowego Jorku stworzył Rockit.

0: Z roku 1983. Rokit w Trójce. 2 lata czekało nasionko zasadzone przez Grand Mastera Flasha. I wybiło znacznie mocniej niż Mars, znacznie mocniej niż The Adventures of Grand Master Flash on the Wheels of Steel. To właśnie, przypomnę, na tym utworze po raz pierwszy na płycie pojawił się scratch i backspin. Czas zatem na inny, jakże istotny w tym kontekście pierwszy raz. Przy okazji tego typu historii często mówi się o samplingu w kontekście pierwszego albumu tego gentlemana.
1: Hey, this is DJ Shadow and you're listening to Trójka.
0: A myślę tu oczywiście o Introducing, całej złożonej sampli. Ale zapomina się przy tym o pierwszej płycie, na której w sposób legalny umieszczono sample. Do tego wszystkiego na tym albumie w roku 1981 użyto także sampli, ale wcześniej rejestrowanych z telewizji, zatem dźwiękowe fragmenty audycji telewizyjnych. Przed nami legendarny My Life in the Bush of Ghosts i 2 fragmenty wspólnego albumu Briana Eno i Davida Byrna.

Pozostawiam jeszcze przez chwilę początek kolejnej, drugiej kompozycji Davida Byrna i Briana Eno. Wszystko z albumu My Life in the Bush of Ghosts, na której pierwszy raz, przypomnę, wydano w pełni legalne utwory z równie wyklirowanymi, czyli przynajmniej było pytanie o zgodę, utworami. Album My Life in the Bush of Ghosts to płyta, o której można byłoby zrobić całą audycję, ale skracając, to warto odnotować, że zarówno w świecie komercji, w świecie także może przede wszystkim umów, praw autorskich, prawno-muzycznych, że tak może skrócę, to właśnie My Life in the Bush of Ghosts jest tym pierwszym. Album, przypomnę, z 1981 roku, na którym pojawia się również stylistyka 4/4, co będzie bardzo istotne w ciągu najbliższych przynajmniej kilkunastu minut.

0: bardzo organiczny, bo prawie zagrany. Mówię prawie, bo na początku lat 80., mając nawet takie zaplecze jak autorzy, czyli David Byrne i Brian Eno, trudno było stworzyć utwór oparty na sklejkach i to nie tylko samplach, ale też rejestracjach poszczególnych instrumentów na różnych ścieżkach. Duża mozaika, nawet nie tyle stylistyczna, co w tym kontekście techniczna. To skomplikowanie powodowało, że praca trwała znacznie dłużej niż dzisiaj. Była mozolna. Cała zresztą płyta My Life in the Bush of Ghosts powstawała kilka ładnych lat. Inne czasy, inny świat, ale mimo tego mówię dziś o czasie, w którym oczywiście Ferrari albo Lamborghini było tym synonimem luksusu. Najlepiej do tego wszystkiego wyobraźmy sobie dobry apartament na Manhattanie. Używki, szał i rzecz jasna staroamerykańska tradycja wbicia do klubu na długie godziny i na długi taniec. Wcześniej wyćwiczony już na muzyce disco, teraz oparty coraz częściej na house.
1: The weekend starts here.
0: Ale tylko wtedy, kiedy uruchomimy ciało. Przed nami Move Your Body i Marshall Jefferson. Był rok 1986.

Move Your Body, klasyczny house music. 4/4, wokal, tak zwane pianino i rytm tworzony syntetycznie. To najważniejsze cechy tego gatunku w latach 80., właściwie w drugiej połowie lat 80. Czasie, w którym to nie Nowy Jork, a Chicago nadawało ton klubowej sceny. Pora zatem na klasyk klasyków tamtego okresu. Can You Feel It i Mr. Fingers w programie trzecim.

Z roku 1986, czasu, w którym program Gwiezdnych Wojen był najmocniej rozwinięty, czasu post-disco klubów, czyli klubów z muzyką house, mającą w późniejszym okresie olbrzymi wpływ na całą popkulturę. Bo proszę zwrócić uwagę na bity, które zostały stworzone na przykład w Dangerous Michaela Jacksona. Ta płyta z kolei nie mogłaby powstać, gdyby nie album siostry Jacksona, Janet. Wokalistka i piosenkarka w roku 1989 wspólnie z genialnym duetem tworzonym przez Jimmy Jam i Terry'ego Lewisa opublikowała płytę Rhythm Nation 1814. Płytę z jakże ważnym przesłaniem, które do dziś właściwie jest aktualne. Tej płyty najlepiej słuchać z kompaktu. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe.

0: kompleksowe.
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 26 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
7: Jest areszt dla intruza z warszawskiego metra. Sprawę przejął Wydział Prokuratury do Spraw Wojskowych. Zakaz wjazdu dla rosyjskich żołnierzy. Komisja Europejska wysłała propozycję do 21 pakietu sankcji. 5 milionów uczniów zaczęło dziś upragnione wakacje. 3 miesiące aresztu dla 22-letniego Francuza, który wszedł do tunelu warszawskiego metra. Informację potwierdziła nam prokuratura okręgowa w Warszawie. Sprawę przejął Wydział do Spraw Wojskowych. Z informacji Onetu wynika, że mężczyzna może odpowiadać za próbę zamachu na urządzenia infrastruktury, bo taki zarzut mu wstępnie przedstawiono. Do zdarzenia doszło przedwczoraj. Systemy alarmowe wykryły niepożądaną osobę w tunelu metra. Ruch pociągów został wyłączony, a intruz zatrzymany. 22-letni Francuz nie wyjaśnił, co robił w tunelu, nie chciał też współpracować ze służbami. Zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób usłyszał młody mężczyzna, który wczoraj wieczorem ranił nożem personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek podczas przesłuchania odmówił składania zeznań i nie przyznał się do winy. Jego motywy nie są znane, na pewno nigdy w przeszłości nie był leczony. Na tym oddziale mówi Jacek Rzeszowski z prokuratury rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju.
8: Mężczyzna ten udał się na oddział wewnętrzno-gastrologiczny. Tam zaczął naciskać na klamki, próbował chodzić do pomieszczeń. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować napotkane przypadkowo po kolei osoby. Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby. Został obezwładniony przez personel medyczny, głównie przez 2 lekarzy.
7: Mężczyzna najprawdopodobniej był pod wpływem środków odurzających. Grozi mu od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Do 589 wzrosła liczba ofiar podwójnego silnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych jest co najmniej 3000 osób. Nowy, z pewnością nieostateczny bilans kataklizmu podała pełniący obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez. Do Wenezueli napływa pomoc, ratownicy używają ciężkiego sprzętu, a tam, gdzie jest nadzieja na znalezienie żywych ludzi, pracują ręcznie. Natychmiastowy zakaz wydawania wiz dla rosyjskich żołnierzy i nowe wytyczne dla konsulatów unijnych krajów poza wspólnotą. Komisja Europejska wysłała państwom członkowskim sposoby na wdrożenie propozycji wpisanych do projektu 21 pakietu sankcji. Zakaz miałby objąć wszystkich, którzy od momentu napaści Rosji na Ukrainę służyli lub służą w rosyjskich siłach zbrojnych.
9: W państwach członkowskich zastanawiano się, jak taki zakaz wdrożyć. Czarna unijna lista raczej odpadała. Sporządzenie jej jest niezwykle trudne i czasochłonne. A w grę wchodzą miliony rosyjskich żołnierzy stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii. Komisja Europejska zaproponowała więc wprowadzenie natychmiastowego zakazu wydawania wiz rosyjskim żołnierzom. Informacje o odmowie byłyby zapisywane w bazie strefy Schengen. W ten sposób zakaz wjazdu do Unii wydany przez jeden kraj byłby respektowany w całej wspólnocie. Komisja zaproponowała też wytyczne, by unijne konsulaty w krajach poza wspólnotą dokładnie sprawdzały, czy osoba składająca wniosek o wizę mogła służyć w rosyjskiej armii. Chodzi m.in. o wymóg dodatkowych dokumentów, na przykład przedstawienie książeczek wojskowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
7: Dziś uczniowie zakończyli rok szkolny. Dla prawie 5 milionów młodych ludzi i kilkuset tysięcy nauczycieli zaczęły się wakacje. W szkole w Kozielcu pod Bydgoszczą była Natasza Trzebuchowska z Polskiego Radia PIK.
10: To hymno szkoły.
11: Było zabawnie i też wesoło.
12: W której klasie jesteście?
11: W drugiej.
13: Chodziłem do 8, teraz już opuszczam tę szkołę, idę do liceum.
12: Wakacje, zacząć czas. Dziękujemy.
14: Dziękujemy bardzo.
7: I to 2 miesiące wakacji. Drogi wylotowe z Warszawy już zaczynają się korkować. Przy trasie ze stolicy w kierunku Trójmiasta jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Dzień dobry. Jak na ten moment wygląda sytuacja na drodze?

0: Dzień dobry. Z każdą minutą sytuacja na drogach staje się niestety coraz gorsza. Na drodze wylotowej w stronę Łomianek samochodów cały czas przybywa, a kierowcy to odczuwają.
1: To tak zawsze jest. Niezależnie czy wakacje, czy zima, czy lato, nie ma różnicy. Zawsze jest problem z wyjazdem.
2: Czy jeszcze tak te korki nie są straszne? Dopiero będą.
3: Tak, na wakacje, nad morze, no jest tego trochę. Tutaj 40 minut przestaliśmy. Już się zaczęło dzisiaj, można powiedzieć od nowa.
4: Wróciłem dzisiaj z Poznania i właśnie teraz zmierzam do Sopotu. No jest ciężko. Generalnie całe miasto stoi, no jest dramat.
0: Warto też przypomnieć, że policja drogowa w całej Polsce nasili kontrolę na kluczowych trasach i w rejonach wzmożonego ruchu w trakcie wakacji. Funkcjonariusze będą reagować między innymi na to, czy kierowcy nie przekraczają prędkości, bądź nie prowadzą pojazdu pod wpływem alkoholu.
5: I tyle, Krzysztof Kuczyński. Dziękujemy za relację, a to był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 5 po 16, czas na sport w Trójce. Adam Malecki.
8: Dzień dobry Państwu. Wielkimi krokami zbliża się wielkoszlemowy Wimbledon. Nasi reprezentanci poznali rywali w pierwszej rundzie. Broniąca tytułu Iga Świątek zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. Przeciwniczką Magdy Linette będzie mistrzyni French Open Mirra Andrijewa, a Maja Chwalińska zagra z Mananchayą Savankhef z Tajlandii. Magdalena French zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Nasi panowie Hubert Hurkacz z Norwegiem Kasperem Rudem, a Kamil Majszak z Chiliczykiem Alejandro Tabillo. Turniej w Londynie rozpocznie się 29 czerwca. Dalej o losowaniu, ale teraz grupy w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Swoich rywali poznały drużyny Wisły Płock i Industrii Kielce. Wisła zagra z Nantes, z Melsungen i Wardarem Skopje, a Kielczanie wezmą się za Bary z Magdeburgiem, Kolsztadem Handball i Skrens Lucerną. Rozgrywki Ligi Mistrzów rozpoczną się we wrześniu. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej dzisiaj zagrają o pierwsze miejsce w grupie I. Francja zmierzy się z Norwegią. W spotkaniu o honor powalczą Irak z Senegalem. Początek obu meczów o 21:00. Głośne pozostają echa po wczorajszej wpadce Niemców, którzy przegrali z Ekwadorem i choć zapewnili sobie wyjście z grupy z pierwszego miejsca, to prasa niemiecka oczywiście nie zostawiła na drużynie suchej nitki.
9: Julian Nagelsmann zapowiadał brak eksperymentów i ogrywanie podstawowego składu przed fazą pucharową mundialu. Die Zeit pisze jednak o fatalnych i denerwujących eksperymentach. Magazyn twierdzi, że trener dał dużo materiału dla swoich krytyków, a Niemcy stoją przed pytaniami, czy szkoleniowiec nadaje się do prowadzenia tego zespołu i czy aby na pewno jest wielkim trenerem. O porażce otrzeźwiającej w domyśle z nadmiernego entuzjazmu mówi telewizja CDE, w której dziennikarze twierdzą, że rosną wątpliwości wokół Nagelsmana i formy zbudowanego przez niego teamu. Arogancką nazywana jest pomyczowa wypowiedź niemieckiego jego coacha, że walizek pakować nie musi, awansował z pierwszego miejsca i szykuje się na mecz w Bostonie i kolejne zwycięstwo. CDF dodaje, że szczególnie dla Nagelsmana 1/16 finału będzie ważnym pomiarem jakości. W tytułach padają określenia blamaż, katastrofa, panika. Kicker zauważa, że wynik wygląda i tak lepiej niż rzeczywistość, bo nawet gol Sané nie powinien zostać uznany. Faul Aleksandara Pawlowicza przed bramką był tak oczywisty, że nie wiadomo jak sędzia mogła tego nie zauważyć. Indywidualnie krytykowany jest też Manuel Neuer, m.in. przez gazetę Bild. Obok kilku drobnych błędów, przy drugim golu dla Ekwadoru wybrał się na spacer, mijając piłkę, ocenia dziennik. A telewizja NTV dodaje, że cały zespół stracił panowanie nad sobą. Adam Górczewski, Polskie Radio.
8: Jeszcze smutna informacja na koniec. Daniel Castellani, trener siatkarskiej reprezentacji Polski w latach 2009-2010 i szkoleniowiec kilku polskich klubów, zmarł w wieku 65 lat po długiej chorobie. Był także znakomitym zawodnikiem.

0: bo między innymi w lidze włoskiej.
1: Dziś w nocy będzie bezchmurnie, a temperatura minimalna wyniesie od 15 stopni na północnym wschodzie do 20 na południowym zachodzie kraju. Sobota. W całym kraju będzie bardzo słoneczna, a temperatura maksymalna od 31 stopni na północnym wschodzie przez około 34 w centrum do 38 lokalnie na krańcach zachodnich. Biegun zimna to będzie półwysep Helski, tam około 26 stopni. A kolejne dni jeszcze bardziej gorące mają być.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 9 minut po 16. Dzień dobry. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Michał Jakubik. Przy telefonach czuwa Józef Niewiarowski.
2: Zapraszamy do Trójki.
1: Gorąco państwu, a są tacy, którym upał nie przeszkadza.
5: Mamy czapki i zimną wodę.
6: Siedzą i grają, no.
7: Białe zagrywają ruch, czarne odpowiadają.
1: Siedzą i grają, ale w co poznali państwo? Dwie dwójki i siedem trójek. W sprawie sposobów na upał też mogą państwo telefonować. I w każdej innej sprawie również. W audycji popołudniowej dziś będzie i o kończącej się szkole, i o kończącej się konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, i o mundialu, i kibicowaniu.
8: Zapytałem na oficjalnym przyjęciu ówczesnego ministra spraw zagranicznych, jakiej drużynie kibicuje, czy on jest Peñarol, czy Nacional. On wtedy się zrobił czerwony i wybuchł wtedy i powiedział, że w normalnych warunkach dostałbym w twarz za to pytanie.
1: Ciekawe, czy poznali państwo kraj oburzonego ministra kibica. I po reakcji, i po dwóch nazwach, które padły w tej zapowiedzi. Teraz w Trójce kawałek, który brzmi jak upał trochę. Chociaż dziś może każdy kawałek tak brzmi.

0: Gorąco państwu, będzie cieplej. Upału, który pasuje bardziej do pustynnego klimatu, nie da się nie odczuć. Ostrzegaliśmy i ostrzegamy nadal. Jak u państwa?
1: Czarno widzę szansę na przeżycie.
2: Ludzie trupem padną. To nie wiem, ile bym wody wypiła, ale jak mi będzie tak gorąco, no to...
1: To nie jest Afryka. Ale może będzie.
3: Woda. Woda.
1: Popijam wodę, wódkę nie piję, bo nie można. Jestem piękna i młoda, mam 86 lat. Boję się, żeby coś mnie nie złapało, żebym szpitala nie wylądowała.
4: Warto siedzieć w domu w najgorętszych godzinach.
1: Pewno, że tak.
5: Gon jest B7.
6: Jak mnie wierzą?
5: Właśnie.
0: W tym czasie nad Wisłą, w upale, zdarza się, że i król się przewróci. Na parzącym od słońca betonie grzeją się szachownice. Partia goni partię.
7: Organizujemy takie otwarte spotkanie szachowe nad Wisłą, gdzie każdy może przyjść, każdy może zagrać. Za darmo udostępniamy sprzęt. Krzysztof Sawicki, Fundacja Inicjatyw Niebanalnych. Zachęcamy, żeby gracze pili wodę, siedzieli w czapkach.
3: Mamy czapki i zimną wodę.
7: Siedzą i grają, no.
5: Białe zagrywają ruch, czarne odpowiadają, no i potem białe.
8: Genialna forma na integrację.
5: Dwa albo nic.
8: Na spędzenie wspólnie wolnego czasu.
1: Muszą naprawdę być zmotywowani, bo inaczej by nie siedzieli na słońcu. Upały to nie jesteśmy przyzwyczajeni do aż takich. Kilka dni upał minie.
0: Ale w cieniu się chyba lepiej schować. Najgoręcej ma być pod koniec tego i na początku przyszłego tygodnia. Zagrożony jest podobno rekord ciepła, który utrzymuje się od 1921 roku. To 42 stopnia. Tyle było wtedy na Opolszczyźnie. Rekord będzie lub nie, niebezpieczeństwo i tak jest duże. Dlatego z nami na linii ratownik Karol Bączkowski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, po czym poznać, że upał i słońce nam samym zaczyna robić krzywdę?
9: No, już po pragnieniu. Bo pragnienie jest pierwszą znaką odwodnienia, że nasz organizm potrzebuje wody. A woda to chłodziwo dla mózgu i potem dochodzą następne objawy jak mdłości, nudności, przegrzana, sucha skóra, gdzie organizm na poziomie termoregulacji już sobie nie radzi z tymi działaniami i dąży wszystko nawet w kierunku utraty przytomności, czyli przegrzanie naszego ciała, odwodnienie i przegrzanie, bo wcale nie musi być słońce dostępne, powoduje, że nasz organizm bez odpowiedniego chłodzenia zaczyna źle funkcjonować.
0: Czyli można się przegrzać i w cieniu?
9: Oczywiście, że tak. Odwodnienie plus cień i temperatura na poziomie 20 paru stopni przez kilka dni z niewystarczającą ilością płynów bądź niewłaściwych płynów powoduje, że jak najbardziej można się przegrzać. Mamy tutaj też do czynienia z pracownikami w ciężkim przemyśle na przykład, gdzie oni w ciasnych, dusznych pomieszczeniach pracują wiele godzin, nie dostarczają, łamią czasami zasady BHP, nie dostarczają wystarczającej ilości chłodziwa i jak najbardziej można stracić przytomność w pracy bez słońca.
0: Jak sobie pomóc w takiej sytuacji poza używaniem chłodziwa, o którym pan mówił, czyli poza piciem po prostu dużych ilości wody, no, elektrolitów?
9: Tak. Tak, największym takim naszym wyzwaniem jest ocenić, kto w jakiej kondycji jest. Bo jeżeli ktoś jest nieprzytomny, no to zostaje udrożnienie dróg oddechowych, wezwanie pogotowia ratunkowego i wysłuchiwanie porad dyspozytora medycznego. Do tego celu bardzo wskazuje istotny numer 999, a nie 112. 999 jest numerem medycznym ratunkowym i tutaj zachęcam do dzwonienia. Jeżeli mamy osobę współpracującą, tutaj polecałbym usunięcie się w cień, stopniowe nawadnianie oraz chłodzenie tego człowieka na przeróżne sposoby, ale jednak chłodzenie.
0: Czy można mieć jakąś apteczkę przygotowaną na upał? Jest co zapakować do takiej apteczki? Poza tym, żeby mieć przy sobie tak. Po prostu zapas wody, o której pan dużo mówi.
9: Tak, tak. Myślę, że ta apteczka to poza wodą powinna zawierać elektrolity dobrej jakości, w której wiodącym nie jest cukier na przykład. Dobrze by było mieć w tej apteczce okulary przeciw słońcu. Dobrze by było mieć czapkę. Są czapki

0: i chłodzące nawet. Świetnie by było posiadać krem ochronny. Najnowsze wytyczne mówią, że opalać się powinniśmy naprawdę mocno z umiarem i z kremem 50. A również na wypadek poparzeń słonecznych warto było zastosować odpowiednie preparaty, w tym bardzo fantastyczne opatrunki hydrożelowe.
1: Wspomniał Pan o tym chłodzeniu. Zastanawiam się, czy z tym chłodzeniem można jakoś przesadzić. Czy są jakieś granice tego chłodzenia, które należy sobie albo komuś zafundować, jeżeli czuje, że się przegrzał, jeżeli czuje to duże pragnienie i zaczyna czuć mdłości, to czy da się wtedy z chłodzeniem przesadzić?
0: Jakkolwiek by to dziwnie zabrzmiało, nawet w kierunku szoku termicznego, najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji mówią, że chłodzenie im bardziej intensywne, aktywne, wręcz jest to tak określone, tym lepiej i im zimniejsza woda, tym lepiej.
1: Czyli wanna z zimną wodą i lodem brzmi jak dobry sposób.
0: Tak, albo wejść do Bałtyku na przykład i się... Bo też jest zimny.
1: Zawsze zimny. Bałtyk jest zawsze zimny, nawet kiedy temperatura sięgnie 40 stopni, co może się wydarzyć w niedzielę,
0: poniedziałek. Ale intensywne chłodzenie z zachowaniem podstawowego wariantu, że muszą być drożne drogi oddechowe, tak? Więc ten pacjent musi współpracować. Zimne kompresy, jakieś polewanie wodą nie będzie tak efektywne, jak wrzucenie człowieka, mówiąc kolokwialnie, do wody. I nie będzie tutaj szoku termicznego. Tutaj idziemy w kierunku ratowania zdrowia i życia. Wysoka temperatura uszkadza mózg.
1: O tym mówił Karol Bączkowski, ratownik. My już teraz coś na schłodzenie muzycznego. Babyline, LaRue, piosenka dnia w Trójce.

0: 22 minuty po godzinie 16, tu program trzeci. W Gdańsku dobiega końca konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Na niej spotykali się politycy, przedsiębiorcy. Trudne to były nieco okoliczności, bo w tle pobrzmiewały echa odbierania orderów, odsyłania orderów. W Gdańsku jest Agnieszka Lichnerowicz, dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Ta polityka położyła się cieniem na rozmowach, tak można by było tę konferencję podsumować?
1: To może zacznę od tego, że jeśli za miarę sukcesu uznać liczbę zawartych umów czy ich wartość, to organizatorzy ogłosili, że zostało zawartych prawie 200 umów na ponad 10 miliardów dolarów. Najwięcej

0: w sektorze energetycznym i dronowym. Część z tych umów to dopiero listy intencyjne. I to była naprawdę potężna konferencja, nie tylko na polską skalę, ale europejską. I myślę właśnie, że przez ten kryzys w relacjach polityczno-historycznych między Polską a Ukrainą wielu Polaków nie zdawało sobie sprawy z jej wielkości czy ambicji. Na świecie też była często relacjonowana właśnie w cieniu historii. Z moich rozmów tutaj kuluarowych wynika, że relacje biznesowe między prywatnymi podmiotami, firmami, one toczą się niezależnie od politycznego kryzysu. Polska pozostaje najważniejszym partnerem handlowym Ukrainy, ale jak wynika z tych kuluarowych rozmów, na poziomie współpracy instytucji publicznych, czy gdy instytucje publiczne muszą być zaangażowane, ta współpraca stała się trudniejsza, jeśli nie zamrożona.
1: Europejska inżynieria jest wybitna. Potrafi produkować tak zwane głębokie technologie, czyli takie, które mogą być wykorzystywane przez dekady. Na Ukrainie cykl innowacji jest bardzo szybki. Nie mamy czasu, by doprowadzać produkty do ideału. I to jest podstawa współpracy. My możemy szybko testować i szybko adaptować. Nasi europejscy partnerzy mogą zwiększać produkcję i dopracowywać technologie.
0: To słyszeli Państwo Oleksandra Jakowlenkę, założyciela firmy TAF. Między innymi między firmą TAF a Polską Grupą Zbrojeniową została taka umowa zawarta, dokładnie list intencyjny. Polska zaczyna, więc może się uda rozwinąć kooprodukcję, tak jak inne państwa europejskie z ukraińskimi firmami zbrojeniowymi. No i właśnie jak słyszeliście Państwo, Jakowlenko i PGZ uważają, że ta współpraca jest korzystna dla obu stron. Polska, Ukraina w tej współpracy są zainteresowane między innymi naziemnymi robotami, systemami obrony przed dronami i systemami przechwytywania dronów.
1: Polska potrzebuje dronów przechwytujących. Pamiętamy, jak wrogie drony wleciały do Polski i użyliście dość drogiego sprzętu, żeby je zestrzelić. To nieefektywne. Kolejna rzecz. Robotyczne pojazdy, którymi my zabieramy ludzi z pola walki, a u was w Polsce mogłyby służyć do patrolowania granic. Zamiast ludzi robiłyby to maszyny.
2: Коли це роблять не люди, коли це роблять системи.
0: TAF to jest dziś jeden z największych producentów dronów w Ukrainie. Ich produkuje 1 000 000 rocznie. Rozwija współpracę z Danią, Niemcami, no i może teraz z Polską. Dodam może, że to taka dosyć typowa historia. Oleksandry Jakowlenko przed tą pełnoskalową wojną zajmował się czymś zupełnie innym. Był biznesmenem, zajmował się logistyką. W 22 roku, gdy Rosja zaatakowała, stał się wolontariuszem. Wspierał jako wolontariusz ukraińskie siły zbrojne. No a potem zamienił to w biznes. No i właśnie, produkuje 1 000 000 dronów rocznie.
3: O praktycznej stronie konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która odbywała się w cieniu politycznej burzy, można by powiedzieć, opowiadała Państwu Agnieszka Lichnerowicz z Gdańska. Dziękuję.
0: Serdecznie pozdrawiam.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum? Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
9: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją

0: Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Bez jawności. Lekarze przeciwni ustawie o jawnych zarobkach. Upalna dieta. Co trzeba jeść, by przetrwać falę gorąca. Jubileusz. 40 lat Teleekspresu. A w 19.30 gość specjalny.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
11: Żegnamy reklamy.
12: Jest 16.30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost.
13: Jest decyzja o 3-miesięcznym areszcie dla Francuza, który wszedł do tunelu warszawskiego metra. Do zdarzenia doszło w środę na terenie pierwszej linii metra w Warszawie. Na kilka godzin w poradnym szczycie 10 stacji było zamkniętych. Intruza zatrzymano, ale odmówił współpracy ze służbami. Kolejna wymiana więźniów między Rosją a Ukrainą. Z rosyjskiej niewoli uwolniono 160 ukraińskich żołnierzy, którzy przebywali tam od 2022 roku, przekazał prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że żołnierze bronili Ukrainy w Mariupolu i w Azowstalu, a także w obwodzie donieckim i ługańskim. Najmłodszy z uwolnionych skończył 26 lat, najstarszy 66. Lody owocowe, rybne i mięsne, prysznice, zraszacze, kąpiele błotne i piaskowe. Takie metody chłodzenia oferuje swoim mieszkańcom zoo w Opolu. O tym, kto najchętniej korzysta z kąpieli błotnych, opowiada Denis Walecko.
14: Są to hipopotamy karłowate, są to rossomaki, świnki puławskie i one faktycznie jak się przechodzi koło nich, to się całe otulają tym błotem i poza tym, że to ich chłodzi, to jeszcze dodatkowo tworzy taką barierę przed komarami, różnymi robakami.
13: Jednak najpopularniejszym sposobem na schłodzenie zwierząt jest po prostu odpoczynek w cieniu drzew. Więcej informacji w serwisie o 17.
12: Teraz w Trójce Ekonomia, Michał Jędrkowiak.
15: Dzień dobry. Od jutra do poniedziałku za litr 95 będziemy płacić maksymalnie 6,02 zł, ogłosiło Ministerstwo Energii. 98 będzie kosztować 6,70, a diesel 6,17. Program ceny paliw niżej zbliża się do końca, wygasa 30 czerwca, a to oznacza wzrost cen od środy 1 lipca. Według analityków Biura Maklerskiego Reflex o około 40 do 60 groszy więcej trzeba będzie płacić za 95 i olej napędowy. Sytuacja będzie oczywiście zależała od nastrojów na rynkach i skali eksportu ropy z Bliskiego Wschodu. W Gdańsku dobiega końca konferencja o odbudowie Ukrainy. Ta odbudowa trwa de facto cały czas, ponieważ wiele z tego, co niszczą Rosjanie, trzeba na bieżąco naprawiać i remontować. A to nie byłoby możliwe bez kredytów. Udziela ich m.in. należący do PKO Banku Polskiego Credo Bank, działający w Ukrainie, mówi jego prezes Jakub Karnowski.
16: Wczoraj podpisałem w imieniu Credo Banku umowę o gwarancje kredytowe z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju na 100 milionów euro. Te pieniądze pozwolą nam na udzielanie kolejnych kredytów firmom, które działają w Ukrainie, w tym bardzo blisko linii frontu. Chodzi o to, że jeżeli, nie daj Boże, agresor zniszczy fabrykę, która jest inwestowana, czy która jest sfinansowana z naszych pieniędzy, mamy gwarancję, że te pieniądze do nas wrócą.
15: Polskie firmy są zainteresowane odbudową Ukrainy w szerokim zakresie. Chodzi m.in. o przemysł zbrojeniowy, drogi czy miejską infrastrukturę. Ponowny wzrost inflacji w Stanach Zjednoczonych. W maju przekroczyła 4% i to pierwszy tak wysoki skok od 3 lat. Główny

0: Powód: wojna z Iranem i wzrost cen ropy, ale nie tylko. Jan Pachlowski.
1: Zdaniem ekonomistów, niedobory nawozów spowodowane konfliktem miały doprowadzić do wzrostu cen żywności. Nie spodziewano się szybkiego spadku cen usług, które w ubiegłym miesiącu wyraźnie wzrosły. Ekonomiści przewidywali, że inflacja bazowa utrzyma się przez pewien czas na podwyższonym poziomie. Rynki finansowe oczekują, że we wrześniu amerykański bank centralny podniesie stopy procentowe. Jeszcze przed wybuchem wojny konsumenci zmagali się z wyższymi cenami, będącymi skutkiem wprowadzonych przez Biały Dom szeroko zakrojonych ceł importowych. Wzrost kosztów utrzymania stanowi obciążenie polityczne dla prezydenta i partii republikańskiej, która w listopadowych wyborach uzupełniających stara się utrzymać kontrolę nad kongresem w obliczu rosnącego niezadowolenia z prowadzonej polityki gospodarczej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Na koniec kursy walut. Za euro płacimy 4,28 zł, za dolara 3,75 zł, frank szwajcarski kosztuje 4,65, a funt brytyjski 4,96.
2: Jutro będzie przeważnie od 31 do 38 stopni Celsjusza, w niedzielę do 41, tyle ma być na zachodzie Polski, a w poniedziałek najcieplej będzie w centrum, około 39 stopni Celsjusza. 26 minut do 17. Walk On, YouTube w Trójce.

Deserter, wolny wybieg. 4 w dół na 14 w 111 notowaniu pierwszej trójki listy przebojów. Do 22 z Państwem w trójce Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Mariusz Owczarek i te wybrane przez Państwa piosenki. Kolejny spadek o 8 pozycji, Archive, Look at Us, dziś na 13.

Zespół Archive, Look at Us, 8 w dół na 13, ale dziś w całości, bo więcej mamy dziś czasu na wspólne słuchanie piosenek w tym 111 notowaniu pierwszej trójki listy przebojów. Jeszcze raz Państwu przypomnę, głosować można już na kolejne 112 notowanie. Trójka, polskieradio.pl, zakładka Lista Przebojów Trójki. 19 minut po 21, to teraz mamy awans na 12. 3 do góry. Billie Eilish, Birds of a Feather.

Birds of a Feather, Billie Eilish w 111 notowaniu pierwszej trójki listy przebojów na miejscu 12. A na 11 także awans o 5 pozycji Artur Rojek, Gruby, Mały.

Artur Rojek, Gruby, Mały. Zapowiedź nowej płyty artysty. Dziś z 16 na 11, 5 do góry. W 111 notowaniu pierwszej trójki listy przebojów. A na 10 ten awans o 11. Podobnie jak U2, Depeche Mode, In The End.

Depeche Mode, In The End, 11 do góry na 10 w 111 notowaniu pierwszej trójki listy przebojów. A to już kolejny przebój, znany nam dobrze od wielu tygodni. Alone, The Cure, 2 w dół.

The Cure Alone to na miejscu 9 dziś. Od poniedziałku w Trójce letnia ramówka. Mogą się Państwo spodziewać dwugodzinnej tonacji Trójki od 14. Także audycji półperfekcyjnej płyty w środę. Po 20 w środę fest program. A od poniedziałku do czwartku od 9 do 12 listy na M. Tak, to jest nawiązanie do kącika Marii, do listy przebojów programu trzeciego, do pomysłu Pawła Sity sprzed lat i obecności Marii Teodorowicz w tych notowaniach prowadzonych przez Marka Niedźwieckiego. Film z zapowiedzią tej audycji znajdą Państwo na naszym trójkowym Facebooku. Proszę tam zajrzeć. Za 20

Metro. Tak, tak, tak. Trzy do góry na ósme, a tu na siódmym już słychać Lady Punk. Kalifornia, pięć do góry.

BDOS, Maja i przyjaciele, ciągle tutaj jestem, Dis na Raka. Dziś w dół, trzy pozycje na szóste, ale to od Państwa zależy, jak będzie za tydzień. Głosowanie na notowanie 112 już trwa na stronie trójki. Barbara Wońska, tylko z Tobą. Oczko w dół na piąte.

Tylko z tobą, Barbara Wrońska, a w zestawie do głosowania pojawiła się już nowsza piosenka Basi, Pochwała codzienności, tylko z tobą dziś na piątym o jedno miejsce w dół. Na czwartym, dwa w górę, Metro, nic nie płonie.

Metro. Nic nie płonie dziś na czwartym i wygląda na to, że pierwsza trójka zmieści nam się w całości. 6 do góry na trzecie. Kaśka Sochacka, Szum.

6 do góry na trzecie. Kaśka Sochacka, Szum w notowaniu 111. Można głosować już na notowanie 112. Trójka, polskieradio.pl. To już za chwilę wszystko się wyjaśni. Jeden w dół, jedno miejsce w dół na drugie. Chip Tobacco, Serce.

Serce Chip Tobacco dziś na drugim. I tak do 22 prawie już dotarliśmy. Na pierwszym miejscu za moment zespół Dżem i Dusza. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Mariusz Owczarek. Dziękujemy Państwu bardzo za to spotkanie. Po 22 Piotr Metz, lista osobista dziś z festiwalu Zew się budzi w Cisnej. Do usłyszenia.

0: mieć duszę.
1: Autopromocja.
2: Takie rzeczy tylko w Trójce. Tylko raz, wyłącznie na żywo. Koncert zespołu Bejrut prosto z Festiwalu Malta w Poznaniu. Przed koncertem wystąpię w charakterze supportu w audycji festiwalowej o 21:00. Na koncert zapraszam

0: po 22:00, już w sobotę. Bejrut z Malty w Trójce. Nie można tego przegapić. Powtórek nie będzie. Justyna Grabasz.
1: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 czerwca, minęła 22:00. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To pierwszy krok do pokoju. Przedstawiciele Libanu, Izraela i USA podpisali porozumienie. Dłużej potrwa kontrola zlecona przez resort zdrowia w dwóch warszawskich szpitalach. Jest odpowiedź Komisji Europejskiej na zapowiedź prezydenta USA wprowadzenia 100% ceł. Jest wstępne porozumienie między Izraelem a Libanem. Ma być pierwszym krokiem do trwałego zakończenia konfliktu. Umowę ramową podpisano po kolejnej czterodniowej rundzie negocjacji w Waszyngtonie. W rozmowach pośredniczył amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Jak mówiłem wszystkim stronom, to dopiero początek.

0: założy staranności, żeby było to jak najszybciej. Natomiast pierwszeństwo w dostępie do dokumentacji ma prokuratura w związku z tym. Zobaczymy, jak te dokumenty będą docierały.
1: Kontrola, którą prowadzi NFZ, została rozszerzona o kwestie bezpieczeństwa pacjentów na SOR-ze. Ministerstwo Zdrowia bierze pod uwagę okres od 1 lipca zeszłego roku do 31 maja tego roku. Komisja Europejska odpowiada na groźby prezydenta USA dotyczące podatku cyfrowego. Jej rzecznik podkreśla, że Unia odpowie w sposób zdecydowany, jeśli Donald Trump nałoży 100% cła na towary państw, które taki podatek wprowadzą. To kolejna odsłona tarć w napiętych relacjach transatlantyckich. O oświadczeniu Brukseli Beata Płomecka.
2: Unia i jej państwa członkowskie mają prawo regulowania działalności gospodarczej na swoim terytorium, napisał rzecznik Komisji Europejskiej. Podkreślił, że podatki nie mają charakteru dyskryminacyjnego i dotyczą wszystkich dużych przedsiębiorstw, niezależnie od ich pochodzenia. Jednostronne decyzje wymierzone w takie działania są nieuzasadnione, a jeśli zostaną podjęte, Unia zareaguje szybko i zdecydowanie, by bronić swoich praw i autonomii regulacyjnej, brzmi oświadczenie rzecznika Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach w całym województwie lubelskim. Leśnicy apelują o ostrożność. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.
3: Jest duże zagrożenie, jest bardzo sucho. Myślę, że wszyscy możemy to zauważyć, nie tylko w lesie. Więc jeżeli nawet zobaczymy jakieś źródło ognia czy dym, powiadommy służby, dzwoniąc pod numer 112 lub do nadleśnictwa. W nadleśnictwach są od marca do października prowadzone dyżury w punktach alarmowo-dyspozycyjnych. Tam będzie natychmiastowa reakcja.
1: Mówi Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Leśnicy apelują o to, by nie rozpalać ognisk i grillów w lasach, a także nie wjeżdżać do nich samochodami. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia, w nocy i jutro pogodnie w całym kraju. Nad ranem od 14 do 19 stopni, a w dzień 31 na Podlasiu, 35 w centrum, do 37 na Dolnym Śląsku.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Ogłoszenie społeczne.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Lista osobista.

Za dużo tutaj tej historii było, cały czas gramy, wydajemy nowe płyty i wydaje się, że są całkiem niezłe. Dzisiaj jest 26.06.2026, czyli najbardziej magiczna data w roku. Postaramy się, aby ten koncert również taki był. Zapraszamy.

pływam. Srebrno wygrana ambicja. Wiatr pcha mnie do brzegu, do wzgórz w kolorze siana, na tle spopielałych nieb.

Pan Myszk w wozie transmisyjnym, Piotr Metz również, a w Warszawie Marek Pawlukiewicz i Michał Jakubik. Teraz połączymy się bezpośrednio i już na żywo ze sceną Trójki ze Wsi Ludzi na festiwalu. W tej chwili występuje zespół Trupa Trupa.

głodnych i spragnionych maloch. Maloch ucieczka głodnych i spragnionych maloch. Maloch ucieczka głodnych i spragnionych maloch. Maloch ucieczka głodnych i spragnionych.

0: Przed państwem wystąpił zespół Trupa. Trupa. Tomek Pawliczuk na perkusji. Wojtek Juchniewicz na gitarze basowej. I wokalu. Grzegorz Kwiatkowski jako Tiny Dancer. Wy jako wspaniała publiczność. Bardzo, bardzo wam dziękujemy za ten drugi raz tutaj. I oby to nie był ostatni raz. I do zobaczenia na merch stole. Pa, pa.
1: Tak, pożegnał się Grzegorz z zespołu Trupa Trupa. Właśnie zakończyli swój występ na scenie Trójki Festiwalu ze Wsie Bugi. Przed nami jeszcze tylko jeden headliner, to będzie Fishamade Tworzywo, a my posłuchamy zarejestrowanych wcześniejszych występów na początek grupy Fish Basket, a potem Krosterkeller.

Teraz byście zrobić tej trochę nowej muzyki, nowej, choć zremiksowanej na nowo, bo to Paul, słynny Paul Epworth, który wziął się za kilka nagrań Baxtera Dury, naszego ulubionego trójkowego, offowego wykonawcy. I oto efekt tego, co stworzył wcześniej. Początek koncertu zespołu Trupa Trupa dziś na scenie Trójki na festiwalu ZEW się budzi. A ostatnim naszym headlinerem na ZEW się budzi w tym roku, w niedzielę wieczorem, będzie zespół Too Many Zeus.

Szalone trio z Brooklynu, czyli Too Many Zoos, skończą festiwal Zew się budzi w tym roku w niedzielę wieczorem. Przyjadą dopiero w niedzielę po południu. Wcześniej siedzą w Krakowie i zwiedzają sobie miasto, bo tak właśnie wymyślili. Na festiwalu Zew się budzi i na scenie Trójki w tej chwili ostatni wykonawca, headliner Fisze Made Tworzywo. Występ planowany jest mniej więcej do północy. Zaczęli chyba o 5 minut później, więc być może ten deadline narzucony tutaj przez hałas dla mieszkańców i przyrody zostanie odrobinę przekroczony, ale w sposób, myślę, wybaczalny. Już teraz mogę Państwu powiedzieć, że jesteśmy umówieni na powtórzenie sceny Trójki w przyszłym roku. W 2027 też w pierwszym dniu festiwalu, czyli w piątek, scena Trójki od wczesnego popołudnia aż do północy, ale dziś powstał jeszcze jeden niezwykły plan, mianowicie zespół Père Lachaise, który jako drugi grał na naszej scenie. Został przeze mnie zaczepiony publicznie co do napisania hymnu festiwalu o jakże odkrywczym tytule Zew się budzi. Podjęli wyzwanie, a pan Andrzej Szafranowski, szef festiwalu, z którym będziemy jeszcze rozmawiać, potwierdził, że tak rozpocznie się festiwal w 2027 roku. W dodatku będzie to ten wyróżniający festiwal wcisnej element pierwszego zespołu, który zagra o 6 rano w piątek, w pierwszym dniu festiwalu o wschodzie słońca. W tym roku tego zaszczytu dostąpił zespół Burek Dobry Pies. Za rok Père Lachaise z premierowym wtedy wykonaniem hymnu festiwalu Zew się budzi. A tak dziś rozpoczynał swój występ na naszej trójkowej scenie zespół MIP.

0: Autopromocja.
1: Listy na M.
2: Na samym początku pragnę Cię, a także Pana Marka gorąco pozdrowić.
3: Mój szef także uważa Was za radio numer jeden.
4: Chodzi o to, że ja uwielbiam Wham i George'a Michaela i bez niego nie mogę żyć.
5: Tydzień temu napisałam do Was, abyście przekazali na antenie pozdrowienia dla Andrzeja z Gdańska. Błagam, nie róbcie już tego.
2: Chcę wszystkich poinformować, że solista zespołu Europe jest tylko mój.
4: Mamy tu upalne lato. Na szczęście spokojne, bez wojny. Tu już się skończyła.
5: Przy okazji chciałabym poprosić panią od biologii, aby nie trzymała wiosną jeża w szkolnym akwarium.
3: Kończąc, zasyłam pozdrowienia dla Marka, Pawła i Marii.
1: Więcej w Trójce już od najbliższego...
6: Nawet 42 stopnie. Gdańska konferencja odbudowy Ukrainy oceniana jako wspólny polsko-ukraiński sukces.
7: Widać, że ludzie zjechali się z całego świata, żeby myśleć o konkretach.
6: Pierwszy krok na drodze do porozumienia pokojowego między Izraelem i Libanem. Fala upałów zalewa Polskę. Przez cały weekend żar będzie się lał z nieba, a noce będą tropikalne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by nie lekceważyć ostrzeżeń przed wysokimi temperaturami. Alerty obowiązują w całym kraju. Jutro temperatury znów pójdą w górę.
8: Temperatury na zachodzie będą dochodzić do 38 stopni, w centrum do 36, natomiast na północy do 34 stopni. Taka kulminacja fali upałów zapowiadana jest na niedzielę, gdzie temperatury na zachodzie do 42 stopni, w centrum do 40, natomiast na północy do 36, a temperatury w nocy będą dochodzić do 25 stopni.
6: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Lekarze apelują, aby pić dużo wody, unikać przebywania na słońcu między 10 a 17 i ograniczać wysiłek fizyczny. Podczas upałów jest to 1/5 więcej zgłoszeń na pogotowie. Najczęściej ratownicy wzywani są do zasłabnięć, mówi Mariusz Kowalczyk ze szpitala w Zduńskiej Woli.
9: Przede wszystkim zasłabnięcia, zaburzenia świadomości, ale też urazy, no bo jeśli jest ładna pogoda, to wiele więcej ludzi spędza swój wolny czas na świeżym powietrzu.
10: Osoby starsze często zapominają, że powinny odpowiednio się nawodnić, unikać, prawda, otwartych przestrzeni, gdzie jest duże nasłonecznienie i niestety to są osoby bardzo często obarczone niewydolnością krążenia.
6: Dodaje kierownik SOR-u w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki Paweł Ziółkowski. Podróżując samochodem podczas upałów należy planować dłuższe przerwy na odpoczynek i nawodnienie, przestrzega kierowców policja. Rozpoczynające się wakacje oznaczają wzmożony ruch na drogach. Policyjne patrole będą w weekend na głównych trasach kraju, drogach prowadzących do kurortów i w rejonach, gdzie jest największy ruch.
11: Funkcjonariusze będą reagować przede wszystkim na te zachowania, które najczęściej prowadzą do tragicznych zdarzeń. Jest to przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy korzystanie z telefonu podczas jazdy. No a także będą prowadzone wzmożone kontrole pod kątem ujawniania kierowców pod wpływem alkoholu.
6: Mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Przed rokiem w pierwszy weekend wakacji doszło do prawie 300 wypadków. Zginęło 19 osób, a

0: Ponad 340 zostało rannych. Zakończona w Gdańsku konferencja odbudowy Ukrainy była wspólnym polsko-ukraińskim sukcesem. Tak dwudniowe spotkanie polityków, przedsiębiorców i ekspertów ocenia część ukraińskich działaczy obywatelskich mieszkających w Polsce. Rozmawiał z nimi Maciej Jastrzębski.
1: W konferencji wzięło udział 61 delegacji z kilkudziesięciu krajów. Do Gdańska przyjechali prezydenci, premierzy i ministrowie z państw wspierających Ukrainę. To wspólny sukces organizacyjny Polaków i Ukraińców, powiedziała Polskiemu Radiu Natalia Panczenko z organizacji Euromajdan Warszawa.
2: Ja widzę absolutny sukces. Chyba wszyscy, którzy się zajmują tematem odbudowy Ukrainy i w Ukrainie, i w Polsce, byli na tej konferencji. Chcę podkreślić, że jest tutaj taka zupełnie inna atmosfera niż w sieci społecznościowej. Nazwałabym to tak. Czuję się tutaj atmosferę współpracy, czuję się tutaj otwartość i widać, że ludzie zjechali się z całego świata, żeby myśleć o konkretach.
1: Także polscy przedsiębiorcy uczestniczący w konferencji odbudowy Ukrainy podkreślali, że dzięki organizatorom udało im się nawiązać kontakty z ukraińskimi firmami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Jest ramowe porozumienie między Izraelem a Libanem. Wyznacza drogę do przyszłego porozumienia pokojowego. Dokument podpisano po kolejnej czterodniowej rundzie negocjacji w Waszyngtonie, które prowadził amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Premier Izraela Benjamin Netanyahu już zapowiedział, że wojska zostają w Libanie. Z Bejrutu Milena Rashid Shehab.
3: Rozmowy pierwotnie miały się zakończyć wczoraj, ale jak twierdzą źródła, dodatkowy dzień przeznaczony był na wyjaśnienie rozbieżności w sprawie proponowanych stref pilotażowych, z których ma się wycofać izraelskie wojsko. Według izraelskich mediów ma ono opuścić jedynie dwa obszary znajdujące się poza pierwotnymi granicami tzw. strefy buforowej, którą ustanowiło w kwietniu. Ma pozostać m.in. w średniowiecznej twierdzy Bofor, którą zdobyło pod koniec maja. Stoi to w sprzeczności ze stanowiskiem, które premier Libanu Nawaf Salam wygłosił dziś po południu. Zgodziliśmy się wziąć udział w negocjacjach w Waszyngtonie, ponieważ jest to najmniej kosztowna opcja dla Libanu, ale wiemy dokładnie, czego od nich oczekujemy. Całkowitego wycofania się Izraela, mówił premier i dodał, że Bejrut nie zaakceptuje dalszej obecności sił izraelskich ani w pięciu, ani w dwóch lokalizacjach na terytorium Libanu. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid Shehab.
0: Kolejna odsłona sporu, który prezydent USA prowadzi od wielu miesięcy z Europą. Donald Trump zagroził nałożeniem 100% ceł na towary z każdego kraju, który wprowadzi podatek od usług cyfrowych obciążające amerykańskie firmy technologiczne. Rzecznik Komisji Europejskiej w specjalnym oświadczeniu zapowiedział, że Unia odpowie w sposób zdecydowany. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
4: Donald Trump napisał na Truth Social, że liczne kraje europejskie rozważają wprowadzenie podatku od usług cyfrowych i że niektóre z nich są bliskie jego wprowadzenia. Zapowiedział, że każdy kraj, który zdecyduje się na taki krok, zostanie natychmiast objęty 100% cłem na wszystkie towary eksportowane do Stanów Zjednoczonych. Niniejsze taryfy zastąpią umowy handlowe zawarte z tym krajem, niezależnie od tego, czy zostały one wdrożone, podpisane, czy też nie, ostrzegł. Nie jest jasne, czy prezydent Stanów Zjednoczonych rzeczywiście ma obecnie takie uprawnienia. Sąd Najwyższy orzekł w lutym, że jego wcześniejsze cła odwetowe były nakładane arbitralnie. Aby je wprowadzić zgodnie z prawem, administracja powinna najpierw przeprowadzić formalne postępowanie poprzedzające taki krok. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: Wśród państw, które planują takie przepisy, jest Polska. Chodzi o 3% podatek od przychodów osiąganych w naszym kraju, a dotyczyć ma firm, których globalne przychody przekraczają 750 milionów euro. I jeszcze zła wiadomość dla fanów komunikacji miejskiej. W związku z zapowiadanym na niedzielę ekstremalnym upałem nie odbędzie się parada zabytkowych tramwajów w Krakowie. MPK na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo uczestników, a także swoich pracowników. A w zabytkowych tramwajach nie ma klimatyzacji.
5: Zdecydowaliśmy się na odwołanie i przeniesienie parady historycznych tramwajów na termin wrześniowy, powakacyjny.
0: Mówi Marek Gancarczyk z krakowskiego MPK. W niedzielę termometry mają pokazać w Krakowie nawet 40 stopni w cieniu. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Norbert Michalak.
7: Na początek Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Francja pokonała Norwegię 4-1. 3 gole dla Francuzów w tym spotkaniu strzelił Dembele. Trójkolorowi awansowali do 1/16 finału z pierwszego miejsca. Drugie zajęli Norwegowie. W tej samej grupie Senegal pokonał Irak 5-0. Zostajemy przy piłce, ale tej krajowej. Mistrz Polski Lech Poznań rozpoczął przygotowania do nowego sezonu Ekstraklasy. Do składu Lecha dołączył m.in. bramkarz Mateusz Lis z tureckiego Göztepe Izmir. To wychowanek kolejorza, który mówi o tym, jak zmienił się w ostatnim czasie poznański klub.

0: tym momencie wróciła taka, mam wrażenie, taka moda na Lecha w całym Poznaniu, w całej Wielkopolsce i Lech na pewno stał się jeszcze bardziej europejskim, myślę, klubem i rozwinął się na tej płaszczyźnie, że to nie jest taki Lech jak parę lat temu, ale na pewno Lech stał się jeszcze bardziej potężnym klubem i myślę, że tutaj w tym zakresie jest największa zmiana, że stał się to właśnie taki europejski.
1: Lech rozegra najpierw dwa sparingi, a pierwszy poważny sprawdzian 16 lipca w meczu o Super Puchar Polski z Górnikiem Zabrze. Paweł Fajdek wygrał meeting w Zagrzebiu podczas lekkoatletycznego cyklu Continental Tour Gold. Polak w konkursie rzutu młotem uzyskał 81 metrów i 89 centymetrów. Wracający po kontuzji rekordzista Polski zaliczył tym samym najlepszy rezultat od blisko 4 lat i czwarty na listach światowych w tym roku. Dobrze w Zagrzebiu poradziła sobie też nasza czołowa sprinterka Ewa Swoboda, która zajęła trzecie miejsce na dystansie 100 metrów. Na koniec żużel. Sparta Wrocław wygrała z GKM-em Grudziądz 51-39 w meczu 10. kolejki Ekstraligi. W innym spotkaniu Press Toruń rozgromił na swoim stadionie Włókniarza Częstochowa 67-23.
2: Do końca dnia, w nocy i jutro pogodnie w całym kraju, nad ranem od 14 do 19 stopni, a w dzień 31 stopni na Podlasiu, 35 w centrum, do 37 na Dolnym Śląsku.
3: Autopromocja.
4: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
5: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
4: Trójkowy ekspres.
3: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Lista osobista.

Tu lista osobista dziś z festiwalu Ze Wsie Budzi w Cisnej. Dziś pierwszy dzień festiwalu i scena trójki, na której w tej chwili Fish Emadę tworzywo. U nas za chwilę Andrzej Szafranowski, czyli szef festiwalu, który ma chyba dobre dla siebie organizatora wiadomości. A to był Mick Jones z Big Audio Dynamite, swoim projektem poklaszowym. Mick, który ma kalendarzowo święto, urodziny. Mick, z którym miałem kiedyś okazję pojechać w taką dziwną trasę koncertową, która między innymi wylądowała w fabryce napoju zwanego Jackiem Danielsem. Jeździliśmy długo autokarami po Stanach Zjednoczonych i miałem okazję wypytać go na 10 stronę o wszystko, od Clash po właśnie Big Audio Dynamite, z którym jeździł. Świetny rozmówca. Tyle mogę na razie powiedzieć.

0: Im bardziej czas upływa, tym bardziej wydaje nam się, że to częściowo nasz krajan, czyli Jack White i jego nowy singiel. A z nami jest Andrzej Szafranowski, czyli szef wszystkich szefów, jeżeli chodzi o festiwal Zew się budzi. Pierwsze wrażenie, jak się tu dziś przyjechałem, to jest takie, że wszystko jest większe. Od sceny po różne inne rzeczy. Wydaje mi się, czy tak jest naprawdę?
1: Dobry wieczór. Nie jestem szefem. Nie mam szefów.
0: Nie, bo jesteś szefem wszystkich szefów, w związku z czym nie musisz być szefa.
1: Nie, jestem tylko takim człowieczkiem. Tak, jest. Scena o tyle się powiększyła, że nasze logo na górze już jest niewidoczne.
0: Znaczy logo zostało takie samo, takie ale scena samo. Się rozrosła trochę.
1: Nie widać.
0: To świetny pomysł. Słuchaj, kiedy przed rokiem po tamtej edycji festiwalu zaproponowałem, że może byśmy zrobili coś wspólnie z Trójką w przyszłym roku, ze wskazaniem na scenę Trójki, miałem wrażenie, że zgodziłeś się natychmiast i bez wahania, ponieważ teraz jesteśmy w zasadzie na finiszu tej pierwszej odsłony sceny Trójki. No muszę z pewnym drżeniem serca zapytać cię o opinię, czy było tak, jak miało być?
1: Nie wiem, czy wypada.
0: Zawsze może być lepiej.
1: Jest wspaniale. Sam pomysł bycia z Trójką, z którą się wychowałem, to było po prostu, to było coś, co w tym momencie się staje na żywo i to działa. Jest super.
0: Z tym działa jest właśnie taka rzecz, o którą chciałem dopytać, ponieważ jakby od początku nie ukrywaliśmy, że festiwal ma określony profil, ale publiczność tego profilu, który był do tej pory, ona jest i będzie, bo ona przyjeżdża i jest zachwycona. Że wprowadzenie Trójki to nie jest tylko logotyp, tylko to jest w pewnym sensie trochę poszerzenie koncepcji artystycznej festiwalu o rzeczy no mniej oczywiste, mniej...
1: Niekomercyjne.
0: Niekomercyjne. Ale dziś okazało się, że one są komercyjne inaczej, tak bym to powiedział, prawda?
1: Trochę wszystko jest komercją. Nie da się w tym dzisiejszym świecie, żeby coś było niekomercją.
0: No da się, dlatego że na przykład żadna prawie radiostacja oprócz Trójki nie zagrałaby zespołu MIP. Trupa w Polsce walczy z jakąś taką dziwną niechęcią i ostracyzmem, a podbija cały świat i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że komercyjny inaczej jest największym przybliżeniem tego, co dzisiaj się mogło zdarzyć u nas na scenie, bo nawet te młode zespoły, młodziaki, no nie grali takich rzeczy oczywistych.
1: Dokładnie dlatego bardzo czujemy tą bliskość do Trójki, która właśnie gra muzykę, którą i my chcemy grać, którą chcemy promować. Wspomniana Trupa, zespół, który powiedział, że na festiwalu w Polsce to się nie uda. Zagrali 2 lata temu i byli wspaniale odebrani. Dzisiaj była powtórka.

0: My wspólnie mamy wielkie słowo, ale misję przekonywania świata albo lokalnego świata do tego, że można inaczej, niekoniecznie z uszczerbkiem dla, nie wiem, sukcesu frekwencyjnego, bo tak bym to powiedział.
1: Dokładnie tak. Idziemy w tym kierunku. Nie, ten festiwal nie ma się rozrastać. On ma trwać. On ma przybliżać do nas ludzi, którzy czują no ten zew, może ten trójkowy zew.
0: Może się poszerzać, ale w takim sensie mentalno-koncepcyjnym. Słuchaj, czy możesz, chcesz potwierdzić oficjalnie dobre wieści, jeżeli chodzi o frekwencję w tym roku?
1: Mamy dobre wieści. Osiągnęliśmy frekwencję zakładaną, czyli wszyscy są zadowoleni.
0: Po prostu.
1: Tak.
0: Ale oczywiście to jest wskazówka na to, że w przyszłym roku trzeba do tego podejść inaczej, bo można zrobić coś większego.
1: Można i myślę, że wspólnie coś możemy.
0: To brzmi już jak umawianie się, ale my się dość szybko i spontanicznie umawiamy, bo dzisiaj na scenie w którymś momencie padł pomysł. Nie ukrywam, że ja to wymyśliłem jak zespół Perla 6. Chłopaki, które mają po 20 parę lat bardzo zaangażowany utwór o współczesnej rzeczywistości wokół i takiej niezgodzie na tą rzeczywistość, że zaproponowałem im, żeby napisali pieśń, która by była hymnem festiwalu, bo treściowo by była o właśnie walce z byle jakością, walce z tym, że nie można inaczej i tak dalej, i tak dalej. Ale do tego bardzo pasuje tytuł Zew się budzi. No i oni podjęli wyzwanie, a ty w dodatku przesunąłeś, zdaje się, godzinę wykonania tego utworu z 7, która jest jeszcze taka trochę bezpieczna, na 6, która jest naprawdę wschodem słońca.
1: Nie, to nie jest kwestia przymusu przesuwania, to jest dostosowania się do ruchu słońca. Chodzi o, żeby osiągnąć ten efekt wschodu słońca i zabrzmienia pierwszej gitary.
0: Czyli pierwszy dzień festiwalu, jak zwykle piątek, około 6 rano 2027 i utwór o tytule Zew się budzi, prawdopodobnie nieoficjalny, a może potem oficjalny hymn festiwalu. Nawet jeżeli to jest wybieganie trochę przed szereg, to czasami trzeba naciągać rzeczywistość, bo czasem się ją tak naciągnie, że to naciągnięcie już zostanie.
1: Poczuj się zew, przyjedźcie.
0: Andrzej, bardzo dziękuję za przyjęcie Trójki do festiwalu w tym roku, za zaproszenie do Trójki w drugim roku, w kolejnym roku i trzymamy kciuki, żeby te wszystkie rzeczy, które są też niezbędne, frekwencyjne, bo nie chcemy, czy nie chcesz robić imprezy dla garstki ludzi, chcesz robić imprezę, która będzie masowa inaczej, o, tak bym to powiedział. Masowa inaczej, ale która będzie promowała wartościowe rzeczy.
1: Ja tę imprezę nazywam tutaj nad piknikiem. To jest...
0: Okay.
1: Wczoraj słyszałem od gości, którzy przyjeżdżają do nas od samego początku, że oni przyjeżdżają to dla atmosfery. I wiedzą, mają do nas zaufanie, że to, co my zaproponujemy muzycznie, oni nie będą zawiedzeni. Więc...
0: To jest chyba ideał każdego twórcy festiwali, że nie przyjeżdża się na line-up, tylko na imprezę, czyli atmosferę. De facto tak, bo to jest najtrudniejsza rzecz, której nie da się zaplanować, można ją wykreować, ale nie da się ani zaplanować, ani zainwestować duże pieniądze, żeby była atmosfera. To trzeba wykreować i to się albo dzieje, albo nie dzieje, a tu się dzieje. Oczywiście ogromna w tym zasługa bardzo, bardzo wspaniałej publiczności, bardzo otwartej, jeżeli chodzi o głowy publiczności.
1: Publiczności, która się nie boi na przykład. U nas ochrona nie jest ochroną. U nas można powiedzieć, że to są nasi opiekunowie. I tak traktują też.
0: A widok dzieciaków w słuchawkach, które biegają tutaj sobie po całej tej, a rodzice niespecjalnie ich trzymają za rękę, nie puszczając.
1: Bo nie muszą.
0: Bo nie muszą. To jest też jakby taka kropka nad i. Bardzo Ci dziękuję, trzymam kciuki i cieszę się, że radość z tego, co się dzieje, jest już teraz wspólna, bo tak trochę jest.
1: Bardzo się z tego ja cieszę.
0: No to co? 2027 przed nami, choć festiwal dzisiaj dopiero po pierwszym dniu, jeszcze sobota, jeszcze niedziela, jeszcze występ na dużej scenie zwycięzcy konkursu młodych talentów, nazwijmy to tak.
1: A czy już znamy?
0: Nie znamy, do rana jest głosowanie. Tak zadecydował prawdziwy szef wszystkich szefów, czyli Bzyk.
1: Dokładnie.
0: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Ja ślicznie dziękuję.

Co tu dużo ukrywać, dzisiaj mamy dzień koncertowy i dlatego postanowiłem zagrać koncertową wersję utworu A Sunset grupy Pulp z płyty, która miała swoją przedpremierę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na bardzo dobrym sprzęcie. A propos ostatniego singla Foo Fighters, który właśnie wybrzmiał, to tak sobie myślę, że oni trochę wcielają też w życie łączenie komercji masowego słuchacza z muzyką, o której trudno powiedzieć, że jest miałka. A poza tym to jest jeszcze tak, że Dave Grohl jest człowiekiem bez wrogów. Takie ja zawsze miałem wrażenie, to nie są twarde dane, że jego po prostu wszyscy lubią.

0: choice. Thank you ever so much for being here.
1: My też dziękujemy. Na scenie Trójki na festiwalu Zew się budzi wciąż Fisze Made Tworzywo. Kończą swój występ za mniej więcej 30 minut, a my gramy nowego Kurta Weila. Piosenka nazywa się Zoom 97.

Na scenie Trójki festiwalu Ze Wsi Budzi Fisze Made Tworzywo, a ja chciałbym Państwu ich występ przypomnieć, który został nagrany dobrych kilka lat temu w okolicznościach dość niezwykłych. Nie będę wchodził w szczegóły, ale to jest koncert, który oprócz transmisji na żywo nigdy nigdzie nie był publikowany.

być mocno mnie za kar w tę zimną nocną porę. I jeśli czujesz się zmęczona tak jak ja,

wczesną porę. I jeśli czujesz się zmęczona tak jak ja, a sny ma złe i chore, to czas odwrócić się, uciekać hen przez śnieg od tych, co tęsknią dwoje. Od tych, co tęsknią dwoje. Od tych, co tęsknią dwoje. Dwoje. Od tych, co tęsknią dwoje.

Panie, panowie, panie, pan MAD tam wciśnięty na tym pięknym, właściwie nie wiem, jak to się nazywa, tarasie. Pan MAD, hi-hat, stopa, werbel.

0: Pan Michał Sobolewski.
1: Służba wciąż kończą swój występ headlinera w pierwszym dniu festiwalu Zew się budzi na scenie Trójki. Jutro tu z festiwalu Maciej Jankowski, Joanna Lalka i Tygodnik Muzyczny, a my dziś żegnamy się, dziękując

za listę osobistą. Na zakończenie jeszcze nowy singiel Beth Orton, Other Side. I coś, co jest zapowiedzią programu Sunday Morning w najbliższą niedzielę o 11, czyli fragment sesji, którą zagrał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Simon Tilson Clark z córką Katie. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Dobrej nocy.

0: Autopromocja.
1: Takie rzeczy tylko w Trójce. Tylko raz, wyłącznie na żywo. Koncert zespołu Bejrut prosto z Festiwalu Malta w Poznaniu. Przed koncertem wystąpię w charakterze supportu w audycji festiwalowej o 21. Na koncert zapraszam po 22. Już w sobotę. Bejrut z Malty w Trójce. Nie można tego przegapić. Powtórek nie będzie. Justyna Grabasz.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ. Jest niedziela, 27 czerwca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Stany Zjednoczone przeprowadziły odwetowy atak na cele wojskowe w Iranie. Ponad 30 stopni, co najmniej do poniedziałku, alerty przed upałem niemal w całym kraju. Polscy i ukraińscy politycy mówią o sukcesie gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Stany Zjednoczone uderzyły w cele w Iranie w odwecie za atak na statek handlowy w cieśninie Ormus. Samoloty zaatakowały irańskie składy pocisków i dronów oraz nabrzeżne stacje radarowe. Centralne dowództwo USA podkreśla, że to odpowiedź na naruszenie zawieszenia broni. Chodzi o czwartkowy atak irańskiego drona kamikadze na pływający pod singapurską flagą statek towarowy. Został trafiony, gdy opuszczał cieśninę Ormus, płynąc wzdłuż wybrzeża Omanu. Prawie cała Polska objęta jest czerwonym alertem, ostrzeżeniem trzeciego najwyższego stopnia przed upałem. W weekend termometry mogą pokazać nawet 42 stopnie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by nie lekceważyć ostrzeżeń. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadnij się, noś nakrycie głowy i lekką odzież. Alert takiej treści został wysłany do odbiorców w całej Polsce. Przy ekstremalnie wysokich temperaturach łatwo o przegrzanie, a nawet udar słoneczny. To realne zagrożenie życia. Objawy to ból głowy, blada i spocona skóra, zawroty głowy czy drżenie mięśni. Gdy spotkamy kogoś, kto uskarża się na złe samopoczucie na słońcu, reagujmy. Pierwsza pomoc jest bardzo prosta, ale kluczowa, mówi Natalia Dorochowicz z Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
3: Ważne, żeby zabrać tę osobę z pełnego słońca, żeby obniżyć tą temperaturę ciała, podać odpowiednie płyny, czyli wodę, najlepiej chłodną. Można również podać chłodny kompres, ale mówimy tutaj o chłodnych, nie lodowatych.
4: Czyli mrożonki nie przykładamy?
3: Absolutnie nie przykładamy, dlatego że nie chcemy, żeby organizm dostał po prostu szoku z bardzo wysokiej temperatury w bardzo niską, bo to również może źle się skończyć.
2: Lekarze apelują, by unikać

0: godzin, gdy będzie największy skwar, a z domu wychodzić rano i wieczorem. To sukces Polski i Ukrainy. Tak o zakończonej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy mówią przedstawiciele polskich i ukraińskich władz. Podczas dwóch dni podpisano niemal 200 umów i listów intencyjnych na kwotę 10 miliardów euro.
1: To największe przedsięwzięcie biznesowo-polityczne w tym roku w Europie, ocenił konferencję pełnomocnik polskiego rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
2: Gdy politycy zastanawiali się nad tym, jak zakończyć wojnę, równolegle cały czas trwały podpisywania dokumentów. Te dokumenty to umowy, kontrakty.
1: Wtórował mu ukraiński wiceminister Taras Kaczka.
3: Konferencja jest wielkim sukcesem całej Europy, dla Ukrainy, dla Polski. To jest największa inwestycja dla tego, żeby patrzeć w przyszłość i budować takie wspólne ambicje na całą Europę.
1: Główne obszary ukraińskiej gospodarki, które potrzebują inwestycji, to infrastruktura, energetyka, ale też przemysł zbrojeniowy. Tutaj istnieją szanse, że z części funduszy pomocowych na odbudowę Ukrainy skorzystają też polskie firmy. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Mężczyźni żyją w Polsce średnio 75 lat, o 7 lat krócej niż kobiety. Częściej chorują, zapadają na choroby układu krążenia i rzadziej wykonują badania. Czas by panowie zadbali o siebie, zachęcali eksperci podczas debaty po męsku o zdrowiu w resorcie zdrowia. Kardiolog profesor Piotr Dobrowolski podkreśla, że recepta na zdrowie jest prosta.
4: Co trzeba zrobić? Zaprzestać palenia, zaprzestać spożycia nadmiernej ilości alkoholu. W zasadzie każda dawka alkoholu jest szkodliwa. Zacząć aktywnie się ruszać. Zdrowa dieta, umiejętność radzenia sobie ze stresem, odpowiednie wartości ciśnienia tętniczego, glukozy, cholesterolu. I drodzy panowie, dogonimy kobiety w długości życia.
0: Mężczyźni mniej niż kobiety wykonują badania profilaktyczne. Wśród osób poniżej 50 roku życia 2/3 to kobiety. Belgowie pod ścianą na piłkarskich mistrzostwach świata. O 5 rano Belgia zagra z Nową Zelandią w ostatnim meczu grupy G. Czerwone Diabły nie mogą przegrać, jeśli chcą awansować do 1/16 finału.
5: Belgia jest jednym z największych rozczarowań. Ma zaledwie 2 punkty po remisach z Egiptem oraz Iranem. To zdecydowanie poniżej oczekiwań. Wielu ekspertów uważało, że ostatni doświadczeni piłkarze ze złotego pokolenia wraz z młodymi stworzą mocną drużynę. A przed trzecim meczem Belgia drży o wyjście z grupy. Jaka jest recepta na awans? Zimna krew, zabójcza skuteczność i determinacja pod bramką rywali, odpowiada trener Rudy Garcia. Sytuacji Czerwonych Diabłów nie poprawiają problemy Jeremiego Doku, nazywanego ofensywnym talizmanem. Belg z niezwykłym przyspieszeniem i kontrolą nad piłką nie trenował od 7 dni. Najpierw zmagał się z infekcją dróg oddechowych, a potem poleciał do Londynu, by być przy narodzinach pierwszego syna. Teraz jest w kadrze meczowej, ale raczej nie zagra pełnego spotkania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś pogodnie w całym kraju, nad ranem od 14 do 19 stopni, a w dzień 31 na Podlasiu, 35 w centrum, do 37 na Dolnym Śląsku.
7: Autopromocja.
8: Nie chodzą na skróty, nikogo nie udają, cierpliwie budują swój świat. Świat piosenek, które poruszają.
9: Do śmiechu wcale nie jest nam.
8: Zespół Blauka na żywo w Trójce już w niedzielę, kilka minut po 19.
9: Ona kocha po sąsiedziach jedynie za rękę.
8: Zapewniam, że warto posłuchać i obejrzeć. Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i na YouTubie Trójki. Mateusz Tomaszuk, zapraszam.
7: Autopromocja.
10: One, two, three, four. Mało, obiektywnie.

0: Atom Goes Funky. Ale jak słychać, nie tylko, bo to Ale w koło jest wesoło. Przebój zespołu Perfect na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór. Atom String Quartet to właśnie ich nowa płyta Atom Goes Funky w serii Polish Jazz numer 91. Ten nowy album na początek dzisiejszej audycji. Sporo dziś muzyki nowej, właściwie chyba same nowe płyty. Kolejna już za moment.
1: A teraz nieoczekiwanie zostało nam całkiem sporo czasu, choć szczerze mówiąc nie byłem na to przygotowany. W związku z powyższym chciałbym Państwu dzisiaj na koniec puścić to, od czego zacznę swój następny program. A jeśli chcecie wiedzieć, co to jest, no to włączcie odbiorniki za tydzień. A ja już mówię dobranoc. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.
0: Głos Jana Ptaszyna-Wróblewskiego na początek tej płyty. On Air. Kwintet, z którym miałem przyjemność spotkać się w Kaliszu 2 tygodnie temu po premierowym koncercie tego zespołu. Koncercie na sesji Rady Miasta Kalisz. Uroczyste to było spotkanie. Muzyka zabrzmiała fantastycznie. A to Tymon Okolus, Andrzej Frytko, Leon Jakubek, Piotr Golec i Wojciech Lubczyński tworzący Rebirth Quintet. No właśnie, na początek spytałem, jak to jest z tą nazwą zespołu.
2: Rebirth bardziej.
3: No? Rebirth.
4: Po prostu
3: Rebirth.
4: O tej nazwie to można by też się tutaj wypowiadać, bo często jest ona przekręcana. I też początki zespołu wiązały się z tym, żeby tą poprawną wersję i wymowę zespołu, nazwy zespołu,

0: gdzieś tam do tej świadomości publicznej przedstawić. Jak graliśmy pierwszy koncert, właśnie w Kaliszu również, na Kalisz Ptaszyn Fest, no to w radiu usłyszeliśmy zapowiedź tego koncertu, gdzie zostaliśmy przedstawieni jako zespół Rebert.
1: Tak. Także no, nazwa była problematyczna, ale...

0: aranże, które mamy nadzieję, że jak najbardziej ukazują to, co kolokwialnie mówiąc nam w duszy gra.
1: Tak, i też ogólnie z założeniem wyszliśmy takim, rozpoczynając ten skład, aby czerpać z dorobku polskich jazzmenów z wytwórni Polish Jazz, ale nie tylko, ale takich, których się mało gra. No a akurat dotarła do nas wiadomość niedługo potem o śmierci Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, więc no stąd to odrodzenie też już zostało i można to też tak jakoś do nas odnieść, ponieważ graliśmy w różnych konfiguracjach ze sobą wcześniej, w poprzednich latach, a jakoś nigdy nie zebraliśmy tej ekipy w jedno. No i w końcu to nastąpiło, więc można powiedzieć, że takie odrodzenie jakiejś współpracy naszej, tak, tylko w takiej nowej odsłonie.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Pilnie potrzebna dobra wróżka. To kompozycja Jana Ptaszyna-Wróblewskiego z debiutanckiej płyty zespołu Rebirth. Album nosi tytuł On Air. Na tej płycie także muzyka Krzysztofa Komedy i Wojciecha Karolaka. Do tych kompozycji jeszcze przejdziemy. A teraz członkowie zespołu opowiedzą Państwu o tym, jak to się stało, że zainteresowali się już w tak młodym wieku muzyką jazzową.
2: Ja, Tymon i Piotrek Golec, pochodzimy z Bielska-Białej. I w Bielsku-Białej odbywa się bardzo duży festiwal jazzowy, Bielska Zadymka Jazzowa. A nawet dwa, ponieważ jest jeszcze jazzowa jesień imienia Tomasza Stańko. I my tak naprawdę od zawsze mieliśmy to źródło czerpania inspiracji jazzowej. I również u nas w szkole jest i była zawsze ogromna kultura właśnie muzyki jazzowej.
3: Czyli w szkole w Bielsku, tak?
2: W szkole w Bielsku, tak.
3: W słynnej szkole z tą piękną salą.
2: Z tą piękną salą w tej pięknej szkole zawsze właśnie była ta inspiracja jazzem. Ponieważ no, my czerpaliśmy też dużo z tych starszych roczników. I przynajmniej ja, kiedy chodziłem na koncerty big bandu szkolnego, byłem bardzo zafascynowany tą muzyką i takim właśnie moim jednym z takich pierwszych marzeń właśnie było zagrać z tym big bandem. No i później przez no w sumie 6 lat grałem z tym big bandem, od 6 do 12 klasy w szkole muzycznej, także no troszkę się tam pograło, więc też troszkę inspiracji udało się zebrać od ludzi z różnych pokoleń.
3: Ja tak, ty pochodzisz z bardzo muzykalnej rodziny.
4: Dokładnie tak, pochodzę z muzykalnej rodziny, ponieważ tak się składa, że wszyscy u mnie w domu, w rodzinie grałem na instrumentach. Jak miałbym tak być szczery, to w zasadzie każdy u mnie w rodzinie gra. Jak nie gra, to śpiewa. Zaczynając od na przykład mojego dziadka, który na saksofonie gra, na tubie, założył orkiestrę studentom w Łodygowicach. Dokładnie tam mieszkam. Moja babcia śpiewa, babcia od strony taty, Ilona, zmarła 2 lata temu. Też śpiewała, była, kurczę, no bardzo niesamowitą kobietą, no i ona właśnie, tak mi się wydaje, wraz z jej mężem Stanisławem Golcem, czyli ojcem mojego taty, który grał na klarnecie i też śpiewał, no to właśnie tak zapoczątkowali mniej więcej u nas tę muzykę, zaczerpnęli właśnie od tego mój tata i mój wujek, Łukasz Golec i Paweł Golec. I tak to się stało, że teraz ja

moja siostra, mój brat, także moja kuzynka, moja Golec, ja Piotr Golec, Bartłomiej Golec, puzonista, siostra Antonina Golec na saksofonie. Razem gramy, coś wspólnie. To prawda. No i tak w sumie, to jakby się nie patrząc, moja mama też na altówce śpiewa i gra. No, w sensie, że gra na altówce i śpiewa. I no, cała muzykalna generalnie rodzina.

0: Zielono mi. Jeden z największych przebojów autorstwa Jana Ptaszyna-Wróblewskiego na płycie On Air kwintetu Rebirth. To jest zespół, który w pewnym sensie oddaje hołd jednemu z największych polskich saksofonistów, a w składzie nie ma saksofonisty, nie ma saksofonu.
1: Tak to wyszło, to znaczy to jest nasz pierwszy projekt właśnie poświęcony Ptaszynowi. Mamy teraz dalekosiężne plany na troszeczkę inną muzykę, już stricte nasze autorskie kompozycje. Natomiast jak to się stało, że bez saksofonu? Tak po prostu wymyśliliśmy, że bez saksofonu.
2: Ale też trzeba wspomnieć tutaj, że na tej płycie saksofon się pojawia.
3: Tak, bo właśnie też był taki zamysł, żeby ten saksofon jednak gdzieś się na tej płycie pojawił, więc dlatego też zaprosiliśmy na jeden z utworów, akurat utwór Wojciecha Karolaka, jednak który Ptaszyn również grywał, ponieważ został on napisany dla Polish Jazz Quartet. Utwór nosi tytuł Zarys i właśnie na ten utwór zaprosiliśmy saksofonistę Macieja Kądzielę.
1: Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy bardzo,
1: bardzo serdecznie. Pozdrawiamy, tak. No i warto może wspomnieć o jeszcze jednej współpracy takiej, chociaż krótkiej, z saksofonistą Ulim Junemanem, kiedy mieliśmy okazję, dzięki panu Sławkowi Hellerze, również go pozdrawiamy, i Fundacji United in Jazz, zagrać w Instytucie Jazzu w Darmstadt w Niemczech. I tam gościnnie z nami wystąpił również saksofonista Uli Juneman, więc w zasadzie można powiedzieć, że ten fakt, że w swoim takim stałym składzie saksofonu nie mamy, to nam otwiera pole do fajnych współprac gościnnych z saksofonistami różnymi.
4: Tak, ja w ogóle myślę, że jak wspomniałeś właśnie, Wojtek, o tych Niemczech, o tych naszych dwóch koncertach w Darmstadt, warto też powiedzieć o tym, że ta współpraca zaowocowała dzięki naszemu koncertowi na pierwszej edycji Kalisz Ptaszyn Fest w Kaliszu, gdzie to właśnie pan Sławek Heller przyjechał tutaj i bardzo, to jest nam bardzo miło, bardzo mu się spodobało, jak gramy, i właśnie dzięki takiej też przyjaźni między panem Sławkiem a dyrektorem CKS-u w Kaliszu, panem Robertem Kucińskim, którego również serdecznie pozdrawiamy, dzięki temu zaowocowała ta sytuacja, że mogliśmy tam się zaprezentować. Także jesteśmy bardzo dumni, jesteśmy międzynarodowym zespołem. To rozumiecie. Nie no, żartuję, ale to była dla nas super naprawdę przygoda, że mogliśmy gdzieś tam też wybyć.
5: Mamy Wikinga w zespole.
3: To też międzynarodowo czyni, tak?
1: No tak, bo ty mam tutaj student.
4: Oslo.
1: Oslo.
5: Oslo. Zaznaczymy, że jakby jakiś saksofonista chciałby z nami pograć, to zapraszamy do współpracy.
6: A dzisiaj zagraliście w miejscu i czasie dość szczególnym dla zespołu jazzowego, bo zagraliście koncert na specjalnej sesji Rady Miasta w Kaliszu dla publiczności, no, jakby to ująć, mało obytej z muzyką jazzową, chyba tak to można ująć. Ja byłem podbudowany reakcją tej publiczności, tak, która na co dzień nie słucha chyba takich dźwięków, na was, na scenie. No, jak wam się grało?
5: My też byliśmy w szoku.
1: Ja muszę powiedzieć, że też byłem zbudowany pierwszymi brawami, które po pierwszym utworze rozbrzmiały na sali. Ponieważ no, byłem troszeczkę sceptyczny co do tego, no bo jednak taki program tam, jeden z utworów może był troszkę trudniejszy w odbiorze dla nieobytej publiczności, więc stwierdziłem, no kurczę, zobaczymy, jak to się

0: potoczy, ale naprawdę od pierwszego utworu w zasadzie reakcja publiczności była bardzo, bardzo naprawdę budująca i pozytywna, więc bardzo się cieszymy też i dziękujemy publiczności tutaj w Kaliszu za taki pozytywny odbiór naszej muzyki.
1: Tak, w ogóle wiele miłych zdań usłyszeliśmy i z racji takiej, że też jestem z Kalisza, znam po prostu niektóre te osoby i naprawdę nie spodziewałem się po nich, że tak miłe słowa usłyszymy. Naprawdę. Ja to mówię z ręką na sercu, z pełną odpowiedzialnością. Nie spodziewałem się, że tak bardzo im się ta muzyka spodoba. Że ludzie też z naprawdę różnych środowisk i tych różnych sfer naprawdę nas docenią i było to słychać i w brawach, i właśnie później w rozmowach, które naprawdę są dla nas bardzo budujące. Usłyszałem dzisiaj takie zdanie, że dla jednego właśnie z słuchaczy ten koncert to był szok, że nie zna się na muzyce jazzowej, absolutnie nie słucha i zawsze go nudziła, a po prostu dla niego to był szok. I myślę, że informacje od ludzi, które płyną w takim geście i w takiej narracji do nas, to jest naprawdę dla nas bardzo ważne również i gorąco dziękujemy za to.
0: Również usłyszałem chyba dwukrotnie takie słowa od odbiorców, że no, nie słuchali jazzu nigdy wcześniej, a być może po naszym koncercie zaczną i się zagłębią w ten temat, więc to też jest duży przywilej, takie wyróżnienie, no, że to właśnie to nasze wydawnictwo małe tutaj się przyczyni i kogoś...
2: Trzeba nagrać następną płytę. No właśnie, pierwsza płyta to właściwie taka epka jest. Tak, wymyśliliście tak. Sobie to tak, że całość otwiera głos Ptaszyna z ostatniego tak. Wydania Trzech Kwadransów Jazzu z Trójki. Skąd ten pomysł?
3: No to teraz warto właśnie tutaj wspomnieć, bo jest to poniekąd bardzo symboliczne nagranie. Właśnie to, ta wypowiedź Ptaszyna z ostatnich Trzech Kwadransów Jazzu, gdzie on właśnie mówi o tym, że od czego się zacznie następna audycja w przyszłym tygodniu i jeżeli słuchacze chcą się dowiedzieć, co to będzie, to proszę włączyć odbiorniki za tydzień. Jednak już tej audycji później nie było, ponieważ jak wiemy, Ptaszyn zmarł parę dni później i ma to symbolizować właśnie taką kontynuację tej jego muzyki. Właśnie w takim nowym, młodym nurcie, takim właśnie jak my to chcemy zrobić. I właśnie bardzo chcieliśmy użyć też tego nagrania, ponieważ jednak no ma to ogromną symbolikę.
1: Głos Ptaszyna, który naprawdę myślę, że każdy jest w stanie, tutaj obyty też w tym środowisku, każdy wie, czy jest to głos. Jest to głos
3: to prawda,
1: słynny
3: to prawda.
1: I jest to głos przede wszystkim legendy w Polsce jazzu. Legendy, nawet bym powiedział, że na świecie, ponieważ wiele osób zna postać Jana Ptaszyna Wróblewskiego i my, chcąc oddać hołd, stwierdziliśmy, że to będzie idealnym początkiem do naszej płyty, żeby jednak Ptaszyn wybrzmiał w swojej okazałości, nie zaaranżowany tak, jak my chcemy. Żeby był Ptaszyn takim, jakim był i żeby jego słowa, jego głos były takie, jakie faktycznie on wypowiedział.
0: To jest w ogóle wpisuje się, choć może to jest trochę górnolotne w tą ideę odrodzenia, no bo jednak nie chcę tutaj też mianować nas jakimiś po prostu odrodzicielami, bo jesteśmy młodymi artystami, uczymy się cały czas, zdobywamy doświadczenie, ale no zależy nam na tym, żeby jednak ta muzyka polskich jazzmenów i Ptaszyna akurat zwłaszcza, jeżeli mówimy o tym projekcie, nie była zapomniana, żeby gdzieś ją dalej kultywować, pokazywać ludziom i też to, że ten jego głos wybrzmiał na tym krążku, to jest, mi się wydaje, bardzo, bardzo ważna rzecz.
2: To też się wpisuje w taką ideę Ptaszyna. Ja jako wieloletni słuchacz jego audycji, też przez jakiś czas wydawca jego programu w Trójce, wiem, że on zawsze wspierał młodych. On zawsze szukał
3: to prawda.
2: Tych, którzy stawiają pierwsze kroki, którzy nie mają jeszcze pierwszych płyt na koncie, którzy gdzieś tam podsyłają mu jakieś nagrania, demówki. Że te jego audycje były nie tylko pełne klasyki jazzu, którą znał doskonale i te wszystkie daty, postaci z pamięci wymieniał bezproblemowo. Obok tych nagrań sprzed wielu, wielu lat sięgał też po takich właśnie młodych jak wy, którzy próbują gdzieś pokazać światu, jak widzi młodzież muzykę jazzową.
1: Ja na pewno w tym miejscu właśnie poruszając to, że Ptaszyn mówił dużo o młodych, właśnie ja myślę, że to jest też bardzo dobry moment, żeby wspomnieć fantastyczną osobę, jaką spotkaliśmy na naszej drodze, mianowicie Jarka Wierzbickiego, który to on pierwszy raz te słowa

0: Nam powiedział, jak nas usłyszał na głogowskich spotkaniach jazzowych 41. edycji w zeszłym roku w październiku. Jarek napisał potem bardzo wzruszającego dla nas posta na Facebooku, którego naprawdę byśmy w ogóle pod wrażeniem, jak ktoś mógł o nas takie coś napisać. I właśnie Jarek wtedy powiedział, Jarek wtedy zaznaczył, że jest przekonany, że gdyby Ptaszyn żył, to byśmy się właśnie znaleźli w tej następnej audycji Trzech Badarzy.
1: Bardzo wzruszające, dziękujemy też Jarkowi, pozdrawiamy go bardzo, bo gdyby nie on i gdyby nie jego osoba, to tutaj wiele elementów tej płyty stanęłoby pod dużym znakiem zapytania i dokładnie. Jest ogromnym dla nas wsparciem takim mentalnym i też no, merytorycznym, technicznym, fotograficznym.
0: I bardzo wspaniałym człowiekiem, to trzeba zaznaczyć.
2: Tak. I tak sobie to wymyśliliście, że ta płyta pierwsza ma tytuł On Air, czyli jest to też takie nawiązanie do radia.
1: Tak, bo to ja w ogóle tutaj powiem troszkę prywaty, że to myśleliśmy nad tytułem i to w zasadzie moja mama mi podpowiedziała ten tytuł. I bo tak różne opcje rozważaliśmy, ale stwierdziliśmy, że właśnie no, połączenie jakoś prawda, z ptakiem, z powietrzem, ale z tą anteną i z tym zwrotem, który po angielsku właśnie oznacza na antenie. Można to dwojako rozumieć, to ma wiele znaczeń, ale myślę, że jest to tytuł krótki, chwytliwy, a oddający bardzo, bardzo,
3: bardzo dużą symbolikę. Tak. Taki właśnie mający dużą symbolikę.
1: Tak, oddaje bardzo dobrze to, co chcemy przekazać.
2: A jak wybraliście utwory? Jak ułożyliście tracklistę tej płyty? No, tak, ciężkie pytanie.
3: To troszkę trwało w ogóle, trzeba powiedzieć, że my naprawdę długo szukaliśmy tego właśnie dobrego repertuaru, klucza. Ale przede wszystkim tego klucza, ale przede wszystkim czego szukaliśmy, no to właśnie pomysłów na to, jak możemy to zaaranżować, żeby nie straciło to tego ducha Ptaszyna, które właśnie, gdzie właśnie te wszystkie utwory powinny tego ducha zawierać w sobie. Także można w sumie powiedzieć, że te wszystkie utwory zostały wybrane poniekąd losowo. Jednak właśnie staraliśmy się zaaranżować na tyle, żeby tego ducha zachować.
0: Tak, ja myślę, że tutaj jest ważnym też elementem to, że wiele z tych rzeczy by się nie udało z samego początku, ponieważ jak wiemy, nie są powszechnie dostępne nuty do
1: niektórych,
0: do tak. Wielu nawet,
1: do
0: większości utworów ale... polskiego jazzu. I gdzieś tam na swojej ścieżce spotkałem kiedyś pana Jerzego Gówczewskiego
1: w Chodzieży.
0: A zacząłem z nim rozmawiać, coś tam właśnie o tym polskim jazzie, coś tam zagraliśmy wspólnie i właśnie też Wojtek wtedy grał.
1: Graliśmy wtedy którąś kompozycję Krzysztofa Komedy, akurat na kombo, a on miał lekcję saksofonu w tej sali i akurat wszedł, wziął saksofon i dołączył do nas.

0: On Air Quintet Rebirth. Na tej płycie znajdą Państwo trójkowy znak jakości, bo z radością trójka objęła patronatem właśnie ten debiutancki album Swantetic Krzysztofa Komedy przed chwilą w tym spotkaniu z zespołem Rebirth w audycji Mało Obiektywnie. Przypomnę, to zapis naszej rozmowy sprzed 2 tygodni z Kalisza, tuż po występie zespołu na uroczystej sesji Rady Miasta. Ale ta płyta już jest. Co dalej? Jak będzie wyglądał drugi album kwintetu?
1: My się przede wszystkim, przynajmniej tak mi się wydaje, lubimy.

0: okiem.
1: Tak, co też pomaga, bo co jesteśmy rozstrzeleni.
2: To czasami też przeszkadza.
0: Ale to pozytywnie. Ja bym powiedział, że to pozytywnie.
3: Tylko żeby się za bardzo nie rozluźnić.
1: Tak, z mobilizacją do pracy jest coraz lepiej, ale faktycznie nasza relacja taka prywatna też bardzo pomaga, ponieważ jesteśmy rozstrzeleni po całej Polsce. I logistyka bywa problematyczna, jeżeli chodzi o spotykanie się na próby i dalsze jakieś popychanie tych działań do przodu, ale fakt, że bardzo się lubimy prywatnie, też pomaga w próbach.
0: Można by było powiedzieć, że rozmowy między nami się na ten temat zaczęły.
3: Ale to już w sumie dawno ten.
4: Ale
3: dawno
4: to jest, mi się wydaje, że jeszcze temat tabu jeszcze.
0: Myślę, że w ogóle nawet nie będziemy o tym mówić nigdy, tylko nagle to wejdzie, nagle będzie taki boom, nagle po prostu faktycznie to odrodzenie będzie czymś innym, jeszcze innym niż to, co tutaj Ptaszyna napisał. Ja też powiem szczerze, że uważam, że Ptaszyna utwory są na tyle świetne, czy tutaj właśnie Komedy, czy Wojciecha Karolaka, że im nie potrzeba naprawdę wiele, więc
3: to prawda.
0: My dopiero pokażemy to, co mamy w sobie w momencie, kiedy napiszemy autorskie utwory. Ale idzie wszystko w porządku, ja zapewniam, że jest okej i będzie dobrze.
1: Tak, no a też tutaj chciałem dodać jeszcze a propos tego aspektu. To jak po prostu ja osobiście, tak mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, jak muzyka Ptaszyna na mnie wpłynęła po prostu dzięki temu, że w tym projekcie uczestniczę, ponieważ sam czuję, że rozwinąłem się muzycznie bardzo od czasu, kiedy ten projekt się zaczął i myślę, że to jest takie też niematerialne, nienamacalne doświadczenie, które gdzieś tu z nami zostaje, że jednak granie tej muzyki Ptaszyna tyle, ile my to graliśmy, bo płyta, dużo koncertów, to sprawi, że ta muzyka w nas zostanie i na pewno no, to jest też coś pięknego, że te kompozycje mistrza jakoś wpłynęły na nas i przy robieniu autorskich rzeczy też jakieś lekcje, które z jego muzyki wynosimy, będą nam towarzyszyć, więc to jest bardzo istotna rzecz.

0: Cannonbird Jana Ptaszyna-Wróblewskiego w wykonaniu kwintetu Rebirth. Członkowie zespołu w audycji mało obiektywnie opowiadają Państwu o swej debiutanckiej płycie i także o drodze do tego ważnego momentu w działalności zespołu. A jak wyglądała edukacja, te godziny spędzone w jazzowych szkołach?
1: W jazzowych szkołach to tak na dobrą sprawę dopiero...
2: My zaczniemy z Wojtkiem od września.
1: Od września zaczniemy, tak, a ja w ogóle nigdy formalnie na przykład nie byłem kształcony na perkusji. Jedynie jestem tam po pierwszym stopniu na fortepianie, natomiast formalnej edukacji na perkusji nigdy jeszcze nie odbyłem. No też z muzycznego domu pochodzę, więc to u mnie troszkę łatwiej przebiegało, bez jakiegoś nauczyciela formalnego. Ale no nikt z nas tutaj nie jest w szkole jazzowej. Wszyscy są w szkole klasycznej, a jazz grają z zamiłowania.
2: To jest ciekawe. Mhm.
1: I no muszę powiedzieć, że to też jest jakiś tutaj ewenement, no bo nikt na żadnym wydziale jazzu z nas się nie uczy. No my jeszcze dopiero będziemy, jeszcze, ale będziemy. Ale na chwilę obecną, tak. Nikt się jeszcze nie uczy na wydziale jazzu.
3: Na pewno będziemy chcieli, znaczy na pewno to się wszystko zmieni z biegiem czasu. Na chwilę obecną, no przez to, że jesteśmy takie jeszcze młodzi, no to studia generalnie są nam jeszcze trochę odległe. Właśnie chłopaki w tym roku napisali matury, czyli Wojciech oraz Leon. Tymon napisał rok temu maturę, no i...

0: Od roku studiuję w Oslo. Ja jeszcze mam rok do matury. No, a tutaj
1: Janusz.
0: Andrzej.
1: Ja już 2 lata na studiach jestem. Natomiast to, co wspomnieliście o tym, że w sumie formalnego jazzowego wykształcenia nikt z nas nie posiada jako tako, to być może właśnie ten projekt jesteśmy na tyle zaangażowani, ponieważ mamy przestrzeń do tego, żeby poczuć pasję i poczuć, że to nie wynika z żadnego obowiązku. Że muzyka klasyczna, którą jesteśmy otoczeni na co dzień i która jest bardzo wymagająca, i zarówno ja, jak i Tymon, Leon również przede wszystkim, myślę, że w przypadku Piotra jest to też trochę inaczej, że jednak z tą muzyką klasyczną, mimo że jej się uczy na co dzień, to mam do czynienia trochę mniej, to ta muzyka jazzowa i ta muzyka, w której mamy większą dowolność, i muzyka, w której my sami decydujemy, co będziemy robić i jak będziemy grali, i nikt, żaden profesor tutaj swoich 3 groszy nie dopowiada. Nikt nie decyduje o tym, jak to ma faktycznie wyglądać. Sprawia, że praca w tym zespole jest przyjemnością. I jesteśmy na podobnym poziomie, mimo że ja już jestem na 2. roku studiów, a Piotrek w klasie przedmaturalnej. Natomiast jeśli chodzi o sposób pojmowania muzyki i nasze umiejętności muzyczne, to one są bardzo zbliżone. Dlatego też, ale każdy ma swoje dobre strony, mocne strony, w których może działalność naszego zespołu popychać coraz dalej. Także ze względu na to wszystko bardzo dobrze się dogadujemy, łatwo jest ustalić pewne rzeczy i no i przede wszystkim ta działalność i te granie jest świetną frajdą.
2: Ale my się wzajemnie
1: Natomiast
2: napędzamy w ogóle.
1: trzeba
0: tak, to
1: popsuć.
0: też prawda.
2: My
0: To też prawda.
2: każdy, bo też mamy coś takiego, że jak ktoś chce coś powiedzieć i nawet to jest uwaga jakaś personalna do drugiej osoby z naszego zespołu, nikt nigdy tego nie odbiera jako żaden atak albo że ktoś coś źle, to ja w ogóle, no tak nie ma. My się napędzamy, my się wspólnie uczymy. I my myślę, że dobrze właśnie edukacyjnie i muzycznie na siebie oddziałujemy. I to jest też,
1: Jesteśmy szczerzy.
2: jesteśmy w tym szczerzy i myślę, że to też bardzo wiele uczy. I to jest też szkoła, która przynajmniej mnie w wielu aspektach bardzo wciąż rozwija.
1: To jest też ta rzecz, że z racji tego, że my dogadujemy się ze sobą dobrze, jesteśmy też w stanie po prostu bez jakichś tam, nie wiem, bez większego strachu, że tak to mogę ująć, powiedzieć drugiej osobie jakby wprost. Oczywiście z zachowaniem szacunku, że ktoś może coś po prostu poprawić, załóżmy. A myślę, że znalazłyby się takie będy, że powiedzenie coś do kogoś tak wprost, totalnie,
0: Bywa
1: byłoby taką
0: problematyczne,
1: blokadą,
0: tak, bywa
1: a
0: problematyczne.
1: byłoby czym, jakby jakąś taką dobrą zmianą, czy coś takiego, więc uważam, że ta nasza dobra relacja w zespole pomaga bardzo.

Tymon Onkolus Puzon, Andrzej Frytko Trąbka, Leon Jakubek Fortepian, instrumenty klawiszowe, Piotr Golec, gitara basowa, kontrabas i Wojciech Lubczyński, perkusja. Rebirth Quintet, debiutujący płytą On Air, płytą, na której znajdą Państwo znak jakości programu Trzeciego Polskiego Radia. To goście dzisiejszego wydania audycji Mało Obiektywnie. Rozmowa nagrana tuż po koncercie zespołu w Kaliszu dwa tygodnie temu, 12 czerwca. A muzyka przed chwilą to właśnie kompozycja Wojciecha Karolaka, Zarys, z gościnnym udziałem Macieja Kądzieli na saksofonie altowym. Po raz pierwszy dziś w audycji Mało Obiektywnie w takim wymiarze muzyka tego zespołu i mam nadzieję, że jeszcze nieraz się spotkamy. Polecam Państwu, rzecz jasna, Mało Obiektywnie, płytę On Air kwintetu Rebirth. I przed nami w audycji dzisiejszej, zgodnie z zapowiedzią, kolejne nowe płyty. Następna, ta już przygotowana, miała swoją premierę właśnie w ten piątek, 26 czerwca. Cecile McLaurin

Sand in the Clowns i Barbara Song. Dwa utwory z nowej płyty Cecil McLaurin-Salvin With Every Breath I Take. Metropol Orchestra pod dyrekcją Julesa Buckleya towarzyszy artystce na tej płycie. Pierwsze to spotkanie z muzyką z tej płyty, bo dziś, no dobrze, wczoraj w piątek miała swoją premierę i mam nadzieję, że nie ostatnie w audycji Mało Obiektywnie. Sięgam teraz po album koncertowy polskiego kwartetu, dobrze Państwu znanego. Płyta ukazała się przekornie nie właśnie w piątek, ale kilka dni temu. Bester Quartet i na tym albumie muzyka Krzysztofa Komedy, ale i również Astora Piazzolli.

komedowskie After the Catastrophe, Ballad for Burnt i Astora Piazzolli, kompozycja Oblivion. To muzyka z płyty koncertowej, płyty kwartetu Jarosława Bestera. Bester Quartet w składzie także z Dawidem Lubowiczem, Maciejem Adamczakiem i Ryszardem Pałką. Na zakończenie dzisiejszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, płyta, która otwierała te audycje, czyli Atom Goes Funky. 90.

pierwszy wolumen w serii Polish Jazz, Atom String Quartet. Jak na lotni, kompozycja Waldemara Świergiela, dobrze Państwu znana z wykonania Andrzeja Załuchy, i Winobranie Zbigniewa Namysłowskiego. Tak kończymy dzisiejszą audycję. Zapraszam Państwa do pozostania z Trójką, po drugiej Nocna Polska i Tomasz Żonda. Mariusz Owczarek, życzę dobrej nocy, do usłyszenia.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Autopromocja.
2: Listy na M.
3: Na samym początku pragnę Cię, a także Pana Marka gorąco pozdrowić.
4: Mój szef także uważa Was za radio numer jeden.
5: Chodzi o to, że ja uwielbiam Wham i George'a Michaela i bez niego nie mogę żyć.
6: Tydzień temu napisałam do Was, abyście przekazali na antenie pozdrowienia dla Andrzeja z Gdańska. Błagam, nie róbcie już tego.
3: Chcę wszystkich poinformować, że solista zespołu Europe jest tylko mój.
5: Mamy tu upalne lato. Na szczęście spokojne, bez wojny. Tu już się skończyła.
6: Przy okazji chciałabym poprosić panią od biologii, aby nie trzymała wiosną jeża w szkolnym akwarium.
4: Kończąc, zasyłam pozdrowienia dla Marka, Pawła i Marii.
2: Więcej w Trójce już od najbliższego poniedziałku między 9 a 12.
1: Autopromocja.